0: obecnie zatrudnionych w koncernie. Na zlecenie śledczych, przypomnijmy, zatrzymali ich w Warszawie funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. O szczegółach sprawy poinformował na konferencji prokurator generalny Waldemar Żurek. Był na niej nasz reporter Mateusz Chłystun, który ma informacje o zatrzymanych i sposobie ich działania.
1: Wśród nich są były członek zarządu spółki, trzej dyrektorzy i pracownik działu odpowiedzialni za obszar handlu hurtowego, politykę cenową oraz ustalanie cen paliw.
2: Na ponad 600 stacjach Orlenu brakło paliwa. Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora, podając nieprawdziwe informacje.
1: Co było skutkiem wewnętrznej procedury na polityczne zlecenie, tłumaczył prokurator generalny Waldemar Żurek. Śledczy zarzucili zatrzymanym przekroczenie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków menedżerskich i wyrządzenie szkody w kwocie ponad 4 miliardów złotych.
2: Łamanie prawa w celach ewidentnie politycznych. To manipulowanie bezprawne ceną paliwa było w okresie wyborczym.
1: Zatrzymanym grozi od 5 do 25 lat więzienia. To nie jedyne trwające w sprawie Orlenu śledztwo. Prokuratura wciąż bada także fuzję koncernu z Lotosem.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Finał jednego z najgłośniejszych procesów drogowych ostatnich lat w Polsce jest już na wyciągnięcie ręki. W środę przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim zaplanowano mowy końcowe w procesie Sebastiana M. Mężczyzna odpowiada za spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. O szczegółach nasz reporter Rafał Różycki.
3: Prokuratura w swoich mowach końcowych będzie domagać się dla oskarżonego najwyższego wymiaru kary za zarzucany mu czyn, czyli 8 lat więzienia.
4: Ten materiał zgromadzony jest bezsporny,
3: mówi prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Na tej samej rozprawie głos zabiorą również obrona oraz pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych, po czym sąd wyznaczy termin ogłoszenia wyroku.
0: Sebastianowi M. grozi 8 lat więzienia. Przypomnijmy, do tragicznego wypadku doszło 3 lata temu na A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Biegli ustalili, że Sebastian M. jechał z prędkością ponad 300 km na godzinę, po czym najechał na tył innego auta. Mężczyzna uciekł z Polski, zanim został przesłuchany przez prokuraturę. A teraz Hiszpania, gdzie nie ustają protesty związane z kryzysem mieszkaniowym. Ostatni masowy marsz w Barcelonie zakończył się zamieszkami. Doszło m.in. do starć z policją, podpaleń i budowy barykad. Według katalońskiej policji aresztowano 13 osób, a 28 funkcjonariuszy odniosło lekkie obrażenia. Demonstracje odbywają się w całym kraju od końca września i nasiliły się po tym, jak kongres odrzucił pakiet środków mających na celu zwalczanie kryzysu mieszkaniowego. Ignorowanie społecznych postulatów stanowi poważne zagrożenie dla demokracji. Nie ustaniemy w działaniach, dopóki prawo do mieszkania nie zostanie zagwarantowane. Istnieje tylko jedna droga. Strajk generalny w obronie prawa do mieszkania i przeciwko gwałtownie rosnącym kosztom życia. Mówi przedstawicielka Związku Lokatorów. Po nieudanym głosowaniu w sprawie reform mieszkaniowych premier Hiszpanii Pedro Sánchez ogłosił przedterminowe wybory parlamentarne. Mają się one odbyć 29 listopada. W wiadomościach teraz wracamy do kraju. Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do biura Rzecznik Praw Dziecka. Doszło do tego na polecenie prokuratury. Do śledczych wpłynęło zawiadomienie dotyczące interwencji na warszawskiej Białołęce. Media informowały, że Monika Horna-Cieślak, będąc świadkiem ulicznego incydentu z udziałem dziecka, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania biologicznym rodzicom dwojga dzieci. O sprawę był pytany minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
5: Zapewne te działania są po to, żeby zebrać te dowody. Czy rzeczywiście była presja, czy była ona mieszcząca się w tym wykonywaniu funkcji prawidłowej, wykonywaniu funkcji Rzecznika Praw Dziecka, czy też była przekroczeniem uprawnień.
0: Rzecznik Praw Dziecka odpiera zarzuty, tłumacząc, że działała w ramach swoich kompetencji w trosce o bezpieczeństwo dzieci, a rodzina, której dotyczyła interwencja, była znana służbom i była m.in. objęta procedurą niebieskiej karty. Drony, systemy antydronowe i przyszłość bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej. O tym w środę i w czwartek dyskutować będą uczestnicy międzynarodowych targów Drone Security Expo w Krakowie. W programie m.in. panele dotyczące wykorzystania bezzałogowców przez wojsko i służby, ale też przy ochronie infrastruktury krytycznej, wylicza organizator wydarzenia Tomasz Kupś.
6: Drony przestały być tylko ciekawą technologią. Dzisiaj są narzędziem wykorzystywanym przez wojsko, policję, służby, przemysł, infrastrukturę krytyczną. Mogą być również realnym zagrożeniem. Dlatego chcemy rozmawiać zarówno o możliwościach, jak i o skutecznej ochronie przed dronami.
0: Oprócz konferencji eksperckiej zaplanowano też prezentacje, w tym loty i symulacje neutralizacji dronów. Targi w Expo Kraków potrwają od 9 do 16 w środę i od 9 do 15 w czwartek. Wstęp po wcześniejszej rejestracji jest darmowy. Zarzuty i areszt dla sprawcy fałszywych alarmów bombowych w szkole i na dworcu kolejowym w Poznaniu. To 19-latek z powiatu nowotomyskiego miał w nocy 30 września rozesłać do różnych instytucji maile z groźbą.

0: Powiedzmy, ale nie widzimy tu zagrożenia dla funkcjonowania pakietu CP. Będziemy wspierali te paliwa, które są dzisiaj paliwami najdroższymi.
1: Komentuje minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że rynek w najbliższym czasie będzie bardzo nieprzewidywalny.
0: Te ceny będą zmienne. Raz będą spadały, raz będą rosły. To sytuacja geopolityczna ma wpływ na ich zmienność. My natomiast obniżamy podatki tak mocno, jak jest to możliwe.
1: Ale nie na wszystkie paliwa. Minister potwierdził, że w najbliższym czasie rząd nie przewiduje rozszerzenia pakietu CPN o autogaz. Tymczasem studenci Politechniki Łódzkiej biją rekordy oszczędności. Zespół Iron Warriors buduje jednoosobowe prototypowe bolidy, które potrafią przejechać 100 kilometrów za mniej niż złotówkę. Ze studentami spotkał się rajdowy mistrz Europy Miko Marczek.
2: Ja bardzo mocno wierzę w to, że jesteśmy w takim momencie bardzo dobrym dla Polski, zmian motoryzacyjnych, że wierzę w to, że ta nasza wiedza, narodowa siła może się przekuć w to, że jesteśmy w stanie wejść gdzieś do tego wyścigu technologicznego związanego z motoryzacją, a dzięki takim młodym ludziom to na pewno będzie możliwe w przyszłości.
1: Zespół z Politechniki Łódzkiej ma też na koncie rekord Polski w kategorii bolidów elektrycznych. Ich pojazd przejechał 2267 km w przeliczeniu na zaledwie litr benzyny. Nobel za badania, które położyły podwaliny dla nowego typu astronomii. Laureatem tegorocznej Nagrody Nobla z fizyki został belgijski naukowiec z Uniwersytetu Wisconsin Francis Halsen, mówi profesor Rafał Domkowicz-Dobrzeński z Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Jest to nagroda za zbudowanie urządzenia i dokonanie obserwacji neutrin, czyli najbardziej nieuchwytnych cząstek, jakie można sobie wyobrazić, cząstek, które prawie z niczym nie oddziałują, i żeby je wykryć, potrzeba gigantycznej ilości lodu.
1: W środę poznamy laureata Nagrody Nobla z chemii. Sezon grypowy nadchodzi, a Gdański Uniwersytet Medyczny zachęca do szczepień, które pomagają chronić przed wirusem i powikłaniami. Władze uczelni dały przykład i same przyjęły preparat. Do szczepienia zgłosił się m.in. rektor, profesor dr. habilitowany Michał Markuszewski.
4: Zaszczepiłem się, ponieważ chcę być zdrowy i namawiam wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili, którzy się zastanawiają czy wahają, aby zaszczepić się jak najszybciej się da.
5: Przede wszystkim osoby, które są z grupy ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych. Michał Hoffman, rektor spraw klinicznych. Te osoby powinny przede wszystkim się szczepić. Wiemy, że szczepienia przeciwko grypie zmniejszają śmiertelność u tych chorych.
6: Jeżeli ktoś Państwu mówi, żebyście się Państwo nie szczepili, to przemyślcie to raz jeszcze, bo ten ktoś świadomie lub nie być może chce zrobić Państwu krzywdę. Tomasz Smiatacz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, nie ma żadnych racjonalnych przesłanek, które wskazywałyby na to, że nie należy poddać się szczepieniom.
1: Eksperci podkreślają, że wciąż za mało Polaków się szczepi. W minionym sezonie zrobiło to zaledwie 6% społeczeństwa. I jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. O 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie gościem Mateusza Chłystuna będzie były oficer polskiego wywiadu Nick Tarski. Z kolei minutę po 8 na antenie Vox FM program Ósma Runda, którego gościem będzie wiceminister spraw wewnętrznych, poseł Nowej Lewicy Wiesław Szczepański. Jednym z tematów rozmów będzie absurdalna pomyłka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które w poniedziałek wysłało alerty do mieszkańców województwa lubuskiego zamiast na Lubelszczyznę.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Proszę Państwa, do gazu. Tadeusz Borowski. Druga wojna światowa była wyjątkowo brutalna. To właśnie wtedy Polska przeżywała chwile, które odcisnęły swoje piętno na historii naszego kraju. Obozy koncentracyjne przyniosły śmierć milionom ofiar. Przywożono tam nie tylko Żydów, ale i przedstawicieli innych narodów. Ponurą codziennością były łapanki przeprowadzane na ulicach wielu polskich miast. Niestety, mimo ogromu dokumentacji, wciąż można się spotkać z określeniem polskie obozy koncentracyjne. Musisz jednak wiedzieć, że były to obozy nazistowskie. Proszę Państwa, do gazu to jedno z opowiadań Tadeusza Borowskiego, które przedstawia życie w Auschwitz-Birkenau, obozie zlokalizowanym w Oświęcimiu. Autor opisuje wydarzenia, w których brał czynny udział. Robi to w sposób niezwykle sugestywny i bardzo dosadny, często nie przebierając w środkach. W opowiadaniu pojawiają się określenia czasem może zbyt dosłowne, ale tylko w ten sposób można najpełniej oddać obozową rzeczywistość. Gdyby to był scenariusz filmowy, można byłoby uznać go za dzieło nad wyraz poruszające. Niestety nie jest to fantazja twórcy. Wszystkie te wydarzenia bowiem odbyły się naprawdę. Posłuchaj tego nagrania do końca, a dowiesz się, jakie motywy są najważniejsze w lekturze i jak należy je interpretować. Poznaj niezbędne minimum. Wydarzenia przedstawione w Proszę Państwa do gazu dzieją się w czasie II wojny światowej. Autor opisuje jeden dzień, podczas którego do obozu przyjeżdżają nowi więźniowie. O ramach czasowych informuje nas wiadomość o przybyciu pierwszego transportu oraz wieczorny powrót więźniów do obozu. Akcja dzieje się w Auschwitz-Birkenau. Opowiadanie rozpoczyna się w baraku, by chwilę później przenieść nas na rampę rozładunkową. Główny bohater jest jednocześnie narratorem wydarzeń. W Proszę Państwa do gazu poznajemy go jako tatka. Jest zdruzgotany tym, co musi każdego dnia przeżywać, jak musi walczyć, by następnego dnia rano się obudzić i na co musi patrzeć, nim odzyska wolność. Jest także Henry, kolega tatka z obozu. Razem pracują na rampie rozładunkowej, przyjmując nowych więźniów i segregując ich bagaże. W opowiadaniu poznajemy też Marsylczyka, którego Tadek nazywa Cosway. To dość specyficzny typ, który transporty ludzi w wagonach bydlęcych kojarzył wyłącznie z dostawą jedzenia, a nie śmiercią milionów istnień. Warto również, byś zapamiętał Andreja, rosyjskiego więźnia, który zaatakował kobietę, gdy ta wyrzekła się swojego dziecka. Na rampie rozładunkowej było mnóstwo ludzi, m.in. SS-mani, którzy wyróżniali się okrucieństwem i chamstwem. Nim przejdziemy do właściwego omówienia utworu, wiedz, że Proszę Państwa do gazu jest jednym z wielu opowiadań autorstwa Tadeusza Borowskiego opisujących życie w obozie koncentracyjnym. Pora na właściwe streszczenie utworu. Opowiadanie rozpoczyna się od opisania scenerii obozu. Spotykamy się z więźniami, którzy są nadzy. W Birkenau trwa właśnie akcja dezynfekcyjna. Uniformy, które należały do więźniów, zabrano i wrzucono do basenów wypełnionych cyklonem, tym samym gazem, którego używa się do zabijania ludzi w komorach. To był trudny okres nie tylko ze względu na pozbawienie ochrony ciała, ale także na brak sienników, koców czy materaców. Do dezynfekcji zabrano wszystko. Osadzonym pozostało spać na nagich, szorstkich deskach. Co gorsza, panuje upał, a chwilowy brak nowych transportów sprawia, że jest to czas, w którym pozornie nic się nie dzieje. Tadek żywi się paczkami przysłanymi z domu. Właśnie odebrał pakunek od swojej matki, którym postanowił podzielić się ze swoimi przyjaciółmi, Henrym i Francuzem z Marsylii. Bohaterowie należeli do Kanady. W Oświęcimiu tak właśnie określano specjalną grupę, której członkowie zajmowali się rozładunkiem transportów ludzi. Ci, którzy należeli do Kanady, mieli nieco łatwiej. Podczas rozładunku zawsze mogli zdobyć trochę jedzenia czy nowej odzieży. W trakcie posiłku do mężczyzn podszedł blokowy, aby wezwać Kanadę do stawienia się na rozładunek. Rampa, na której zatrzymał się pociąg, była położona w całkiem sielskiej okolicy. Dookoła było zielono, znajdował się tam placyk ze żwirem, a w tle było widać mały barak.
Więźniowie po dotarciu na miejsce zostają podzieleni na grupy. Jedna ma się zająć wyładunkiem ludzi, druga decydować, kto z przywiezionych trafi do lagru, czyli obozu, a kto do gazu. Do osadzonych dołączyli SS-mani. Borowski wprost pisze, że byli otyli, spasieni, a ich twarze, mimo że obsypane srebrem, były chamskie. Nagle nadjeżdża transport z nowymi więźniami. Wszyscy w wagonie krzyczą, są przerażeni, błagają o wodę i pomoc. W celu przywrócenia porządku jeden z Niemców puścił serię z karabinu. W wagonie się uspokoiło, a na rampę zaczęły podjeżdżać ciężarówki. Członkowie Kanady już na wstępie dowiedzieli się, że jeśli któryś z nich zdecyduje się na kradzież kosztowności, zostanie natychmiast rozstrzelany. Po krótkim omówieniu spraw organizacyjnych otworzono wagony i zaczęto wyładowywać ludzi wraz z ich dobytkiem. Członkowie Kanady odbierali im walizki, plecaki, cały bagaż, jaki ze sobą przywieźli. Wszystko lądowało na jednej wspólnej kupie. Kiedy ktoś z przyjezdnych zapytał o swój przyszły los, wszyscy zamilkli. Członkowie Kanady mieli zakaz rozmawiania z nowymi więźniami. Ich rola sprowadzała się do ustawienia przybyszów w dwóch grupach. Pierwsza trafiała do obozu, druga zaś od razu skazywana była na śmierć. Ciężarówki ze skazanymi jechały do krematoriów, a następnie wracały puste po kolejną grupę. Na rampie tempo pracy było bardzo szybkie. Kanada dzieliła, SS-man zapisywał, ciężarówki jeździły. W notesie Niemca można było zobaczyć kreski. 16 oznaczało 1000 ludzi. Podział łupu był jasny. Kosztowności, jakie znaleziono w walizkach, należało oddać Niemcom. Jedzenie zaś więźniowie szybko zjadali lub chowali dla siebie. Kiedy wszystko zostało już rozdysponowane, Kanadzie wydano rozkaz, by uprzątnęli puste wagony. Jednak wagony nie do końca były puste. Więźniowie musieli z nich wynosić martwe dzieci, które z powodu panującego tam ścisku dusiły się i umierały w odchodach. W większości były to niemowlęta porzucone przez matki. Kobiety zdawały sobie sprawę, że jeśli przyznają się do posiadania małego dziecka, ich szanse na przeżycie drastycznie zmaleją. Jak to dosadnie zauważa Henry, Tadek wygląda, jakby miał żygać. Kobiety odebrała komendantka z obozu kobiecego. Trupy wrzucono na ciężarówki, które następnie wywiozły je do kremacji, a walizki wrzucono do samochodu. Kanadę czekało jeszcze drugie sortowanie, ale to już na miejscu, czyli w lagrze. Rampa po wysprzątaniu wyglądała, jakby nic się na niej nie wydarzyło. Po pierwszym transporcie nie został nawet ślad. Wszyscy byli gotowi na przyjęcie drugiego i trzeciego, a potem kolejnych. Pociągi z nowymi więźniami przyjeżdżały od rana do wieczora i tak codziennie. Dla członków Kanady było to wyczerpujące zadanie. Nie tylko ze względu na ogrom pracy, ale także świadomość tego, co się dzieje z nowymi więźniami i poczucie własnej niemocy. Podczas jednego z takich rozładunków na dłoni Tadka zacisnęła się ręka trupa. Rozładunek był wyczerpujący, a gorąc panujący w powietrzu tylko potęgował ten efekt. Po tylu transportach bohaterom trudno było odczuwać jakąkolwiek empatię czy litość w stosunku do nadjeżdżających. W pewnym momencie Tadek sam mówi, że marzy o powrocie do obozu. Mimo braku w nim ubrań i posłań, tylko to miejsce jest dla niego oazą spokoju i wytchnienia. Niestety transporty wciąż przyjeżdżały. Tadek patrzył na nowo przybyłych i wiedział, że cały ich dobytek, choćby najlepiej ukryty, i tak zostanie odnaleziony. Niemcy wyślą więźniów do roboty lub do gazu, a ich ubrania dokładnie przeszukają. Nie tylko zgarną brylanty, złoto, pieniądze znalezione w kurtkach czy podeszwach butów. Dobiorą się też do ust, gdzie można schować kosztowności pod językiem. Dobiorą się do macic i kiszek, a nawet wyrwą złote zęby. Nasz bohater to wszystko wiedział, lecz nic nie mógł powiedzieć, nic nie mógł zrobić. Aby przeżyć, musiał być jak inni w Kanadzie. W końcu nadjechał ostatni pociąg z więźniami. Nareszcie udało się wszystkich podzielić. SS-man zrobił ostatnią kreskę w notesie. Tego dnia, kiedy Tadek pomagał innym w rozładunku, do obozu przyjechało aż 15 tysięcy ludzi. Ciężarówki, piece, Niemcy oraz członkowie Kanady pracowali na okrągło. Po całym dniu wracali do obozu objuczeni w nowe ciuchy, jedzenie i łapówki. To nie jest tak, że Kanada mogła sobie wnosić do obozu co tylko chciała. Czarna kawa, jedwab czy kosztowności stanowiły zapłatę dla wachmanów, czyli strażników, by więźniowie mogli przejść bez kontroli. A oni przez kilka następnych dni mogli skosztować szynki, konfitur, likierów czy wódki.
Wszyscy w obozie będą dobrze wspominać ten transport. Transport Sosnowiec-Będzin, który był bogaty i zasobny. Tymczasem nocą wciąż widać pracujące kominy krematoriów, z których wydobywa się dym. Czas na podsumowanie. Proszę Państwa, do gazu nie należy do łatwych lektur. Opowiadanie przedstawia tylko jeden dzień z życia tatka, a pamiętajmy, że takich dni było o wiele więcej. Tyle jednak wystarczy, by samemu oczami wyobraźni zobaczyć, jak wykańczające były to chwile. Nie tylko niszczyły człowieka fizycznie, niezwykle silnie wpływały przede wszystkim na jego psychikę. Bohater podczas pracy przy rozładunku pęka. Zaczyna zastanawiać się, co się z nim stało, czy dalej jest dobrym człowiekiem. Przestał współczuć ludziom, którzy trafili do obozu, choć to właśnie dzięki nim udało mu się zapełnić swoje kieszenie i tym samym zapewnić sobie jedzenie na najbliższe dni, przepełnia go nienawiść, że z powodu nowych więźniów musi pracować. A jednym z jego obowiązków było wynoszenie martwych, dziecięcych ciał z wagonów i umieszczanie ich na pace ciężarówki. Tatkowi trudno też było przebywać w towarzystwie ludzi wprawionych w tego typu zadaniach. Doświadczenie pozostałych więźniów pozwalało im wykonywać wszystko mechanicznie. Traktowali to jak zwykłą pracę. Już sam tytuł opowiadania wiele znaczy. Proszę Państwa, do gazu to niejako zobrazowanie każdego nowego transportu. Więźniowie, którzy przywożeni byli na rampę w bydlęcych wagonach, nie wiedzieli, co ich czeka. Zakładali, że przyjechali do pracy. Niestety, na miejscu nikt nie odważył się podać im szczegółów. Niepisane prawo mówiło, by nie odpowiadać na zadawane pytania, a po prostu kierować ludzi na rzeź lub na przejazd do obozu koncentracyjnego. Dla Niemców pojmani byli wyłącznie kreskami w notesie. Odrobinę bardziej istotni byli ci zdrowsi. Jak mówi sam Tadek, gaz i tak na nich czeka, lecz wcześniej muszą wykonać swoją pracę w obozie. Tadeusz Borowski w swoim opowiadaniu w sposób bardzo wymowny obrazuje zmianę człowieka w obozie koncentracyjnym. Członkowie Kanady, z którymi pracował tego dnia, przestali odczuwać litość. Stali się robotami, swoją pracę wykonują mechanicznie i nie zwracają uwagi na płacz, śmierć czy porzucenie dziecka. Zdarzały się nawet sytuacje, w których Kanadyjczycy wyżywali się na przyjezdnych. Takie zachowanie opisuje Henry, jeden ze znajomych tatka, który tłumaczy, że na rampie można dać upust negatywnym emocjom. Byli to ludzie zlagorowani, czyli tacy, którzy zostali przesiąknięci obozowym instynktem przetrwania i działali w myśl zasady odwróconego dekalogu. By przetrwać, trzeba było kogoś poświęcić. Dla tatka na początku było to niepojęte. Dopiero pracując do późnych godzin wieczornych, zaczął tracić uczucia i stawać się ludzką maszyną, zupełnie jak jego towarzysze. Behawioryzm narratora w Proszę Państwa do gazu. Jak już wiesz, narrator w tym opowiadaniu występuje w formie pierwszoosobowej. Nie jest wszechwiedzący, nie stara się zgadywać, co motywuje innych, ani co mogą odczuwać w danym momencie. W takiej konstrukcji ujawnia się behawioryzm, czyli sposób ukazania postaci polegający na opisywaniu tego, co widać gołym okiem. To rejestrowanie gestów i zachowań ukazujących się w ważnych momentach. Behawioryzm odrzuca analizę psychologiczną, zamiast tego skupia się na werbalnej warstwie. Pozwala zachować obiektywność opisywanych postaci poprzez przedstawianie jedynie faktów. Tadek nie bawi się w monologi wewnętrzne, nie próbuje stać się obozowym psychologiem czy specjalistą od ludzkich emocji. Kluczowe jest to, co widoczne dla oka. Motywy obecne w Proszę Państwa do gazu. W opowiadaniu Borowskiego znajdziemy także kilka ważnych motywów. Wsłuchaj się uważnie, żebyś niczego nie pominął. Motyw Żydów. Czytając Proszę Państwa do gazu, ma się wrażenie kontaktu z czymś niesamowicie zorganizowanym. Podczas całodniowego przyjmowania transportów i segregowania ludzi, wszystko działa jak w szwajcarskim zegarku. Uświadamiając to sobie, nagle zdajemy sobie sprawę, że czytamy nie tyle relacje tatka, ile opis znakomicie prosperującej fabryki śmierci, w której swoje dusze zostawiali Żydzi. Według Niemców byli jedynie podludźmi, niegodnymi szacunku. Motyw śmierci. Ludzie transportowani w zwierzęcych warunkach byli traktowani przedmiotowo. Tych mających jeszcze siłę wysyłano do pracy, pozostałych, czyli starych, chorych, niepełnosprawnych, a także dzieci i większość kobiet, od razu wysyłano do krematoriów. Motyw zagłady.
Jak inaczej można nazwać śmierć milionów ludzi? Żydzi oraz przedstawiciele innych narodów w obozie Auschwitz-Birkenau byli masowo zabijani, głodzeni, wykorzystywani do wyczerpującej pracy. Do pełnego zrozumienia opowiadania warto zapoznać się z kilkoma niezbędnymi zwrotami. Pomogą ci one poznać używany w obozach język. Najważniejszymi z nich są lager, obóz koncentracyjny, Kanada, wybrana grupa więźniów pracująca przy transportach ludzi. Przynależność do Kanady była swego rodzaju nobilitacją i gwarantowała brak głodu. Więźniowie do baraków wracali objuczeni w marmolady, cukry, wędliny i chleb. Bloki, tak nazywano baraki, do których przypisywano poszczególnych więźniów. Fleger, sanitariusz w szpitalu. Aby objąć to stanowisko, należało przejść odpowiednie szkolenie. Nasz bohater, Tadek, w obozie jest flegerem, choć tego dowiadujemy się z opowiadania u nas w Auschwitzu. W proszę państwa, do gazu pomaga innym Kanadyjczykom przy rozładunku. SS-man, Niemiec pilnujący więźniów w obozie. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach! Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Dzisiaj kolejny odcinek, kolejna odsłona, co ludzie powiedzą prosto z Berlina.
2: Wiele razy miałam takie myśli, że mówiłam, może z tego miasta wyniosę, bo już jest coraz więcej, że tak powiem, tych ludzi, których możemy się bać.
3: Widać to na ulicach?
2: Widać tak na ulicach, widzisz takich ludzi, których zaczynasz się bać.
4: Mi osobiście nigdy się tu nic nie stało, nie czułem żadnej obawy, naprawdę. Mm-hmm. Nieraz wracałem w nocy do domu po jakiejś baletach. Mhm. Nigdy nie było żadnych problemów.
5: Dużo tutaj jest Polaków takich, co wiesz, nie mają gdzie mieszkać, żyją na ulicy, wiesz, jak to wygląda.
6: Ojoj. Wszyscy tutaj naprawdę, ogólnie tutaj jest naprawdę, to jest taka społeczność, z Kitchen Garden, to jest społeczność taka, ta, aż tak na tyle dobra, na tyle fajna, że
5: co, da radę się... Pomagacie sobie jakoś ogarniać?
6: Jasne, oczywiście, że tak. Jest ciężko, wiesz.
1: Jak się tam żyje Polakom, czy chcą wracać do Polski? Dzisiaj zajrzymy głębiej dalej, będą też między innymi okolice słynnego dworca Zoo. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Na początek Kacper, który prowadzi na TikToku kanał Polski Berlińczyk. On będzie takim naszym przewodnikiem.
4: Mam na imię Kacper. Tak. Przyjechałem do Berlina prawie 12 lat temu. Namówił mnie przyjaciel. Aha. Mówi, chodź, zobacz jak się tu mieszka. I zostawiłem wszystko, rzuciłem studia, pracę i przyjechałem tutaj. I jestem 12 lat.
5: To już taki akcent lekki złapałeś.
4: No tak, powiem ci, że nie mam kontaktu z językiem polskim na co dzień, prawie w ogóle. Od niedawna założyłem kanał na TikToku, prowadzę Polski Berlińczyk, opowiadam jak wygląda Berlin i na co dzień zajmuję się tatuażami.
5: Też akcja. Policaj.
4: Policaj, no. Ciągle tu jedzie, ciągle się coś tu dzieje.
5: No tak, no to miasto tętni, po prostu wielkie miasto.
4: W tym mieście każdy jest wolny, że tak powiem. Naprawdę każdy może robić co chce, ludzie są dziwni, chodzą na golasa, no nikt nie zwraca na nich uwagi, wiesz? Tu jest przyzwolenie na wszystko, tak jak widzisz. Wiesz co, ja sam osobiście lubię to miasto bardzo, mi się tu fajnie żyje, naprawdę. Wydaje mi się, że jak ktoś pracuje, też zarabia dużo więcej niż w Polsce. Myślę, że z takiej normalnej pracy, jak ktoś idzie do jakiegoś Lidla na kasę, to ma 2,5 tysiąca euro netto.
5: 2,5 tysiąca euro?
4: No, myślę, że spokojnie.
5: No to jakieś takie 10 tysięcy,
4: tak? 10 tysięcy złotych.
5: Do ręki. Tatuator trochę lepiej pewnie.
4: No, na pewno. Ja osobiście za dwupokojowe mieszkanie, 60 metrów, płacę tu 730 euro. Niedaleko centrum.
5: No to cena jak w Warszawie.
4: No i to są mieszkania, my tu mamy takie spółdzielnie mieszkaniowe. Mhm. Składa się dokumenty i to mieszkanie jest twoje na wynajem do końca twojego życia. Masz taką umowę. No tak Niemcy tu żyją, mało Niemców kupuje tu mieszkania na własność. To miasto przed 15 laty wyglądało zupełnie inaczej, jednak dużo się tutaj zjeżdża ludzi. Mi osobiście nigdy się tu nic nie stało, nie czułem żadnej obawy, naprawdę. Nieraz wracałem w nocy do domu po jakichś baletach. Nigdy nie było żadnych problemów. Nie wiem, wydaje mi się, że Niemcy są mega życzliwymi ludźmi i są dobrymi ludźmi. Są mili, dlatego sprowadzają tu wszystkich, wiesz? Jakoś taką sympatią od nich bije.
5: A nastawienie do Polaków?
4: Wiesz, to na początku było ciężko, że coś ukradli, to od razu pierwsze co do Polaka, co nie? Często jest tak.
5: A tutaj jest coś takiego,
4: no,
5: tak?
4: Jest. Ale to głównie naprawdę stara generacja. Młodzi są na równi z nami. Tu jest głównie młodzież. Dzieci, które się tu urodziły, żadni z nich muzułmanie. Bawią się, chleją w upór. No, wszystko się zmienia. Myślę, że ta religia ich też tutaj zaniknie.
5: A Niemcy, tak jak rozmawiasz z Niemcami, oni zauważają, wiesz, ten skok polski, ten rozwój, że rzeczywiście
4: wiesz,
5: u nas jednak
4: oni
5: jest...
4: Oni są mega zadowoleni z Polski. I naprawdę słychać bardzo dużo głosów, że oni by chcieli się tam poprzeprowadzać.
5: Czyli, że Niemcy do Polski?
4: Do Polski, no.
5: A dlaczego niby?
4: No, że jest ładnie, czysto, bezpiecznie. No zobacz, jak wygląda Berlin. Berlin fajne miasto, ale jest mega brudne.
5: No ale to też chyba nie wszędzie, nie? Bo tutaj jesteśmy w takim miejscu specyficznym.
4: Ale tu jest centrum, bo no jest Zoologisia Garten. Tu jest najdroższa ulica, najdroższe sklepy w Berlinie. Aha. Cała ulica, jakiś Louis Vuitton. Jak zabrałem swoją wietnamską kobietę do Szczecina pierwszy raz, to przeżyła szoku. Mówi, Boże, jak tu jest czysto. Wiesz, ma obraz tylko Berlina, w którym mieszka i tak naprawdę nie widziała świata.
5: No ale to co, nie chce się przeprowadzić do Szczecina?
4: Nie wiem, czy ja bym chciał mieszkać w Polsce.
5: Czy ona w ogóle jest w stanie powiedzieć Szczecin, to jest też pytanie.
4: Bez problemu.
5: A ty jeszcze umiesz powiedzieć Szczecin?
4: Szczecin, no oczywiście.
5: To jeszcze jest okej, nie straciłeś tego, masz to jeszcze.
4: Ale nie mam w ogóle na co dzień kontaktu z językiem polskim, to jest chyba problem. Wiesz co, chyba się tu zakorzeniłem, lubię to miejsce i Berlin trzeba polubić. trzeba się przyzwyczaić i zaakceptować to, co tutaj się dzieje.
1: W Niemczech mieszkają dziesiątki tysięcy bezdomnych Polaków. To najbardziej liczna grupa wśród obcokrajowców. Streetworkerzy liczą, że w samym tylko Berlinie mieszka około 5000 Polaków bez dachu nad głową.
0: Co ludzie powiedzą?
5: Gdzie my jesteśmy w ogóle?
4: No, jesteśmy na dworcu Zoo. Można znać to miejsce z pewnej książki. Okay. Dzieci z dworca Zoo.
5: Zapach charakterystyczny.
4: No, tu jest naprawdę dużo bezdomnych ludzi.
5: A taki trochę zapach jak kiedyś na dworcu centralnym w Warszawie, nie wiem, czy kiedy ostatnio byłeś.
4: Oj, dawno temu. O, widzisz? Tak jest tutaj. Wszyscy żebrają, proszą o coś. Ale są gorsze miejsca w tym mieście jak to. To jest moim zdaniem takie trochę lajtowe.
5: Jeszcze gorsze?
4: No, jeszcze gorsze. Są miejsca jak Podbusator czy Leopoldplatz, gdzie naprawdę bezdomni siedzą na całej długości ulicy.
5: Nie. Co oni tu robią?
4: Kleją. Wiesz, alkohol można pić normalnie, legalnie w Niemczech.
5: No, ale tu widzę też jakieś artystyczne występy.
4: No, wiesz, jak masz żebrać, zawsze to jakaś alternatywa, co nie?
5: Aha. A jak myślisz, ile może zarobić taki ziomeczek tutaj?
4: Nie wiem, ze 100 euro.
5: Tak dzień? No, 100 euro?
4: Wiesz, on butelek tu dużo pozbiera. Za plastikową butelkę jest 25 centów. Naprawdę, źle tu nie ma. Robią takie akrobacje, chodzą, wiesz, z kubkami żebrają po metrze albo po autobusie.
5: No i też dużo Polaków. Kilka tysięcy tu w Berlinie.
4: Ale ogólnie wydaje mi się, że i tak miasto jest bezpieczne.
5: No ale
4: nie
5: właśnie.
4: Ma zagrożenia od takich ludzi, naprawdę.
5: No ale właśnie, przechodziliśmy na luzie, tak nie ma.
4: Nikt problemu. Nie zaczepi, nie jest nachalny. Chyba ludzie są tu nauczeni, że po prostu dadzą im te 1 euro.
6: Przyjechałem tutaj, powiedziałem, że byłem uzależniony od swojego towarzystwa w Warszawie.

0: polská srdcieska. Ja Čech a tu Nemec.
1: Co pán tu robí v Berlíne?
0: Ne. Sám neví. Sám neví.
1: Sám pán nevie. No ale co, neudalo vám sa tutaj, vieš, zvapať robotę na kuchni?
2: Ja jestem tutaj krótko, bo jestem tylko 8 miesięcy, no ale tak jak ci mówię, no. Ja tu przyjechałem, tu miałem telefon, miałem wszystko, elegancko było. No ale ze 2 miesiące temu mi telefon jednej, no,
1: kradli
2: cały plecak, przepraszam. I nie mam dowodu ani nic. Jest ciężko, wiesz, pamięci.
1: Dużo tutaj jest Polaków takich, co wiesz, nie mają gdzie mieszkać, żyją na ulicy, wiesz, jak to wygląda.
2: Ojoj. Wszyscy tutaj naprawdę, ogólnie tutaj jest naprawdę, to jest taka społeczność z Kitchen Garden, to jest społeczność taka, ta, aż tak na tyle dobra, na tyle fajna, że
1: co, da radę się... Pomagacie sobie jakoś ogarniać?
2: Jasne, oczywiście, że tak.
1: No ale co, tak bardziej tu się trzymacie jako Polacy razem, czy...
2: Dzisiaj kwiaty rozdawałem, dzisiaj, zobacz, patrz, koleżanka też tam stała kwiaty.
1: Koleżanka nie chce się wypowiadać.
2: Wiem o tym, rozumiem. Ja to szanuję, bo to jest moja bardzo dobra koleżanka.
1: Czego tak jest? To jest tak trudno tutaj się jakoś, wiesz, ogarnąć, utrzymać?
2: Tak.
1: Pójdziesz na budowę, ile tu można zarobić? A ile kosztuje mieszkanie, wiesz, tak, żeby się...
2: Ale właśnie o to chodzi. Jak tam dojść?
1: A, do pracy.
2: Ale kolego, tu nie ma takich problemów, ci było. Nie ma co się ubrać, nie ma co zjeść, nie ma co wypić. Nie ma takich problemów.
1: To jak można zarobić, na czym tutaj?
2: Właśnie. O.
1: Ale co, jakieś butelki? A, bo system kaucyjny, nie? Można ogarnąć, to jest coś.
2: Nie.
1: No?
2: My tak nie żołamy.
1: A co, jak można ogarnąć, zarobić kasę?
2: A. Trzeba używać mózgu.
1: No,
2: trzeba umieć myśleć. Selekcjonować towarzystwo. Selekcjonujemy sobie towarzystwo, załóżmy. Lubimy się ja, Kevin, Picio, no. Tam jest Kamila, jej facet, jest jeszcze piesek, Maksiu jest.
3: No i tak to się kręci w okolicy dworca Zoo. Niewiele tam się zmieniło od czasów tej książki. No ale zdecydowana większość Polaków w Berlinie pracuje, stać ich na wynajem mieszkania. Są też tacy, którzy wpadają tam na chwilę, na krótkie zlecenia i zaraz wracają do Polski.
1: Jak tu się żyje? Czy tu jeszcze można...
4: Na targi, tylko stoiska targowe robimy.
1: Czy tu jeszcze Eldorado jest w tych Niemczech? Czy tu można zarobić?
4: Nie za bardzo.
1: Jak kiedyś?
4: Nie, pensje i tak są polskie, także...
1: Jak to polskie pensje?
4: Polskie, no.
1: W Berlinie?
4: No tak. No.
1: A to ile można zarobić?
4: O, nie mogę powiedzieć.
1: Aha.
4: Przyjeżdżamy na 5-6 dni i wracamy do Polski i później jedziemy w drugą część Niemiec, także...
1: To co, nie myślicie o tym, żeby tak na stałe tutaj? Nie. Dlaczego?
4: Nie, dzięki.
5: Są takie czasy, że wydaje mi się, że w Polsce można zrobić takie samo, jak nawet lepsze pieniądze, robiąc jakąś tam swoją rzecz, swoją działalność, coś swojego i można zarobić naprawdę lepiej.
1: A co robisz?
5: No, na kuchni jestem, nie? Gastronomia. No. No, ile tu można zarobić? No, do 3 euro wyciągniesz, nie?
1: 3000 euro, ale tak na rękę.
5: Na rękę, no. Ja tu jestem od kwietnia. Aha. Od kwietnia tego roku. No i co, mi się tu żyje dobrze ogólnie, nie? Mm-hmm. Na kuchni się dobrze sprawuje, więc zarobki są adekwatne, jest okej.
1: Okay. Ty mieszkasz już tutaj, to żeby tak wynająć na dłużej? Jakie to są ceny w Berlinie?
5: A nie wiem, mi szef opłaca mieszkanie. No.
1: Elegancko, no to
5: elegancja.
1: Tak to można.
5: A mogę kogoś pozdrowić? Pozdrawiam całą ekipę Grubej Czapy i wszystkich chłopaków z Gdańska.
3: Pozdrawiamy ekipę. To był Berlin Zachodni, a teraz jedziemy do centrum Berlina Wschodniego, Alexanderplatz. Tam spotkałem Agnieszkę, która na co dzień pracuje w sklepie, ale znana jest też wśród Polonii pod pseudonimem Aferzystka. Ma tam takie stand-upy, występy sceniczne.
6: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
7: Jesteśmy na Aleksandra Plac w Berlinie. Tutaj dużo się dzieje. Tutaj
8: co to za akcja?
7: Ewangelicy. No Berlin musisz pokochać, nie? Musisz pokochać Berlin.
8: A ty kiedy przyjechałaś?
7: 12 lat temu, z Poznania.
8: Myślisz o tym, żeby kiedyś wrócić do Polski?
7: Nie,
8: czy...
7: nie.
8: Co tu robisz, gdzie pracujesz, jak to wygląda?
7: Znaczy teraz na tą chwilę pracuję w polskim sklepie, w polskiej kawiarni. Jestem bardzo zadowolona, bo to jest w końcu praca, którą lubię i do której chodzę z przyjemnością. Na początku to jakby nie masz wyboru tych prac, więc to był ciężki okres dla mnie. Tam przez wiele lat trzeba sprzątać i tak dalej, to był dla mnie okropny czas, nie lubiłam tego.
8: Pracujesz w sklepie i do tego jeszcze jesteś stand-uperką, ale tak. Po polsku, stand-upy
7: tak,
8: dla Polaków.
7: Tylko dla Polaków, tylko dla Polonii. Teraz naprawdę już zarobki, można powiedzieć, że są dobre, jesteś w stanie naprawdę te 3-4 tysiące, jeżeli pracujesz na cały etat.
8: 3-4 tysiące, ale co, na rękę takich już?
7: Tak, ja mogę generalnie powiedzieć, ja płacę za mitę, tam 910 euro, mieszkam na Hohenschausen. W Polsce naprawdę ciężko pracowaliśmy i te zarobki nie były adekwatne do życia, tak bym to powiedziała, grzecznie. A jeżeli chodzi...

0: I tutaj no to nie jesteśmy milionerami, ale no nie płaczemy od pierwszego do pierwszego i możemy i wyjechać na wakacje i stać nas na wyjścia do restauracji. Na to nas w Polsce nie było wtedy 12 lat temu stać, ale nie wiem jak teraz, jak to życie wygląda, nie mam porównania.
1: Zarobki gdzieś tak 40% może wzrosły, tak realnie od kiedy wyjechałaś, nie? Czyli przez te 10-12 lat.
2: No dobra, a jak tak porównujesz, to jakieś takie proste rzeczy, wiesz, na plus, na minus.
0: Pieczywo jest okropne tutaj, więc dopiero nauczyłam się kupować wybrane pieczywo w danych punktach, których dla mnie jest jadalne i dobre. No wurst mamy zajebisty w Polsce.
1: Za tym tęsknię.
0: No, za tym tęsknię. No.
1: Warto tu przyjeżdżać, czy to jest wciąż taka, wiesz, ziemia obiecana, taki raj?
0: Żeby zaczynać od nowa w dzisiejszych czasach, tak od zera? Chyba nie. To nie tak, że nie polecam Berlina do życia, bo kocham Berlin, ale jeżeli ktoś tylko typowo o zarobkowo, no to nie. Wiele razy miałam takie myśli, że mówię, a może z tego miasta wyniosę, bo już jest coraz więcej, że tak powiem, tych ludzi, których możemy się bać.
1: Widać to na ulicach?
0: Widać
1: tak
0: na ulicach, widzisz takich ludzi, których zaczynasz się bać. Jeżeli chodzi o rasizm, to spotkaliśmy się dosłownie raz z Leną na osiedlu, z córką. Tam nam krzyczał, że nie możemy mówić po polsku, to mówić po niemiecku i tam nas wyzywał kolej z balkonu.
1: A, jesteście w Niemczech, tak, mówcie po niemiecku.
0: To przez 12 lat to mieliśmy chyba jedną taką sytuację, nie? Z rasizmem taką.
3: Czasami się też tak dzieje, że idziemy se po osiedlu i ta starsza pani, to jest zawsze ta sama, która se tak pod nosem gada.
0: I nas obraża, tak, i nas obraża, tak.
1: Brunatnieją trochę Niemcy?
0: Tak.
1: Ale jest rzeczywiście coś takiego czuć?
0: Tak. Znaczy ja w ogóle jestem za AfD partią, o której się mówi, że jest partią rasistowską, a uważam, że wcale tak nie jest. Uważam, że to jest czas najwyższy już, taki ostatni, że tak powiem, żeby zawalczyć o swój kraj. Od 2016 roku głównym problemem są emigranci.
1: Ale sama jesteś
0: emigrantką.
1: Imigrantką.
0: No tak, ale ja nie przyjechałam tutaj po socjale przede wszystkim. Nie przyjechałam żądać, żeby ktoś się jakby dostosował do mnie, do mojej kultury czy tak dalej. Ja się dostosowuję cały czas do nich. Nie robię burt, nie robię rozboi. Byłam wiele razy świadkiem w wyzwanach, ubanach, kiedy, że tak powiem, ciemnoskórzy mężczyźni próbowali napadać i na mężczyzn, i na kobiety. I kiedy swoim ciałem ich zasłaniałam i nie liczyłam się z tym, czy za chwilę mi ktoś wpierniczy, że tak powiem. To ja mam swoją jakby ścieżkę z domu, słuchaj, że ja idę koło bloków, potem, bo po tej stronie są krzaki, no to idę tu koło bloków, tam się zaczynają krzaki, to ja przechodzę na drugą stronę, żeby znowu iść koło bloków. Jakby już nie pójdę nawet tak po ten, no żeby, no boję się, po prostu się boję, nie?
1: Że jak jakieś krzaki, jakiś tak, park, to już
0: tak,
1: omijesz,
0: omijam, tak? Omijam, no wieczorami omijam, boję się, a kiedyś się nie bałam w ogóle.
4: Teraz będzie ciekawy wątek. Ukraińcy, których tam spotkałem w Berlinie, dlaczego pojechali do Niemiec, dlaczego nie pracują w Polsce? No i mówią, że to nie jest tak, że w tym Berlinie żyje im się jakoś zdecydowanie lepiej.
5: Przed tym pracował w Polsku, Była różna praca, tam i na zawodzie, i na kurierem, i tam drogówka, ale opłata była mniejsza jak u Niemców. $1000, 1200, 1300 maks.
1: A tu?
5: A tu ja pracowałem na budowie, to minimalnie 2000 euro. Bardzo drogie mieszkanie. To jest wielki minus Berlina. Dużo pracy, drogie mieszkanie, ale jak to все докупи полічит, то не він. To nie wiem.
1: To nie wiesz, czy tu lepiej, czy w Polsce.
5: Tak, niby tu więcej pieniędzy, ale nie jest lepsze, bo Polacy dla Ukraińców bliżej po mentalności, wiesz, do nas strawy,
1: jedzenie,
5: jo.
1: Co tu jadłeś niedobrego, najgorszego?
5: Najgorszego?
1: Tak.
5: Ja, chleb w ogóle nie taki jak nas w Ukrainie, w Polsce chleb, supa, a tu chleb, nie ma smaku, nie ma nic. Ja 2 roki tu mieszkam i jeszcze dobrego chleba nie jem. Ну, для українців зробили німці добре, вони дали їм ту можливість ту достати ту допомогу, як німець проведловий. То я тут своє так, як німець, коли я був на, коли був на перший рік, то достав такі виплати, як німець. То є добрий соціал, то направду добрий соціал. Коли не працюєш, а тільки на соціалі, то є добре. А як повернеш до праці, то є катастрофа, бо там великі податки, великі виплати, ти мусиш всього...
2: Найлепіше не працювати тут. Yeah. Як тут приїжджати, то не працювати. А в Польщі...
5: Працювати, як прийдеш працювати, то вже не є добре.
2: А пан? Мешкав в Польщі?
6: Ну трошки є, так. Бо в 21-му року був там, перед війною.
2: То добре, пан мови.
6: А в Німцях навчився по-польську гадати.
2: Як то в Німчах по-польську?
6: Ну, працювали з полясами на будові.
2: До чого працюєш тут в Німчах, а не в Польщі?
6: Ну, так, в 21-му року працюємо в польському краю. Значить, було все добре. Подобав мені той край, але трошки пінізів мало. А мені задзвонили там хлопаки, що їдь до Німець, ну, трохи вінце. Ну, то, як в Польщі я мав на 21-й рік, то я мав десь з 5 тисяцей. То поїхаємо 22-й рочник вже до Німець, то тут вже 3 тисячі євро.
2: Ну, то є 3 тисячі євро, ну то є...
6: Різніше, ну то є 12 тисячі злотих.
2: А мешкання тут дорожче?
6: Бо фірма мені винаймує. А ти ж на поляка працюю зараз теж. Повім так, що я їздив з України, мені дуже багато подобав польський край, дуже нам допомагає, курва, з тим війном, а в Німцях не подобав, направда, не подобав мені тут жити. Пінюнзи так можна заробляти. Ну, Німець, бо, віж, вже тут 5 лет. 5 лет тут. Ну не можу ніс по-німецьку казати. Тільки день добрий, до відзення і все. Там, ну, там, як все маєш там і все. Ну.
2: Трудно ще навчити.
6: Ну, не можу того язика навчити вогулі. Не вірю. Бо в польську країні є, направда, лепі. 100%. Ну, бо подобні до нас, до українців. Ну, я ж, ну, не, це є ще. Розумів нас. Є такий менталітет такий подобний до нас.
2: Ага.
6: Бо німці ні, ну, я не хочу мовити зле на камери, бо почуємо десь німці мені пізні. Ну, направда, ну.
2: А як трактуємо поляків, українців, німці?
6: Не любимо німці. Не любимо. Направда, не любимо. Бо я маю зараз самохід на польській реєстрації. Ну, бо мені танчі, там, ОЦ, ПЦ, то, ну, пан в'їжджу, що то є. І вони завжди там стаб, і одразу даємо курву рури до кібла, щоб там на наркотики. Які справді, віж,
2: так. Мішлен, що як Фолак, то п'яний, напевно.
6: Ну так, ну направду так є.
7: По 17 роках вручили до Польщі.
4: В Берліні споро теж туристів з Польщі, таких, що впадли на день, два, поподівати, пооглядати. Мовлю, що шалу нема.
8: Що люди повідомо.
2: Панове, ушановані.
9: Ушанованко, вітам.
2: Що ви тут робите в тим Берліні?
9: Відпочиваємо. О, вікендово, виїздово.
2: Ну, а скон приїхали ще?
9: Познанен.
2: A patrzycie tutaj właśnie, no. Oglądacie ten Berlin, jakie wrażenia? Lepiej...
9: Szału nie ma, nie?
2: Szału nie ma?
9: No nie ma szału, no co, podobnie jak u nas już praktycznie. No co, no myślę, że standard życia w Polsce idzie do góry, a no zrównuje się z tym, nie? Nie ma szału, jak byłem dzieciakiem, czy jak on przyjeżdżał z ojcem, czy ja na przykład jak byłem też dzieciak, to było wow, Ameryka, nie? Bo wiadomo, Niemcy to, no a dzisiaj to taka, no mała, nie?
2: Tylko tak, no trochę jednak inaczej na ulicach, nie?
9: No, no, a ja jestem brany za nich w ogóle, nie? Myślę, że jestem Turkiem i tak dalej, ale ogólnie no tak zgadza się, no większą multikulti niż w Polsce, nie?
2: Ale co, to jest jakiś problem, czy generalnie luz, jak tak patrzycie na to?
9: Ja to mam wierność, że mówiąc, nie? No, ale ogólnie sporo Polaków miałoby problem, nie? No to nie ukrywajmy na pewno, nie?
2: Piwo smaczne?
9: No, tak, i też sobie, Berliner Kinder. Szału nie ma.
2: Ale właśnie to jest ta różnica, nie? Że tutaj można sobie normalnie usiąść.
9: No, też nie wiedzieliśmy w ogóle tego, nie? Nie wiedzieliśmy, myśleliśmy, że nie wolno, tylko w pubie piliśmy piwo, no ale
2: można.
9: Googlujemy.
7: I zdali, i mandaty by się sypały pewnie, nie?
9: Czyli w Polsce. No, jest inna, wiadomo, nie wiem, co, nie?
2: W Poznaniu byście sobie tak nie mogli usiąść na ławeczce z piwem.
9: W Poznaniu nie siedzę z piwkiem na obce, nie? Nie próbowałbym nawet.
2: Mieszkacie tutaj?
10: Nie, mieszkamy w Szczecinie i przyjechaliśmy na wycieczkę.
2: Jak wy myślicie, rzeczywiście warto tu jeszcze wyjeżdżać?
10: Nie, myślę, że nie.
2: Dlaczego?
10: Teraz większość osób, bo tak samo w Polsce się żyje. A tak masz tam rodzinę na miejscu, a nie tutaj przeważnie sam mężczyzna jest, a rodzina, żona tam sobie.
2: Jak mężczyzna sam, to...
10: No raczej żona sama to w tą stronę idzie w Polsce, tylko kasę chce od faceta. Dobrze, my się spieszymy na autobus. No.
2: Do Szczecina?
10: Do Szczecina.
4: No to teraz jeszcze na koniec będzie takie podsumowanie z naszym przewodnikiem, tym TikTokerem, polskim Berlińczykiem. Takie jego spostrzeżenia, co tam w tych Niemczech się zacięło, dlaczego to nie chce działać, dlaczego niemiecka gospodarka, no wciąż jeszcze, to jest trzecia gospodarka świata, wciąż 5 razy większa od Polski, ale jednak jednak przestała się rozwijać, a Polska ją goni.
8: Tu trochę gospodarka spowolniła, wiesz.
11: Stoi w miejscu.
8: Mamy wolny internet w domu, to jest śmiech na sali, w telefonach tak samo wolny. Wiesz, stoją nawet budki takie normalne z telefonami na numer domowy, żeby dzwonić. Przelew idzie 2 dni, 3 dni. O takim czymś jak Blik to nawet nikt tu nie słyszał. PayPal mamy, który wysyła pieniądze szybko, no ale to...
11: Ale dlaczego, wiesz, no nie można tego jakoś...
8: Co, nie wiem.
11: Zobaczyć, jak to w Polsce zrobili, wiesz, i...
8: Paczkomaty w Polsce, to jest w ogóle najlepsza rzecz, jaka jest. Tu idziesz, wiesz, na pocztę, idzie to 3 dni, czy co.
11: Normalnie do okienka tam to...
8: No, nie, no są też paczkomaty DHL-u od niedawna, ale to nie idzie tak szybko. I ja... Dzień przed Wigilią w Polsce wieczorem rzuciłem do paczkomatu i o 12 w Wigilię paczka już była. Niesamowite. Tu jest naprawdę, dużo musi się rozwinąć.
11: Powolutku, na
8: spokojnie.
11: Powolutku,
8: no nie, tu mają czas. Zawsze się tu żyło wygodnie, może myślą, że zawsze tak to będzie. Wiesz, tak. Starszy Niemiec jeździ sobie na wycieczki, rano idzie na kawkę do lokalu, stać go na to. Starsi Niemcy, którzy są na emeryturze, mają godne emerytury, ciekawe czy... Nasze pokolenie takie będzie miało.
4: No i to tyle dziś. Kończymy już z tym Berlinem. Dzisiaj Berlin, a za tydzień Bruksela. Będę rozmawiać z Polakami, z tymi, co tam pracują w Europarlamencie, co oni tam w ogóle robią, żeby tu w Polsce żyło nam się lepiej. Ale potem będą też zwykli Polacy, którzy wyemigrowali tam szukać lepszego życia. Adam Feder, do usłyszenia.
12: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.

0: Słuchajcie podsumowania dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Zaczynamy od najnowszych ustaleń naszego reportera w sprawie głównego bohatera afery w szpitalu południowym. Dawid K. usłyszał zarzuty i został zwolniony do domu. W związku z tym prokuratura zwołała na środę specjalną konferencję. Sprawą zajmuje się nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, za co ma odpowiadać lekarz, a zarazem były już radny Koalicji Obywatelskiej.
1: O tym powie prokuratura. Jeden z zarzutów jest złożony, zdradził mi pełnomocnik Dawida K., mecenas Jacek Dibuła. Nie chciał jednak mówić o szczegółach przed oficjalnym komunikatem śledczych. Potwierdził też, że jego klient jest na wolności. Lekarz został przesłuchany po ponad 3 miesiącach od wybuchu afery wokół szpitala południowego. Śledczy tłumaczyli ten czas gromadzeniem materiału dowodowego. Media, przypomnę, ustaliły, że Dawid K. jako koordynator SOR-u zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Wskazywano na błędy w grafikach. Pojawiły się też doniesienia o stworzeniu w placówce specjalnej ścieżki leczenia dla polityków. Także lekarz sygnalista informował o nieprawidłowościach, za które obwiniało właśnie Dawida K.
0: Konferencja prokuratury w sprawie szpitala południowego w środę o 14:45. Szwecja wyśle do Polski system obrony powietrznej Patriot. Poinformował o tym podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej szwedzki premier Ulf Kristersson, uzasadniając tę decyzję zagrożeniem ze strony Rosji. Systemy Patriot zostaną zlokalizowane w Rzeszowie i będą chronić logistyczny hub NATO, przez który trafia pomoc wojskowa dla Ukrainy. A to kolejny ruch Sztokholmu, który niedawno przebazował myśliwce Gripen w zabezpieczenie centrum logistycznego w Polsce. Zadaniem zarówno maszyn Gripen, jak i systemu Patriot jest ochrona hubu logistycznego NATO w Polsce, a tym samym zapewnienie, by kluczowe wyposażenie docierało na Ukrainę od wszystkich państw wspierających jej obronę przed Rosją. Szwedzki system obrony powietrznej Patriot zostanie zainstalowany w grudniu. Będzie mu towarzyszyć nieco ponad 100 szwedzkich żołnierzy, głównie z Pułku Obrony Powietrznej w Halmstad. Informację potwierdził już szef minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Szwedzi to wspaniali, sprawdzeni sojusznicy, podkreślił wicepremier. Tymczasem Donald Trump po raz kolejny potwierdził możliwość powstania w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Odniósł się do tego tematu w czasie rozmowy z dziennikarzami przed Białym Domem. Amerykański przywódca wskazał przy tym na swoje dobre relacje z polskim prezydentem. Oni tego chcą, a ja lubię ich prezydenta. Wiecie, że go poparłem, a on wygrał z miażdżącą przewagą. Macie w Polsce świetnego prezydenta, więc tak, tak myślę. Trump nie wykluczył, że podobna baza może powstać też na Litwie. Pół roku temu Polska oficjalnie ogłosiła gotowość do powstania stałej amerykańskiej bazy wojskowej na terenie kraju. Ma być zlokalizowana na zachodzie i mieścić około 5000 żołnierzy. Według wcześniejszych informacji Amerykanie patrzą na ten pomysł pozytywnie, ale na pierwsze decyzje Polska będzie musiała zaczekać co najmniej do grudnia. Zaniżali ceny paliwa na potrzeby wyborów w 2023 roku. Teraz usłyszeli zarzuty. Chodzi o grupę 5 pracowników Orlenu, 2 byłych i 3 obecnie zatrudnionych w koncernie. Na zlecenie śledczych, przypomnijmy, zatrzymali ich w Warszawie funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. O szczegółach sprawy poinformował na konferencji prokurator generalny Waldemar Żurek. Był na niej nasz reporter Mateusz Chłyston, który ma informacje o zatrzymanych i sposobie ich działania.
2: Wśród nich są były członek zarządu spółki, 3 dyrektorzy i pracownik działu odpowiedzialni za obszar handlu hurtowego, politykę cenową oraz ustalanie cen paliw.
3: Na ponad 600 stacjach Orlenu brakło paliwa. Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora, podając nieprawdziwe informacje.
2: Co było skutkiem wewnętrznej procedury na polityczne zlecenie, tłumaczył prokurator generalny Waldemar Żurek. Śledczy zarzucili zatrzymanym przekroczenie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków menedżerskich i wyrządzenie szkody w kwocie ponad 4 miliardów złotych.
3: Łamanie prawa w celach ewidentnie politycznych. To manipulowanie bezprawne ceną paliwa było w okresie wyborczym.
2: Zatrzymanym grozi od 5 do 25 lat więzienia. To nie jedyne trwające w sprawie Orlenu śledztwo. Prokuratura wciąż bada także fuzję koncernu z Lotosem.
0: Relacjonował Mateusz Chłyston, dziękuję. Finał jednego z najgłośniejszych procesów drogowych ostatnich lat w Polsce jest już na wyciągnięcie ręki. W środę przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim zaplanowano mowy końcowe w procesie Sebastiana M. Mężczyzna odpowiada za spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. O szczegółach nasz reporter Rafał Różycki.
4: Prokuratura w swoich mowach końcowych będzie domagać się dla oskarżonego najwyższego wymiaru kary za zarzucany mu czyn, czyli 8 lat więzienia.
5: Ten materiał zgromadzony jest jest bezsporny.
4: Mówi prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Na tej samej rozprawie głos zabiorą również obrona oraz pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych, po czym sąd wyznaczy termin ogłoszenia wyroku.
0: Sebastianowi M. grozi 8 lat więzienia. Przypomnijmy, do tragicznego wypadku doszło 3 lata temu na A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Biegli ustalili, że Sebastian M. jechał z prędkością ponad 300 km na godzinę, po czym najechał na tył innego auta. Mężczyzna uciekł z Polski, zanim został przesłuchany przez prokuraturę. A teraz Hiszpania, gdzie nie ustają protesty związane z kryzysem mieszkaniowym. Ostatni masowy marsz w Barcelonie zakończył się zamieszkami. Doszło m.in. do starcia z policją, podpaleń i budowy barykad. Według katalońskiej policji aresztowano 13 osób, a 28 funkcjonariuszy odniosło lekkie obrażenia. Demonstracje odbywają się w całym kraju od końca września i nasiliły się po tym, jak kongres odrzucił pakiet środków mających na celu zwalczanie kryzysu mieszkaniowego. Ignorowanie społecznych postulatów stanowi poważne zagrożenie dla demokracji. Nie ustaniemy w działaniach, dopóki prawo do mieszkania nie zostanie zagwarantowane. Istnieje tylko jedna droga: strajk generalny w obronie prawa do mieszkania i przeciwko gwałtownie rosnącym kosztom życia. Mówi przedstawicielka Związku Lokatorów. Po nieudanym głosowaniu w sprawie reform mieszkaniowych premier Hiszpanii Pedro Sánchez ogłosił przedterminowe wybory parlamentarne. Mają się one odbyć 29 listopada. W wiadomościach teraz wracamy do kraju. Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do biura Rzecznik Praw Dziecka. Doszło do tego na polecenie prokuratury. Do śledczych wpłynęło zawiadomienie dotyczące interwencji na warszawskiej Białołęce. Media informowały, że Monika Horna-Cieślak, będąc świadkiem ulicznego incydentu z udziałem dziecka, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania biologicznym rodzicom dwojga dzieci. O sprawę był pytany minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
6: Zapewne te działania są po to, żeby zebrać te dowody. Czy rzeczywiście była presja, czy była ona mieszcząca się w tej wykonaniu?

0: chronię przed dronami.
1: Oprócz konferencji eksperckiej zaplanowano też prezentacje, w tym loty i symulacje neutralizacji dronów. Targi w Expo Kraków potrwają od 9 do 16 w środę i od 9 do 15 w czwartek. Wstęp po wcześniejszej rejestracji jest darmowy. Zarzuty i areszt dla sprawcy fałszywych alarmów bombowych w szkole i na dworcu kolejowym w Poznaniu. To 19-latek z powiatu nowotomyskiego miał w nocy 30 września rozesłać do różnych instytucji maile z groźbami. Wiadomości trafiły m.in. do policji, służby ochrony kolei i Centrum Zarządzania Kryzysowego, mówi Łukasz Paterski z policji.
2: W jednym z maili jego autor, podając się za ucznia szkoły, zagroził wysadzeniem się przy użyciu ładunku w jednej z klas. W kolejnej wiadomości, posługując się innymi danymi, zagroził wysadzeniem dworca głównego PKP oraz peronów kolejowych.
1: Za odstąpienie od realizacji gruźb sprawca zażądał 300 tysięcy złotych w gotówce. Sprawcy grozi teraz 8 lat więzienia. Droższa benzyna, nieco tańszy diesel. Znamy maksymalne ceny paliw na środę. Litr popularnej 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 86 groszy, 98 7 zł i 74 grosze, a oleju napędowego 7 zł i 80 groszy. Tymczasem pakiet CPN analizuje Komisja Europejska. Chodzi o zawartą w nim obniżkę podatku VAT, która według Komisji nie jest najskuteczniejszym rozwiązaniem.
3: Będziemy o tym rozmawiali z Komisją Europejską, ale nie widzimy tu zagrożenia dla funkcjonowania pakietu CPN. Będziemy wspierali te paliwa, które są dzisiaj paliwami najdroższymi.
1: Komentuje minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że rynek w najbliższym czasie będzie bardzo nieprzewidywalny.
3: Te ceny będą zmienne. Raz będą spadały, raz będą rosły. Sytuacja geopolityczna ma wpływ na ich zmienność. My natomiast obniżamy podatki tak mocno, jak jest to możliwe.
1: Ale nie na wszystkie paliwa. Minister potwierdził, że w najbliższym czasie rząd nie przewiduje rozszerzenia pakietu CPN o autogaz. Tymczasem studenci Politechniki Łódzkiej biją rekordy oszczędności. Zespół Iron Warriors buduje jednoosobowe, prototypowe bolidy, które potrafią przejechać 100 kilometrów za mniej niż złotówkę. Ze studentami spotkał się rajdowy mistrz Europy Miko Marczak.
4: Ja bardzo mocno wierzę w to, że jesteśmy w takim momencie bardzo dobrym dla Polski, zmian motoryzacyjnych, że wierzę w to, że ta nasza wiedza, narodowa siła może się przekuć w to, że jesteśmy w stanie wejść gdzieś do tego wyścigu technologicznego związanego z motoryzacją, a dzięki takim młodym ludziom to na pewno będzie możliwe w przyszłości.
1: Zespół z Politechniki Łódzkiej ma też na koncie rekord Polski w kategorii bolidów elektrycznych. Ich pojazd przejechał 2267 km w przeliczeniu na zaledwie litr benzyny. Nobel za badania, które położyły podwaliny dla nowego typu astronomii. Laureatem tegorocznej Nagrody Nobla z fizyki został belgijski naukowiec z Uniwersytetu Wisconsin Francis Halzen, mówi profesor Rafał Domkowicz-Dobrzeński z Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Jest to nagroda za zbudowanie urządzenia i dokonanie obserwacji neutrin, czyli najbardziej nieuchwytnych cząstek, jakie można sobie wyobrazić, cząstek, które prawie z niczym nie oddziałują, i żeby je wykryć, potrzeba gigantycznej ilości lodu.
1: W środę poznamy laureata Nagrody Nobla z chemii. Sezon grypowy nadchodzi, a Gdański Uniwersytet Medyczny zachęca do szczepień, które pomagają chronić przed wirusem i powikłaniami. Władze uczelni dały przykład i same przyjęły preparat. Do szczepienia zgłosił się m.in. rektor, profesor dr. habilitowany Michał Markuszewski.
6: Zaszczepiłem się, ponieważ chcę być zdrowy i namawiam wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili, którzy się zastanawiają czy wahają, aby zaszczepić się jak najszybciej się da.
7: Przede wszystkim osoby, które są z grupy ryzyka powikłań sercowo-naczynowych. Michał Hoffman, prorektor spraw klinicznych. Te osoby powinny przede wszystkim się szczepić. Wiemy, że szczepienia przeciwko grypie zmniejszają śmiertelność u tych chorych.
8: Jeżeli ktoś Państwu mówi, żebyście się Państwo nie szczepili, to przemyślcie to raz jeszcze, bo ten ktoś świadomie lub nie być może chce zrobić Państwu krzywdę. Tomasz Smiatacz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, nie ma żadnych racjonalnych przesłanek, które wskazywałyby na to, że nie należy poddać się szczepieniom.
1: Eksperci podkreślają, że wciąż za mało Polaków się szczepi. W minionym sezonie zrobiło to zaledwie 6% społeczeństwa. I jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. O 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie gościem Mateusza Chłystuna będzie były oficer polskiego wywiadu Nick Tarski. Z kolei minutę po 8 na antenie Vox FM program Ósma Runda, którego gościem będzie wiceminister spraw wewnętrznych, poseł Nowej Lewicy Wiesław Szczepański. Jednym z tematów rozmów będzie absurdalna pomyłka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które w poniedziałek wysłało alerty do mieszkańców województwa lubuskiego zamiast na Lubelszczyznę.

0: Mm-hmm. Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec. Cześć Kamilu.
2: Cześć, dzień dobry, witam. Zawaliłem wszystko po całej linii, co to dużo mówić, moja wina i dopiero później zrozumiałem, że ją bardzo kocham i że wiele rzeczy robiłem źle, których wcześniej nie widziałem. Zaniedbywałem ją, nie doceniałem tego, co mam. Było wiele kłótni, wiele awantur, nerwy potrafił wszystko rozwalić.
1: Miałeś przyjemność
2: w codziennych obowiązkach
1: poczuć, Kamil, jak to jest być ojcem jej córki. Była wpatrzona w ciebie i można powiedzieć, że czułeś się tatą, nie?
2: Czułem się i czuję się dalej. Tak mnie traktowała, tak mnie nazywała. Ja nigdy w życiu wcześniej nie wiedziałam, że można tak pokochać obce dziecko.
1: Piękne. Dlaczego poczuła się zaniedbana?
2: Dlatego, że pewne rzeczy były dla mnie ważniejsze. Koledzy.
1: Ciągle ci koledzy, ciągle te imprezy. A powiedz mi, czy oni mają żony? Oni mają dziewczyny, z którymi są?
2: No właśnie nie. I ona mi zawsze to
1: tłumaczyła.
2: Ty też kiedyś będziesz sam, tak jak oni.
1: zawsze
2: mi to mówiła.
1: No bo jak się człowiek decyduje na coś poważniejszego w życiu niż tylko la, a ty tak miałeś, no jak ma się kobietę, którą się kocha i się ma dziecko, które mówi do ciebie: tato, stary, czego chcieć więcej?
2: Tak.
1: Mówisz: panowie, ja jestem do wzięcia, ale w piątek za tydzień, a na razie moje kochane kawalery bawta się same, nie?
2: Zgadza się.
1: Ja mam z kim być, ja mam się do kogo tulić. Tu jest ktoś, kto mówi, że mnie kocha. Dziecko czeka, mówi: tato, kiedy będziesz? Czemu po takiej tragedii dopiero przychodzi taka mądrość życiowa, Kamil? Patrz.
2: Nie mam pojęcia, gdybym to wiedział, to pewnie by przyszło wcześniej.
1: Dobra, wyprowadziła ciebie?
2: Wyprowadziła mnie. Martwię się po prostu, chcę wiedzieć, co u nich, co u małej, jak żyją, czy wszystko w porządku.
1: No bo kochasz Kamil.
2: No tak.
1: Wiola, jeśli jest szansa, bardzo proszę wykrzycz, że go kochasz jednak, gdy facet próbuje, błaga o szansę na kolanach. Jeżeli nie kochasz, krzykniesz, że rzucasz i to będzie sprawa jasna na obecną chwilę. Kochaj albo rzucaj, Vox FM, jaką da nam odpowiedź. Wiola, trzymamy kciuki za Kamila. Dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Cześć Wiola.
2: Tak.
1: Paweł Pawelec, prezenter Radia Vox FM z tej strony.
2: Witam.
1: Zazwyczaj słuchasz, jak to sobie z innymi gadam.
2: Aha.
1: Chcę nasmarować czymś śliskim tę drogę do ciebie, żeby łatwiej było. Przedstawiam państwu bardzo ładną, atrakcyjną kobietę, która mogłaby pracować w modelingu. Tak przynajmniej mówią o tobie ci, co cię znają. Od niedawna mega idealny przedstawiciel handlowy i zgadza się kasiora i mocy przybyło, prawda? Szczupła, wysoka blondynka. Pokochał córkę twą jak swoją, którą też ma, które traktują się jak siostry. Przypomina, co się mega działo w Trójmieście, gdy żeście spalił jego kolegi. O! A potem wspólny wyjazd z dzieciakami i tak dalej. On cię kocha, wyje za tobą, rozpacza. Mało mi się tu nie rozkleił, kiedy ze mną gadał. Nie chciałby, żebyś pomyślała, że te ile lat?
2: Twoja... 7.
1: No, że to była twoja pomyłka życiowa.
2: Była, niestety, ale była.
1: Jego wieczna chęć do zabawy, to jest wodnik?
2: To są ryby.
1: To są ryby, patrz. Ja myślałem, że ja mam tak tylko, wodnik. Tak.
2: A widzisz, a rybka lubi pływać.
1: No tak. Słuchaj, żeśmy się telefonami wymienili. Bądź łaskawa, bo zdobyłem dobrą zniżkę na prace wykończeniowe.
2: Załatwię ci kogoś innego, spokojnie.
1: Nie. Dobry uczynek za dobry uczynek.
2: Nie. Słuchaj, to się za dużo rzeczy stało. On wie, o co chodzi. Pewnych rzeczy się nie wybacza.
1: Poniosła go nieelegancja, to chcesz powiedzieć?
2: Zdecydowanie, mocno nieelegancja.
1: Nie powiedział mi o tym, czyli wciąż się...
2: A szkoda.
1: Strasznie się tego wstydzi. Wielka, on cię kocha, on jest w stanie zrobić, pokazać, że nie zawiedziesz się na nim. Powiedz, że kocha.

0: że jesteś wielce obojętny. Chciałaby o tobie zapomnieć.
1: Ja tylko chcę powiedzieć, że na pewno będę walczył jeszcze o nią.
0: To my cię z wielką trzymamy za słowo.
1: Dzięki, Paweł.
0: Dziękuję ci, Wiola. Wiesz, jaka to była skarbnica wiedzy dla tych, którzy nas słuchają, jak trzeba postępować z oprychem. Trzymaj się, Wiola.
2: Pa. Cześć.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
2: Chyba rurka.
1: A, no faktycznie.
2: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
0: Reklama.
3: Potężne uderzenie Rosji w Ukrainę. Władze apelują do mieszkańców: zostańcie w schronach. Na początek niepokojące doniesienia ze wschodu. Jest zażalenie na decyzję sądu, to w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. 19-latek chciał sparaliżować szkoły i dworce w Poznaniu. Rozesłał maile z groźbami. Posłuchajcie.
4: Jest środa, 7 dzień października, godzina 6. Czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Na początek Ukraina trwa zmasowany atak Rosji. Eksplozje słychać w Kijowie i Dnieprze. W większości regionów Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny w związku z zagrożeniem atakiem rakietami balistycznymi. W stolicy rakiety spadły w 4 dzielnicach, zginęły 2 osoby. Rosyjskie wojska poderwały bombowce Tu-160 w obwodzie irkuckim. Wojsko zaapelowało do Ukraińców, aby pozostali w schronach. Wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że dane wywiadowcze wskazują na przygotowania Rosji do zmasowanego ataku. Prokuratura nie odpuszcza w sprawie Marcina Romanowskiego. Jest zażalenie na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego dla posła PiS. Dokument po ewentualnym powrocie polityka do kraju uchroni go przed zatrzymaniem i aresztowaniem. Były wiceminister główny podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości ukrywa się za granicą. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, skąd taka decyzja śledczych?
5: Zdaniem prokuratury Marcin Romanowski nie zasługuje na list żelazny. Śledczy nie wierzą w jego zapewnienia dotyczące współpracy z organami ścigania. Sąd zdecydował się na takie rozwiązanie, bo uznał, że wcześniejsze metody były nieskuteczne. Obrona polityka zapewnia z kolei, że jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, to wróci on do kraju. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tiraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza. Wcześniej Romanowski przebywał na Węgrzech, a gdy doszło tam do zmiany władzy i stracił polityczną ochronę, wyjechał z tego kraju.
3: Michał Skolimowski, dziękujemy. Zarzuty i areszty dla sprawcy fałszywych alarmów bombowych w szkole i na dworcu kolejowym w Poznaniu. To 19-latek z powiatu nowotymskiego. Miał w nocy 30 września rozesłać do różnych instytucji maile z groźbami. Wiadomości trafiły m.in. do Policji, Służby Ochrony Kolei i Centrum Zarządzania Kryzysowego, mówi Łukasz Paterski z Policji.
6: W jednym z maili jego autor, podając się za ucznia szkoły, zagroził wysadzeniem się przy użyciu ładunku w jednej z klas. W kolejnej wiadomości, posługując się innymi danymi, zagroził wysadzeniem dworca głównego PKP oraz kolejowych.
3: Za odstąpienie od realizacji gruźb sprawca zażądał 300 tysięcy złotych w gotówce. Grozi mu 8 lat więzienia. Ciepło wróciło do kilkuset pacjentów, to w głównym budynku szpitala w Bełchatowie, gdzie usunięto awarię centralnego ogrzewania, mówi Alicja Braun-Fater z bełchatowskiej lecznicy.
7: Oczywiście będzie trwało jeszcze odpowietrzanie grzejników, kaloryferów, ponieważ no, ten proces trwa, ale generalnie w szpitalu jest już ciepło i nasi pacjenci mają zapewnione odpowiednie warunki.
3: Problemy z ogrzewaniem pojawiły się na początku ubiegłego tygodnia. Jak budować empatię, rozpoznawać zagrożenie i radzić sobie z trudnymi emocjami? Tego dowiedzą się najmłodsi z Mysłowic. Śląskie Miasto dołączyło do ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy.
8: Jak mówimy, jak ktoś coś ci daje?
9: Dziękuję.
8: A jak wchodzisz do pomieszczenia, to co mówisz?
9: Przepraszam.
10: Dagmara Kucharska, instruktor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mysłowicach. Te zajęcia są szczególnie ważne w kontekście tegorocznej odsłony kampanii, która koncentruje się na przemocy emocjonalnej i zwraca uwagę na znaczenie komunikacji, szacunku.
8: Dlaczego warto być miłym i życzliwym?
9: Dlatego, że jak nie będzie się życzliwym, to pójdzie się do piekła.
3: Cykl warsztatów dla dzieci z Mysłowic potrwa do 19 listopada.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Ja to sobie muszę zapamiętać. Jak wejdziesz do pomieszczenia, to mówisz przepraszam.
12: A co robisz, jak wyjdziesz dzisiaj na zewnątrz? Co mówisz wtedy?
11: Ojejku, nic nie widać. Ojejku, mgła znowu, trzeci dzień z rzędu.
12: IMGW ostrzega przed gęstymi mgłami, głównie w województwie zachodniopomorskim i wielkopolskim.
11: Ale w centrum, także będzie. Na wschodzie mogą się te mgły pojawiać. Jesień mamy, więc to nic dziwnego, jeżeli chodzi o temperaturę i opady. Opadów brak.
12: 23 stopnie Celsjusza na termometrze.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Słuchacie Vox FM Poznań na 107.4. Czas na magazyn naszych reporterów Dominik Rutkowski.
13: Każdego dnia odbierają tysiące połączeń. Ich praca, często niedoceniana, bywa obciążająca także psychicznie. Operatorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, bo o nich mowa, odbierają zgłoszenia od mieszkańców całej Wielkopolski. A jak wygląda ich praca? Posłuchajcie.
14: Każde połączenie, które kierowane jest na numery alarmowe, jest skutecznie, szybko, w ciągu 10 sekund odbierane przez operatora numerów alarmowych. 5 sekund trwa zapowiedź, kiedy osoba zgłaszająca słyszy, że dzwoni na numer alarmowy. Następne 5 sekund to jest czas, kiedy operator w cudzysłowie podnosi słuchawkę, przedstawia się swoim numerem służbowym i słucha osoby zgłaszającej. Także ze zgłoszeniami niezasadnymi poradzimy sobie, obojętnie ile ich będzie. Jarosław Teśluk, kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Nie kojarzę już od wielu, wielu lat zgłoszenia dotyczącego, nie wiem, pizzy, czy taksówki, czy czegokolwiek innego. Zdecydowanie najwięcej zgłoszeń niezasadnych stanowią kieszenie, torebki, niezablokowane telefony, jakieś błędy na linii, tego typu zgłoszenia. Żartów niezasadnych na całe szczęście jest bardzo niewiele i one stanowią mały odsetek wszystkich zgłoszeń niezasadnych.
15: Ilu operatorów numeru alarmowego 112 jest tutaj w Poznaniu?
14: Poznańskie Centrum jest trzecie co do wielkości w kraju. Mamy zatrudnionych 120 operatorów numerów alarmowych. W tym mamy 15 koordynatorów, 3 trenerów. Jest gradacja stanowisk między operatorem i starszym operatorem numerów alarmowych. Także jesteśmy dosyć licznym centrum. Jest taki jeden czynnik, który łączy jakby wszystkie sytuacje, kiedy powinniśmy zadzwonić na numer alarmowy 112, to jest sytuacja nagła, czyli to, co ma miejsce tu i teraz, w tym momencie się zdarzył pożar, w tym momencie się zdarzył wypadek, to sięgam po telefon i dzwonię na numer alarmowy, wzywam pomoc. Nie dzwonimy na numer alarmowy wtedy, kiedy zdarzyło się coś, nie wiem, tydzień temu, parę dni temu, tak. Jest to sytuacja być może jak najbardziej zasadna, tak, ale do kontaktu z innymi instytucjami, nie z numerem alarmowym. Także jeżeli sytuacja ma miejsce tu i teraz, to teraz dzwonimy na numer alarmowy.
15: Tutaj operatorzy obsługują całą Wielkopolskę? Jak to wygląda?
14: Zgadza się. Obsługujemy całe województwo wielkopolskie. W związku z tym, obojętnie czy jestem w Koninie, Kaliszu, Poznaniu, wybierając numer ratunkowy, dodzwaniam się do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Operator jakby ma system, który go wspomaga, ma moduł mapowy, w związku z tym obojętnie z jakiej lokalizacji zadzwonimy, zostaniemy odnalezieni przez operatora i pomoc zostanie nam udzielona. System też jakby powiadamiania ratunkowego w Polsce działa na zasadzie pełnej zastępowalności. Czyli gdyby się tak zdarzyło, że nie jesteśmy w stanie obsłużyć nawet z Wielkopolski wszystkich połączeń, no to nasze połączenia trafiają do pierwszego wolnego CPR-u w kraju. I odwrotnie, gdyby na przykład w województwie pomorskim się zdarzyło, że mają tam nadmiar liczbowy zgłoszeń, tak, no to my również jesteśmy w stanie obsłużyć ich zgłoszenia. Także można powiedzieć, że obsługujemy nie tylko z Wielkopolski, ale także z całego kraju możemy przyjąć zgłoszenie.
15: Załóżmy taki scenariusz, że teraz ktoś nas słucha i mówi: to jest robota dla mnie, idealna. Jakie warunki musi spełniać ta osoba?
14: Najbardziej takim formalnym i sztywnym kryterium jest znajomość jednego języka obcego. To trzeba jakby znać w takim stopniu, żeby móc obsłużyć zgłoszenie alarmowe. O pogodzie i o wakacjach nikt na numerze alarmowym rozmów prowadzić nie będzie, w związku z tym trzeba jakby w języku obcym znać słownictwo chociażby związane z interwencją dymową, z wypadkiem, z kolizją, z pożarami, z takimi rzeczami. A dalej mamy szereg takich kryteriów, powiedziałbym, miękkich. Tak, operator musi być dyrektywny, to on prowadzi rozmowę ze sobą zgłaszającą, musi w sposób zdecydowany mówić do osoby zgłaszającej tak, żeby wykonała jego polecenia, żeby na przykład pomogła jakiejś osobie w potrzebie. Musi umieć szybko podejmować decyzje, musi być sprawny również tak w obsłudze systemu teleinformatycznego. To wszystko sprawdzamy zarówno na rekrutacji, jak i w trakcie szkolenia na stanowisko. Liczba ogólna telefonów nie rośnie. Ja bym powiedział, że liczba zgłoszeń niezasadnych bardzo powoli spada. Natomiast to są wartości na tyle niewielkie, że można powiedzieć, iż jest jakiś konstans.
16: Tomasz.
17: Michał.
15: Powiedzcie, panowie, jak wygląda wasza codzienna praca? Przychodzicie i...
16: Przechodzimy do pracy na godzinę 7, mamy 12-godzinne dyżury, przechodzimy, logujemy się do systemu, zakładamy słuchawki, włączamy się w systemie jako dostępni i zaczynamy pracę, odbieramy kolejne zgłoszenia i tak wygląda tak naprawdę cały nasz dzień.
15: Ile połączeń dziennie jeden operator odbiera?
17: No tak średnio około 100 bym powiedział, w zależności też ile osób jest na zmianie, czy to jest 20 osób, czasami jest trochę mniej, około 100 myślę to tak, takich zasadnych zgłoszeń, nie zasadnych, w sumie to myślę, że około 150 nawet może, mówię, to różnie, to zależy też od dnia, od pory, gdy mieliśmy teraz te ostatnio ślizgawice wszystkie, to tych zgłoszeń było zdecydowanie więcej, to 100 to już miałem na przykład o pierwsze 4 godziny.
16: Możemy sami decydować o tym, kiedy jesteśmy dostępni, nasz system jest wyposażony w taki specjalny system, którym oznaczamy się jako gotowi do odbioru połączenia. Dzięki temu w wypadku jakichś na przykład naprawdę skomplikowanych zgłoszeń, po których czy na przykład chcemy się skonsultować z koordynatorem, czy chcemy się skonsultować z psychologiem, omówić jakąś ważną sytuację, jesteśmy w stanie pozostać w tym trybie niedostępności, że inni operatorzy przyjmują połączenia, a my w tym czasie zajmujemy się czymś innym, no i jakby możemy tak samo zrobić przerwę na przykład na wyjście do toalety, zjedzenie jakiegoś drobnego posiłku i wracając na stanowisko, włączamy się z powrotem do systemu jako gotowi, no i wtedy wpada kolejne połączenie.
15: Ilu operatorów na jednej tej 12-godzinnej zmianie pracuje, odbiera telefony?
17: To zależy. To mamy grafik, pracujemy według grafiku, zazwyczaj jest to zmiana dzienna i zmiana nocna, potem 2 dni przerwy. To wszystko zależy z osób, też na przykład wiadomo takie typowe ciężkie dni jak Sylwester, no to mamy około nawet 30 operatorów na zmianie. Tak jak mówię, około 20 średnio na pewno zazwyczaj teraz mamy. Także nie jest źle, bywało gorzej. Parę lat wcześniej bywały zmiany, że po 10 osób się odbierało, no to już naprawdę po takiej 12-godzinnej zmianie można było, że tak powiem, się zagotować tylko.
15: Jako operatorzy macie przypisane numery i przedstawiacie się numerami. Wiele osób się zastanawia dlaczego.
16: Tak przewiduje przede wszystkim ustawa. W ustawie mamy wyraźnie wytyczone, że przedstawiamy się numerem i nie podajemy swoich imion i nazwisk. No ma to na celu też po prostu ochronę naszej prywatności. W związku z tym, że no, numer alarmowy jest dosyć specyficznym miejscem pracy i specyficznym wykonywanym zawodem. Są osoby, które no, mogą mieć do nas na przykład pretensje za nieprzyjęcie od nich zgłoszenia, które zostało ocenione jako niezasadne przez nas, a w ich mniemaniu może być bardzo ważne. No i taka osoba mogłaby próbować w jakiś sposób personalnie nas atakować. Dzięki takim zapisom ustawy jesteśmy w ten sposób chronieni, a skarga, która zostaje, jeżeli zostanie napisana skarga i trafi do naszego urzędu, jest podany numer, godzina, miejsce zdarzenia. Nie ma problemu, żeby ustalić, jaki operator był za taką sytuację odpowiedzialny, no i wtedy skarga jest rozpatrywana.
17: Skarga jakby, nie? No to też łatwo ustalić, wiemy, kto odbierał o której godzinie, także to wszystko jest. Często też obsługujemy zdarzenia, dodam do kolegi, no charakterze policyjnym, wiadomo, różne osoby są tam, że tak powiem, dotyczy, te zdarzenia dotyczą różnych osób, no i no nie wiemy tak naprawdę, co potem te osoby mogą pomyśleć, jakby no znały nasze dane, nie? Często otrzymujemy też jakieś tam groźby telefoniczne. Nie?
15: Wychodzicie z pracy, ale ta praca zostaje pewnie w głowie, przynajmniej przez jakiś czas nie da się tak wyłączyć linii telefonicznej i wyłączyć myślenia o pracy.
16: No są sytuacje, które zostają na długo. Są to najczęściej takie naprawdę kryzysowe sytuacje. Ja sam w przeciągu 4 lat pracy tutaj mam no 5-6 takich sytuacji, które naprawdę na długo ze mną zostaną, bo to były naprawdę poważne zdarzenia. Ale no trzeba się umieć troszeczkę też wycofać. Trzeba umieć skończyć tą pracę, wrócić do domu i jakby tego bagażu ze sobą nie nieść, no bo to po prostu powoduje wypalenie zawodowe bardzo szybko. I mamy też przed tym bronić.
17: Mamy też tutaj około, nie wiem, 120 operatorów w tej chwili tak obsługujących. No każdy mamy dużo, że tak powiem, każdy

0: wszystko, że już ja też pracuję 4 lata, za, często się nowych rzeczy mogę nauczyć. Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę przewidzieć, kto zadzwoni i co on nam teraz opowie, jaka jest sytuacja. Także to też jest, myślę, nowe, coś zawsze nowego i możemy się zawsze też uczyć nowych rzeczy. Ja na przykład w przeciągu ostatniego roku rosyjski sobie poduczyłem, bo język, który może być przydatny, teraz dużo zgłoszeń wiadomo też z osób za wschodniej granicy, który u nas mieszka. No i też pomagamy jak najbardziej.
1: Jak wygląda przygotowanie takiej osoby, która docelowo ma być operatorem numeru alarmowego 112?
2: No, osoba jakby, która zostaje zatrudniona do pracy w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, zanim trafi na stanowisko operatora, już takie realne na sali, żeby obsługiwać zgłoszenia o charakterze alarmowym, musi przejść szkolenie. Patrycja Wilińska, koordynator trener. To szkolenie składa się z części teoretycznej, gdzie kursant dowiaduje się o tym, jak działają służby, na przykład policja, straż pożarna, jakie są też nasze procedury i wytyczne dotyczące obsługi zgłoszeń. Później jest część praktyczna tego szkolenia i w tej części praktycznej szkolenia kursant w środowisku takim symulowanym obsługuje zgłoszenia alarmowe. One jakby zostają w tym środowisku wewnętrznym, nie trafiają do prawdziwych służb, żeby podczas tych symulacji nauczyć się, jakie właśnie tutaj stosować metody rozmowy z osobą zgłaszającą, do jakich służb, jakie zdarzenia kierować. No i później czeka go egzamin tego naszego kandydata. Po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym taka osoba później już jest uprawniona do tego, żeby obsługiwać zgłoszenia alarmowe. Natomiast jakby też nie jest od razu wypchnięta na głęboką wodę, bo jest ta obsługa też pod czujnym okiem starszych kolegów, koleżanek i koordynatorów. I tak to właśnie wygląda.
1: A ile takie szkolenie trwa?
2: Takie szkolenie trwa, myślę, że można powiedzieć około miesiąca. To jest taki czas zazwyczaj, który jest poświęcony na szkolenie takiego nowego operatora. Czasami dłużej.
3: My tutaj pracując już od wielu lat mamy też, że tak powiem, doświadczenie i sposoby dotarcia do poszczególnych osób, bo dużo tych kursantów, kandydatów przez te lata, że tak powiem, do nas trafiło. Krzysztof Cyrulewski, koordynator, trener. Więc jeśli chodzi o sam proces nauki, no nie jest on skomplikowany, bo też w większości ten ciężar spada na tego pracownika, który chce zostać operatorem, no bo część teoretyczna musi zapoznać się we własnym zakresie właśnie z funkcjonowaniem państwa. Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego czy też Policji. My uczymy technikaliów, jeśli chodzi tutaj o zawód operatora. No i też dajemy duży nacisk na tak zwane, my to nazywamy podgrywki, a to są symulacje najczęściej występujących sytuacji, które, z którymi ludzie dzwonią na numer alarmowy 112 i w takim procesie właśnie no, ćwiczymy sobie te poszczególne elementy pracy operatora. Więc generalnie jest to w większości przypadków przyjemna część.
1: A jest coś, co ludzi, którzy kandydują na to stanowisko, dziwi, zaskakuje najbardziej już w trakcie kursu, szkolenia?
3: Tak, my też o to pytamy na początku, jakie mają wyobrażenie co do tego, z czym ludzie potrafią zadzwonić na numer alarmowy 112 i faktycznie te wyobrażenia dość mocno jednak rozjeżdżają się z rzeczywistością, bo kiedy taki kandydat siada pierwszy raz na słuchawki, na tak zwany podsłuch i wtedy też pytamy się właśnie, czy to spełniło te oczekiwania, czy to było to wyobrażenie, to w większości przypadków faktycznie telefony, które usłyszeli na żywo, zdecydowanie różniły się od tego ich właśnie wyobrażenia, z czym ludzie potrafią zadzwonić na numer alarmowy 112.
1: A z czym potrafią ludzie zadzwonić? Bo wiemy, że są też takie nieuzasadnione połączenia.
3: Tych połączeń nieuzasadnionych faktycznie mamy całkiem sporo, bo to jest około 40%. Jeśli do tego dodamy 25% zgłoszeń, tak zwanych, my to nazywamy połączenia głuche, czyli rozłączone przed przydzieleniem do operatora, to jest ponad 60%. To faktycznie jest znaczny odsetek, ale z czym najczęściej? No to powiedzmy kody PIN do telefonu, taksówki, pizzę i piwo już jest mniej popularne, ale takim realnym i faktycznym tutaj obciążeniem dla operatorów są na pewno osoby z zaburzeniami psychicznymi, bo tutaj notujemy bardzo dużo połączeń od tego typu osób, a nasze procedury i wytyczne zakładają to, że każdorazowo musimy taki telefon zweryfikować, bo często jest tak, że taka osoba, która zadzwoni do nas 100 razy i zgłasza zgłoszenia niezasadne, za 101 razem będzie potrzebowała pomocy, więc to jest faktycznie tutaj dla nas w tym momencie największe obciążenie.
4: Jest to praca pełna wyzwań. Marcin Cybulski, psycholog Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Powiązana z napływem dużej liczby zgłoszeń, tak, w których pojawiają się bezpośrednie zagrożenia życia, może

0: zdrowia, bądź też milionów. W związku z tym każdy operator musi mieć ten potencjał do tego, aby sprostać tym wyzwaniom.
1: Takie bardzo emocjonalne często rozmowy są przeprowadzane.
0: Tak, ze strony osoby zgłaszającej bardzo często pojawiają się emocje, ponieważ są to sytuacje nagłe, których my na co dzień nie spotykamy. W związku z tym zadaniem operatora jest poradzić sobie z tymi emocjami, a dzięki temu, że są dobrze rekrutowani, dobrze szkoleni, radzą sobie z takimi sytuacjami.
1: A jakie predyspozycje musi mieć osoba, która jest takim dyspozytorem?
0: Przede wszystkim musi mieć ponadprzeciętny potencjał, ponadprzeciętne zasoby do radzenia sobie z sytuacjami stresującymi. Tak? Mimo tego, że to jest rozmowa telefoniczna, nie mamy bezpośredniego kontaktu z tą osobą, to tak czy inaczej te predyspozycje są potrzebne. Resztę już jesteśmy w stanie zorganizować na poziomie szkolenia. Najtrudniejsze dla operatora są takie sytuacje, w których pojawiają się postawy roszczeniowe, gdzie pojawia się postawa agresywna. Każdy operator przynajmniej raz czy dwa razy w trakcie dyżuru spotyka się z taką postawą agresywną.
2: Czy znajdę szczęście, czy dostanę awans? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania Polacy wydają nawet 2 miliardy złotych rocznie na wizyty u wróżbitów. A jak sytuacja wygląda w naszym mieście, czyli w Poznaniu?
3: Dzień dobry, witam, Małgorzata Atara Olińska-Nowak. Atara to też jest moje imię, to nie jest pseudonim.
4: Mogę panią nazwać wróżką? Można tak to nazwać?
3: Ja nie jestem wróżką, ja jestem szamanem. Wróżki, i zaraz wytłumaczę, na czym to polega. Wróżki zajmują się tylko i wyłącznie przywitywaniem, odczytywaniem kart tarota, natomiast ja zajmuję się prawie wszystkim. Czyli jestem psychologiem, jestem parapsychologiem, jestem zielarzem medycznym, jestem jasnowidzem, jestem bioterapeutką, terapeutką, także to jest taka mała różnica.
4: Dużo ma pani klientów? Często poznaniacy korzystają z pani usług?
3: Tak. Średnio, nie wiem, czy powinna mówić, chociaż ja i tak mam kasę fiskalną, no gdzieś o 5-6 osób dziennie.
4: Mam wrażenie, nie wiem, czy pani się ze mną zgodzi, że pani profesja jest troszkę zapomniana.
3: Tak, dokładnie. Nie chcę tutaj nadużywać jakichś niefajnych rzeczy, ze względu na to, przez Kościół dostaliśmy trochę takiego wilczego biletu, natomiast mało kto wie, że w 1937 roku Polki, czy jasnowidzowie, czy tarociści, czy cokolwiek, dopiero mogli oficjalnie cokolwiek robić. Był to zakaz.
4: O co pytają poznaniacy? Jakie najczęściej pytania zadają? To chodzi o pieniądze, bo jednak poznaniacy to często o pieniądze pytają.
3: Tak, dokładnie. Natomiast bardzo często są w tej chwili po pandemii, to co zauważyłam, są problemy związane z psychiką. Chodzi przede wszystkim o związki. 90% związki, a powiedzmy no 30% o finanse. Ale jeżeli jest rozkład kart, no to my w tym momencie robimy i to raczej mam procedurę, że po prostu klienci zadają mi pytania i ja odpowiadam.
4: To jest trudne?
3: Nie wiem. Wizjonerkom, czyli po prostu tym siły nadprzyrodzone mam od dziecka, może to jest tak zwane rozwinięcie bardzo mocnej intuicji.
4: A jak reagują na przykład znajomi, którzy do pani przychodzą, na to, czym pani się zajmuje?
3: To znaczy przyjaciele, czy rodzina?
4: No to i rodzina, i przyjaciele, bo rozumiem, że jest jakieś rozbicie między nimi.
3: Tak, co jest rozbicie, rodzina moja nie ufa, tak? Nie wierzy. Mój obecny partner, jak żeśmy się poznali 12 lat temu, powiedział, że twoja działka, twój biznes, moja działka, mój biznes, jakoś nie za bardzo w to wierzył. Natomiast po paru latach i po informacjach od ludzi, no sam zaczął podpytywać, prosić, więc zmienił tok myślenia. A przyjaciele, no mi się wydaje, że mam przyjaciół też, nie chcę być tutaj niegrzeczna, ale chyba ze względu na to, co widzę, co robię.
4: Czyli korzystają z pani usług.
3: No, dokładnie tak.
4: A jakie jest najdziwniejsze pytanie, jakie pani dostała kiedykolwiek?
3: Wie pan co, wszystkie pytania są dziwne, ewentualnie dla mnie nie są dziwne, bo pracuję ponad 45 lat w tym zawodzie, więc no trochę tych pytań było i one się cały czas powielają.
4: Na przykład?
3: Kiedy, czy będę miała dzieci, czy zmienię pracę, czy mój partner, czy tam partnerka mnie kocha, ale są też takie przypadki, że są terapie, bo sobie ludzie naprawdę nie radzą, nawet w związkach.
4: Wtedy pani odsyła do innych specjalistów, czy raczej sama pani próbuje pomagać?
3: Nie, jestem z wykształcenia psychologiem i parapsychologiem, więc jeżeli dany klient ma ochotę dalej kontynuować pracę ze mną, to pracuję jako psycholog.
4: A ma pani stałych klientów, którzy przychodzą do pani częściej?
3: Nie, tak, i to dosyć dużo.
4: I oni często przychodzą?
3: No, raz na kwartał.
4: I pytają o dokładnie te same rzeczy, czy to się zmienia?
3: Znaczy się prawie to samo, ze względu na to też również przychodzą do mnie aktorzy. No nie będę tutaj mówiła, bo mnie obejmuje tajemnica zawodowa, ale również i piosenkarki, i dziennikarze, jak również profesorowie. Także tutaj jest i są ludzie, którzy po prostu też nie mają wykształcenia. Także to jest ciężko po prostu powiedzieć poziom, tak?
4: Czy to jest możliwe, że faktycznie tak dużo osób korzysta z usług?
3: Tak, ja mam informacje, nawet mam przykłady, bo jak przychodzą do mnie ludzie, to się pytają, tak, ile kosztuje i tak dalej, tym bardziej, że też robię talizmany, robię biżuterię ochronną. Są na przykład medialne osoby, które zajmują się wizjonerstwem czy tarotem, no biorą naprawdę duże pieniądze. Na puknięcie drzwi jest ponad 1000 zł. I ja też jestem zszokowana, ze względu na to, że nie biorę dużo u mnie. To nie jest żadna tajemnica, że jestem świadoma, że ludzie nie mają pieniędzy, a potrzebują pomocy.
4: Na początku wspomnieliśmy o tym, że ta profesja trochę zapomniana. Nastąpi odwrót? Wróci z powrotem do łask?
3: Znaczy, ja uważam, że to nie jest profesja zapomniana, ze względu na to, że ja bardzo często wchodzę na TikToka, sama mam na TikToku, mam na Instagramie i tacy młodzi, 19-20-letnie osoby zajmują się już tarotem i z wizjonerstwem, gdzie ja uważam, że najpierw chyba trzeba złapać trochę doświadczenia.
5: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
0: Reklama.
11: Godzina 6.30, czas na wiadomości Fox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
12: Polska poderwała myśliwce, to w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Jak informowaliśmy pół godziny temu, kolejna grupa z kilkunastu rosyjskich rakiet przekracza właśnie ukraińską przestrzeń powietrzną. Potężne eksplozje słychać w Połtawie na wschodzie kraju. Wcześniej w Kijowie rakiety balistyczne spadły w czterech dzielnicach. Dwie osoby nie żyją, napisał mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. W Zaporożu z kolei zaatakowana została infrastruktura transportowa, a w Dnieprze jedno z przedsiębiorstw. Cały czas trwa akcja ratownicza. Ruszyło śledztwo w sprawie zaginięcia Emilii Koprowskiej. Kobiety nie ma już od ponad miesiąca. Zaginęła 30 sierpnia podczas festiwalu Techno w Darłowie, na którym przebywała wraz z mężem. Do tej pory znaleziono jej plecak oraz telefon. Sprawą zajmuje się już policja, teraz dołącza prokuratura.
13: Chcielibyśmy niejako nadzorować te czynności, a przede wszystkim móc zebrany w czasie tych czynności poszukiwawczych przez policję materiał i dowody przełożyć na formę procesową.
12: Mówiła prokurator Ewa Dziadczyk. Szczegóły śledztwa nie są jeszcze znane. Kierowcy, o poranku uważajcie na gęste mgły. IMGW wydało ostrzeżenie dla centralnej, północnej i północno-zachodniej części kraju. Mgły mogą ograniczać widoczność do niecałych 200 metrów. Alerty obowiązują do godziny 9.
0: Pierwsza zmiana.
14: Pierwsza zmiana. Odmiana.
15: Z Vox FM. Dzień dobry.
16: Witamy.

0: 22 minuty do godziny 7. Napisał do nas Tomek. Jedziemy na Euro. Udało się. Reprezentacja piłkarzy U21 awansowała bezpośrednio z drugiego miejsca na mundial.
1: Wow. Tak, nie będziemy musieli grać w barażach i tutaj Tomek nam to wszystko wyjaśnił, bo my się oczywiście nie znamy, ponieważ Grecja wygrała z Irlandią tylko 1-0, a musiała wygrać 2-0, żeby to Grecja pojechała bezpośrednio, a nie my z tego drugiego miejsca.
2: Okej, czy też im dobrze szło?
1: Tak.
0: Ale jednak zlitowali się nad nami.
1: Tak, dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo Grekom.
2: Grali 1-0, przez co my z drugiego miejsca na pewno lecimy i już nie musimy nic grać, jesteśmy spokojni.
1: Gramy na Euro U21.
0: Tak, więc brawa, a to jest ten czas, kiedy my właśnie sprawdzamy, co tam się wydarzyło, jak spaliśmy właściwie wszyscy. No i zaglądamy sobie do gazet i internetów. No to jedna z tych ważnych informacji.
1: Tak, ważna informacja jest taka, że mogą być dzisiaj korki w okolicach Żabek wszystkich. Uważajcie na siebie, zarezerwujcie sobie więcej czasu na przerwie śniadaniowej, bo tam do tego pieca będzie się ciężko pewnie dostać. Uważajcie na to wszystko. Okay. Wszystko przez księżula oczywiście, który wypuścił swoją pizzę, został przez tą pizzę zjedzony w internecie.
2: O, masz, że w Żabce.
1: Ale swoje i tak zarobi.
0: Trzeba.
2: No tak. Słuchajcie, ja mam tutaj sensacyjne słowo Macieja Kurzajewskiego. Pierwsza strona popularnego dziennika miała liczne romanse, więc niech już zbastuje. O Paulinie Smarz, swojej byłej żonie.
1: O Kasię Cichopek też mógłby chyba to powiedzieć, nie?
0: No przestań.
2: Czy ja wiem? Masz jakieś informacje?
1: Bo to... No Maciej Kurzajewski na przykład.
2: No to jest jedyny jej romans.
1: Nie?
2: Nie? Nie wiem, nie znam się.
1: Ja tylko pytam.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi.
2: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
3: Powiem wam, że jak zobaczyłem zgłoszenie od Roberta, to się trochę uśmiechnąłem, bo mi się bardzo spodobał początek.
4: Mhm. Dawaj.
3: Renata, moja żona.
4: Renata.
3: Matka jej Stanisława. Zamieszkała w Krakowie, w bloku. No. Zamówiła okna balkonowe, tylko faktura ma być na moją żonę.
2: No to co? No i wiadomo, że tutaj mogą się różne rzeczy zadziać.
4: No tak, jeżeli nie
2: tu
4: są
2: jeden
4: to
2: adres, tu drugi.
4: Dla żony okna, a ta dla teściowej, tak? No to wierzymy żonie.
3: Tak, no oczywiście, do Renaty dzwonimy. Do teściowej nie będę dzwonił.
5: Halo.
3: Halo, dzień dobry, pani Renato. My z tymi oknami będziemy za jakieś 20 minut.
5: A jakie okna?
3: No, okna balkonowe pani zamawiała.
5: Ja? A nie na Prokocimiu?
3: No nie, na ulicę Rzeczną 14 mieliśmy zawieźć, tak jest na fakturze.
5: Robert, jakieś okna? Kurczę. To chyba u mamy, nie Stanisława Wojewoda?
3: No, ja mam tutaj panią wpisaną na fakturze. Do pani jedziemy.
5: A jaka to jest firma?
3: Ale to pani nie wie, przepraszam bardzo. Pani zamawia okna i pani
5: ale
3: jest zaskoczona.
5: Ale nie ja zamawiałam, tylko moja mama. Może faktura jest na mnie.
3: No tak, no ale wie pani, jak jest faktura na panią, no to no, przecież my, no, gdzie my mamy pojechać?
5: No, ale
3: do
5: to
3: pani,
5: trzeba
3: no
5: zadzwonić chyba dzień wcześniej się umówić, tak?
3: No to, no przecież miała pani czas dostawy przy zamawianiu podany. No, jak ja miałem jeszcze, no dzwonię wcześniej do pani, żeby pani powiedzieć, no że za 20 minut będziemy.
5: No właśnie, 15 minut, a okna są montowane na Prokocimiu.
3: No ale no jak
5: i
3: pani mi mówi na Prokocimiu?
5: W połowie listopada, no ja nie wiem, czy pan dobrze to ma zapisane.
3: No nie, no
5: w
3: to pani przecież
5: miał być.
3: No nie wiem, no to musiało dojść do jakiejś pomyłki, no ja nie wiem, no co ja mam z tymi oknami teraz zrobić?
5: No na pewno doszło do pomyłki.
3: No dobrze.
5: A może pan zadzwonić do szefa?
3: No mogę zadzwonić do szefa, oczywiście, tylko że wie pani, no co mi szef powie?
5: To proszę zadzwonić i dowiedzieć się, bo ja naprawdę żadnych okien nie zamawiałam.
3: Dobra, a możemy się umówić tak, że ja już zostawię pani te okna i później będziemy rozwiązywać tę sprawę? No bo ja co ja z nimi zrobię? No wie pani, ja też mam inne kursy poplanowane. Ja nie będę teraz wracał w tej z powrotem do firmy.
5: Nie wiem, niech pan najpierw zadzwoni do szefa. U mnie pan może zostawić, ale niech pan zadzwoni do szefa i rozwiąże problem, bo ja naprawdę żadnych okien nie zamawiam. Może faktura jest tylko na mnie.
2: Chyba zadzwonienie do szefa będzie niemożliwe, bo na tej godzinie to on śpi.
3: No to prawda.
4: Normalni ludzie to śpią, tak?
5: No ja też jeszcze śpię.
3: Nie. Bo pierwsza zmiana budzi ludzi, Radio Fox FM, cześć.
5: No, masakra normalnie jakaś.
2: Czyli cię.
5: A jaka to jest firma? Proszę mi powiedzieć, jaka to jest firma?
3: Vox FM.
4: Jeszcze nie wiesz, co się wydarzyło, nie?
3: Radio Vox FM. To była wkrętka, bo Robert nam napisał, że ten okna zamówiłaś.
4: I czekasz. No
5: normalnie go chyba zamorduje.
4: Nie. Przecież to poszło w eter, to od razu wiedzą, kto zamordował. Nie, to wycofaj się z tego.
5: To niech wiedzą.
2: Mamy dla ciebie nagrodę 500 na prezent marzeń od nas.
5: Masakra, normalnie jestem w szoku. Chyba się obudziłam dopiero teraz.
6: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: Godziny 7 to Radio Vox FM. Właśnie w ten sposób budzimy i pomagamy też naszym słuchaczom. 609-869-869. Aneta na nas napisała. Pomóżcie mi znaleźć imię dla kota rasy Maine Coon. Jest czarno-biały. Może pomożecie albo słuchacze podpowiedzą jakieś ciekawe imię.
1: Jest czarno-biały.
2: Maine Coon. O, dobra, już pisałam. Wiem, to taki bardzo puchaty.
1: Blacky. Ja mam Maine Coona.
0: Blacky?
1: Blacky, no, bo czarny.
2: Ale twój
1: no,
2: tak się nazywa? Ale to przecież
1: jest...
2: Aneta będzie mała.
0: Jest Blacky
1: nie,
0: Whitey.
1: Nie, nazywa, się nazywa Helena, bo to dziewczyna.
0: O, no to jest ładne imię, nie Blacky.
2: No ale właśnie,
0: to, ale to jest
2: Helena Teresa.
1: Czy kocica?
2: No imię dla kota.
0: Kota. No to,
2: to, chy-
1: to
2: chyba kot.
1: Chyba. No to Black, Blacky.
2: Tak?
1: No nie, Black jest
2: ale
1: fajnie.
2: Ale Leki, to się źle Leki, kojarzy.
0: No właśnie, Leki. Wiesz, ile no to kosztuje?
2: No.
0: Chyba nawet więcej niż karma dla kota.
3: Pierwsza zmiana.
0: Jeżeli macie jakieś propozycje dla Anety, to dajcie znać.
4: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
3: Reklama.
5: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Reklama.
17: Usłyszał zarzuty, nie został zatrzymany. Dawid K., lekarz ze Szpitala Południowego, został przesłuchany. Zabił własną matkę, później ukrywał się w lesie. Koniec obławy w Małopolsce. Za chwilę też wątpliwości Komisji Europejskiej w sprawie programu CPN. Minister energii tłumaczy.
0: Godzina 7 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
17: Usłyszał zarzuty i został zwolniony do domu. Główny bohater afery w warszawskim Szpitalu Południowym został przesłuchany. Jeszcze dziś prokuratura ma zwołać w tej sprawie specjalną konferencję. Z tymi informacjami o poranku nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, za co ma odpowiadać lekarz?
18: O tym powie prokuratura. Jeden z zarzutów jest złożony, zdradził mi pełnomocnik Dawida K., mecenas Jacek Dibuła. Nie chciał jednak mówić o szczegółach przed oficjalnym komunikatem śledczych. Potwierdził też, że jego klient jest na wolności. Lekarz został przesłuchany po ponad 3 miesiącach od wybuchu afery wokół Szpitala Południowego. Śledczy tłumaczyli ten czas gromadzeniem materiału dowodowego. Media, przypomnę, ustaliły, że Dawid K. jako koordynator SOR-u zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Wskazywano na błędy w grafikach. Pojawiły się też doniesienia o stworzeniu w placówce specjalnej ścieżki leczenia dla polityków. Także lekarz sygnalista informował o nieprawidłowościach, za które obwiniał właśnie Dawida K.
17: Konferencja prokuratury o 14.45. Koniec policyjnej obławy pod Chrzanowem w Małopolsce. 49-letni mężczyzna podejrzewany o zabójstwo własnej matki w miejscowości Zagórze jest w rękach policji. Został zatrzymany po kilkugodzinnej akcji służb. Ukrywał się w lesie.
19: To jest bardzo ciężki teren, lesisty, więc policjanci na piechotę przeczesywali ten las. Jeden z policjantów zauważył 49-latka. Mężczyzna na widok policjantów odrzucił nóż, który miał przy sobie.
17: Mówił Mateusz Lenartowicz z małopolskiej policji. Ciało 73-latki odnaleziono wczoraj w domu. Natychmiast ruszyła obława za jej synem. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, olej napędowy w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,86, a za diesla 7,80. To dzięki pakietowi CPN, któremu przygląda się Komisja Europejska. Chodzi o zawartą w programie ceny paliwa niżej obniżkę podatku VAT na benzynę i olej napędowy. Unijne przepisy nie przewidują wprowadzania niższej stawki podatku na paliwa kopalne. Komisja uważa również, że redukcja VAT nie jest najskuteczniejszym sposobem obniżania cen paliw dla konsumentów. Do sprawy odniósł się już minister energii.
20: Będziemy o tym rozmawiali z Komisją Europejską, ale nie widzimy tu zagrożenia dla funkcjonowania pakietu CPN. Będziemy wspierali te paliwa, które są dzisiaj paliwami najdroższymi.
17: W najbliższym czasie rząd nie przewiduje rozszerzenia pakietu CPN o autogaz. Temat wpadki z błędnie rozesłanymi alertami RCB pojawi się już za godzinę w 8 rundzie Vox FM. Gościem będzie dziś Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Z nami gospodarz dzisiejszego programu Mateusz Chłystun. Mateuszu, o co jeszcze zapytasz swojego gościa?
21: Zamierzam dopytać o to, jak dokładnie resort próbuje wyjaśniać pomyłkę z wysłaniem alertu do mieszkańców Lubuskiego, a nie Lubelszczyzny. Zapytam też, czy tak częste alerty RCB nie przynoszą skutku odwrotnego niż zamierzony. Pomówimy też o służbach, m.in. o napiętej sytuacji z policyjnymi związkami, które domagają się realizacji swoich postulatów, grożąc kolejnymi protestami. Nie zabraknie też oczywiście polityki. Zapytam o przyszłość nowej lewicy, czy w wyborach wystartuje pod własnym szyldem, na jednej liście z koalicją, a może razem z partią Razem. Odpowiedzi w 8 rundzie, tuż po serwisie o 8. Już teraz zapraszam.
17: A ja zapraszam w imieniu Mateusza Chłystuna. Polacy ruszyli zbierać grzyby, a policjanci ostrzegają, w lesie łatwo się zgubić. Trzeba pamiętać o podstawowych zasadach.
22: Najważniejsze, żeby być widocznym, żeby mieć kontakt ze światem pozaleśnym, żeby najlepiej mieć też jakiegoś towarzysza ze sobą. Ubierzmy się ciepło i też w sposób widoczny dla innych.
17: Radził Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. Funkcjonariusze przypominają też, żeby przed wyjściem naładować telefon i poinformować bliskich, dokąd idziemy.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Jesienne mgły.
1: Jeszcze można powiedzieć takie letnio.
2: Nie, jesienne. Już mgły. Lato tak, odeszło. Odeszło,
0: trzeci dzień
2: pomachajmy
0: rzędu, to oznacza, że jesień już się na dobre u nas rozgościła.
1: Jeszcze jutro ciepło będzie.
0: Dzisiaj przede wszystkim te mgły na północy, w centrum kraju, ale donosicie, że na południu też się pojawiają, więc lepiej kilka minut wcześniej z domu wyjść.
2: Jeśli chodzi o jesienną pogodę, to opadów dzisiaj brak.
1: Opadów, tak.
2: Też
1: trzeba
2: musimy
1: latać
2: na to poczekać.
1: Z kubłami, z wiadrami,
2: i 23
1: prawda.
2: Stopnie na termometrze.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Julia Chren.
0: Konrad Piwowarski.
1: Paweł Paweles. Ciśnienie normalnie 1019, biometr bardzo korzystny. Korzystajcie.
2: Dzień dobry.
0: 5 minut po 7.
25: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
23: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle. Fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

0: 15 minut po godzinie 7. Przed 7 za to przeczytaliśmy SMS-a, który przyleciał do nas na 6098 69 869, od Anety, która poszukuje imienia dla swojego kota Mejkuna.
1: Czarno-biały.
0: O właśnie, jest czarno-biały. No i ktoś zaproponował Karmel. No ludzie, Karmel. Przecież to się nie godzi. No Karmel. Karmel to tylko dla rudego kota.
1: Black White 2115. Pełna ksywka. Może być?
0: Pasuje.
2: White. A słuchajcie, bo to musi być takie imię, które pasuje zarówno i dla kota, i dla kotki.
1: Dlaczego?
2: Nie wiem, tak mi się wydaje, bo wtedy, wiesz... No,
0: zawsze można sobie podrasować.
2: Jakbyś odkrył pomyłkę, to nic nie szkodzi, nie?
1: Łaciaty. To łaciata wtedy będzie.
2: Łaciata.
0: No,
2: Chelsea mi się podoba, zawsze mi się podobało.
0: A to jest takie jakieś amerykańskojęzyczne.
1: Chelsea to jest niebieski. Na niebiesko grają, niebieskie koszulki mają w Chelsea. No
2: bez nie ma takiego kota.
0: U mojej babci zawsze kot, mimo że było kotów chyba z 4, takie po kolei, zawsze się nazywał Piecuch. Jak jeden umierał, to drugi przychodził i też był Piecuch.
2: A bo leżał sobie na piecu.
1: Mogło być gorzej, mógł być Sierściuch, też ktoś napisał.
0: Aha. Też dobrze.
1: Koko Jumbo.
0: Super, że czarno-biały. No,
1: o, Grasulach właśnie przyleciał SMS. No, podoba mi się.
2: Koko jest
1: Melanż. Ekstra.
2: Ale słuchaj,
0: dobrze, Aneta,
2: jest
0: czy ty z nami jesteś i zapisujesz? Bo to jest bardzo ważne.
1: I Aneta, w ogóle bardzo dobrze, że ty masz tego kota, bo naukowcy, a oni to się znają, odkryli, i to jeszcze ci amerykańscy, że im więcej jest kotów w danym państwie,
2: tym
1: jest państwo, ludzie w tym państwie są szczęśliwsi.
2: Wow!
0: O,
2: no jak my się plasujemy?
1: Jesteśmy na drugim miejscu, jeżeli chodzi o posiadanie kotów na gospodarstwo domowe.
2: To powiedz, kto jest na trzecim? Nie wiesz.
0: A co za różnica?
2: Nie, bo chcę wiedzieć, od kogo jesteśmy chociaż trochę lepsi, a kto jest od nas.
0: Ale czekaj, czyli jeżeli my jesteśmy super, to znaczy, że mamy brudno w domach, tak?
1: Dlaczego?
0: Dlaczego? No to jest kurzu, koty. Dajcie spokój.
2: Co ty, kot się czyści, kot się czyścioszek.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: Halo mobilki, jak tam dróżka do roboty? Dajcie znać 6986 9869 i uważajcie na siebie.
1: Uważajcie przede wszystkim na tych, którzy nastają na nas, po prostu na nasze portfele.
0: Czają się.
1: Oczywiście żartuję, drodzy policjanci, proszę się nie denerwować, ale noga z gazu, żeby było bezpieczniej i żeby było taniej, ponieważ kontrole drogowe oczywiście są.
0: Tak.
1: I przybierają nowe formy, można powiedzieć.
0: Ja bym powiedział, że to nawet jest nękanie, bo wczoraj

0: Policjanci w okolicach Krakowa zaczęli nękać kierowców, którzy wzajemnie się ostrzegają długimi, że są kontrole drogowe.
1: No właśnie, oni użyli drona, już nie tylko suszarka, jeszcze dron i latają tym dronem nad drogą i sprawdzają, kto tam pyka światłami.
2: Aha.
1: Skontrolowali 70 aut i wystawili 47 mandatów.
0: Tak, to jest troszeczkę na wędkarza poszli. To najpierw za nęta się daje, czyli wypuścili jedną kontrolę, tak. A później obserwowali, jak się ludzie ostrzegają i łapali.
2: Za to łapali.
0: Cap. Premia.
2: Ale zaraz, to nie można sobie mrygnąć światełkiem?
0: No nie
2: naprawdę?
0: Można, nie można.
1: Ale w ogóle, od kiedy policja używa dronów do wystawiania mandatów?
0: To akurat wiadomo, to jest przez Filipa Kajzera.
3: Wiem, jak świetnie tańczyłeś, skarbie, do piosenki Grill u Gawrona. Psy to kręcą z drona.
4: Pierwsza zmiana.
2: Trzeba znaleźć inny sposób. Kierunkowskaz lewo, prawo. Kierunkowskaz lewo, prawo. Za to nie będzie mandatu.
1: Myślisz?
2: A jak?
1: 20 minut po godzinie 7. Bez mandatu proszę jechać do pracy bezpiecznie.

0: Uwaga, pomysł na biznes. Mhm. Wypuścić Bigos Stasiu.
1: A, tak jak w tej piosence.
0: Dokładnie.
2: Wypuścić Bigos Stasiu.
0: Mocne.
2: To przerasta tak możliwości mojego mózgu.
1: Minuta do godziny 7.30, gość specjalny Rysiu.
3: Dlaczego dziecko nie ma kasy?
2: O.
1: 609-86-9869.
2: SMS-em.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
5: Reklama.
6: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października...

0: Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Reklama.
6: Już prawie 7:31, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
7: To była ciężka noc dla Ukrainy. Rosjanie wystrzelili kilkanaście rakiet różnych rodzajów. Dwie osoby nie żyją. W Kijowie zniszczone zostały magazyny. W obwodzie połtawskim uszkodzone są bloki mieszkalne. Eksplozje słychać było też w Dnieprze i Zaporożu. Jeszcze wieczorem przed prawdopodobnym nocnym atakiem ostrzegał prezydent Wołodymyr Zełenski. Bardzo was proszę, uważajcie i dbajcie o siebie. Reagujcie na alarmy przeciwrakietowe. Według wstępnych danych część rakiet udało się zestrzelić. Trwają akcje ratownicze. Padł po 17 latach. Wielkopolskie Archiwum X zatrzymało sprawcę brutalnego gwałtu z Piły. Podejrzany 47-latek przyznał się do winy. Grozi mu do 15 lat więzienia. Okazało się, że mężczyzna to wielokrotny recydywista. Był notowany za groźby karalne, pobicie, kradzieże, rozboje oraz wyłudzenia. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja. Ryzyko związane z doniesieniami o dżumie w Rosji jest niskie dla samego kraju i bardzo niskie dla Europy. WHO podaje, że prowadzi konsultacje po śmierci pracownicy laboratorium w Irkucku na Syberii. Pod koniec września kobieta zajmująca się leczeniem dżumy rozbiła probówkę zawierającą jej patogen. Kilka dni później zmarła, miała objawy ciężkiego zapalenia płuc.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
7: Pożegnanie ikony futbolu. Lionel Messi rozegrał ostatni w karierze mecz w reprezentacji Argentyny. W Buenos Aires wicemistrzowie świata pokonali Benin 3-0. Messi zanotował bramkę i dwie asysty. Występy w tej koszulce były najpiękniejszym uczuciem, mówił po spotkaniu do kibiców, a ci zaczęli skandować jego nazwisko. Messi zagrał w barwach Argentyny 208 razy. Strzelił 126 goli. Nie kończy jednak kariery piłkarza. Nadal będzie występować w Interze Miami. Asysta Lewandowskiego w wygranym meczu Chicago Fire. Zespół Polaka mierzył się z Vancouver Whitecaps i wygrał 3-1. Kapitan reprezentacji pojawił się na boisku w 76 minucie. Kilka minut przed końcem miał przed sobą już tylko bramkarza rywali, ale zdecydował się na podanie i wystawił koledzy piłkę do pustej bramki. Po 27 meczach Chicago Fire zajmuje czwarte miejsce w konferencji wschodniej.
0: Pierwsza zmiana. Z Vox FM.
6: 27 minut do 8, Rysia, przypomnimy.
8: Dlaczego dziecko nie ma kasy?
9: 609 86 96 9 SMS-em szybciutko.

0: 22 minuty do godziny 8, a my tutaj właściwie nie my, tylko Rysiu z pytaniem.
1: Dlaczego dziecko nie ma kasy?
2: Bo dopiero raczkuje w biznesie.
3: I to jest chyba genialna odpowiedź po prostu. Szacun, szacun.
0: Zuzia lat 8 nam napisała, bo za dużo wydaje na zabawki, pozdrawiam specjalistka.
3: Bo zabrali mu rodzice z komunii.
0: No tak, właśnie. Albo nie było u komunii.
2: Albo
0: też
2: było u komunii, dlatego teraz już nie ma tej kasy.
0: Bo kupiło Adidasy.
3: No tak, to jest klasyczne, bo wydało na Pokemony.
2: A jaka jest prawidłowa odpowiedź?
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Dlaczego dziecko nie ma kasy? Bo ją już jadło. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: odpowiedzi.
1: No właśnie, 13 minut zostało do godziny 8. No i dzisiaj postaramy się rozwikłać jedną z największych tajemnic tego świata.
2: Tak, życia, a przede wszystkim mężczyzn. Tak.
3: Waszym zdaniem to jest, nie wiem, to jest trudne?
2: To jest bardzo trudne.
1: Słuchaj, ty dzisiaj wczoraj byłaś u fryzjera.
3: Tak. Mhm.
1: I dokładnie. Słuchacze musieliby o tym poinformować, że ty byłaś u fryzjera. Ile tak. godzin trwała?
2: Ile byłaś tam?
3: Godzinkę.
2: To wpadłaś po prostu na kawkę.
3: Nie no, wpadłam, oczywiście, kawka była na początku, potem wiadomo, pielęgnacja, maska, to z maską trzeba trochę poleżeć.
2: No tak, komplementy, potem chwalenie się, zrobienie zdjęć, rzucenie na fejsa, wiem o co chodzi, wiem.
3: Nie, godzinka no się masz zeszło. Mokre włosy.
1: To i tak w ogóle jakoś ekspresowa
2: krótko,
1: wizyta, nie?
2: Moja jak pójdzie, to siedzi tam 3,5 godziny, wraca, a potem muszę szukać, co zmieniła.
1: No i właśnie, i to jest ta tajemnica wszechświata. Co kobiety robią u fryzjera?
3: 609-86-9869 i ja w ogóle nie wiem, o co tutaj chodzi. To jest łatwe pytanie.
1: No to właśnie, my nie wiemy, o co chodzi.
2: Kobiety robią fryzjera.
0: Tylko złe odpowiedzi.
1: Piszcie i dzwońcie do nas. 12 minut zostało do godziny 8. To Vox FM.

0: Mężczyzna idzie do fryzjera zmniejszyć ilość włosów. Kobieta idzie do fryzjera zresetować system, zmienić tożsamość i przeżyć przygodę.
1: Kobiety u fryzjera są modelkami i wracają bogatsze kilka setek na głowie.
2: 3 minuty do godziny 8. Moja żona poszła kiedyś do fryzjera na kerotynowe prostowanie włosów. 8 godzin jej nie było. Bywa.
0: No właśnie, co robią kobiety u fryzjera? To jest pytanie na dziś, przypominamy tylko złe odpowiedzi i możecie
2: kobiety
0: pisać i dzwonić.
2: U fryzjera zbierają wszystkie wiadomości z miasta i okolic, czyli im większe miasto, tym dłużej się siedzi.
0: 609, 869, 869.
3: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
4: Autopromocja. Vox FM.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października przyjedź na

0: Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
1: Reklama.
2: Jest areszt dla sprawcy wypadku w Nowym Sączu. Wjechał w 50-letniego pieszego. Myśliwce wróciły do baz. Po ataku na Ukrainę operowało polskie wojsko. Za chwilę też 8 runda Vox FM. Zapraszam, Mateusz Chłystun.
3: Godzina 8 na zegarach to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
2: Najbliższe 3 miesiące spędzi za kratkami. Sąd aresztował 21-letniego kierowcę podejrzanego o śmiertelne potrącenie pieszego w Nowym Sączu. A wcześniej mężczyzna usłyszał zarzuty. Według śledczych jechał z prędkością co najmniej 120 km na godzinę, gdy uderzył w 50-letniego pieszego, który przechodził przez pasy.
4: Mężczyzna nie przyznał się do uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym, natomiast przyznał się do potrącenia pieszego. Odmówił on składania wyjaśnień, a także odpowiedzi na poszczególne pytania prokuratora, natomiast wyraził skruch, a także wolę przeproszenia rodziny osoby pokrzywdzonej.
2: Mówiła Justyna Ratej-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Zarzut udziału w nielegalnym wyścigu, w związku z którym doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego. Usłyszał też drugi z zatrzymanych kierowców. Grozi mu 5 lat więzienia. Koniec operacji polskiego lotnictwa. Wojsko zakończyło działania związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Systemy obrony powietrznej wróciły do standardowej gotowości. W działaniach wspierały nas szwedzkie myśliwce.
0: 8 runda.
2: A gościem Mateusza Chłystuna dziś Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry.
5: Dobry, kłaniam się panie ministrze. Od razu zapytam, wiadomo dlaczego doszło do tej pomyłki podczas wysyłki alertu RCB?
6: Najprawdopodobniej zawiódł czynnik ludzki, natomiast w tej chwili prowadzimy postępowanie wyjaśniające. Jak będziemy mieli pełny raport, natomiast raport pierwszy otrzyma pan minister Kierwiński, to myślę, że również powiadomimy opinię publiczną.
5: A w jaki sposób?
6: Natomiast
5: przesłuchujecie w jakiś sposób tych pracowników?
6: Znaczy po prostu prowadzimy wyjaśnienia, kto na tą chwilę pełnił dyżur, w jaki sposób zapadały decyzje. Natomiast mówię, to najpierw raport znajdzie się na biurku pana ministra Kierwińskiego, a potem będziemy po prostu również informowali państwa.
5: Były dwie kontrole poselskie.
6: Ale chciałem po prostu również wszystkich państwa przeprosić za to, co się po prostu wydarzyło, bo oczywiście województwo lubelskie też zostało powiadomione o tym alercie, natomiast przez nieopatrzność otrzymało również ten alert województwo lubuskie.
5: Korekta była po kilkunastu
6: natomiast
5: minutach.
6: Natomiast co do kontroli poselskiej...
5: Poseł Janusz Cieszyński, panie ministrze, mówi, że to efekt tolerowania błędów w RCB. Zgadza się pan?
6: Panie redaktorze, ja powiem tak. No, prosiłbym, żeby pan poseł Cieszyński się nie wypowiadał. Jego formacja polityczna chciała w ogóle zlikwidować RCB. Nie wiem, co miało po prostu być miejsce RCB, więc w projekcie, który panowie zakładali, miała być w ogóle likwidacja Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wtedy nie miałby w ogóle kto alarmować. Na pewno jest to kwestia tego, że my dostrzegamy również problem w zakresie rozwoju tej jednostki. Mamy planowane i prowadzimy rozmowy z Ministerstwem Finansów o budżecie przyszłorocznym kilkadziesiąt milionów złotych. To zwiększyłoby ten budżet o ponad 200%, tak abyśmy mogli tą jednostkę rozbudować.
5: A propos pieniędzy, 102 miliardy złotych przyjęte na program ochrony ludności i obrony cywilnej. Na co konkretnie w pierwszej kolejności będą przeznaczone te pieniądze?
6: Te środki są na okres pięcioletni. To jest pięcioletni okres, który będzie po pierwsze mówił o tym, że na ochronę ludności będziemy mieli ponad 100 miliardów we wszystkich dziedzinach, więc w służbie zdrowia, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale również do wojewodów trafi prawie 30 miliardów i to są pieniądze w pierwszej kolejności na budowę schronów, na budowę magazynów, na zwiększenie potencjału, jeśli chodzi o kwestię związaną z bezpieczeństwem, ale to są również środki na komponent medyczny, dlatego że zakładamy tam pieniądze na to, żeby dostosować szpitale MSWiA do tego,
5: czyli
6: by były 72 godziny samodzielne, jeśli chodzi o rozpoczęcie funkcjonowania.
5: Panie ministrze, a jak wam idzie łączenie w systemu powiadamiania, digitalizacja tego systemu, żeby syreny włączały się cyfrowo?
6: Znaczy w tej chwili powiem w ten sposób, przejmujemy syreny od starost. 186 powiatach są one już dzisiaj całkowicie w naszej gestii. Pozostałe będziemy chcieli przejąć do końca roku. Po drugie, rozmawiamy z firmami dzisiaj, które są operatorami sieci komórkowych. Chcemy stworzyć system również alarmowania przez komórki. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu miesięcy takie są rozmowy z tymi operatorami. operatorami, żeby mogły to również robić przez komórki.
5: Pod koniec września pojawiała się informacja, że MSWiA będzie oznaczało też miejsca schronienia.
6: Tak, już w tej chwili znak jest, już to jest znak po prostu, jak Państwo wiedzą, na pomarańczowym tle
5: niebieski trójkąt
6: na białym ramce zielone litery. We wszystkich miejscach, których tych 86 będą po prostu te znaki postawione. My je, powiedzmy, będziemy chcieli dostarczyć do samorządów, tak aby to oznakować. Mam nadzieję, że do końca roku wszystkie te miejsca będą oznakowane, tak żeby po prostu mogły te osoby widzieć, gdzie mają miejsca schronienia, choć nie są to schrony. Zresztą Państwo też obserwujecie media, które mówią, że Ukraina też nie ma schronów. Ma miejsca schronienia, ma miejsca doraźnego schronienia, nie ma w tym kraju, mimo że od 4 lata trwa wojna, schronów dla wszystkich obywateli. Natomiast potrzebne są miejsca, gdzie można się schronić.
5: I o tym, jak je zorganizować, porozmawiamy w drugiej części naszej rozmowy. Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych administracji, jest gościem 8 rundy. Słuchaczom Radia Vox FM dziękujemy. Ciąg dalszy naszej rozmowy w internecie.
2: Prawdopodobnie zawiódł czynnik ludzki. Teraz prowadzimy postępowanie, kto w tej chwili pełnił dyżur i w jaki sposób zapadały decyzje. Tak, o wpadce z alertem RCB mówił w 8 rundzie wiceminister MSWiA Wiesław Szczepański. Przypomnijmy, alerty zostały rozesłane do mieszkańców Lubuskiego na zachodzie kraju. Dalsza część rozmowy na voxfm.pl.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jeżeli chodzi o pogodę, to stabilnie. Tak jak w ostatnich dniach, bezdeszczowo i temperatury powyżej 20 stopni w wielu miejscach w Polsce.
7: Jak jest przysłowie do stabilnie.
3: Chyba każdy wie. Jeżeli chodzi o... Jeżeli byście nie zauważyli, jaka jest pogoda, to tak, możliwe, że to przez mgłę. Bo ta dzisiaj w wielu
7: tak,
3: miejscach w kraju...
7: Napada miejscowości.
3: Tak. A propos pada, tego nie, akurat nie zobaczymy. Dzisiaj deszczu nie będzie.
7: Do czwartku brak wody z nieba.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: No chyba, że w postaci mgły.
1: Julia Chryn.
3: Konrad Piwowarski.
7: Paweł Pawelec, witamy i namawiamy, zostańcie z nami.
1: 7:08, dzień dobry.
8: Pierwsza zmiana.
1: Od rana
8: z Vox FM.
0: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle. Fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

0: odpowiedzi.
1: 13 minut po godzinie 8, a pytamy o to, co kobiety robią u fryzjera. Oczywiście fryzurę.
2: Jest piękna,
1: to jest odpowiedź poprawna. Mhm.
2: Domyśl się.
1: Lepiej się nie domyślać.
3: Ale no właśnie, to jest ten problem, bo my faceci jak próbujemy domyślać i domyślamy się.
2: Bo to ten temat,
3: no
2: nie?
3: No właśnie i nie wiemy.
2: Nie chcemy błądzić, nie chcielibyśmy
1: my
2: strzelić.
1: My tam po prostu robimy fryzurę, wy nie doszukujcie się niczego.
2: A ile ma lat twój fryzjer?
1: Moja fryzjerka akurat. Przemek do nas
2: tak
1: napisał. Ja raz byłem u fryzjerki damskiej i same babki i tylko ja jeden facet. To tak

0: Cześć, to jest Karolina Kaficzka z Krakowa. Co kobiety robią u fryzjera? Po pierwsze odpoczywają od męża, po drugie odpoczywają od dzieci, a po trzecie odpoczywają od pracy i szefa.
1: Czyli odpoczynek pełną gębą. 20 minut po godzinie 8. O to właśnie pytamy, co kobiety robią u fryzjera. 6098698 napisał do nas słuchacz. Ja mam taki patent. Wysyłam żonę do tej samej fryzjerki co 6 tygodni i fryzjerka mi mówi, co zmieniła. I to jest wtedy i on szczęśliwy, i żona szczęśliwa.
2: Brawo, brawo!
3: A myślałem, że potem dzwoni do fryzjerki i pyta, no i co mówiła?
1: Nie, no co zmieniła, żeby pochwalić. Zmieniła?
3: Jak jest u nas w małżeństwie, powiedz mi.
1: Przyszła zrobić włosy, a wyszła z wiedzą, która może obalić rząd.
2: Jak słyszycie, tylko złe odpowiedzi. Paweł, pojawiają się głosy, że my we dwóch to nie powinniśmy brać udziału w tej dyskusji.
3: A dlaczego nie? Ja jeszcze wszystko...
2: Bo nie ma

0: argumentów na głowie.
1: Ale ja dobrze pamiętam, ja biorę lecytynkę na pamięć i ja mam naprawdę poza tym pamięć
2: fotograficzna. Pamiętasz, jak to było chodzić do fryzjera?
1: Przecież ja miałem włosy za ramiona, ludzie, no i może dlatego ich nie mam teraz.
0: Dobra, słuchajcie, bo pojawił się też głos, gdzie chyba...
1: No,
0: no chyba panie zaczynają się wysypywać. No ta tajemnica zaczyna pękać. Miały być złe odpowiedzi, ale taki telefon się pojawił, no posłuchajcie.
3: Ja kiedyś ze swoją fryzjerką wypiłyśmy wino i powiem wam, że nigdy w życiu mi tak piękne paznokcie nie wyszły jak wtedy.
0: Paznokcie u fryzjera?
4: Tylko złe odpowiedzi.
1: Dobre.
2: Bywa i tak. 21 minut po godzinie 8. Słuchacie oczywiście pierwszej zmiany. A co kobiety robią u fryzjera? 6098 69 869. Powiedzcie im, bo oni nie wiedzą. Te chłopy.

0: kasjerką. Wypiłyśmy wino.
1: Jeszcze raz. Tak się spodobało. 3 minuty do godziny 8:30. Co kobiety robią u fryzjera?
2: Potem wróciłam po gitarę i dopiero zrobiłam włosy. Ale jak wyszła fryzura.
1: Kobiety idą do fryzjera umyć włosy, bo w domu nie mają czasu. I to jest bardzo słuszne. My nie mamy czasu na mycie włosów. Tak.
3: 8 godzin?
1: Tak, na przykład. Albo to jak dużo masek nakładasz, dużo pielęgnacji, to może być i 8 godzin.
3: I patrz jak ona dobrze kłamie, no.
2: Niesamowite to jest.
4: Od rana z Vox FM. Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
16: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
15: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
17: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
18: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
19: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599, teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
18: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Reklama.
2: Minęła 8:30. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM. Marta Kiermasz.
10: O 9:30 rusza proces byłego proboszcza oskarżonego o zabójstwo przed Sądem Okręgowym w Radomiu. Stanie 61-letni Mirosław M. Jest oskarżony o zabójstwo znajomego i wcześniejszą próbę zabójstwa. Grozi mu dożywocie. Prawdopodobnie zawiódł czynnik ludzki. Tak o wpadce z alertem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mówił w porannej 8 rundzie Vox FM wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Przypomnijmy, w tym tygodniu w związku z kolejnym zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę RCB rozesłało do setek tysięcy Polaków SMS-y z ostrzeżeniem. Problem jednak w tym, że takie wiadomości dotarły do mieszkańców województwa lubuskiego, które pomylono z lubelskim. Sprawą zajęło się MSWiA.
6: W tej chwili prowadzimy postępowanie wyjaśniające. Jak będziemy mieli pełny raport, no to na raport pierwszy otrzyma pan minister Kierwiński, to myślę, że również powiadomimy opinię publiczną. Prowadzimy, powiedzmy, wyjaśnienia, powiedzmy, kto na tą chwilę pełnił dyżur, w jaki sposób zapadały decyzje. Chciałem po prostu również wszystkich państwa przeprosić za to, co się po prostu wydarzyło.
10: Jak zaznaczył Szczepański, w tamtym dniu mieszkańcy Lubelszczyzny również otrzymali alerty związane z zagrożeniem. Wiceminister dodał także, że trwają rozmowy z resortem finansów, by w przyszłorocznym budżecie zabezpieczyć większe środki na rozwój RCB. We Włoszech rusza pomoc dla rozwiedzionych i osób w separacji. Rząd uruchamia wsparcie dla tych, którzy po rozstaniu stracili mieszkanie i nie stać ich na wynajem nowego. Na program przeznaczono 20 milionów euro rocznie.
4: Pierwszy. Pierwsza zmiana.
15: Pierwsza zmiana.
4: Od rana.
15: Z Vox FM. Od rana z Vox FM.

0: Cześć, Tomek z tej strony. Ja chyba mam dobrą, właściwą, złą odpowiedź. Kobiety u fryzjera pouczają go, co źle robi. Tu źle przyciął, tu źle maluje, tu źle ją, tu ją boli, tu źle trzyma.
1: Wydaje mi się, że to już po wizycie u fryzjera to koleżance wszystko tłumaczą.
2: Nie, no co ty, to absolutnie nie poucza się fryzjera. Mało tego, jeżeli patrzysz w lustro po wykonaniu już twojej fryzury i ona ci się nie podoba, ale fryzjer, no i jak? No to trzeba powiedzieć, super,
3: dziękuję.
2: Super. Naprawdę? I dopiero później przyjść do domu i mężowi ponarzekać.
3: Okay.
2: No, wydaje mi się, że to naprawdę odważna tylko osoba jest w stanie powiedzieć, że no średnio.
3: No dobra, powiedzcie mi szczerze, dziewczyny, bo Jula to akurat już wiem, że omija specjalnie męskich fryzjerów, w sensie dla kobiecych, ale mężczyzn. Nie flirtujecie, nie romansujecie z tymi fryzjerami, nie zaczepiacie? To nie jest tak, że chodzicie tam zupełnie z innego powodu i wydajecie masę pieniędzy?
2: A skąd ty masz takie pomysły? Naprawdę, ty nie mierz wszystkich swoją miarą, ja cię proszę.
1: Ja myślę, że kobiety tam knują, jak przejąć kontrolę nad światem. Jest to źródło zbierania informacji. Moja żona jak zawsze przyjdzie, to mówi, wiesz, ile rzeczy się dowiedziałam?
3: O innych klientach przede wszystkim.
2: Inny słuchacz napisał do nas, moja chodzi częściej, nawet jak nie musi, jak zobaczy moje nowe gadżety na spinning.
4: A co kobiety robią fryzjera? Fryzjer je po prostu goli. Z kasy.
5: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.

0: 15 minut i będzie godzina 9. Tutaj Radio Vox FM i pierwsza zmiana. Dzień dobry. My językiem naukowym, jak wiecie, przedstawiamy różne aspekty rzeczywistości, ponieważ się znamy na wielu rzeczach.
1: Oczywiście, że tak. Znaczy, ale znamy się dzięki słuchaczom, którzy podpowiadają nam, jak się znać.
0: No mówiłeś, że dobrze kłamie. No to jadę dalej.
2: No właśnie, na razie średnio się dzieje. O czym ty chcesz nam powiedzieć?
1: No wróciła wczoraj od fizjera, no to kłamie. No.
0: Chcę powiedzieć, dobrze, że wyglądasz. Nagrody Nobla teraz rozdają, jeżeli słyszeliście, być może...
1: Nobla?
2: Nagrody.
1: Nobla. A, Nobla. Dobra.
0: Być może czekacie na telefon z Akademii Nauk, więc czekajcie, bo dzisiaj będzie ogłoszenie nagrody z chemii.
2: Tak, wczoraj była fizyka. Niestety nie wygrały kobiety za zakrzywianie czasoprzestrzeni u fryzjera.
1: Ani żadne z nas. Niestety
2: wygrało, ktoś wygrał za Ice Cube'a, tego rapera. Tak ja tam przeczytałem, tam było po angielsku napisane Ice Cube.
0: Francis Halsen. Tak, kluczowy wkład. No, już się
2: dzisiaj chemia będzie. Jakieś faworyci są?
1: Ojej,
2: coś tutaj?
1: No to ja od chemii. No przecież ja jestem od chemii. I mam nadzieję, że zadzwonię, dostanę małego Nobla za pomoc. Chemia to rzeczy uczucia.
2: Kochaj albo rzucaj,
1: no
2: tak?
1: No tak, jest chemia bądź nie ma chemii.
2: Jula, to jakąś propozycję masz? Coś,
0: co... Żeby jakiegoś kogoś do chemii? No ja zdecydowanie każdą babcię, która wyleczy przeziębienie.
2: A to medycyna bardziej, przecież jest też medycyna.
0: W sumie racja.
2: Ja mam propozycję na chemię.
1: Jest taki silnik chemii.
2: Książulo.
0: Tak? Chemii? A czemu?
2: No, sprawdzaliście skład jego pizzy?
3: Pierwsza zmiana.
2: Cała tablica Mendelejewa się zmieści.

0: Opa, hej!
1: 5 minut do godziny 9 i wiemy, że czekacie, że już uszy nadstawione, ponieważ kochaj albo rzucaj przed nami. Po 9 oczywiście.
2: Zostawiła mnie, bo twierdzi, że już mnie kocha. Widujemy się, czasami piszemy, całymi dniami do siebie nie chce już ze mną być, bo ją źle traktowałem. Nie dawałem jej tego czasu, nie interesowałem się wtedy, kiedy ona mnie potrzebowała. Mowa o związku. On ma 32, ona 28, czyli młodzi ludzie.
1: Ja jak słucham czasami tych zgłoszeń, które ty nam tutaj proponujesz przed 9, mi się wydaje, że codziennie jest takie samo.
2: No, niedopatrzenie to się
1: ja
2: nazywa.
1: Ja źle robiłem jest. I teraz już wszystko odmienię.
2: Przejrzałem na oczy niespodziewanie, zrozumiałem, że nie potrafię bez niej żyć, napisał. O, widzisz. To przez ciężar, który mi życie prezentowało. To nie jest wytłumaczenie, ja to rozumiem, ale pomimo moich starań, ona nie widziała, że coś próbuje w sobie poprawić. Jesteśmy 46 dni po totalnym rozstaniu.
1: Wow, jak dokładnie.
2: Tak, ja ciągle płaczę. Staram się jak mogę, że pokazuję, że mogłoby być lepiej, a ona wciąż ślepa i nic nie widzi.
0: Może przejrzę na oczy po godzinie 9 w Kochaj albo rzucaj.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
4: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle. Fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
3: Autopromocja. Vox Alert.
5: Vox Alert.
3: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
5: Vox Alert.
3: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym 2 sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
13: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś bagietka Carrefour od 240 do 250 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
14: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października przyjedź na Wielkie Dni od

0: Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Reklama.
3: Za chwilę wygłoszą mowy końcowe. Zbliża się finał procesu Sebastiana M. oskarżonego o tragedię na A1. Szwedzkie patrioty będą stacjonować w Polsce. Maszyny pojawią się w grudniu. CBA w biurze Rzecznika Praw Dziecka. W tle kontrowersyjna interwencja w Warszawie.
4: Godzina 9 na zegarach to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
3: Prokuratura będzie domagać się maksymalnej kary. Właśnie teraz przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim ruszają mowy końcowe w procesie Sebastiana M. Mężczyzna odpowiada za tragiczny wypadek na autostradzie A1, do którego doszło 3 lata temu. Zginęła w nim 3-osobowa rodzina.
5: Materiał jest pełny, kompletny i jasny. Żadna kara nie uczyni zadość, nie wróci życia ludziom. Możemy działać tutaj tylko w granicach ustawy i prokuratura będzie wnioskować o najwyższy wymiar kary, bo w jakiej sprawie, jak nie w tej.
3: Mówiła Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Po wysłuchaniu wszystkich stron sąd wyznaczy termin ogłoszenia wyroku. Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Szwedzkie patrioty będą stacjonować w Polsce od grudnia. To informacja od ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Rząd w Sztokholmie zdecydował o przekazaniu systemów obrony powietrznej na naszą granicę w ramach misji NATO. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
6: Szef MON-u przekazał, że żołnierze ze Szwecji i ich systemy Patriot w ramach sojuszniczych działań przejmą od Holendrów misję ochrony polskiego nieba i hubu logistycznego w Rzeszowie, przez który przechodzi duża część zachodniego wsparcia dla Ukrainy. Do tego już teraz szwedzkie samoloty Gripen są włączone w dyżury bojowe nad terytorium naszego kraju. Cel jest jeden, mówił premier Szwecji Ulf Kristersson. Chodzi o zapewnienie, żeby kluczowe wyposażenie docierało na Ukrainę od wszystkich państw wspierających jej obronę przed Rosją. Według szwedzkich mediów publicznych wraz z systemami Patriot do Polski zostanie wysłanych około 100 szwedzkich żołnierzy.
3: CBA w biurze Rzecznika Praw Dziecka agenci weszli tam na polecenie prokuratury. Do śledczych wpłynęło zawiadomienie dotyczące interwencji na warszawskiej Białołęce. Media informowały, że Monika Horna-Cieślak, będąc świadkiem ulicznego incydentu z udziałem dziecka, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania rodzicom dwojga dzieci. O sprawę był pytany minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
7: Zapewne te działania są po to, żeby zebrać te dowody. Czy rzeczywiście była presja, czy była ona mieszcząca się w tym wykonywaniu funkcji prawidłowej, wykonywaniu funkcji Rzecznika Praw Dziecka, czy też była przekroczeniem uprawnień.
3: Rzecznik Praw Dziecka odpiera zarzuty, tłumacząc, że działała w ramach swoich kompetencji w trosce o bezpieczeństwo dzieci, a rodzina, której dotyczyła interwencja, była znana służbom i była objęta m.in. procedurą niebieskiej karty. W wiadomościach Francja, prawie 500 osób zatrzymano na demonstracjach związanych z protestem licealistów. Domagają się poprawy warunków nauki, m.in. zmniejszenia liczebności klas. W Paryżu doszło do starć z policją. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego. I jeszcze sport. Iga Świątek w fenomenalnym stylu awansowała do ćwierćfinału turnieju w Pekinie. W dwóch setach ze zdecydowaną przewagą pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-1, 6-3.
8: W pierwszym secie Iga praktycznie nie dawała Amerykance dojść do słowa. Czarowała zagrywką, posyłała piłki w same narożniki i wygrała 5 gemów z rzędu. Iwa Jowicz wtedy zaczęła się bronić i wyrwała jednego gema Polce. Swoją dominację Świątek potwierdziła też na początku drugiego seta. Szybko zrobiło się 2-0 i wtedy zaczęły się prawdziwe emocje. Amerykanka złapała rytm i po raz pierwszy przełamała Igę, wygrywając 3 gemy z rzędu. Wtedy Polka wróciła na dobre tory i ostatecznie pokonała Jowicz 6-3. W ćwierćfinale Świątek spotka się ze zwyciężczynią pojedynku Elis Mertens-Kokogov, który właśnie powinien się rozpoczynać.
3: A spotkanie obserwował Jakub Krzyżak.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Mgły powinny już zanikać, a to oznacza, że możemy cieszyć się dobrą jesienną pogodą. Złota polska jesień.
10: Tą jesienią wyskakuje jeszcze, czuję lato.
11: Słońcem się możemy cieszyć, tak jak spoglądam teraz za okno, bardzo pięknie świeci. Dzisiaj najwięcej tego słońca w południowej części Polski, ale będzie go sporo wszędzie.
10: 22 w centrum widzę, ludzie,
9: 23 cieplutko. Na południu, 17-18 na północy, tam najchłodniej, ale to wciąż są bardzo dobre temperatury, jak na październik.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Julia Ten.
4: Konrad Piwowarski.
10: Paweł Pawlesma, korektach w okolicach Gdańska, Trójmiasta. Może pojawić się deszczyk o 15.
0: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM. Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: 14 minut po godzinie 9. Paweł, ty już się skup na kochaj albo rzucaj, które przed nami.
1: Nie mogę, bo Madzia wpadła do studia, musiałem oddać honory tej urodzie. Ale powracamy do tematu. Sławomir do mnie napisał, że mu z Baśką nie idzie, ponieważ popełnia bardzo dużo konkretnych błędów, o których już ma pojęcie.
0: Czy to jest miłość w Zakopanem?
1: Patrzę. Chyba nie.
2: Z Baśką, a nie z Kajruntu.
0: A, to nie to.
1: Chyba nie. Słuchajcie, ona miała 17 lat, jak czytam, jak się zaczęli spotykać. Proszę.
0: A czy mają wspólny podcast?
1: Patrzę, nie mają wspólne dziecko.
2: Sławomir.
1: Coś za coś.
0: Kurczę, wszystko mi się myli. Dobra, ale źle się podziało. Sławomir
1: tak.
0: Nie dowiózł tego, co Basia oczekiwała.
1: Dokładnie. On tu ładnie napisał w skrócie, że twierdzi, że już mnie nie kocha, ponieważ nie poświęcałem jej odpowiedniej ilości czasu i izolowałem się od życia z nią.
0: A co to znaczy, to niech opowie. Kochaj.

0: No to no, ciężar życia, tak naprawdę moim zdaniem nieśliśmy na sobie.
1: Ja a dlaczego mieliście tak ciężko?
0: Sprawy. A to różnie, przez pracę, nie pracę i tak dalej.
1: Przygotujesz no. Mnie, widzę pięknie, jakbyś tak ze mną rozmawiał.
0: No i koniec końców co? No poczuła się nieważna.
1: Wstała któregoś dnia rano i poczuła się nieważna?
0: Nie, dłuższy czas tak naprawdę trzymała w sobie emocje, których nie chciała mi pokazywać i tak wyszło koniec końców, że bomba
1: wystrzeliła. Wszystko przez jej emocje.
0: Nie powiedziałem tego.
1: Ale jeszcze nic żeś nie powiedział.
0: No to mówię.
1: Kiedy zaczniesz o sobie mówić źle, że to zepsułeś, bo zrobiłeś to czy tamto? Kiedy w końcu weźmiesz winy na siebie? Nie próbujesz.
0: Źle ją traktowałem, nie było mnie.
1: Bo?
0: Tak naprawdę byłem osobno, sam, zamknięty w czterech ścianach, a ona była sama z dzieckiem.
1: Mieliście dwa pokoje w domu, tak? I ty miałeś swój?
0: Nie, w garażu.
1: Co tam robiłeś? Motocykl, samochód, wędki oglądałeś?
0: Wszystko po kolei, aby nie być z nią. No bo też mi czegoś brakowało, ale no nie starałem się ja, powiedzmy, że to tak wygląda bardziej.
1: Dlaczego postanowiłeś?
0: Oczekiwałem, a się nie starałem, o. Mm-hmm. A tam oczekiwałem. I ona tak, też tak miała.
1: Powiem ci tak, w twoim zgłoszeniu jest bardzo dużo takich pięknych rzeczy, że ją kochasz, nie wyobrażasz sobie życia bez niej, że w niej widzisz całe swoje życie, czyli to wszystko, ale z rzeczy konkretnych, których napisałeś, to jest niewiele.
0: Niewiele?
1: Powody, dlaczego się oddalałeś od niej, nie są w ogóle wymienione.
0: Oddalałem się tylko i wyłącznie, żeby mi uczuć nie chciała pokazywać, tak, bo ja jej nie pokazywałem i to tak wyszło wszystko po 10 latach. Żałuję tego, chciałbym, żeby była ze mną, bo 10 lat jednak to...
1: W sumie mógłbyś jej SMS-em napisać, będzie miała taką moc sprawczą jak ja, kiedy do niej zadzwonię, a ona zapyta: Paweł, a co ty wiesz na temat tych relacji moich z nim? No i co ja jej powiedz? Powiedz mi, co ty mi powiedziałeś?
0: Znaczy, tu bardziej chodzi o to, że ona już wszystko wie, tylko chodzi o to, że brakowało jej mojej osoby. Ja chcę się oddać jej cały, nie chcę już przesiadywać w garażu, nie chcę nic zrobić, chcę spędzać z nią i z dzieckiem czas. To się dla mnie liczy najbardziej teraz. Znaczy nie teraz, tylko już na przyszłość.
1: A od kiedy było źle pomiędzy tobą z tych 10 lat? To od samego początku było tak źle?
0: Nie. Ona twierdzi, że było źle. No, każdy patrzy inaczej. No, ja twierdzę, że było jakoś stabilnie, ale no, mogę się mylić po prostu, nie? Mhm. Niestety, no tak wygląda. No, jeden patrzy tak, drugi tak. Ktoś potrzebuje więcej, ktoś potrzebuje mniej.
1: No, ty ja nie mów, jak to ma być, bo gdybyś ty wiedział, to bym ja nie był potrzebny. Ty też nie wiesz. 17 lat mieliście, jak zaczęliście być razem.
0: Ona 17.
1: Ja miałem, no właśnie. A byliście 10, czyli ona ma 27 lat.
0: 8.
1: Czy ty gdzieś ją zabrałeś, wyjechałeś przez ten czas, spełniłeś jej jakieś marzenie?
0: Można powiedzieć, że spełniłem. Dzięki mnie pracuję tak naprawdę tam, gdzie pracuję. Po prostu marzyła jej się praca za biurkiem, o, w ten sposób. Chciała to rzucić dla nas, żeby gdzieś tam pomóc w rachunkach, ale ja się nie godziłem. Chciałem, żeby została mimo wszystko i się udało. Zostawili ją. Dzisiaj jak właśnie miała dostać umowę.
1: A ty straciłeś pracę w międzyczasie, kiedy budowaliście dom?
0: No ja w międzyczasie też straciłem pracę przez ten ciężar, który no, na mnie teraz, no tak po prostu się zachowuje, że no nic mnie nie interesuje w koło teraz, nie? Tylko ona.
1: I straciłeś pracę przez to?
0: Spóźniałem się, bo siedziałem po nocach, nie chodziłem spać, no i tak to wygląda.
1: Czas się skończył, Sławomir. Jestem przepełniony wiedzą. Zapraszam cię poza antenę. Barbaro, kochaj Sławomira, jeśli uważasz, że to ma sens.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
1: Ja mam pytanie, wierzycie w to, że przez takie pierdoły, o których opowiadał mi mój kolega tutaj nowo poznany, kobieta zostawiła go po tylu latach bycia razem, mając dziecko?
3: Napiszcie na 609 869 869.

0: ale wy podejrzliwi jesteście. Tam jest drugie dno. Coś ściemnia.
1: No, w końcu już trochę słuchają tych historii i wiedzą, że jeżeli coś jest irracjonalne, znaczy, że jest niedopowiedziane.
0: Muszę poczekać, aż ona się wypowie, bo póki co wiem tyle, co przed rozpoczęciem programu.
2: 24 minuty po godzinie 9. Słuchacie Kochaj albo Rzucaj. 6098 69 869. Bardzo konkretny facet. Ja wszystko wiem, czemu go rzuciła. Pawelec, jak ty możesz tego nie wiedzieć?
1: Naprawdę? Szkoda, tak. Ale nie
0: tam jest XD na końcu.
1: A, okej, okay,
2: jeśli koleś uważa, że
1: podpowiem.
2: Marzeniem jego kobiety jest praca, to ja nie wróżę dobrze temu związkowi.
0: To przypomnijmy, o co poszło w związku Sławomira i Basi.
1: Uciekał przed nią do garażu.
2: Tak.
1: I tam spędzał całe dnie. No i w sumie nic więcej nie powiedział.
2: Są takie podejrzenia, że w tym garażu ktoś mógł być.
1: Zakopany?
0: Koleżanka butelka.
1: O, na przykład. Albo jakaś fajeczka, albo cokolwiek innego, albo jakiś komputerek.
0: To co, może Basia nam wyjaśni, co to było takiego?
1: Bardzo proszę włączyć.
3: Fox FM. Kochaj. Albo rzucaj.
4: Halo.
1: Dzień dobry, do Barbary.
4: Słucham.
1: Czy dobrze się dodzwoniłem? Pani Barbaro, Pawelec z tej strony, prezenter radia Vox FM. Mam bardzo trudne zadanie. Napisał do mnie Sławomir, którego chyba dobrze znasz, czy nie. Napisał do mnie dwie kartki, niby informacji, które miałyby mi pomóc zrozumieć, jak jakoś przekonać cię, że facet nagle chce poświęcić całe swoje życie tobie, a nie warsztatowi, garażowi na dole. A gdy zadałem konkretne pytania, co robiłeś źle, co się jej mogło nie podobać, co mogło spowodować, że rozwalasz związek, że zgłaszasz to do programu Kochaj albo Rzucaj, do radia Vox FM, to tutaj nie dostałem żadnej informacji. Nie
4: wiem. W sensie od niego.
1: Tak. On nie wie, słuchaj, no, a miałaś 17 lat, jak się zakochałaś w tym facecie, no przecież nie byłabyś przez 10 lat. No wiadomo, dziecko, 5 lat, ale czy on nie wie, co ci złego robił, że chcesz się z tego wypisać? To jest możliwe?
4: Ja mu tłumaczyłam, ale może po prostu nie rozumie.
1: To daj mi dużymi literami, co? Niech to będzie materiał dydaktyczny dla tych, którzy właśnie rujnują swój związek.
4: Brak czasu i uwagi.
1: Powiedział mi to, bo siedział w garażu. Co on tam robił?
4: Poświęcał czas garażowi.
1: Ale jak to? Ile? 10 lat? To jak wielki ten garaż musiał być?
4: No widocznie duży.
1: Co on tam robił? Czego
4: no,
1: i ty mi nie chcesz
4: rzeczy.
1: Powiedzieć?
4: Majsterkował.
1: Naprawdę? Nie wchodziły w rachubę jakieś nałogi? Że tam sobie szedł spokojnie, mógł ewentualnie popić, popalić, cokolwiek innego zrobić?
4: No pewnie też.
1: Włączyć komputer, zajrzeć tam?
4: Nie, komputera tam nie było.
1: Czy on ma jakieś problemy z jakimiś używkami? Przesadza z czymś?
4: Na tą chwilę nie.
1: A wcześniej?
4: Tak.
1: Z czym?
4: A co to, ja nie wiem, czy ja mogę tak wszystko mówić.
1: Pewnie, że możesz, nikt nie wie, kim on jest. A jutro będzie kolejna historia. A ludzie słuchają, się uczą i dzięki wam może uratuje jakiś związek. Jak baba posłucha, pójdzie i strzeli w twarz w końcu i powie: wiem, czym to się skończy, słyszałam na antenie. Basia, powiedz mi, narkotyki?
4: Nie.
1: Alkohol?
4: Tak.
1: Dlaczego mi nie chciał powiedzieć, że przez większość czasu był alkoholikiem i teraz pomalutku daje się z tym radę, bo postanowiłaś go zostawić?
4: Nie wiem czemu, wstydził się, nie mam pojęcia.
1: A myślisz, że taki facet, który nie ma odwagi powiedzieć, co z nim jest, nie halo, jest gotowy, żeby zacząć nową drogę życia? Z kimś, kto już wie o nim wszystko, Basia? Bo jak mnie ktoś oszukuje, to ja staję po twojej stronie, wiesz o tym, zawsze takie znam ten. Na pewno znasz to.
4: To znaczy, ja już się nad tym tak nie zastanawiam.
1: Bo ty go już nie kochasz?
4: Tak, nie mam takiej potrzeby się nad tym zastanawiać.
1: I nie będziesz chciała już z nim być, pomimo tego, że on już nie pije? Że już nie będzie przesiadywał i się zapijał w tym garażu?
4: No nie.
1: A co z tym onem? Będzie mógł go widywać?
4: No przecież oczywiście, że tak. Ja
1: no
4: nic tego nie zabraniam.
1: Pytam, bo w tym kraju, Baśka, dzieci są wasze, nie nasze. Wiesz, my jesteśmy tylko do ruchów niegodnych filozofa przód, tył, bądź góra, dół, a potem się okazuje, że to była tylko robota wynajęta. Bo dzieci są wasze, zażartował prowadzący. To dobrze, że wiesz o tym, że dla zdrowia psychicznego dzieciaka bardzo byłoby fajnie, gdyby Sławek miał kontakt z Tymonem. Dobra. Czyli co, nie walczyć, nie pytać, czy go kochasz, bo nie usłyszę, że go kochasz.
4: Tak, nie usłyszy pan.
5: No nie!
1: Sławomir, ostrzegałem cię, że jak mi nie powiesz, dlaczego naprawdę to się nie układa, to nie będzie o czym dyskutować. Jak mi nie dasz konkretnych informacji, to ja ci nie dam konkretnego efektu. Wiesz, dlaczego przegraliśmy, nie?
5: Nie, no to mało istotne ogólnie jest akurat.
1: Mało istotne, całe życie, że się jej zwalił, nie, schodząc na dół do garażu i chlejąc, i to jest mało istotne, i ty dalej jest gdzieś... Jeśli gwiazdkę z nieba chcesz, dostaniesz, tylko ja ci jej nie dam, a szczególnie nie dam komuś, kto mnie oszukuje, kłamie, jest nieszczery, a prosi o pomoc, bo słyszy, że potrafię pomóc innym ludziom. Nie ma prawdy, nie ma miłości. Baśka, gdyby usłyszała, że ja coś wiem, gdybyś mi dodał coś więcej, a nie tylko te bzdety, które mi napisałeś, to może Baśka miałaby znak zapytania, dzisiaj byśmy przegrali, a później, kto wie, to może by tam coś zaświtało, czy dobrze zrobiła. Sławek, po co ty do mnie napisałeś? Ona wie więcej na temat waszego związku niż ty, który to rozwalił.
5: Niech tak więcej... będzie, tylko czy prawdę?
1: No to jak ty się chcesz oskarżać o kłamstwa teraz, kiedy walczymy o nią, no to dobrze ci idzie, powiem ci szczerze. Nie słyszę, bo nie szanujesz osoby, którą prosisz o pomoc, wziąłeś sobie na głośno mówiący, może leżysz i mówisz sobie do mikrofonu w telefonie, który jest daleko. Jakoś ona mówi tak, że ja ją słyszę, a ty... Nagle przestało ci zależeć.
5: Cały czas jest tak samo.
1: O, teraz jest troszkę lepiej, nagle się postarałeś. Podniosłeś wyżej telefon. Nie chcę się z tobą przepychać, po prostu uważam, że zabrałeś czas ludziom, którzy mają problem, coś zrozumieli, chcieliby coś poprawić.
5: Dobra, sorry.
1: Okrutna historia, pa.
3: Kochaj albo rzucaj.
6: Ja nie wiem, czy to nie jest pierwszy raz w historii tego programu, gdzie mamy podwójny rzucaj.
2: No tak.
6: Bo nie dość, że ona rzuciła, to jeszcze Paweł go rzucił.
1: Tak, rzuciłem go totalnie. Ja bardzo przepraszam, ale ja nie mam wpływu, nie wiem jak to się rozwinie. No, zupełnie niepotrzebnie zabrał czas, a mógłbym pomóc komuś, kto naprawdę potrzebuje.
2: Voxfm.pl. Ktoś, kto naprawdę potrzebuje, mamy nadzieję, że będzie jutro, no. Jeżeli tylko się zgłosicie. A kolejny odcinek Kochaj albo rzucaj jutro właśnie. Hej Fonsi.

0: To, szanowni państwo, jest wina i Rise Up na dobry początek środy.
1: No właśnie, to wszystko, szanowni państwo, na 19 minut przed godziną 10. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Bardzo dobry dzień, bo to już jest połowa za nami, słuchajcie.
0: Dokładnie.
1: Półmetek.
0: W pół do piątku tak zwane.
1: Klaudia Wasiluk i Arek Sikora.
0: Dzień dobry od nas.
1: Dzień dobry.
0: Niespodzianki za moment.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl. Let's
4: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
5: Zakupy tylko w Społem. Kolian. Jeżyki najeżone bakaliami w czekoladzie 140 gramów, kokonut, klasik lub kafe za 4,99. Wybierz Społem.
6: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert tani masz.
2: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
3: A sąsiad co tak klika?
4: Głosuje.
3: Na co?
4: Na projekty w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego oczywiście.
3: Ja też mogę?
4: Jasne. Głosować może każda osoba mieszkająca w Poznaniu na www.poznań.pl/PBO do 30 października.
3: To ja też klikam.
5: Zmieniajmy razem Poznań.
6: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o Twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archicom.pl. Osiedle bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
7: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
8: Toyota Ukleja, Suchy Las oraz Ujście. Zapraszamy na jazdy testowe.
9: Budynek Piekary 18 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Poznania. Już gotowe do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość parku, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Przyjdź na drzwi otwarte w sobotę 10 października i kup mieszkanie z rabatem 35 tysięcy złotych na 35 lat Atanera. Ataner. Od 35 lat budujemy Poznań.
10: Ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysogotowie.
11: Budoma Market, podłogi, drzwi.
12: Reklama.
13: To Vox FM Poznań na 107,4. Czas na pierwsze dzisiaj wydanie wiadomości z miasta. Dominik Rutkowski, dzień dobry. Są zarzuty i areszt dla sprawcy fałszywych alarmów bombowych w szkole i na dworcu kolejowym w Poznaniu. To 19-latek z powiatu nowotomyskiego miał w nocy 30 września rozesłać do różnych instytucji maile z groźbami. Wiadomości trafiły m.in. do policji, służby ochrony kolei i Centrum Zarządzania Kryzysowego.
14: W jednym z maili jego autor, podając się za ucznia szkoły, zagroził wysadzeniem się przy użyciu ładunku w jednej z klas. W kolejnej wiadomości, posługując się innymi danymi, zagroził wysadzeniem dworca głównego PKP oraz peronów kolejowych.
13: Mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Za odstąpienie od realizacji gruźb sprawca zażądał 300 tysięcy złotych w gotówce. Pieniądze miały być zostawione w walizce w parku na poznańskim Strzeszynie. Wskazane miejsca dokładnie sprawdzili pirotechnicy i przewodnicy z psami tropiącymi. Niczego nie znaleźli.
14: Jeszcze tego samego dnia policjanci ustalili osobę podejrzaną o wysyłanie wiadomości. Podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania policjanci zabezpieczyli urządzenia elektroniczne. Znaleźli na nich wiadomości będące przedmiotem prowadzonego postępowania. 19-latek trafił do policyjnego aresztu.
13: Sprawcy grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Rodzice nie muszą już jeździć z dziećmi na operacje do innych województw. Szpital imienia Jąszara w Poznaniu rozpoczął wszczepianie stymulatorów nerwu błędnego najmłodszym pacjentom z lekooporną padaczką. Ta nowoczesna metoda jest w pełni refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pierwsze zabiegi przeszły już dwie dziewczynki w wieku 12 i 13 lat. Wszczepiane urządzenie wysyła stałe impulsy do mózgu, pomagając kontrolować groźne ataki. Według lekarzy znaczącą poprawę udaje się uzyskać u nawet 60% pacjentów, a u części z nich napady ustępują całkowicie. Rękawiczki, worki i chwytaki poszły w ruch. Uczniowie szkół oraz pracownicy firm z Poznania i okolic wzięli wczoraj udział w kolejnej, piątej już edycji akcji Warta Warta Posprzątania. Tym razem wybrali się jednak nie nad rzekę, a nad jezioro.
12: Przy tak pięknych akwenach jak Jezioro Rusałka znajdujemy dosyć dużo tak zwanych śmieci weekendowych, czyli są to butelki po napojach, są to opakowania po jedzeniu, mokre chusteczki, ale zdarzają się również ubrania, odzież, no i niedopałki papierosowe i kapsle.
13: Powiedziała nam Beata Butwicka z Fundacji Nasza Ziemia i dodała, że akcja ma przede wszystkim wymiar edukacyjny.
12: O to w tej akcji chodzi, abyśmy przestali śmiecić, abyśmy segregowali nasze domowe odpady, abyśmy ograniczali przede wszystkim ilość odpadów, które produkujemy w gospodarstwach, a oczywiście, że sprzątać możemy na co dzień, nawet jadąc na rowerze czy wychodząc na spacer, po prostu zebrać ten śmieć, który widzimy.
13: Dzisiaj kolejne grupy chętnych będą sprzątały, tym razem tereny w Dolinie Cybiny. Akcja rozpocznie się za kilkanaście minut, punktualnie o 10:00. Udział jest oczywiście bezpłatny. Dołączyć może każdy chętny.
15: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
13: A pogoda sprzątaniu sprzyja, bo mamy sporo słońca w mieście i raczej tak będzie do końca dnia, choć niewykluczone, że trochę chmur na niebie się pojawi. Tak czy inaczej, jeszcze dzisiaj padać nie powinno. Na termometrach teraz 14 stopni, maksymalnie 22 kreski na plusie. Deszcz na horyzoncie jest, ale dopiero w weekend, wtedy też ochłodzenie. Na drogach względny spokój, bez większych korków. Wszystkim, którzy w trasie, szerokości życzę.
15: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl
16: 107 i 4
17: Vox FM. Vox FM Poznań.
16: Vox FM robi dzień dobry.
18: Magia Radia.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie. Budynek Piekary 18 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Poznania. Już gotowe do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość parku, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Przyjdź na drzwi otwarte w sobotę 10 października i kup mieszkanie z rabatem 35 tysięcy złotych na 35 lat Atanera. Ataner. Od 35 lat budujemy Poznań.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy Van Life, Retro i Zlot Przystanek Targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
3: 900 osób, jedna wiara, jeden kolejorz. 11 października przy Enea Stadionie rusza pierwsza kibolska piątka. Oni biegną, my robimy hałas. Kibolskie emocje, stadionowa energia. Kibolska piątka, 11 października, Enea Stadion. Bądź z nami!
4: Dla jednych zakupy to wyprawa. Dla mnie wizyta u dobrych znajomych, których fajnie mieć blisko siebie. Pasaż Rondo w nowej odsłonie. Zakupy, pyszny i tani obiad, kawa, fryzjer, fitness, kosmetyczka. Poznaj nas bliżej. 8 października od 16 do 19 świętujemy razem. Dla pierwszych 100 osób prezenty, a dla wszystkich wróżka, numerologia i fotobudka ze stylizacją. Więcej na pasażrondo.pl. Pasaż Rondo tuż przy Selgros. Wpadnij po drodze.
5: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu Bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archicom.pl. Osiedle Bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
8: Pozbądź się wilgoci raz a dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
9: Reklama.
10: 107.4.
9: Poznań.
10: Poznań.
11: 12 osób nie żyje, zniszczenia są ogromne. Rosja uderzyła w Ukrainę rakietami i dronami. 3-letni chłopiec wypadł z 4 piętra, to na Śląsku. Dziecko jest w ciężkim stanie. Kierowcy, na Mazowszu zróbcie głośniej, po wypadku są problemy na trasie S7.
12: A więc robimy głośniej i słuchamy wiadomości Radia Vox FM o 10, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
11: Rośnie tragiczny bilans po zmasowanych rosyjskich atakach na Ukrainę. 12 osób nie żyje, a około 30 zostało rannych na terenie całego kraju. Chodzi m.in. o Kijów, a także prawie wszystkie obwody we wschodniej części Ukrainy. Odnotowano poważne zniszczenia bloków mieszkalnych, infrastruktury krytycznej i magazynów. Najtrudniejsza sytuacja jest w mieście Pryłuki w obwodzie Czernichowskim. Na ten moment wiadomo o 5 ofiarach. Tam zniszczonych zostało kilka bloków mieszkalnych. Pod gruzami wciąż są ludzie. Na miejscu rodziny czekają na sygnał o zaginionych. Tam jest brat mojego męża z rodziną, wśród nich 1,5-roczny syn, młoda rodzina, oni na 4. piętrze mieszkali. Zadzwoniliśmy do nich, nikt nie odebrał, teraz w ogóle nie ma połączenia. Według raportu ukraińskich sił powietrznych tej nocy Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy ponad 50 rakiet różnych rodzajów i 130 dronów. O krok od tragedii w Rydułtowach na Śląsku 3-letni chłopiec wypadł z 4. piętra. Dziecko do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka zabrał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Policja sprawdza okoliczności wypadku.
9: Pracujący na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że 3-letni chłopczyk pod nieuwagę swojej mamy wdrapał się na parapet, następnie wypadł z otwartego okna mieszkania.
11: Relacjonowała Małgorzata Koniarska z wodzisławskiej policji. Matka była trzeźwa. O sprawie został powiadomiony sąd rodzinny. Trasa do Warszawy nieprzejezdna. Jedna osoba ranna w wypadku na S7 na Mazowszą w miejscowości Mleczków na wysokości Radomia. Osobówka zderzyła się z pojazdem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
13: Kierujący Mercedesem jadąc w kierunku Warszawy uderzył w tył Forda. Jedna osoba z Forda, mężczyzna, został przewieziony do szpitala. Na miejscu pracują służby. Policjanci ustalają wszystkie okoliczności zdarzenia.
11: Relacjonuje Justyna Jaśkiewicz z policji w Radomiu. Droga w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Policja kieruje Was na objazd drogą serwisową. Królewska Szwedzka Akademia Nauk ogłosi dziś laureatów Nagrody Nobla z Chemii. Do tej pory w tej dziedzinie przyznano 117 nagród, przy czym laureatów było aż 200. Wśród nagrodzonych chemicznym Noblem znalazło się 8 kobiet. Jedną z nich była Maria Skłodowska-Curie. Jutro wręczona zostanie nagroda z literatury, a w piątek poznamy laureata pokojowego Nobla. A na koniec pytamy, jakie bakterie jeżdżą komunikacją miejską. Zbadają to studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Sprawdzą każdą powierzchnię, których codziennie dotykają pasażerowie, siedziska, kasowniki, uchwyty i poręcze.
14: Cały cel tych badań polega na tym, aby potencjalnie zidentyfikować, nazwijmy to, niedoskonałości w higienie ludzi, którzy mogą potencjalnie transmitować te bakterie.
11: Wyjaśniał Krzysztof Migas ze Studenckiego Koła Mikrobiologów. Badanie potrwa przez najbliższe 2 tygodnie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Ładna, bardzo ładna nawet środa przed nami. 22 stopnie wskażą termometry na południu kraju.
17: Okay, ale coś śmiesznego musiałaś powiedzieć. Okej, okay, wszystko jasne.
16: Nie, taki inside joke. 16 stopni w Suwałkach i tam najchłodniej, 17 w Gdańsku, 18 w Zakopanem. No i taka
18: tak
16: środa.
18: Sobie pogodne obrazki oglądamy.
17: Chłodno w nocy, 7 stopni w niektórych miejscach, tak więc dogrzewajcie się.
18: To na rowerze czy to na tym leżaku?
16: Paweł, naprawdę mnie nie interesuje to, co mi tam pokazujesz.
17: Paweł wybiera zgłoszenia do kochania.
18: Podnoszę temperaturę, ma być ciepło.
16: Arek ci oceni, co tam ja?
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
17: To pokaż, no pokaż!
20: Pochwal się całej klasie, pochwal się!
17: Pokaż, no. Pokaż. Nie, absolutnie. No.
16: No i co, Marta?
20: Paweł, idź do domu już.
18: Oj, tam idź do domu.
17: 4 minuty po 10:00, Paweł Paweles, jak się okazuje, w programie W Rytmie Hitów.
18: Ja już pójdę zaraz, obiecuję.
16: Nie wyganiamy, absolutnie.
17: Klaudia właśnie.
16: Pokazujemy możliwości.
17: Dzień dobry.

0: wszystkim to miasto, Siemiatycze przygotowane na jedną wielką imprezę. Droga wymalowana na różowo, słuchajcie.
1: No, wszyscy o tym piszą, że specjalnie na urodziny Skolima przygotowali dojazd, bo Skolim będzie jechał różową limuzyną, a więc musi po różowej drodze poruszać się.
0: 30 lat, drodzy państwo. To tyle będziemy świętować, tyle kończy Skolim już 8 października. Od której się bawimy?
1: Od godziny 15, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Ale na pewno do pierwszej. I tutaj niektórzy mówią do pierwszej w nocy, a niektórzy mówią do pierwszej rano. Generalnie zabawa będzie. Tego możecie być pewni.
1: Albo do pierwszej sytuacji, która zmusi nas do zakończenia imprezy, czy nie wiem, policja przyjdzie, czy mamy nadzieję, że nie.
0: Przyjdzie i będzie się bawić z nami.
1: Albo tak.
0: To 30 urodziny z Kolima, drodzy państwo.
1: A wy możecie się zgłosić i też się razem z nami bawić. Dajemy 1000 zł kieszonkowego zaproszenia na te wydarzenie i mało tego, załatwiamy wam spotkanie 1 na 1 ze Skolimem.
0: Jak chcecie się poczuć jak VIP-y, to jest ten moment, żeby wejść na voxfm.pl, napisać, dlaczego to akurat wasza ekipa powinna pojechać, a to już w zasadzie ostatni dzwonek, na jutrzejsze, czwartkowe urodziny z Kolima.
1: Właśnie. I słuchajcie, to my rozdamy to ostatnie zaproszenie w naszym paśmie. Żaden tam Rutkowski, żaden Trawek. U nich nie. U nas ostatni bilet. Tak jest. voxfm.pl. Zgłaszajcie się. To jest ostatnia szansa.

0: Les autres on the move, Vox FM. Na 609-886-9869 wpadają czasami różne wiadomości. Wpadła taka od Dawida. Dzień dobry dla was.
1: Dzień dobry.
0: Miłego dnia.
1: Ciebie.
0: Pozdrawiam serdecznie. I to wszystko.
1: Dla mnie się taka wiadomość podoba.
0: Jaka
1: ci.
0: Serdeczna, jaka wspaniała, jaka w ogóle wyjątkowa.
1: Bo to tak mało potrzeba, zobacz, do szczęścia.
0: Co nie?
1: Czasami wystarczy po prostu miłego dnia komuś życzyć i od razu jest jakoś tak lepiej.
0: A pomyślcie sobie, komu moglibyście życzyć miłego dnia. I za pośrednictwem Radia Vox FM możemy takie miłego dnia pożyczyć, a?
1: Możemy.
0: No, 609-886-9869 do waszej dyspozycji.
2: Autopromocja.
3: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
4: Wiktor Sotnikow siał terror wśród mieszkańców rosyjskiego Gryazji, zabijając łącznie 8 osób. Posłuchajcie historii szatana z Lipiecka.
3: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
4: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Zakupy tylko w Spoe. Herbata Lipton Yellow Label 92 torebki za 13,99 lub owocowa 20 torebek za 6,49. Wybierz Spoe.
6: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
7: Toyota Ukleja, Suchy Las oraz Ujście. Zapraszamy na jazdy testowe.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Budynek Piekary 18 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Poznania. Już gotowe do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość parku, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Przyjdź na drzwi otwarte w sobotę 10 października i kup mieszkanie z rabatem 35 tysięcy złotych na 35 lat Atanera. Ataner. Od 35 lat budujemy Poznań.
12: Kwiaty Znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
13: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
14: Dla jednych zakupy to wyprawa. Dla mnie wizyta u dobrych znajomych, których fajnie mieć blisko siebie. Pasaż Rondo w nowej odsłonie. Zakupy, pyszny i tani obiad, kawa, fryzjer, fitness, kosmetyczka. Poznaj nas bliżej. 8 października od 16 do 19 świętujemy razem. Dla pierwszych 100 osób prezenty, a dla wszystkich wróżka, numerologia i fotobudka ze stylizacją. Więcej na pasażrondo.pl. Pasaż Rondo tuż przy Selgros. Wpadnij po drodze.
15: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
16: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
2: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
3: Reklama.
4: W Vox FM Poznań na 107,4 czas na kolejne dziś wydanie wiadomości z miasta. Dominik Rutkowski, zapraszam. Pieniędzy jeszcze nie ma, są za to plany i to bardzo ambitne. Chodzi o remont domu studenckiego Jowita przy Rondzie Kaponiera. Tak zwane akumulatory są obecnie zamknięte i przygotowywany jest projekt.
5: Możemy ubiegać się o środki dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli pozwolenie na budowę. Tego pozwolenia spodziewamy się na koniec przyszłego roku, czyli 27 roku, i wtedy możemy wystąpić o pieniądze właśnie do Banku Gospodarstwa Krajowego.
4: Mówi kanclerz Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu Marcin Wysocki. Koszt remontu wzrósł z początkowo zakładanych 100 milionów o 11 milionów. Milionów złotych. Bank Gospodarstwa Krajowego ma pokryć większość kosztów.
6: Stamtąd ma pochodzić 80% funduszu. Na 20% liczymy z Ministerstwa Nauki, ale no, jeżeli nie, to będziemy się starali z innych źródeł to pozyskać. To już jest tylko 20%.
4: Mówi rektor Uniwersytetu Bogumiła Kaniewska. W tym roku UAM proponuje studentom 1646 miejsc w akademikach. Październik jest miesiącem świadomości raka piersi. Wielkopolskie Centrum Onkologii przypomina, jak ważna jest profilaktyka.
7: W Polsce liczba zachorowań na raka piersi stale rośnie. Rocznie odnotowuje się około 23 tysięcy przypadków.
8: Dla Wielkopolski jest to prawie 2440. Mniej więcej 80% przypadków raka piersi wykrywamy u kobiet w wieku 50+.
7: Powiedziała mi dr Agnieszka Dyzman-Sroka z Wielkopolskiego Centrum Onkologii. We wczesnym wykryciu zmian pomagają regularne samobadania oraz mammografia, którą kobiety w wieku od 45 do 74 lat mogą wykonać bezpłatnie w ramach NFZ. W najbliższy piątek będzie do tego okazja. Centrum organizuje wydarzenie, w ramach którego zaplanowano też stoisko edukacyjne, naukę samobadania piersi oraz porady dietetyka.
4: O czym informowała Julia Omachel, dziękuję Ci za te relacje. W niedzielę kibice kolejorza pobiegną ulicami w okolicach stadionu. Przed nami pierwsza edycja Kibolskiej Piątki. W biegu wystartują 1992 osoby, co jest bezpośrednim nawiązaniem do roku założenia Lecha Poznań. Bieg główny wystartuje o 12 z ulicy Ptasiej. Poprowadzi Grunwaldzką w stronę Cmentarnej i zakończy się przy Enea Stadionie. Maksymalny czas na pokonanie trasy to 60 minut, a w zawodach wystartować mogą również osoby na wózkach. Wydarzenie o 10 rano otworzą biegi dla najmłodszych na dystansach od 500 metrów do 2,5 kilometra. Jeżeli macie ochotę, możecie wpaść pokibicować.
9: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
4: Co prawda, z tego co mówią prognozy, pogoda do wychodzenia z domu zachęcać nie będzie, ale wierzę, że zagorzali kibice kolejorza są zahartowani i takie opady deszczu nie będą im przeszkadzać. 17 stopni na termometrach tymczasem mamy w Poznaniu, maksymalnie dzisiaj 22 kreski na plusie, trochę słońca, trochę chmur. Jeżeli chodzi o sytuację na drogach, to wielkich korków nie ma, ale w kilku miejscach pracują drogowcy, między innymi można ich spotkać na ulicy Murawa w rejonie skrzyżowania z Solidarności czy na Szeligowskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Strużyńskiego.
9: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.

0: programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
7: Budoma Market, podłogi, drzwi.
8: Budynek Piekary 18 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Poznania. Już gotowe do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość parku, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Przyjdź na drzwi otwarte w sobotę 10 października i kup mieszkanie z rabatem 35 tysięcy złotych na 35 lat Atanera. Ataner. Od 35 lat budujemy Poznań.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
11: Nie, to też nie.
12: Od godziny oglądasz mieszkania. Czego ty właściwie szukasz?
11: Czegoś w Poznaniu, ale nie jak wszędzie.
12: To może od razu wyspa?
11: Śmiej się, śmiej. Mam!
12: Co masz?
11: Wyspę w Poznaniu.
13: Mieszkań jest wiele. Wyspa jest jedna. Elektrownia Garbary od Robyk. Nowe apartamenty w Poznaniu. Poznaj ofertę w biurze sprzedaży Robyk przy Małych Garbarach 9 lub na robyk.pl.
14: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama.
5: 107.4 Vox FM, FM Poznań.
6: Na razie posiedzenie przygotowawcze rusza. Proces Bartosza G. odpowie za zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Celowo zaniżali ceny paliw na potrzeby wyborów. Są zarzuty dla 5 pracowników Orlenu. Na Mazurach powstanie nowy szlak kulturowy i o tym powiemy na koniec.
7: 11 na zegarach, to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Posłuchajmy uważnie.
6: Sprawa zabójstwa 16-letniej Mai z Mławy już na wokandzie. W Płocku ruszył proces Bartosza G. Do tragedii, przypomnijmy, doszło w ubiegłym roku. 17-letni wówczas Bartosz po zabójstwie swojej koleżanki ukrył jej ciało w zaroślach. Później wyjechał na szkolną wymianę do Grecji. Sprawca nie przyznaje się do winy. W płockim sądzie jest nasz reporter Jakub Honchera.
8: W sądzie okręgowym w Płocku rozpoczyna się właśnie pierwsze przygotowawcze posiedzenie. Odbędzie się ono za zamkniętymi drzwiami, a jego celem jest ustalenie dalszego toku postępowania, w tym terminów kolejnych rozpraw oraz kwestii związanych z dowodami. Dziś nie będą przesłuchiwani świadkowie, ani nie będą odtwarzane nagrania.
6: Bartosz G. po zatrzymaniu trafił na badania psychiatryczne. Biegli stwierdzili, że był poczytalny i może odpowiadać za zbrodnie. Grozi mu do 30 lat więzienia. Zaniżali ceny paliw na potrzeby wyborów w 2023 roku. Teraz usłyszeli zarzuty. Chodzi o grupę 5 pracowników Orlenu, 2 byłych i 3 obecnych. Zatrzymali ich w Warszawie funkcjonariusze ABW. O szczegółach sprawy poinformował na konferencji prokurator generalny Waldemar Żurek. Był na niej nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o zatrzymanych i sposobie ich działania?
9: Wśród nich są były członek zarządu spółki, 3 dyrektorzy i pracownik działu odpowiedzialni za obszar handlu hurtowego, politykę cenową oraz ustalanie cen paliw.
10: Na ponad 600 stacjach Orlenu brakło paliwa. Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora, podając nieprawdziwe informacje.
9: Co było skutkiem wewnętrznej procedury na polityczne zlecenie, tłumaczył prokurator generalny Waldemar Żurek. Śledczy zarzucili zatrzymanym przekroczenie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków menedżerskich i wyrządzenie szkody w kwocie ponad 4 miliardów złotych.
10: Łamanie prawa w celach ewidentnie politycznych. To manipulowanie bezprawne ceną paliwa było w okresie wyborczym.
9: Zatrzymanym grozi od 5 do 25 lat więzienia. To nie jedyne trwające w sprawie Orlenu śledztwo. Prokuratura wciąż bada także fuzję koncernu z Lotosem.
6: To był Mateusz Chłystun, dziękujemy. Władze w Waszyngtonie oficjalnie zwróciły się do Rosji o przekazanie dodatkowych informacji po śmierci pracownicy laboratorium Instytutu Przeciwdziałania Dżumie w Irkucku na Syberii. Powiadomiła o tym agencja AFP. Jak wiecie z Vox FM, pod koniec września 28-letnia Daria Szypiłowa rozbiła probówkę z patogenem dżumy płucnej. Kilka dni później zmarła. Po jej śmierci władze wprowadziły kwarantannę i objęły obserwacją medyczną około 200 osób, które miały kontakt z Szypiłową. Wracamy do kraju. Pogoda pozwoliła w Świnoujściu. Zostanie zneutralizowana ostatnia mina z okresu II wojny światowej. Akcja właśnie ruszyła. To już trzeci dzień tej skomplikowanej operacji, mówi major Łukasz Koziarski z 8 flotyli obrony Wybrzeża.
11: Do unieszkodliwienia został jeden obiekt. Warunki pogodowe powinny sprzyjać, więc mam nadzieję, że wszystko uda się przebywać zgodnie z planem.
6: Służby apelują, aby pamiętać o obowiązujących obostrzeniach. Na Mazurach powstanie nowy szlak kulturowy – kłobukowe rejzowanie. Trasa połączy historyczne miejsca, m.in. w Mrągowie, Orzyszu, Rynie, Piszu i Rucianym Nidzie.
12: Nazwa ciekawa, kłobukowe rejzowanie, w tradycyjnej gwarze nawiązuje do wędrowania i odkrywania. Szlak połączy 8 obiektów historycznych w różnych miejscowościach, które zostaną wyremontowane i dostosowane do zwiedzania. Dodatkowo we wszystkich tych miejscach powstaną nowe wystawy, pojawi się interaktywne wyposażenia.
6: Mówił Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińskiego. Wartość projektu to ponad 17 milionów złotych.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Są miejsca, w których już grzeją i dobrze, bo tej nocy, słuchajcie, nawet 9 stopni wskażą termometry w Suwałkach, 10 w Gdańsku, najcieplej 12 w Rzeszowie.
7: Zimno. Ja cię kręcę.
13: Ale za to w ciągu dnia nadrabiamy, 22 dzisiaj, maks.
7: W czasie dnia słońce grzeje, no.
13: To prawda.
7: Jutro nawet do 25 w Rzeszowie.
13: Co ty mówisz?
7: Naprawdę.
13: Faktycznie.
7: Trochę deszczu.
13: A przypominamy,
7: ale tam, wiesz,
13: październik. No, całkiem ładny ten październik.
7: Niektórzy mówią, że pi.
13: Nie w tym przypadku.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Mamy 4,5 minuty po 11.
13: A jednak?
7: Co, czekaj, znowu
14: tęskniłem.
7: Paweł,
13: ja wcale się nie dziwię.
7: Co ty tu jeszcze robisz?
14: Nie mogę od was oderwać.
13: Do 14 jesteśmy. Będziesz z nami cały czas?
14: Postanowiłem zostać.
7: O,
13: słusznie.
14: Kawka, herbatka, słodzicie?
13: Tak.
7: Coś na zimno gazowanego
13: on
7: znajdziesz?
13: On coś chyba chce.
14: A co męczy?
7: Nic takiego. Klaudia Wasiluk nie męczy, jest po prostu razem ze mną.
13: Arek Sikora również jest. Paweł Pawelec też.
14: Przechodziłem.
13: Pięć po 11. Dzień dobry.

0: David Guetta tak. I Kid Cudi.
1: Tak. Podobno tanio już było.
0: Tak, to nie. Co, będziemy denerwować ludzi? O cenach będziemy gadać?
1: Będziemy gadać o cenach, ale o tych najtańszych. Pawełczyk jednak jeszcze wraca do nas. A to jest mój telefon, mój drogi. Poczekaj. On mnie, przepraszam, ale bardzo rozkojarza dzisiaj.
2: Ja zepsułem wejście?
1: Nie, absolutnie, nic się nie kręci.
0: Mieliśmy gadać o tanich rzeczach i wszedłeś.
1: Nie, ale możesz nie zauważyć.
2: Jak ładnie poprosisz, masz gratis.
0: To dobrze.
1: Myślę, że możemy kończyć. Powiemy coś później.
0: Tak, jeżeli chcecie się dowiedzieć, gdzie się najtaniej żyje w Polsce, to zostańcie blisko radia, za moment wam o tym powiemy. Tym razem się nie udało.
1: Nie wpuścimy go do studia, nie martwcie się.
0: Zakluczaj to. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: I teraz tak, zanim zaczniemy mówić, weź zerknij, czy tam nigdzie po Welec nie idzie.
1: Nie ma.
0: Czysto.
1: Magda, pilnuj. No.
0: To słuchaj, zaczynamy.
1: A piosenka, która była za nami, to miejsce trzecie ostatniego notowania Best Listy, tylko że my mamy teraz inny ranking, o którym chcieliśmy powiedzieć. Próbujemy, słuchajcie, w każdym razie. Najtańsze miasta w Polsce.
0: O, to ważne. To dobrze by było wiedzieć, gdzie najtaniej się żyje.
1: Jest ich całych 10, słuchajcie. Na miejscu 10 Kielce. W całym zestawieniu jest i Białystok,
0: Majonez podrożał, to wiadomo.
1: No. I Skierniewice, i Biała Podlaska. Ale topka, top 3.
0: Top 3, top 3.
1: Miejsce trzecie.
0: Gdzie, gdzie to jest? Umiejscowimy sobie to na mapie.
1: Toruń.
0: Toruń, to dziwne, że tam tanio, ale dobrze, okej.
1: Miejsce drugie, Grudziądz.
0: Grudziądz, dobrze.
1: No i miejsce pierwsze, słuchajcie, Suwałki. No,
0: Suwałki?
1: Naprawdę.
0: Naprawdę Suwałki?
1: Naprawdę.
0: Żartujesz.
1: W tym całym zestawieniu jeszcze jest i Łomża, jeszcze jest Łódź, Biała Podlaska, Skierniewicy, no ale generalnie wychodzi na to, że w Suwałkach jest najtaniej. A tutaj brali pod uwagę i cenę mieszkań. W ogóle nawet jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, mój drogi, to tutaj w tym całym zestawieniu mamy również informacje na temat tego, ile kosztuje schab.
0: O, moje ulubione. To ile schab w Suwałkach?
1: W Suwałkach? I teraz jak mi zadałeś to pytanie, to mi gdzieś to uciekło.
0: Gdzieś uciekło. Czy to widzisz? Może właśnie tak miało być, że uciekło. Bo byśmy się rozczarowali, bo najtaniej wciąż nie oznacza, że to tanio.
2: Autopromocja. Czy dzięki pierwszej zmianie będziesz zarabiać więcej?
3: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
4: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, a ja bym była facetem.
5: No miałabyś z nami na pewno fajnie.
4: Ja bym nie wytrzymała. Tak mi się wydaje.
5: Ja bym ci się dał podrywać. Spokojnie.
4: Ale ja bym cię nie podrywała.
5: Kto wie?
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM. Słuchaj codziennie od 6. Autopromocja. Reklama.
6: Zakupy tylko w Społem. Danone Actimel 4x100 gramów o smaku truskawki lub wieloowocowe za 7,99. Wybierz Społem.
7: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
8: Toyota Ukleja, Suchy Las oraz Ujście. Zapraszamy na jazdy testowe.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Budynek Piekary 18 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Poznania. Już gotowy do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość parku, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Przyjdź na drzwi otwarte w sobotę 10 października i kup mieszkanie z rabatem 35 tysięcy złotych na 35 lat Atanera. Ataner. Od 35 lat budujemy Poznań.
13: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
14: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
15: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
17: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
18: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Poznań Szwajcarska 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Poznań Szwajcarska 8.
2: Reklama.
19: Słuchacie Vox FM Poznań na 107,4. Czas na kolejne wydanie wiadomości z miasta i okolic. Dominik Rutkowski, zapraszam. Jest prawomocny wyrok dla właścicielki hodowli z powiatu międzychodzkiego, która trzymała kilkadziesiąt zwierząt w koszmarnych warunkach. Kobieta została skazana na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Podczas kontroli służby zastały na miejscu psy przebywające na mrozie, bez wody i jedzenia, w klatkach umazanych odchodami. W takich samych warunkach żyły też króliki, surykatka czy agama brodata. Wykończone zwierzęta natychmiast odebrano i przekazano pod opiekę fundacji. Oprócz wyroku w zawieszeniu skazana zapłaci też wysoką grzywnę, a przez najbliższe 5 lat obowiązuje ją całkowity zakaz posiadania jakichkolwiek zwierząt. Do 13 tramwaje linii numer 2 i 8 jeżdżą objazdami przez Dąbrowskiego i Roosevelta, a wszystko przez pracę na Kraszewskiego. Autobusy linii numer 164 jeżdżą bez zmian. W Wielkopolsce rozpoczęła się 3. edycja kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Jak powiedziała nam Monika Sajkowska z fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, chodzi przede wszystkim o to, by jak najmniej dzieci było krzywdzonych.
20: Edukowanie, jak reagować, budzenie świadomości, czym jest przemoc, ale przede wszystkim też dostarczanie kompetencji, jak wychowywać dziecko bez przemocy, jak identyfikować sygnały, że jest w trudnej sytuacji, że jest krzywdzone.
19: Aby wziąć udział w akcji, trzeba zapisać się na stronie dzieciństwobezprzemocy.pl. Mogą to zrobić m.in. szkoły, firmy czy domy kultury.
21: Jako dorośli powinniśmy reagować przede wszystkim uważnie na różne objawy tej przemocy, nie tylko tej przemocy fizycznej, ale też na tej przemocy psychicznej, która jest coraz bardziej widoczna.
19: Dodaje wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc. Finał akcji 19 listopada w Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci. Wtedy też wiele budynków w Poznaniu zostanie podświetlonych na czerwono. 50 najzdolniejszych młodych skrzypków z całego świata opanuje Poznań. Jutro rozpocznie się 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. To jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych imprez muzycznych na świecie, organizowana w naszym mieście co 5 lat. Wyłonieni z grona ponad 250 chętnych wirtuozi będą rywalizować przez 2 tygodnie w auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Stawka jest wysoka, bo oprócz przepustki do światowej kariery na najlepszych czeka pula nagród wynosząca 120 tysięcy euro, z czego aż 60 tysięcy zgarnie zwycięzca. Wszystkie przesłuchania będzie można śledzić na żywo w internecie.
22: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
19: Słońce co jakiś czas chowa nam się za chmurami, no i tak już będzie do końca dnia. Jedno jest pewne, padać nie powinno. Na termometrach teraz 2 dyszki, maksymalnie 22 stopnie na plusie. Jeżeli chodzi o korki, to nie ma wielkich utrudnień w mieście, ale w kilku miejscach spotkacie drogowców. Klasycznie na Alei Solidarności i Piątkowskiej, klasycznie, bo tam remont trwa już od jakiegoś czasu, no i są spore utrudnienia. Drogowcy łatają też dziury na morzu, więc miejcie oczy dookoła głowy.
22: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl
2: 7.4 Vox FM.
3: Vox FM.
2: Poznań. Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
23: Kawusi?

0: Autopromocja. Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Pozbądź się wilgoci raz a dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604 389 683. Hydrotama.pl.
3: A sąsiad co tak klika?
4: Głosuje.
3: Na co?
4: Na projekty w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego oczywiście.
3: Ja też mogę?
4: Jasne. Głosować może każda osoba mieszkająca w Poznaniu. Na www.poznań.pl/PBO do 30 października.
3: To ja też klikam.
5: Zmieniajmy razem Poznań.
6: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-poznań.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
7: Budynek Piekary 18 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Poznania. Już gotowe do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość parku, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Przyjdź na drzwi otwarte w sobotę 10 października i kup mieszkanie z rabatem 35 tysięcy złotych na 35 lat Atanera. Ataner. Od 35 lat budujemy Poznań.
8: Chcesz poczuć więcej swobody przy każdym kroku? Wpadnij do Barefoot World w Starym Browarze i odkryj buty Barefoot. Lekkie, elastyczne i stworzone do naturalnego ruchu. Damskie, męskie i dziecięce modele czekają na Ciebie na miejscu. Przyjdź, przymierz i poczuj różnicę. Barefoot World. Stary Browar Atrium poziom plus 1. Twoje stopy pragną wolności.
9: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu Bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o Twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archicom.pl. Osiedle Bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
0: Reklama.
10: 107.4
0: Vox FM.
10: Poznań.
0: Poznań.
11: Zgoda przewiejskiej, kary za wjazd za rogatki coraz bliżej. Rośnie bilans ofiar na Ukrainie, trwa akcja ratunkowa po dzisiejszym potężnym rosyjskim ostrzale. W wiadomościach Vox FM też przebite opony w autach grzybiarzy w Świętokrzyskiem i pytanie, kto i dlaczego to zrobił?
12: Na zegarach 12 w studiu Radia Vox FM witamy Beatę Piekarską.
11: Dzień dobry.
12: To czas na wiadomości Radia Vox FM w samo południe. Posłuchajmy.
11: Pełna zgoda przewiejskiej, kary coraz bliżej. Posłowie zajmują się zmianami na przejazdach kolejowych. To reakcja na serię wypadków, zwłaszcza na tragedię w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka wbiła się w pociąg. Rządowe propozycje zakładają m.in. odebranie prawa jazdy na 3 miesiące, zawiechanie na przejazd na czerwonym świetle czy objeżdżanie opuszczonych zapór. Politycy ze wszystkich stron podkreślają, że zmiany są bardzo potrzebne.
13: Kiedy kierowca widzi czerwone światło i mimo tego wjeżdża na tory, ryzyko ponosi nie tylko on. Ryzykuje życie pasażerów pociągu.
14: Ta ustawa powstała na chybcika, powstała ze względu na wypadki.
15: Skoro chcemy więcej pociągów, musimy równocześnie konsekwentnie likwidować przejazdy kolizyjne, zastępując je wiaduktami i tunelami.
16: Myślę też, że należałoby się zastanowić, panie ministrze, jak wygląda system kształcenia. Nie tylko kierowców zawodowych, ale też kierowców na kategorię B i inne.
11: Nad projektem Sejm będzie głosował jutro, później trafi on do Senatu i ostatecznie na biurko prezydenta. Ma postawione zarzuty, ale na razie zostaje na wolności. Sąd rejonowy w Nowym Sączu nie zdecydował się na areszt dla drugiego mężczyzny zamieszanego w nielegalny wyścig samochodowy, w którym zginął 50-latek. Zatrzymany młody mężczyzna ma dozór policyjny, nie może też opuszczać kraju, mówi nam Justyna Rataj-Mkietyn, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.
17: Sąd wskazał, że biorąc pod uwagę dotychczasową niekaralność podejrzanego, jego młody wiek, a także okoliczność, że drugi ze współpodejrzanych jest już odizolowany i przebywa w tymczasowym aresztowaniu, wystarczające będzie zabezpieczenie tego postępowania poprzez zastosowanie środków o charakterze wolnościowym.
11: Do wypadku doszło w sobotę na jednym z przejść dla pieszych. Mężczyzna zabił rozpędzony samochód. Jak się później okazało, był to nielegalny wyścig. Sprawca wypadku trafił do aresztu na 3 miesiące. Na Ukrainie trwa akcja ratunkowa po dzisiejszym rosyjskim zmasowanym ostrzale. Na ten moment wiadomo o 15 ofiarach i ponad 60 rannych na terenie całego kraju. 9 osób to mieszkańcy Pryłk, miasta na północnym wschodzie. Do siebie po ataku dochodzi też ukraińska stolica, gdzie życie straciły 2 osoby. Zniszczony został magazyn, bloki i centrum filmowe. Ja już żegnałem się z życiem, mówi ranny w ataku mieszkaniec Kijowa. Tak huknęło, że od razu mnie ogłuszyło. W zasadzie niczego nie rozumiałem. Potem zacząłem się dusić od dymu, wyczołgałem się spod gruzów i wtedy już wszystko dookoła płonęło. Wołodymyr Zełenski potwierdził, że jednym z głównych celów tej nocy była też ukraińska energetyka. Władimir Putin chce osłabić ją przed nadchodzącą zimą. A teraz w wiadomościach Vox FM pytanie, czy w okolicach Skarżyska Kamiennej w Świętokrzyskiem ktoś nie lubi przyjezdnych grzybiarzy? Kilka dni temu kierowcy, którzy na mazowieckich tablicach rejestracyjnych zostawili auto na leśnych poboczach i parkingach, zostali po powrocie z grzybobrania przebite opony.
18: My jakoś tak na szybko, po prostu patrząc, że jeszcze mamy powietrze w kołach, znaleźliśmy sobie jakiś serwis w pobliżu i pojechaliśmy, żeby jeszcze całkiem powietrze nie zeszło. Poza nami to tam było gdzieś tak jeszcze 8-10 aut, którzy stali już na felgach.
11: Mówi nam jeden z pokrzywdzonych grzybiarzy.
19: Jeśli osoby zainteresowane się zgłoszą do komendy, złożą zawiadomienie o uszkodzeniu mienia i złożą stosowne wnioski o ściganie, no to wtedy my, policja, oficjalnie podejmujemy sprawę.
11: Zapewnia Anna Sławińska z policji w Skarżysku. Do tej pory na policję nie wpłynęło żadne oficjalne zawiadomienie w tej sprawie.
20: Wiadomości sportowe w Vox FM.
11: Ma ćwierćfinał w Pekinie. Iga Świątek pokonała 6-1, 6-3 Amerykankę Iwajowicz. Mecz trwał 96 minut. To jak mówi trener Jerzy Brzęczek, znak od piłkarskiego boga. Kadra U21 awansowała na Euro. Wyniki wczorajszych spotkań ułożyły się po myśli biało-czerwonych. Grecja wygrała z Irlandią Północną tylko 1-0, dzięki czemu Polacy zostali najlepszą drużyną z drugich miejsc w grupach, no i mają awans bez baraży. Turniej w Arabii, Albanii i Serbii rozpocznie się 17 czerwca. I na koniec pożegnanie ikony futbolu. Lionel Messi rozegrał ostatni w karierze mecz w reprezentacji Argentyny. W Buenos Aires wicemistrzowie świata pokonali Benin 3-0. Messi zanotował bramkę i 2 asysty. Występy w tej koszulce były najpiękniejszym uczuciem, mówił po spotkaniu do kibiców, a ci zaczęli skandować jego nazwisko. Messi zagrał w barwach Argentyny 208 razy, strzelił 126 goli. Nie kończy jednak kariery piłkarza, będzie dalej grał w Interze Miami.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
22: Tak siedzi we mnie jeszcze ta historia z tymi grzybami. Ja myślę, że ktoś po prostu pojechał na nie nie tam, gdzie powinien, no.
23: No i
22: przecież
23: zdecydowanie
22: to są te tereny podzielone, tak, prawda? Tak, jeden grzybiarz chodzi tutaj i koniec,
23: panie,
22: drugi tam
23: pan tu
22: nie ma
23: iść, tu grzybów nie ma, prawda? Tym bardziej, że jeszcze pogoda taka będzie lepsza na grzyby, bo ma popadać przed weekendem i w weekend, tak więc dopiero wysyp grzybów będzie.
22: Ale
23: spokojnie,
22: już na jutro znalazłem też deszcz, słuchaj, na zachodzie kraju.
23: Aha,
22: i
23: okay.
22: Tutaj od 19, 21 stopni, 24 maksymalnie.
23: Całkiem przyjemna temperatura na grzyby.
22: Całkiem, jak na październik, nawet całkiem bardzo.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
23: 5:30 po 12:00, środa, w pół do piątku, dzień wanny.
22: To już, ale to szybko, zobacz.
23: Tak, dzień efektywności energetycznej, to także energia na pewno jest.
22: Jak nie ma, to podkręcimy, słuchajcie, żeby była, bo mamy takie swoje sposoby.
23: No.
22: Jak macie takie magiczne pokrętło w radyjku, na pewno macie.
23: Wolumę się nazywa,
22: tak.
23: No, ktoś tak nazwał.
22: To jest taki numer. A w zasadzie go zaraz zagramy, który tę energię rozkręci.
23: O ten Charmik Horses, te koniczki takie
22: żałuje. Ja to bardzo lubię.
23: No to gramy. Klaudia Wasiluk
22: i Arek Sikora, dzień dobry.

0: To jest Blue Lagoon, czyli...
1: Trochę na niebiesko.
0: No, trochę na niebiesko, czyli po naszemu. A do niebieskiego, jak się okazuje, bardzo pasuje różowe.
1: Oj, to ja myślę, że w ogóle, jeżeli chodzi o jutro, to niebieskiego bez różowego nie ma. Ani
0: tak,
1: różu bez odcieni błękitu.
0: To takie baby shower to się chyba nazywa, że raz jest niebieskie,
1: raz różowy. Nie? No w tym taki... przypadku, kurczę, to teraz to nie zagrałeś.
0: Wiecznie młody Skolim, bo 30 to wciąż młody.
1: Oczywiście, że tak. Poza tym, jak kończyć 30, to tylko w wielkim stylu.
0: Dokładnie.
1: Siemiatycze. Będą na różowo. Na niebiesko również, bo też tam będziemy. Mhm. I jak my jedziemy, no to przecież nie pojedziemy bez was. No hello.
0: No właśnie, wy to my, słuchacze to radio. I na odwrót, radio to słuchacze.
1: Tak.
0: I super.
1: I jak chcecie, żeby to właśnie wasza ekipa pojechała razem z nami, to VoxFM.pl to ostatni moment na to, żeby nas jakoś do tego przekonać. Napisać, dlaczego to właśnie wasza paczka powinna wpaść na urodziny z Kolima.
0: A my wam wyślemy bilety, damy wam tysiaka kieszonkowego na różne atrakcje.
1: Ale to nie wszystko.
0: Dojazd i tak dalej, ale to nie wszystko, właśnie.
1: Chcecie ekskluzyw?
0: Ty powiedz, ja ty powiedz.
1: To może być spotkanie jeden na jeden, słuchajcie. Tak. Vipowskie.
0: Królem Latino ze Skolimem. To wszystko do zgarnięcia na voxfm.pl. Spieszcie się, bo za moment zadzwonimy i to jest naprawdę ostatnia szansa. No.
1: Nasze miatycze gotowe? Różowe?
0: Tak.
1: Czekają
0: tylko
1: na was.
0: Chodniki pobalowane.
1: 20 po 12, Jolly Garçon i Lolita. Gramy.

0: Klaudia, mam pytanie do ciebie.
1: W ciemno mówię nie.
0: Wiesz, jakie było pytanie?
1: Nie.
0: Czy ty się kiedyś męczysz?
1: Ale to akurat dobra odpowiedź.
0: Że nie.
1: Zdarza się. No, ale...
0: Jak wypoczywasz, powiedz, jak wypoczywasz?
1: Ostatnio się tego uczę, ale pytasz serio, czy pytasz za żart?
0: Serio pytam.
1: Słuchaj, siadam na kanapie i próbuję z niej nie wstać. Widzę, że zmywarka woła. Widzę pralkę. Słyszę, że tam się coś rozsypało.
0: Okay.
1: Ale próbuję siedzieć.
0: Aha. A próbowałaś jeździć rowerem?
1: Nie.
0: Aha, widzisz, to może popełniłaś błąd.
1: Co ty mówisz?
0: Do Chin cię teraz przenoszę. I tam, słuchaj, ostatnio był maraton.
1: No.
0: I pewna influencerka zamiast biec jechała na rowerze.
1: Aha.
0: No, i wiesz, jak się tłumaczyła?
1: No.
0: Że się zmęczyła, że źle się czuła i dlatego jechała na rowerze.
1: A to nie mogła już odpocząć, sobie usiąść na przykład
0: na kanapie?
1: Jakiejś kanapy, by tam nie znalazła?
0: No nie, widzisz, rower. Rower dobry na zmęczenie. Nie, masz ciężki dzień w pracy, tyrasz 12, 14, 18 godzin, wracasz do domu i na kanapę? Nie.
1: Jeszcze potem na rower.
0: Na rower!
1: Musisz mieć chińskie zdrowie, żeby to zrobić.
0: No, albo chińskie pomysły. Bądź też chiński rower, ale to wystarczy sprawdzić, tam Made in China pewnie jest.
2: No? Autopromocja.
3: Śpisz? Śpisz!
4: A, co się dzieje?
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
3: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
6: To ty się nie obudzili.

0: fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Zakupy tylko w Społem. Kolian. Jeżyki najeżone bakaliami w czekoladzie 140 gramów, Coconut Classic lub Café za 4,99. Wybierz Społem.

0: szczęście. Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
2: Budoma Market, podłogi, drzwi.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
10: Toyota Ukleja, Suchy Las oraz Ujście. Zapraszamy na jazdy testowe.
11: Netto przedstawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
13: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
14: Za mnie.
15: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
16: Reklama.
17: Z wami niezmiennie Vox FM Poznań na 107.4. Czas na kolejne dziś wydanie wiadomości z miasta. Dominik Rutkowski. System kaucyjny wpłynął na czystość w poznańskich lasach. Minął rok od wprowadzenia kaucji za plastikowe butelki, a efekty programu mogą być zaskakujące.
18: Jak wskazuje dyrektor Lasów Poznańskich Łukasz Polakowski, pracownicy od roku zbierają mniej śmieci. Efekt jest najbardziej widoczny w miejskich lasach, gdzie przychodzi wielu mieszkańców. Leśnicy ciągle jednak znajdują dużo butelek szklanych po alkoholu, głównie tak zwanych małpek. Zdaniem dyrektora te opakowania także powinny być objęte kaucją, by poprawić czystość w lasach. Poznańscy leśnicy zbierają rocznie 60 ton śmieci i najbardziej zanieczyszczone są takie miejsca jak Lasek Marceliński, Dolina Cybiny czy Rusałka.
17: A to była relacja przygotowana przez Ari Habir. Darmowa kranówka w poznańskich restauracjach. Aquanet rusza z nową akcją. Restaurator Rafał Orłowicz twierdzi, że to świetny pomysł.
19: Ludzie często też wybierają miejsce pod względem tego, czy tą wodę mają za darmo. To pytanie pada w mailach przy rezerwacjach grupowych. Ludzie chcą jednak wiedzieć, czy to miejsce jest dla nich, czy nie.
17: Jak podkreśla Przemysław Ciupka z Aquanetu, poznańska kranówka jest smaczna, a co najważniejsze, bezpieczna.
0: Rok 2025 to jest ponad 80 tysięcy badań na ponad 5 tysiącach próbek. Te próbki są pobierane na każdym etapie, od ujęcia aż do kranu. Jesteśmy pewni tego, że kranówka jest świetną, bezpieczną wodą.
17: Do akcji dołączyło jak na razie kilkanaście lokali, a mapę restauracji z darmową wodą znajdziecie na stronie internetowej kranówkapoznańska.pl. Już za niespełna miesiąc wystartuje jarmark świąteczny na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Rozpocznie się on 14 listopada i czynny będzie do 20 grudnia. Jak co roku będą oczywiście budki, ale nie tylko, zapowiada Mateusz Fonfara z MTP.
10: Nie może oczywiście zabraknąć Młyńskiego Koła, Boostera, Karuzel. No i oczywiście scena, na której zaprezentują się artyści, na której odbędą się różnego rodzaju przedstawienia, eventy. Ten okres jest bardzo długi, więc tych punktów w programie na pewno będzie. będzie cała masa.
17: Będzie też ogromna choinka, a jarmark będzie można odwiedzać 6 dni w tygodniu.
10: Od wtorku do czwartku będziemy otwarci od 15 do 21, w piątki i soboty od 11 do 22, a w niedzielę od 11 do 21, więc od piątku do niedzieli te godziny otwarcia będą ciut dłuższe niż w tygodniu.
17: Jarmarki świąteczne, jak rok temu, pojawią się również na Placu Wolności i Starym Rynku. Czynne będą one od 20 listopada do 6 stycznia.
14: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
17: I wyjeżdżamy na drogi jeszcze w Vox FM Poznani na 107,4. Widać większy ruch, ale tragedii nie ma. Zazwyczaj to jest kwestia jednej, dwóch zmiany świateł i lecimy dalej. Ale chwilę stracicie na pewno na Królowej Jadwigi przed drogą dębińską, na Podwalu przed rondem Śródka, a także na Wyszyńskiego i Jestkowskiego, bo przypominam, tam wielki remont Mostu Chrobrego. Jeżeli chodzi natomiast o informacje pogodowe, no to całkiem niezłe one są, bo mamy na termometrach już 21 stopni, 22 kreski na plusie w najcieplejszym momencie dnia, trochę słońca, trochę chmur. Jutro pogoda bardzo podobna, a na weekend ochłodzenie i opady deszczu.
14: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.

0: reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
3: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
7: Dla jednych zakupy to wyprawa. Dla mnie wizyta u dobrych znajomych, których fajnie mieć blisko siebie. Pasaż Rondo w nowej odsłonie. Zakupy, pyszny i tani obiad, kawa, fryzjer, fitness, kosmetyczka. Poznaj nas bliżej. 8 października od 16 do 19 świętujemy razem. Dla pierwszych 100 osób prezenty, a dla wszystkich wróżka, numerologia i fotobudka ze stylizacją. Więcej na pasażrondo.pl. Pasaż Rondo tuż przy Selgros. Wpadnij po drodze.
8: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
9: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
10: Nie, to też nie.
11: Od godziny oglądasz mieszkania. Czego ty właściwie szukasz?
10: Czegoś w Poznaniu, ale nie jak wszędzie.
11: To może od razu wyspa?
10: Śmiej się, śmiej. Mam!
11: Co masz?
10: Wyspę w Poznaniu.
12: Mieszkań jest wiele. Wyspa jest jedna. Elektrownia Garbary Odrobyk. Nowe apartamenty w Poznaniu. Poznaj ofertę w biurze sprzedaży Robyk przy Małych Garbarach 9 lub na robyk.pl.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
17: 107.4 Vox FM. Poznań.
18: Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Rannych jest 8 osób. Od tego tematu zaczniemy wiadomości. Będzie nieco taniej. Są ceny paliw, jakie jutro będą obowiązywać na stacjach. Będzie też Nobel z chemii.
19: Na zegarach 13:00 czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Beata Piekarska. Posłuchajmy uważnie.
18: A zaczynamy od dramatycznych wiadomości z Ostrołęki. Co najmniej 8 osób zostało rannych w wyniku ataku nożownika w jednej z tamtejszych szkół. Na razie wiadomo o tym, że 2 osoby są w ciężkim stanie. Nasz reporter Jakub Krzyżak zbiera najnowsze informacje w tej sprawie. Powiedz, co ustaliłeś?
20: Najważniejsza informacja jest taka, że po krótkiej obławie policjanci zatrzymali 19-letniego napastnika. To uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce, gdzie doszło do ataku.
21: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
20: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
0: Tak, to jest uczeń tej placówki.
20: Mówi mi starszy aspirant Marcin Sabicki z mazowieckiej policji. W ataku rannych zostało 8 osób. Przekazał mi młodszy brygadier Adrian Stupski z Ostrołęckiej Straży Pożarnej.
21: Jest to 5 dzieci i 3 osoby dorosłe.
20: Na miejscu wciąż działają służby. 30 strażaków zabezpiecza miejsce zdarzenia. Policja ustala jego dokładny przebieg.
18: A my do tych dramatycznych wydarzeń w Ostrołęce będziemy wracać w kolejnych wiadomościach. A teraz Vox FM zmieniamy temat. Znamy ceny paliw na jutro. Za 95 zapłacimy 6,83. Litr 98 będzie kosztować 7,71, a diesel 7,74. Jego stan zdrowia jest ciężki, ale stabilny. To najnowsze informacje w sprawie 3-letniego dziecka, które wczoraj wypadło z balkonu na 4 piętrze mieszkania w Rydułtowach na Śląsku. Chłopiec został przetransportowany śmigłowcem LPR do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
22: Jest w śpiączce farmakologicznej, jest leczony na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.
18: Powiedział nam rzecznik placówki Wojciech Gomułka. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Wiadomo, że w momencie zdarzenia matka dziecka była trzeźwa w mieszkaniu. Bydgoszcz chętnie przyjęłaby amerykańską bazę wojskową, ale decyzja należy do kogoś innego. Tak mówi wojewoda kujawsko-pomorski, podkreślając jednocześnie, że miasto ma atuty i jest już ważnym garnizonem. Szef MON wymienił Bydgoszcz jako jedno z miast, gdzie taka baza mogłaby powstać. Na liście są też Poznań i Wrocław. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
23: Konkretów w sprawie amerykańskiej bazy w Polsce na razie nie ma, ale Bydgoszcz pojawiła się na liście potencjalnych lokalizacji. Wymienił ją niedawno minister obrony narodowej, a według wicewojewody kujawsko-pomorskiego Bydgoszcz może być pod tym względem atrakcyjna.
24: Jesteśmy ważnym garnizonem, posiadamy jednostki, które są związane z NATO, JFTC.
23: Mówi Piotr Hemmerling. Część mieszkańców Bydgoszczy z okolic siedziby sojuszu chętnie widziałaby tu także amerykańskich żołnierzy.
25: Niech przyjadą, niech nas bronią, jeżeli są potrzebni.
23: Bydgoszcz już dziś jest ważnym ośrodkiem wojskowym. Oprócz struktur NATO działa też Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych i duże zakłady przemysłu obronnego.
18: Polska od kilku miesięcy deklaruje gotowość do utworzenia na swoim terytorium stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Miałaby powstać na zachodzie kraju. Strona amerykańska dotąd pozytywnie odnosiła się do tego pomysłu, ale na pierwsze decyzje w tej sprawie trzeba jeszcze poczekać. Nobel z chemii za odkrycia związane z syntezą związków organicznych. Francuz Henri Cagon i japoński naukowiec Kenzo Sai zostali laureatami tegorocznej nagrody.
26: Nasz organizm składa się z materiałów, które nie są identyczne ze swoim odbiciem lustrzanym, tak jak nasze dłonie, prawa i lewa dłoń. Ci profesorowie odkryli, że jeżeli startujemy z niezbyt czystej mieszaniny, to są układy, w których możemy się spodziewać, że nagle dostaniemy taką lawinę powielania się jednej ze skrętności.
18: Tłumaczy nam profesor Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, a już jutro poznamy tegorocznego laureata Literackiej Nagrody Nobla.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Najchłodniejsze teraz Kłodzko. 12,5 stopnia tylko.
27: O, to no, zimno. Kłodzku, a ja chciałam jeszcze wrócić do tego Nobla z chemii, bo tak sobie pomyślałam, że gdybyśmy mieli w Voxie takie Noble przyznawać z chemii, to tytuł zaszczytny do Pawła Pawelca by trafił.
19: Że chemia międzyludzka.
27: Tak, bo no, on takimi przypadkami się zajmuje, że czasami to wiesz, to naprawdę taki tytuł mu się należy.
19: A jest też znajomość chemikaliów, to komu taka nagroda?
27: A co się wychylasz, rączkę podnosisz?
19: Nie, lustro przed sobą postawiłem. Nie, to źle zabrzmiało,
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
27: A w Kłodzku mówiłeś, że najchłodniej, tak?
19: Tak, najchłodniej.
27: To Przemyśl 21, tam najcieplej już teraz.
19: Tak, ja już taki troszeczkę nastrój mam urodzinowy, no bo to jutro już impreza, prawda?
27: I bardzo dobrze, że ty masz nastrój urodzinowy, Areczku. No. Kołujemy ekipę, drodzy państwo. Jeszcze was nam tam brakuje. Przypominamy, jutro jedziemy do Siemiatycz na urodziny z Kolima, 30.
19: Tak jest.
27: No i jak chcecie z nami, to jakby wam to powiedzieć... To chodźcie.
19: Właściwie voxfm.pl, zakładka konkursy, a my za moment dzwonimy.
28: Oh, mamma mia. Oh. Fresh the sound.

0: Kesza i TikTok w Vox FM. To a propos muzyki, a teraz a propos imprezy coś.
1: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga.
2: No 30 lat to ma się raz w życiu.
0: To prawda.
2: Jak już ma się te 30, to trzeba wyprawić hurtną imprezę.
0: Dokładnie, tym bardziej, że urodziny ma się raz w roku.
2: Tak.
0: Tak. Dzwonimy do osób, które zgłaszały się na voxfm.pl. No i mamy, że tak powiem, zaproszenia. Halo, halo, dzień dobry do Karola.
3: Tak jest.
2: Cześć, Karolku.
0: Vox FM dzwoni. Masz zasięg? Wszystko tak jest okej?
3: Okay? Wszystko jest okej. Okay.
0: Karolku, wiesz dlaczego dzwonimy? Zgłosiłeś się na voxfm.pl. Chciałbyś pojechać ze

0: Rocznika 96?
1: Młody. 96, dokładnie, Karol, tak samo, tak jak i ja.
2: Powiedz, czym wy się zajmujecie jako ekipa?
1: Zajmujemy się budowlanką.
2: Okay.
1: Budujemy dom.
2: Czyli koledzy, przyjaciele z pracy, tak?
1: Tak jest.
2: Słuchaj, Karol, my tobie już powiemy. Zabieramy was na urodziny z Kolima. To jest pewne.
3: Tylko chcielibyśmy tego Wieśka twojego jakoś ścignąć. Jakbyś ty mógł powiedzieć o tym, że...
2: I tak się składa, że mamy numer do Wiesława i dzwonimy teraz do niego.
1: No i właśnie czeka na ten telefon.
3: Przekażesz mu?
2: Niech Wieś się tylko odbierze. O, dawaj Wiesław, dawaj, odbieraj, bo tu... Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Do Wiesława, Radio Vox FM, Klaudia Wasiluk, Arek Sikora.
3: Cześć Wiesiu.
2: Wiesławie, u nas jeszcze tutaj twój przyjaciel Karol jest, na pewno poznajesz, przywitajcie się.
1: Cześć Wiesiu.
4: No, siema.
2: Karol, mów dla Wiesia, o co chodzi.
1: Wiesiu, jest taka sprawa, że wygraliśmy wycieczkę na zrobiste osoby Klima, 20 urodziny i będziemy się fajnie bawić chyba z Radiem Vox FM.
2: Wiesiu, zrozumiałeś?
3: Oddychasz?
4: Nie bardzo.
2: Nie bardzo, Wiesiu, zrozumiałeś.
3: To musisz, Karolku, jeszcze raz powtórzyć, na spokojnie.
2: Tak jest.
1: Będziemy się, Wiesiu, zajebiście bawić. Przepraszam.
3: Prawie mówisz.
1: Zabiem na urodzinach z Kolima.
2: Wiesiu, co ty na to?
3: Ha? Wiesiu, jesteś?
4: Zajebiście.
2: No i super, i podsumowane. Do zobaczenia, chłopy, nie możemy się doczekać tego spotkania.
1: Dobra, fajnie.
5: Rodziny u Skolima. Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
3: Te urodziny przypominamy już jutro. 30. urodziny z Kolima w Siemiatyczach. Ekipę już mamy, słuchajcie. Jedzie Wiesiek, jedzie Karol, my też będziemy.
2: Dokładnie.
3: No i
2: tak.
3: Was nie może zabraknąć. Widzimy się wszyscy i polecamy obszerną relację w social mediach.
2: A jeszcze chłopakom rzucamy 1000 złotych kieszonkowego na ten wyjazd. A niech szaleją.
3: No i Wiesiek razem z Karolem będą mogli ekskluzywne spotkanie ze Skolimem również jutro doświadczyć.
2: Jeden na jeden.
3: 22 minuty po 13. Bon Jovi, Living on a Prayer. Co już teraz gramy?

0: Mi amore, cię zabiorę, mógł powiedzieć tak Karol dla Wieśka na przykład.
1: Na przykład. Powiedział co innego, ale Wieśkowi też się spodobało.
0: Cię zabiorę. To a propos tego, co się przed chwilą działo na antenie Radia Vox FM, a co się będzie działo, słuchajcie, no to w piątek Bestlista i klasik ze Sławomirem z utworem Zabiorę na miejscu siódmym. Póki co?
1: No właśnie, póki co, bo to wszystko, słuchajcie, zależy od was. Wchodzicie na voxfm.pl, tu jest zakładka Bestlista. I tutaj są takie małe plusy. Są też małe minusy, ale no jakby to, co wybierzecie, to wszystko w waszych rękach. Być może takie Zabiorę poleci na samą górę.
0: Dokładnie. Bestlista już w piątek, aż

0: Szykowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Zakupy tylko w Spoe. Herbata Lipton Yellow Label 92 torebki za 13,99 lub owocowa 20 torebek za 6,49. Wybierz Spoe.
6: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
7: Toyota Ukleja, Suchy Las oraz Ujście. Zapraszamy na jazdy testowe.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
15: 900 osób, jedna wiara, jeden kolejorz. 11 października przy Enea Stadionie rusza pierwsza kibolska piątka. Oni biegną, my robimy hałas. Kibolskie emocje, stadionowa energia. Kibolska piątka, 11 października, Enea Stadion. Bądź z nami!
16: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
17: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
24: W Vox FM Poznań na 107.4 czas na kolejne dziś wydanie wiadomości z miasta. Dominik Rutkowski, zapraszam. Pieniędzy jeszcze nie ma, są za to plany i to bardzo ambitne. Chodzi o remont domu studenckiego Jowita przy Rondzie Kaponiera. Tak zwane akumulatory są obecnie zamknięte i przygotowywany jest projekt.
0: Możemy ubiegać się o środki dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli pozwolenie na budowę. Tego pozwolenia spodziewamy się na koniec przyszłego roku, czyli 27 roku i wtedy możemy wystąpić o pieniądze właśnie do Banku Gospodarstwa Krajowego.
24: Mówi kanclerz Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu Marcin Wysocki. Koszt remontu wzrósł z początkowo zakładanych 100 milionów o 11 milionów złotych. Bank Gospodarstwa Krajowego ma pokryć większość kosztów.
2: Stamtąd ma pochodzić 80% funduszu. Na 20% liczymy z Ministerstwa Nauki, ale no jeżeli nie, to będziemy się starali z innych źródeł to pozyskać. To już jest tylko 20%.
24: Mówi rektor Uniwersytetu Bogumiła Kaniewska. W tym roku UAM proponuje studentom 1646 miejsc w akademikach. Październik jest miesiącem świadomości raka piersi. Wielkopolskie Centrum Onkologii przypomina, jak ważna jest profilaktyka.
3: W Polsce liczba zachorowań na raka piersi stale rośnie. Rocznie odnotowuje się około 23 tysięcy przypadków.
4: Dla Wielkopolski jest to prawie 2440. Mniej więcej 80% przypadków raka piersi wykrywamy u kobiet w wieku 50+.
3: Powiedziała mi dr Agnieszka Dyzman-Sroka z Wielkopolskiego Centrum Onkologii. We wczesnym wykryciu zmian pomagają regularne samobadania oraz mammografia, którą kobiety w wieku od 45 do 74 lat mogą wykonać bezpłatnie w ramach NFZ. W najbliższy piątek będzie do tego okazja. Centrum organizuje wydarzenie, w ramach którego zaplanowano też stoisko edukacyjne, naukę samobadania piersi oraz porady dietetyka.
24: O czym informowała Julia Omachel, dziękuję Ci za te relacje. W niedzielę kibice kolejorza pobiegną ulicami w okolicach stadionu. Przed nami pierwsza edycja Kibolskiej Piątki. W biegu wystartują 1992 osoby, co jest bezpośrednim nawiązaniem do roku założenia Lecha Poznań. Bieg główny wystartuje o 12 z ulicy Ptasiej. Poprowadzi Grunwaldzką w stronę cmentarnej i zakończy się przy Enea Stadionie. Maksymalny czas na pokonanie trasy to 60 minut, a w zawodach wystartować mogą również osoby na wózkach. Wydarzenie o 10 rano otworzą biegi dla najmłodszych na dystansach od 500 metrów do 2,5 kilometra. Jeżeli macie ochotę, możecie wpaść pokibicować.
22: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
24: Co prawda, z tego co mówią prognozy, pogoda do wychodzenia z domu zachęcać nie będzie, ale wierzę, że zagorzali kibice kolejorza są zahartowani i takie opady deszczu nie będą im przeszkadzać. 17 stopni na termometrach tymczasem mamy w Poznaniu, maksymalnie dzisiaj 22 kreski na plusie, trochę słońca, trochę chmur. Jeżeli chodzi o sytuację na drogach, to wielkich korków nie ma, ale w kilku miejscach pracują drogowce, między innymi można ich spotkać na ulicy Murawa w rejonie skrzyżowania z Solidarności czy na Szeligowskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Stróżyńskiego.
22: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl
25: 107.4 Vox FM.
26: Vox FM.
25: Poznań. Vox FM. Robi dzień dobry.
27: Magia Radia.

0: reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-poznań.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
5: Budoma Market, podłogi, drzwi.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o Twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archicom.pl. Osiedle bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
11: Chcesz poczuć więcej swobody przy każdym kroku? Wpadnij do Barefoot World w Starym Browarze i odkryj buty Barefoot. Lekkie, elastyczne i stworzone do naturalnego ruchu. Damskie, męskie i dziecięce modele czekają na Ciebie na miejscu. Przyjdź, przymierz i poczuj różnicę. Barefoot World. Stary Browar Atrium poziom plus 1. Twoje stopy pragną wolności.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
16: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Reklama.
17: 107
0: i 4
17: Vox FM.
0: Poznań.
18: Sztab kryzysowy w Ostrołęce po ataku nożownika uczeń jednej ze szkół ranił nożem 8 osób. Wyższa akcyza na alkohol ma dać więcej pieniędzy w budżecie. W Sejmie trwają prace nad tym projektem. Zderzenie miejskiego autobusu z osobówką w Bydgoszczy. Ranne są 3 osoby.
19: Punktualnie 14 na zegarze to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza już teraz Beata Piekarska. Słuchamy.
18: Napastnik, który zaatakował w szkole w Ostrołęce, to uczeń tej placówki. 19-latek ranił nożem 8 osób. Zaatakował uczniów i pracowników zespołu szkół zawodowych numer 4. Napastnik został szybko złapany, jest ranny, próbował popełnić samobójstwo.
20: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
21: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
20: Tak, to jest uczeń tej placówki.
18: Mówi nam Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. Prezydent Ostrołęki po ataku zarządził, by do szkół nie wpuszczać osób postronnych. A zawodówka, w której doszło do ataku, została zamknięta w urzędzie. Trwa właśnie sztab kryzysowy. Gra idzie o większą pulę pieniędzy do budżetu na zdrowie. Na tą ustawę ma być zgoda całego Sejmu. Posłowie zajmują się właśnie podwyższeniem akcyzy na alkohol. Pieniądze mają trafić w formie zwiększonej dotacji do Narodowego Funduszu Zdrowia. Dlatego poprzemy ten projekt, mówi nam poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk.
22: To jest oczekiwanie pana prezydenta. Przypominam, że właśnie zawetował podobną ustawę w tamtym roku. Właśnie uzasadniając to weto, że byłby gotowy nawet zgodzić się na zaakceptowanie podwyżki podatków pod warunkiem, że pieniądze z tego tytułu zostaną zaadresowane do ochrony zdrowia. I teraz rządzący spełniają ten warunek.
18: Za projektem głosować ma cała rządowa koalicja.
23: Patrząc na cenę alkoholu w Polsce i poza naszymi granicami, naprawdę alkohol w Polsce jest relatywnie tani. No a dzisiejszy budżet ochrony zdrowia jest jaki jest. My wiemy, że wydajemy rząd wielkości 250 miliardów już dzisiaj na ochronę zdrowia, ale to jeszcze jest kwota niewystarczająca. A to może być kilka miliardów złotych, które będą w stanie wesprzeć ten budżet, dlatego jak najbardziej za.
18: Dodaje Łukasz Osmalak z Polski 2.50. Rząd szacuje, że wyższa akcyzja przyniesie prawie 1,5 miliarda złotych. A teraz w wiadomościach Vox FM groźny wypadek w Bydgoszczy. 3 osoby trafiły do szpitala po zdarzeniu miejskiego autobusu z osobówką. Kierowca Audi nie dostosował prędkości do warunków na drodze. Na łuku zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z prawidłowo jadącym autobusem.
24: Do szpitali zostali przetransportowani zarówno kierowca, jak i pasażer z Audi, a także pasażerka autobusu. Natomiast na miejscu trwają badania 2 pasażerek, które również podróżowały autobusem.
18: Relacjonuje Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji. Autobusem podróżowało 15 osób. Operacja neutralizacji min w Świnoujściu zakończona sukcesem. Podczas 3-dniowej akcji zdetonowano 5 min o łącznej masie blisko 3,5 tony.
25: Neutralizację prowadzono metodą deflagracji, która pozwala zniszczyć materiał wybuchowy bez gwałtownej detonacji całego ładunku i tym samym ograniczyć oddziaływanie na otoczenie. Pozostałości z kolei niszczono przy użyciu niewielkich ładunków wybuchowych.
18: Mówi major Łukasz Koziarski z 8 Flotylii Obrony Wybrzeża. Przypomnijmy, miny wykryto podczas badania dna w rejonie, gdzie powstaje właśnie falochron nowego portu zewnętrznego.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: 3,5 minutki mamy po godzinie 14. W całym kraju bardzo dużo słońca i to jest ta fantastyczna wiadomość. Proszę łapać to słońce, bo ono z każdym kolejnym dniem będzie tak zanikać na rzecz deszczu, ale na razie tym się kompletnie nie przejmujemy. Bardzo ciepła noc przed nami, bo nawet 14-15 stopni pokażą termometry na Podkarpaciu, 11-12 na przeważającym obszarze, tym razem najchłodniej w Suwałkach i w Gorzowie Wielkopolskim, bo tam zaledwie 8. Jutro już z deszczem, zwłaszcza północno-zachodnia i południowa Polska, ale wciąż ciepło, 23-24 stopnie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Dzisiaj środa. Jeżeli nie macie pomysłu na tę środę, podpowiadam, jest dzień wanny. Dzień wanny. Warto, jak ktoś ma wannę, dopieścić tę wannę. Warto razem z nią poświętować i jednym słowem zrobić sobie po prostu długą kąpiel.
26: Dzień z Fox FM.
19: A taka popołudniowa smakuje podwójnie dobrze. The Colors Italo Disco na początek naszego dzisiejszego środowego spotkania, bo jest szalona za chwilę. Kamil Rutkowski, zapraszam.
27: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.

0: To jest Boys, to jest Szalona i ja założę się, że każdy ma na myśli teraz kogoś zupełnie innego, myśląc sobie o tej piosence i bardzo dobrze. Tak ma być 12 minut po godzinie 14. Raz jeszcze dzień dobry, widzę, że dzień na wanny natchnął, co po niektórych i już tutaj są SMS-ki. Dziękuję za przypomnienie. Ja dzisiaj zaciągnę nawet może kogoś. Nawet nie mam pytań. Fajnie, fajnie. No to co? Zaczynamy sobie środowe popołudnie, proszę Państwa. Same dobre dzisiaj informacje. W ogóle tak, robimy sobie dzisiaj wyłącznie dzień dobrych informacji. Czyli takich informacji, które nas pozytywnie nastrajają. Dzisiaj w ogóle nie mówimy o tym, jak coś się złego wydarzyło i tak dalej. No chyba, że dzień na tak, dzień na nie, ale to dopiero po godzinie 16, to mamy jeszcze trochę czasu. Zdążymy zapomnieć. A propos dobrych informacji, Iga Świątek dzisiaj rano. Nie wiem, czy Wy też wstajecie rano i robicie, zaczynacie dzień od Igi Świątek, bo jak dla mnie taki Pekin mógłby trwać zawsze, zwłaszcza przy takiej dyspozycji Polki. Awansowała sobie dalej, prawda? W związku z tym, że jest to daleko, to pozwólcie, że wam to zaszyfruję.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: To mniej więcej w języku mandaryńskim oznaczało mniej więcej coś takiego. Iga Świątek wygrała w Pekinie i będzie grała dalej. Trzymamy oczywiście za nią bardzo mocno kciuki. No.

Shoody i Get Low, Florida i T-Pain, to jest oczywiście piosenka o tytule zaskakującym, no low. 19 minut, mamy po godzinie 14, dzisiaj same dobre informacje, jutro benzynka tańsza, aha, trochę, ale zawsze tańsza. Zawsze parę groszy, jak to się ładnie mówi, zostaje w portfelu. Dobra druga informacja, która trochę wiąże się z pierwszą, GUS, Główny Urząd Statystyczny, taki

0: Wielu się za tę piosenkę brało, ale nikt tak jak Labak. Like a Prayer, 27 minut po 14, 3 minuty i wiadomości.
1: Autopromocja.
2: Czy dzięki pierwszej zmianie będziesz zarabiać więcej?
3: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
4: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, aha, a ja bym była facetem.
5: No miałabyś z nami naprawdę fajnie.
4: Ja bym nie wytrzymała. Tak mi się wydaje.
5: Ja bym ci się dał podrywać. Spokojnie.
4: Ale ja bym cię nie podrywała.
5: Kto wie?
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
14: Fonix Ból Uszu Max.
13: Słucham?
14: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
13: Fonix Ból Uszu Max?
14: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: Reklama.
0: Na zegarach mamy już 14.30. Beata Piekarska ponownie zaprasza na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM.
16: Stan rannych osób nie zagraża ich życiu. To najnowsze informacje w sprawie ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. Jak przekazał naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi prezydent miasta Paweł Niewiadomski, dwie osoby opuściły już szpital.
17: Dwie osoby znajdują się w szpitalu w Łomży. Sześć osób znajdowało się w Ostrołęce, ale z informacji, które posiadam od zastępcy dyrektora, dwie osoby już opuściły szpital. Dwie osoby są na oddziale ortopedii, dwie osoby przechodzą badania. Natomiast najważniejsza informacja jest taka, na którą chwilę obecną posiadam, że nie ma zagrożenia życia dla żadnych z poszkodowanych tego zdarzenia.
16: Miasto uruchomiło specjalną pomoc psychologiczną dla uczniów szkoły, w której doszło do ataku, a także dla wszystkich mieszkańców, którzy poczuli się dotknięci tragedią. W Ostrołęce trwa właśnie sztab kryzysowy z udziałem wojewody. Szkoły mają odgórne polecenie niewpuszczania na teren osób postronnych. Ponad 1,5 promila alkoholu miał 44-latek, który w Gdańsku wiózł samochodem swojego 4-letniego syna. Mężczyzna próbował uciec przed świadkami i po drodze uderzył w bankomat. Policjanci szybko go zatrzymali, a dziecko trafiło pod opiekę matki. Będzie nieco taniej. Są ceny paliw, jakie jutro będą obowiązywać na stacjach. Za 95 zapłacimy 6,83, litr 98 będzie kosztować 7,71, a diesel 7,74.
0: A tymczasem

0: Topika i 7S Breaking Me, analitycy w szoku. Śliwki potaniały. Podobno miało nie być tak tanio, a się okazuje, że notują takie, powiedziałbym, poziomy. No, ho, ho, ho, ho. I teraz tak, miłośnicy śliwek szczęśliwi, zadowoleni, no bo śliweczkę sobie chapsnąć, to wiadomo, tylko bez pestki. Gorzej troszeczkę z tymi hodowcami śliwek, którzy mówią, to ja nie po to hodowałem śliwkę, żeby mi teraz gruszki na wierzbie obiecywali, tak? Ronnie Ferrari, miły pan przez cały wieczór, Scott i The Black Pearl muzycznie już za chwilę.
1: Reklama.
2: Pewnie i kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewnie i kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
3: Zakupy tylko w Społem. Danone Actimel 4x100 gramów o smaku truskawki lub wieloowocowe za 7,99. Wybierz Społem.
4: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października przyjedź na wielkie dni otwarte aut dostawczych w Toyota Wrocław Długołęka. Rabaty nawet do 32%. Gwarancja do 1 000 000 kilometrów. A do zakupu rozdajemy przeglądy. Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
5: Budynek Piekary 18 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Poznania. Już gotowe do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość parku, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Przyjdź na drzwi otwarte w sobotę 10 października i kup mieszkanie z rabatem 35 tysięcy złotych na 35 lat Atanera. Ataner. Od 35 lat budujemy Poznań.
6: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
7: A sąsiad co tak klika?
8: Głosuje.
7: Na co?
8: Na projekty w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego, oczywiście.
7: Ja też mogę?
8: Jasne. Głosować może każda osoba mieszkająca w Poznaniu. Na www.poznań.pl/PBO do 30 października.
7: To ja też klikam.
9: Zmieniajmy razem Poznań.
10: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
11: Toyota Ukleja. Suchy Las oraz Ujście. Zapraszamy na jazdy testowe.
1: Reklama.
12: W Vox FM Poznań na 107,4 czas na ostatnie dziś wydanie wiadomości z miasta i regionu. Dominik Rutkowski. Policjanci z Poznania odzyskali skradzione w Niemczech Porsche. Zatrzymali też dwie osoby podejrzane o paserstwo. Luksusowy samochód o wartości blisko 150 tysięcy złotych najprawdopodobniej miał iść na części. Był już bowiem częściowo rozebrany.
13: Policjanci zauważyli, że oryginalne tablice rejestracyjne zostały zastąpione polskimi, a na posesji zabezpieczono część już zdemontowanych elementów od skradzionego Porsche. Dodatkowo policjanci znaleźli kilkadziesiąt gramów marihuany przy jednym z zatrzymanych.
12: Powiedział nam Maciej Święcichowski z Wielkopolskiej Policji. Zatrzymani mężczyźni we wieku 28 i 38 lat usłyszeli zarzuty, zostali objęci też policyjnym dozorem. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. Październik jest miesiącem świadomości raka piersi w Polsce. Liczba zachorowań na ten nowotwór systematycznie rośnie. Rocznie odnotowuje się około 23 tysięcy przypadków.
14: Dla Wielkopolski jest to prawie 2440. Mniej więcej 80% przypadków raka piersi wykrywamy u kobiet w wieku 50+. Jeśli kobiety będą zgłaszały się na badania profilaktyczne, jesteśmy w stanie wcześnie wykryć i skutecznie leczyć.
12: Powiedziała nam dr Agnieszka Dyzma Pan Sroka z Wielkopolskiego Centrum Onkologii. We wczesnym wykryciu zmian pomagają regularne samobadania oraz mammografia, którą kobiety w wieku od 45 do 74 lat mogą wykonać bezpłatnie w ramach NFZ-u.
14: Tych ośrodków jest bardzo dużo, w Wielkopolsce jest 31. W Wielkopolskim Centrum Onkologii, jeśli pani zgłosi się dzisiaj, to badanie będzie mogło być wykonane dzisiaj.
12: W najbliższy piątek WCO organizuje wydarzenie profilaktyczne, w ramach którego kwalifikujące się panie będą mogły wykonać mammografię. Zaplanowano też stoisko edukacyjne, naukę samobadania piersi oraz porady dietetyka. Marsz Kejterka w sobotę przejdzie alejkami parku Jana Pawła II na Wildzie. Wziąć w nim udział mogą wszyscy chętni. Szczegóły zna Aleksandra Grzelak. Powiedz proszę, co oprócz spaceru przygotowali organizatorzy?
1: Będzie można na przykład poznać zwierzaki z poznańskiego schroniska, czy dowiedzieć się, jak przebiega proces adopcyjny. Ale jak powiedziała mi Agata Chęcińska z Urzędu Miasta, to nie wszystko.
15: Będą też behawioryści z naszego schroniska, więc tam też można podejść po porady względem własnego pieska. Dwa gabinety weterynaryjne. Będą też porady żywieniowe, będzie też pokaz pierwszej pomocy.
1: Organizatorzy przypominają, aby podczas spaceru zachować dystans między sobą i prowadzić psy na smyczy. Zbiórka przy pomniku Pyry. Start o 11.
12: To była Ola Grzelak. Dziękuję Ci za wszystkie te informacje.
16: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
12: Patrzę w prognozy pogody i w sobotę ma trochę padać, ale po pierwsze, takim wytrwałym spacerowiczom deszcz nie przeszkadza, umówmy się. Po drugie, prognozy jeszcze mogą się zmienić. Dzisiaj na pewno w Poznaniu padać nie będzie, będzie za to sporo chmur na niebie. Na termometrach mamy 22 kreski na plusie. Jutro pogoda bardzo, bardzo podobna. Jeżeli chodzi o sytuację na drogach, no to coraz więcej samochodów, m.in. na Królowej Jadwigi, przed drogą dębińską postoicie. Chwilę stracicie też na Krzywoustego, na dojeździe do Ronda Rataje, no i na Jana Pawła II między rondami Śródka a Rataje, właśnie Wyszyńskiego, Estkowskiego. Tam też tłok, delikatnie mówiąc, sporo samochodów, również na Lechickiej między skrzyżowaniem z Umultowską i Połapską, a ulicą Murawa. Cierpliwości Wam życzę. Do usłyszenia.
16: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: AI to, AI tam. To. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
12: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 500 gramów 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
14: Castorama.
15: Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
16: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
15: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
16: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Też nie.
18: Od godziny oglądasz mieszkania. Czego ty właściwie szukasz?
17: Czegoś w Poznaniu, ale nie jak wszędzie.
18: To może od razu wyspa?
17: Śmiej się, śmiej. Mam.
18: Co masz?
17: Wyspę w Poznaniu.
19: Mieszkań jest wiele. Wyspa jest jedna. Elektrownia Garbary Odrobyk. Nowe apartamenty w Poznaniu. Poznaj ofertę w biurze sprzedaży Robyk przy Małych Garbarach 9 lub na robyk.pl.
20: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
21: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
22: Reklama.
23: 107.4 Vox FM. FM. Poznań.
24: Stan rannych osób nie zagraża ich życiu. Mamy najnowsze informacje po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. Kolejny poważny wypadek w Tatrach w rejonie Koziej Przełęczy. Ciężko ranna została kobieta. W wiadomościach Vox FM mam też zaproszenie do podrzeszowskiej Jasionki. Trwa tam Festiwal Nauki i Innowacji.
25: Słuchamy zatem 15 na zegarze. Wiadomości Vox FM już teraz przed Wami. Zaprasza Beata Piekarska.
24: Dwie ranne osoby opuściły już szpital. To najnowsze informacje w sprawie ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. Nasz reporter Jakub Krzyżak zbiera najnowsze informacje w tej sprawie. Powiedz, w jakim stanie są pozostali ranni?
26: Wszyscy poszkodowani są w stanie niezagrażającym ich życiu, przekazał mi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
27: Dwie osoby znajdują się w szpitalu w Łomży. Sześć osób znajdowało się w Ostrołęce, ale z informacji, które posiadam od zastępcy dyrektora, dwie osoby już opuściły szpital.
26: Ranni to uczniowie, pracownicy i dwie osoby postronne, które akurat znalazły się w okolicy szkoły. Jak ustaliłem, oprócz poszkodowanych do szpitala w asyście policji został przetransportowany też napastnik. To 19-letni uczeń ostrołęckiej zawodówki numer 4.
27: Sprawca 25 minut został zatrzymany.
26: Miasto uruchomiło specjalną pomoc psychologiczną dla uczniów szkoły, w której doszło do ataku, i innych placówek, a także dla wszystkich mieszkańców, którzy poczuli się dotknięci tą tragedią.
24: A mieszkańcy są w szoku. Sądziliśmy, że nasze miasto jest spokojne, mówią naszej reporterce.
0: Szok, po prostu duży szok.
1: Jak tak można na tak na bezbronnego człowieka na wiele osób, no kilka osób poszkodowanych. I jeszcze, co ci ludzie są w ogóle winni, że ich taki los spotkał?
2: Straszne, przerażające, tak? Tym bardziej, że też mam dziecko, które za chwilę pójdzie do szkoły średniej i też nie wiem, jak to będzie. Właśnie, żeśmy z koleżanką rozmawiały, że u nas Ostrołęka taka spokojna, cieszymy się, taka sytuacja właśnie.
0: Bardzo straszne, w całej Polsce się to rozprzestrzenia.
24: Usłyszała na miejscu od mieszkańców Ostrołęki nasza reporterka Marta Szabłowska. Prokuratura zdradza szczegóły po przesłuchaniu Dawida K. w sprawie Szpitala Południowego. Lekarz i były radny KO ma odpowiadać m.in. za popełnienie oszustwa na ponad 500 000 zł. Chodzi o złożenie faktur, w których zawarte były niezgodne z faktami dane. Dawid K. nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Ja tylko przypomnę, że Dawid K. m.in. jako koordynator SOR-u bez specjalizacji w Szpitalu Południowym zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 mln zł. Pojawiły się też doniesienia o stworzeniu przez niego w placówce specjalnej ścieżki leczenia dla polityków. Kolejne poważne wypadki w Tatrach. Kobietę w ciężkim stanie zabrano do szpitala po upadku z wysokości w rejonie Koziej Przełęczy. Topr ruszył też na pomoc turyście w rejonie Zawratu. Ratownicy odradzają wyjścia w wyższe partie gór. Aktualnie warunki są tam skrajnie trudne.
3: Te warunki to są warunki gorsze niż będą w zimie, kiedy będzie już dużo śniegu. To jest wszystko w tej chwili przeplatanka bardzo twardego śniegu z kamieniami, po kamieniach w rakach. Kiepsko się chodzi po skałach, po śniegu. Bez raków to rzecz skrajnie niebezpieczna.
24: Ostrzega Tomasz Wojciechowski, ratownik TOPR. A na koniec technologia i eksperymenty. W podrzeszowskiej Jasionce trwa Podkarpacki Festiwal Nauki i Innowacji.
4: Panowie, co ciekawego można tu zobaczyć?
5: Widzieliśmy fajne auto kręcące się.
4: Okej, a dlaczego pojawiłeś się na festiwalu? Co cię skłoniło do tego, żeby tu przyjść?
5: Chciałem zobaczyć różne innowacje po prostu, nowe rzeczy. Chciałem wolno od lekcji właśnie.
6: Fajni ludzie się tutaj zebrali, dużo z różnych miast, z różnych szkół. Naprawdę dużo ludzi do poznania ciekawych. Z kilkoma miałem przyjemność porozmawiać.
4: Są to jakieś branże, w których widziałbyś się w przyszłości? Moje lotnictwo na przykład.
22: Jest kilka branż.
28: To jest strefa sportu, raczej chyba planujemy zostać graczami profesjonalnymi.
24: Na miejscu był nasz reporter Tomek Widaka. Festiwal Nauki i Innowacji potrwa do jutra.
29: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
30: W całym kraju bardzo dużo słońca tego popołudnia i nie ma co narzekać na żadne temperatury, ani tym bardziej na brak słońca, bo tego nie zabraknie, bo temperatura w 18-19 stopni, no chyba powinniście być zadowoleni, prawda? Popołudniem 18-19. Uwaga, najbliższej nocy temperatury spadają do 15, tyle na Rzeszowszczyźnie. 9-10 na przeważającym obszarze, troszkę cieplej w centrum, 12 w Łodzi oraz w Warszawie. Oczywiście nigdzie nic nie pada w porównaniu do tego, co jutro, bo od jutra nadciągają deszcze z północnego zachodu, popada jutro także na południu, ale wciąż ciepło, 23 stopnie jutro w Warszawie.
29: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
30: Tym razem zło nadciąga od zachodu. Jesteśmy przyzwyczajeni, tak historycznie przynajmniej, bo od jutra niestety, ale temperatury w zasadzie od piątku będą spadały z każdym kolejnym dniem. 13-14 stopni, no lepiej nie będzie. Dlatego jesteśmy my. I zrobimy tak, żeby było miło. David Guetta, Alfa Will i Kungs. Za chwilę Kamil Rutkowski. Program To Jest Dzień. To już środa.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.

0: I to są obiecani Kungs i Theophilus London. Oczywiście w programie to jest dzień na poprawę humoru, żebyście już wiedzieli, kiedy jedziecie po pracy, że jesteście po pracy, żebyście muzycznie to usłyszeli, albo żebyście dali znać całemu światu. No i teraz to ja sobie mogę. Teraz to cała reszta niech pracuje, a ja mam w końcu wolne. Co tu zrobić z tak pięknie rozpoczętym dniem? Przede wszystkim zróbcie głośniej radio. Trwa tydzień noblowski, ja jeszcze o tym nie zdążyłem powiedzieć, a dzisiaj Nagroda Nobla w dziedzinie chemii została przyznana Francuzowi Henri Kagan oraz Kenzo Soai z Japonii. Przełomowe odkrycie pozwoliło rozwiązać jedną z kluczowych zagadek współczesnej chemii, czyli w zasadzie dla mnie po prostu z chemii, czyli wyjaśnić, w jaki sposób można kontrolować powstawanie tylko jednej z dwóch lustrzanych wersji cząsteczek w reakcjach chemicznych. Człowieku, to powinien być Nobel z jakiegoś obcego języka.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: A nie, czekaj, bo to osiągnięcie ma kluczowe znaczenie dla produkcji aromatów i zapachów, ale dopytam.

0: To jest Calvin Harris, to jest Ellie Goulding, to jest I Need Your Love, czyli o tym, że potrzebuję waszej, twojej miłości. Twojej też. Twojej nie, ale twojej jak najbardziej. Proszę państwa, a propos miłości, takie rzeczy się w życiu zdarzają różnego rodzaju, że czasami człowiek nie ma pojęcia, co z tym zrobić. Wyobraźcie sobie, znalazłem informację, co to tylko w Korei jest możliwe, że w Korei Południowej jakaś kobita, Koreanka, wzięła ślub z kwiatem. Z kwiatem. Prawdziwym kwiatem. No, po prostu. No, wzięła i ma teraz kwiat. Jest żoną kwiata. Nie napisali niestety do końca jakiego kwiata, bo gdyby ten kwiat okazało się, że jest jakiś trujący, to tak sobie myślę, co za różnica, no.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: To zupełnie tak jak w życiu, takim ludzkim, prawda? Chyba, że się za dużo nasłuchałem Kochaj albo rzucaj. Tam gitara.

0: Popłyniemy, czyli piosenka już zapowiadająca weekend, a mamy dopiero środowe popołudnie, albo już. 27 minut po godzinie 15, bądźcie z nami za 3 minutki, bo mamy dla was wiadomości, a jak powiem, że mamy także wiadomości sportowe, to chyba nic więcej tłumaczyć nie trzeba, prawda?
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
2: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
2: Pawelec pomoże.
3: No ja bym chciała, żeby coś

0: Autopromocja. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października

0: Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
1: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Reklama. O godzinie 15.30 w studiu pojawia się bohater tego popołudnia, Paweł Donzbach. Witamy.
7: Dzień dobry.
6: I zapraszamy na wiadomości Vox FM już teraz.
8: Zaczynamy od najnowszych informacji z Ostrołęki na Mazowszu. W szkole, w której doszło do ataku nożownika, działają pirotechnicy. Prawdopodobnie sprawdzają plecak 19-letniego sprawcy, który został znaleziony poza placówką. Służby powiększają również strefę buforową wokół niej. Do tego tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach Vox FM. W sumie 5 osób zostało rannych po wypadku w Bydgoszczy. Na ulicy Kruszyńskiej samochód osobowy zderzył się z autobusem miejskim. Kierowca Audi nie dostosował prędkości i na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu. Autobusem podróżowało w sumie 15 osób. Światowa Organizacja Zdrowia domaga się wyjaśnień od Rosji. To po tym, jak kolejny pracownik laboratorium w Irkucku zmaga się z zapaleniem płuc. WHO chce wiedzieć, jakie są przyczyny kolejnego zachorowania. Wcześniej pojawiły się doniesienia o przypadku dżumy i jednej śmierci z jej powodu.
9: Wiadomości sportowe w Vox FM.
8: Polska kadra spadła o jedno miejsce w rankingu Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej i zajmuje obecnie 37 miejsce. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja. Liderem w zestawieniu FIFA pozostała Hiszpania, która w lipcu wywalczyła Mistrzostwo Świata. Jest przed wicemistrzem Argentyną, Francją oraz Anglią. Na piąte miejsce z siódmego awansowała Portugalia. Teraz Liga Angielska. Trener Arsenalu Londyn Mikel Arteta przedłużył kontrakt do 2030 roku. 44-letni hiszpański szkoleniowiec objął stanowisko w grudniu 2019 roku. Jest obecnie trenerem z najdłuższym stażem w angielskiej ekstraklasie piłkarskiej. Prowadził Arsenal do tytułu mistrzowskiego, kończąc tym samym 22-letnie oczekiwanie klubu na ponowne zdobycie mistrzostwa Anglii.
6: Musisz zapowiedzieć.
8: Ach, moja ulubiona Szwedka. September, Cry for You, specjalnie dla was.
6: Mówił Paweł Donzbach i wraca za niespełna pół godziny.

0: What are we gonna do? Vox FM 21 minut, mamy do godziny 16. A propos tej koranki, która wyszła za kwiatek, widzę, że poruszył was temat. 609 2 razy 869, napisał Tadziu. Mam nadzieję, że nie wyszła za kaktusa, bo jak tu się przytulić? O reszcie nie mówiąc.
1: Reklama.
2: Zakupy tylko w Społem. Kolian. Jeżyki najeżone bakaliami w czekoladzie 140 gramów, coconut, classic lub kafe za 4,99. Wybierz Społem.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
4: Toyota Ukleja, Suchy Las oraz Ujście. Zapraszamy na jazdy testowe.
5: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysogotowie.
6: Budoma Market, podłogi, drzwi.
7: Budynek Piekary 18 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Poznania. Już gotowe do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość parku, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Przyjdź na drzwi otwarte w sobotę 10 października i kup mieszkanie z rabatem 35 tysięcy złotych na 35 lat Atanera. Ataner. Od 35 lat budujemy Poznań.
8: Chcesz poczuć więcej swobody przy każdym kroku? Wpadnij do Barefoot World w Starym Browarze i odkryj buty Barefoot. Lekkie, elastyczne i stworzone do naturalnego ruchu. Damskie, męskie i dziecięce modele czekają na Ciebie na miejscu. Przyjdź, przymierz i poczuj różnicę. Barefoot World. Stary Browar Atrium Poziom Plus 1. Twoje stopy pragną wolności.
1: Reklama.
9: 107
1: i 4.
9: Vox FM.
1: Vox FM.
9: Poznań. Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
10: Kawusi?

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu Bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o Twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archicom.pl. Osiedle Bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
2: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
3: Nie. Też nie.
4: Od godziny oglądasz mieszkania. Czego ty właściwie szukasz?
3: Czegoś w Poznaniu, ale nie jak wszędzie.
4: To może od razu wyspa?
3: Śmiej się, śmiej. Mam!
4: Co masz?
3: Wyspę w Poznaniu.
5: Mieszkań jest wiele. Wyspa jest jedna. Elektrownia Garbary Odrobyk. Nowe apartamenty w Poznaniu. Poznaj ofertę w biurze sprzedaży Robyk przy Małych Garbarach 9 lub na robyk.pl.
6: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
7: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
8: Reklama.
9: 107.4
8: Vox FM Poznań.
10: Na miejscu pirotechnicy, większa strefa bezpieczeństwa. Na początek Ostrołęka po ataku nożownika. Ma dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Lekarz Dawid K. odpowie za oszustwo na ponad 500 000 zł. Ten łazik robi furorę na świecie. Medal za medalem zgarnia maszyna studentów z Wrocławia. Posłuchajcie.
11: A posłuchajcie wiadomości Vox FM. Zaproszenie złożył Paweł Donsbach, na zegarach 16.
10: Nie rzucał się w oczy, ale chciał, żeby zrobiło się o nim głośno. Tak o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce mówi jedna z uczennic, która 19-latka znała z widzenia. Na miejscu rozmawiała z nią nasza reporterka.
12: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
10: W związku z atakiem w mieście zwołano sztab kryzysowy. Po nim podano, że sprawca był wcześniej notowany za posiadanie narkotyków. Wiadomo też, że był pod opieką psychologa i specjalistów. Obecnie w miejscu dramatycznych wydarzeń działają policyjni pirotechnicy.
13: Znaleźliśmy przed budynkiem szkoły plecak, dlatego ta strefa bezpieczeństwa została poszerzona. Na miejscu pracują policyjni pirotechnicy i badamy zawartość tego plecaka. Rozmawiamy z młodzieżą, przesłuchujemy świadków, zabezpieczamy monitoring. Te wszystkie czynności wykonujemy wszystko po to, aby jak najdokładniej wyjaśnić przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.
10: Mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żarański. Napastnik ranił w sumie 9 osób, 2 z nich opuściły już szpital. Wiadomo, że sprawca również w nim przebywa. Jak tylko medycy na to pozwolą, zostanie przesłuchany. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Dawid K., główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym z zarzutem oszustwa na ponad 500 000 zł. Lekarz i był radny Koalicji Obywatelskiej wczoraj został przesłuchany, a dzisiaj prokuratura zdradza szczegóły. Na konferencji śledczych był nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, podejrzany przyznał się do winy?
14: Nie, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe, ma też zakaz opuszczania kraju. Śledczy ustalili, że Dawid K. w wielu przypadkach wystawiał faktury za pracę w szpitalu, choć jej nie wykonywał.
15: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
14: Mówił prokurator Piotr Antoni Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy nie potwierdzili, że w szpitalu fizycznie funkcjonował tzw. salonik VIP. Potwierdzili za to, że istniała specjalna ścieżka leczenia, z której mieli korzystać politycy czy celebryci, którzy będą teraz przesłuchiwani.
10: Michał Skolimowski, dziękuję za tę informację.
0: Słuchacie popołudniowych wiadomości Vox FM.
10: A w nich ważne informacje dla kierowców na Śląsku. Karambol na drodze krajowej numer 78 w Porębie, w okolicach Zawiercia. Zderzyło się tam 8 samochodów, w tym 4 tiry. Wiadomo, że są osoby poszkodowane. Droga w kierunku Szczekocin jest całkowicie zablokowana, a utrudnienia potrwają kilka godzin. Teraz kujawsko-pomorskie. Blisko 2000 litrów substancji psychotropowej przejęła policja. To w dwóch miejscach, w powiecie włocławskim oraz w powiecie nakielskim. Aresztowano 4 osoby, grozi im do 20 lat więzienia. Z przejętego towaru można by wyprodukować 800 kg tak zwanego kryształu. Zdobył już 20 medali na całym świecie. Studenci Politechniki Wrocławskiej zaprezentowali najnowszy model łazika marsjańskiego Scorpio. Maszynę wartą 22 tysiące dolarów stworzyło 60 osób.
9: Polskie łaziki są jednymi z najlepszych tak naprawdę na całym świecie. Jakiś czas temu wróciliśmy z zawodów Anatolian Rover Challenge. 4 pierwsze miejsca zostały zajęte przez drużyny z Polski. Wygrywamy z drużynami, które mają znacznie większe finansowanie niż my, ponieważ mamy zaplecze.
10: Mówi Krystyna Fluder, wiceprezes Koła Naukowego Scorpio, i dodaje, że łazika stworzyło kilkadziesiąt osób.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Paweł, niedawno przyszedł do pracy. Czy zachęcasz wszystkich do spożytkowania dzisiaj czasu na wolnym powietrzu tego środowego popołudnia?
10: Jak najbardziej, w powietrzu czuć wiosnę.
11: Dokładnie, powiedział 7 października.
10: No, ja czuję wiosnę.
11: No jest wiosna, jest wiosna.
10: Jest tak przyjemna aura, że aż można zwariować.
11: Chociaż drzewa to się tak śmieją, że aż liście im spadają.
10: Ale nie patrzmy na drzewa.
11: Dobra.
10: Mówię generalnie o aurze.
11: Ty wiesz, że najbliższej nocy będzie 15 stopni w Rzeszowie? 15 stopni, stary. No
10: czyli pranie jeszcze wyschnie.
11: To pod warunkiem, że się zrobiło już to pranie, bo jak nie, to będzie ciężko.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: A ty wiesz, że my dzisiaj mamy dzień wanny?
10: Dzień wanny.
11: Dzień wanny.
10: Wannie, pranie też można robić.
11: Wiedziałem, wiadomo, że co ty z tym praniem?
10: Firanki, nie firanki.
11: Ty w środę pierzesz, tak?
10: Nie, bo mam właśnie do zrobienia pranie. Muszę pamiętać. Dzień z
11: Fox FM. Skarpety też?
10: Wszystko.
11: A jeszcze się nie połamały?
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
10: Jak uderza nimi w stół, to zobaczę.
11: To nożyce się odezwą. Też do prania. I na Amazing Week będę przy tobie za chwilę. Paweł wraca za niespełna pół godziny, a ma już za kilkanaście minut sprawdzamy, czy ta środa u was na tak, czy na nie. Kamil Rutkowski, wielkie ukłony. Zapraszam.

0: Będę przy tobie, czyli grupa MIG, bo to jednak po polsku. Śpiewamy po polsku i gramy po polsku, bo myślimy po polsku. A 11 minut po godzinie 16. Dzień dobrych wiadomości dzisiaj. Taki nieoficjalny, ale jednak, przynajmniej tego popołudnia. Jutro tańsza benzyna. Wyobraźcie sobie, znalazłem informację, że podobno ceny mieszkań mają spadać. Dalej będzie drogo, ale mają troszeczkę spaść, żeby przynajmniej lepiej to wyglądało na papierze. Gdybyście zastanawiali się także, co tam robić w kolejnych dniach tygodnia, bo to umówmy się, ta przyjemniejsza część tygodnia przed nami, to tylko dodam, że jutro jest Światowy Dzień Ośmiornicy i Światowy Dzień Wzroku, ale za to w piątek mamy Światowy Dzień Jaja i Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Przyznajcie się, kiedy ostatnio komukolwiek napisaliście list. Może być miłosny, może być szminką na lustrze.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Zwłaszcza, że umówmy się, taki nic nie kosztuje. Zwłaszcza, kiedy szminka nie należy do was.

0: To jest Alchemist Project, czyli lata 2000 i każda dobra, szanująca się domówka i nie tylko.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień!
3: Na tak? Na nie?
0: A środa to u was na tak czy na nie? A jak to pytają na Podlasiu? 609-869-869, numer prosto do studia. Zapraszam do tego, żeby zadzwonić i się tutaj zwierzyć. Zapraszam na naszą radiową kozetkę, na której pada ważne pytanie. Proszę pani, proszę pana, czy dzień to jest na tak, czy dzień to jest na nie? Na żywo, prosto na antenie 609 2x869. Witamy kogo? Halo, dzień dobry.
4: No witam, Piotr z tej strony. No,
0: witamy.
4: Myślę, że na tak, wracam z pracy, odpoczynek będzie, herbatka, jakiś filmik obejrzymy, no i myślę, że tak wieczór spędzimy.
0: Powiedział to wszystko na jednym wydechu, więc szczerze powiedziawszy bardzo ci wierzę i nawet odrobinkę zazdroszczę. Zdrowia życzymy, bo się przyda, zwłaszcza w przypadku tego leżenia. 609 869 869, kogo witamy? Halo, dzień dobry. Kochany, kochana, bo nawet nie wiem, czy to ona, czy on. Nie masz, tam problem jest duży z zasięgiem. Próbuj jeszcze raz, może tym razem bardziej skutecznie. Kogo tymczasem witamy? Halo, dzień dobry.
5: Cześć.
0: Cześć, jak masz na imię?
5: Adrian, spotka.
0: No Adrian, no i co się dzieje? Środa na tak, środa na nie?
5: Można powiedzieć na tak i na nie.
0: No to mów, tłumacz.
5: Nie, bo ciężki dzień w pracy.
0: Aha.
5: Ale tak, no bo jednak już wracam.
0: Bo po pracy, no, wiadomo, wiadomo. Na fajrancie tak się właśnie mówi, było na nie, już jest na tak. I tego się trzymamy, zdrówka życzymy. Jedź do domu jak najszybciej. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
6: Witam, dzień dobry, Arek z tej strony.
0: No cześć Arek,
6: Lublina.
0: Wydajesz się bardzo dzień zajętym tak. Człowiekiem. No, dlaczego na tak?
6: No, dzień na tak, bo byłem na grzybobraniu. Wyniki bardzo dobre, ponad 20 i 40 prawdziwków.
0: Myślałem, że powiesz, byłem na grzybobraniu, wyniki bardzo dobre, morfologia w normie. No to super, zazdrościmy nawet trochę, co mają powiedzieć grzybiarze, którzy z pustymi koszykami wracają. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
7: Halo, halo, witam tutaj kibica. Czy wiecie, że przegramy dopiero najbliższy mecz za ponad miesiąc? Także ponad miesiąc będziemy niepokonani, także dzień na tak.
0: O.
2: To jest dzień.
3: To jest dzień. Tak?
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Mnie przekonał, na selekcjonera, dawaj go. Britney, gramy. 10 minut, 16:30, wiadomości.

0: Bruno Mars, Lock Out of Heaven, 27 minut. Mamy już po godzinie 16 za 2,5 minutki. Pewnie, że będą wiadomości, ale wcześniej jeszcze rzut oka na SMS-ki od was. Dzień jak najbardziej na tak. Poszedłem do szefa z Głupia Franz, powiedziałem podwyżkę albo odchodzę. I wiecie co? Odchodzę. No i dobre, bardzo dobre. Widzisz, tak się to właśnie kończy. Jak to było ostatnio w internecie? U kierownika byłem. No i tak dalej.
1: Autopromocja.
2: Budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
3: Wiktor Sotnikow siał terror wśród mieszkańców rosyjskiego Gryazji, zabijając łącznie 8 osób. Posłuchajcie historii szatana z Lipiecka.
2: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
3: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
10: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
11: Nie, a powinnam?
10: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
11: I możesz z nich korzystać?
10: Jasne, w każdej chwili.
11: To i ja się zapiszę.
10: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
12: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
17: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
16: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
18: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: A cappuccino też za piątkę?
0: Też.
19: A flat white?
0: Też.
19: A...
0: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
1: Reklama.
0: Na wiadomości Vox FM o godzinie 16.30. Już teraz zaprasza Paweł Donsbach. Słuchamy.
20: A na początek informacja dla kredytobiorców. Stopy procentowe bez zmian. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. Ta główna, referencyjna stopa NBP wynosi 3,75%. Kolejni biegli zbadają Ihora M. To mężczyzna podejrzany o zabójstwo duchownego i usiłowanie zabójstwa 4 innych osób na terenie klasztoru w Jarosławiu. Prokurator po raz trzeci powołał psychiatrów do oceny jego obecnego stanu zdrowia. Prokuratora dodała, że stan dwóch najciężej rannych mężczyzn, którzy nadal są hospitalizowani w Jarosławiu, poprawił się i jest stabilny. Ihorowi M. grozi dożywocie. I jeszcze Francja. Policja zrezygnuje z granatów hukowych podczas protestów licealistów. To po tym, jak na północy kraju 15-latek stracił dłoń, gdy podniósł jeden z nich. Według MSW stosowanie tej broni zostanie zawieszone do czasu wyjaśnienia okoliczności tego wypadku. Uczniowie, przypomnijmy, żądają dofinansowania szkół, skarżą się na zbyt dużą liczbę osób w klasach i przeciążenie nauczycieli. Na marginesie tych akcji, w tym blokad szkół, dochodzi do aktów przemocy i starć z policją.
0: To u nas teraz nie po francusku, a po niemiecku. O pewnej części ciała, podobno najpiękniejszej na świecie.

0: To są właśnie te piosenki z cyklu Kocham, uwielbiam, ależ to naprawdę Real McCoy i Another Night i od razu przypominają się jakieś szkolne dyskoteki. No, chyba że ktoś ma na myśli potańcówki w sanatorium, ale to już w zależności od wieku. O, PESEL się nie pyta, niech on tam sobie po prostu tyka. 20 minut do godziny 17, pewnie, że mam dzień na tak, pisze Kaśka. Wychodzę już sobie z pracy, a dzisiaj przyjeżdża do mnie kumpela niewidziana od 12 lat i zamierzamy iść w miasto. Kaśka, ale to daj znać, w które miasto idziecie, bo wtedy będziemy mogli rzucić hasło, dajmy na to Rzeszów, hełmy w łóż.
1: Reklama.
2: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Budynek Piekary 18 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Poznania. Już gotowy do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość parku, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Przyjdź na drzwi otwarte w sobotę 10 października i kup mieszkanie z rabatem 35 tysięcy złotych na 35 lat Atanera. Ataner. Od 35 lat budujemy Poznań.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: A sąsiad co tak klika?
4: Głosuje.
3: Na co?
4: Na projekty w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego oczywiście.
3: Ja też mogę?
4: Jasne. Głosować może każda osoba mieszkająca w Poznaniu na www.poznań.pl/PBO do 30 października.
3: To ja też klikam.
5: Zmieniajmy razem Poznań.
6: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-poznań.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
7: Ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysogotowie.
8: Budoma Market, podłogi, drzwi.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
16: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o Twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archicom.pl. Osiedle bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
17: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje. Let's go!
18: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
1: Reklama.
19: Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie przesłuchany nożownik z Ostrołęki, wyszedł ze szpitala. Dzisiaj mowy końcowe, wyrok za 2 tygodnie. Proces w sprawie tragedii na A1C dobiega końca. I będzie jeszcze kangur na Gigancie. Od 2 miesięcy hasa w okolicach Łowicza. Posłuchajcie.
20: 17 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Paweł Dącbach.
19: Wyszedł ze szpitala, jest w policyjnej izbie zatrzymań, ale wciąż nie wiadomo, kiedy będzie można go przesłuchać. To najnowsze informacje o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce. 19-latek przyszedł dzisiaj do szkoły z nożem i ranił w sumie 9 osób. 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Tak o tym, co wydarzyło się w szkole, mówi jedna z uczennic.
21: Nożownik, żeby zwrócić uwagę i zrobić tłok, z tego co mi wiadomo, podpalił plecak i położył go obok, żeby zrobić zamieszanie. I w momencie, w którym zrobiło się tłoczno, to wykorzystał wykorzystał sytuację.
19: Napastnika zatrzymano po kilkudziesięciu minutach poszukiwań na terenie miejskiej plaży. Nie stawiał oporu. Natychmiast po zgłoszeniu ataku w szkole pojawiły się służby. Wdrożyliśmy też procedury bezpieczeństwa, podkreśla prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
0: Dyrektorzy zostali poinformowani o zakazie wpuszczania osób postronnych na teren szkoły. Równolegle została uruchomiona pomoc psychologiczna nie tylko o uczniach innych szkół, ale również o mieszkańcach.
19: Wiadomo, że napastnik był wcześniej znany policji, miał być notowany za narkotyki. Był też pod opieką psychologa i specjalistów. Po ataku w mieście zwołano sztab kryzysowy. Wiadomo też, że kolejne posiedzenie zaplanowano na jutro na godzinę 9 rano. Wyrok zapadnie za 2 tygodnie. Kończy się proces w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Dzisiaj przed sądem rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim wygłoszono mowy końcowe. Na ławie oskarżonych Sebastian M., który odpowiada za tragedię z 2023 roku.
2: Prokuratura domaga się maksymalnej kary za ten czyn, czyli 8 lat więzienia. Wniosek poparł pełnomocnik rodzin ofiar.
22: Gdyby była możliwość 20 lat, wnosiłbym o 20 lat. Gdyby była możliwość 30 lat, wnosiłbym o 30 lat. Natomiast wnoszę o 8, bo tak jak powiedział prokurator, po prostu to jest tylko 8.
2: Mówi mecenas Łukasz Kowalski. Obrona Sebastiana M. w mowie końcowej po raz kolejny podważyła opinię biegłych. Uważa, że w tej tragedii nie ma winnego i domaga się uniewinnienia oskarżonego.
19: O czym informował nasz reporter Rafał Różycki.
5: Słuchacie popołudniowych wiadomości Vox FM.
19: Trwa szacowanie strat, ruszyło śledztwo i jest deklaracja pomocy. To po wczorajszym pożarze na 10 piętrze szpitala Rydygiera w Krakowie. Oddział chorób wewnętrznych do odwołania wstrzymał przyjęcia.
23: Jak tylko będzie informacja, jakie jest potrzebne wsparcie finansowe, my jako samorząd województwa małopolskiego jesteśmy gotowi, aby wesprzeć szpital w jak najszybszym odbudowaniu oddziału.
19: Zaznacza marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka. Tymczasem służby badają przyczyny pojawienia się ognia.
24: Będziemy przesłuchiwać świadków. Prokurator zgromadzi również dokumentację, w tym dotyczącą kwestii przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
19: Mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie i dodaje, że wstępne ustalenia wskazują na zwarcie instalacji. Podczas pożaru ewakuowano 38 osób, nikomu nic się nie stało. Na razie o powrocie do siebie nie myśli, a i trudno go złapać. Na koniec niecodzienny widok pod Łowiczem w województwie łódzkim. W okolicach miejscowości Zduny można zobaczyć kangura, który skacze tam już od około 2 miesięcy.
25: Kangura spotkałem przed swoim domem.
19: Mówi Patryk, mieszkaniec gminy Zduny.
25: Patrzę, no coś siedzi, nie? No i pierwsza myśl, no co no, nagram, będzie śmiesznie. Nie ukrywam, byłem zdziwiony, no bo nie jest to codzienny widok.
19: Czym w takim razie może się żywić?
26: To jest oczywiście zwierzę roślinożerne. Mikołaj Butryński z działu edukacji. Skoro uciekło gdzieś z jakiejś właśnie agroturystyki na jakieś pole, no to oczywiście ma wiele opcji, żeby się żywić. Czy to jakimiś owocami, które znajdzie, a najprościej to trawami.
19: A tematem zajął się Daniel Tekliński.
18: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
27: Gdybym ja wyszedł na podwórkę, zobaczył kangura, to zastanowiłbym się 2 razy i przypomniał sobie, co robiłem poprzedniego dnia, bo mogłoby być różnie. Jeżeli chodzi o pogodę, dzisiaj 23 stopnie w Nowym Sączu, to aktualna temperatura w tamtym miejscu. Najchłodniej z kolei jest na Helu, tam tylko 15. I dzisiaj naprawdę ładny dzień, jutro już tak kolorowo nie będzie, bo na południu, zachodzie i północy kraju opady deszczu.
18: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
27: 4 minuty po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach. Paweł Donsbach wraca za 25 minut z wiadomościami.
19: Tak jest, zapraszam serdecznie.
27: A my gramy w rytmie hitów. Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.
1: Pełnej z Vox FM.

No, ja pamiętam swego czasu, jak ten numer był numerem jeden naszej best listy. Polo Vibes i Puls Miasta w Vox FM. W rytmie hitów gramy i grać będziemy. A na zegarach już 10 minut po godzinie 17. Kto w tym momencie wraca z pracy do domu, z tym serdecznie gratulujemy. No, a kto jeszcze w pracy, spokojnie, za tych mocno trzymamy kciuki. Ale też są tacy, to grupa numer 3, którzy do pracy dopiero pójdą. Albo są w trakcie drogi do pracy. No za tych też trzeba mocno trzymać kciuki i tym życzyć dużo, dużo, dużo wytrwałości. Ale to dobrze, bo to oznacza, że razem rozpoczynamy pracę, czyli można by powiedzieć drugą zmianę, tak? To jest druga zmiana? No przyjmijmy, że tak. To może być naprawdę dobra zmiana. Z Vox FM nie może być inaczej.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: To już ośrodowa zagadka, więc myślę, będzie się lżej myślało. Chociaż z tymi zagadkami cioci Madzi, to sami wiecie, jak to jest. Czasami się wydaje banalne, a później się okazuje, że wcale tak łatwo nie jest. No ale sprawdzamy. Oto i ona, dzisiejsza zagadka. Proszę bardzo.
2: Cześć, cześć! Z tej strony ciocia Madzia. Czas na nową zagadkę. Uwaga! Co ma setki igieł, ale nie potrafi szyć?
1: Co ma setki igieł, ale nie potrafi szyć? Jeżeli znacie odpowiedź, no to śmiało 609 869 869. Pod ten numer można wysyłać swoje odpowiedzi.

0: Lady Gaga i jej Bad Romance w Vox FM. Za kilka chwil najświeższe wiadomości w Vox FM właśnie. To tak tylko przypominam i utwierdzam, żebyście wiedzieli, gdzie na pewno jesteście. No ale też wrócimy do naszej zagadki, dzisiejszej zagadki cioci Madzi. Co to za zagadka? Zostańcie z nami, a za chwilę ją przypomnę.
1: Vox FM. Autopromocja. Best lista Vox FM. Największe hity.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co w

0: Pisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Reklama.
13: Na zegarach 17:30, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Paweł Donsbach.
14: 4 osoby w szpitalu to po karambolu na drodze krajowej nr 78 na Śląsku. Na obwodnicy Zawiercia i Poręby zderzyło się 8 pojazdów, 4 ciężarówki i 4 osobowe. Trasa w obu kierunkach jest całkowicie zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Teraz Słupsk. Jest akt oskarżenia dla 20-letniego Alana G. Odpowie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem współlokatora. Dodatkowo za zbezczeszczenie jego zwłok, usiłowanie wymuszenia rozbójniczego oraz fałszywe zawiadomienie o przestępstwie. Po badaniach wiadomo, że sprawca jest poczytalny, grozi mu dożywocie. Przenosimy się do Niemiec. Były szef Federalnej Służby Wywiadowczej trafił do aresztu śledczego. 80-letni August Hanning został zatrzymany wczoraj pod zarzutem szpiegostwa. Śledczy zarzucają mu również działalność agenturalną na rzecz obcego wywiadu oraz pozyskiwanie tajemnic państwowych oraz usiłowanie zdrady kraju. Za kratki trafił również jego współpracownik.
15: Wiadomości sportowe w Vox FM.
14: Iga Świątek awansowała do 1/4 finału turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Pekinie. Polska tenisistka wygrała dzisiaj z Amerykanką Iwą Jowicz 6-1, 6-3. Kolejną rywalką Świątek będzie Belgijka Elise Mertens, która pokonała Coco Gauff 6-3, 6-3. W niedzielę nocny wyścig o Grand Prix Singapuru. Na torze Marina Bay zostanie rozegrana 18. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Liderem cyklu po 17 startach jest Włoch Andrea Kimi Antonelli. 20-latek ma już 84 punkty przewagi nad drugim w klasyfikacji generalnej partnerem z zespołu, Brytyjczykiem Georgem Russellem. Były czołowy piłkarz reprezentacji Hiszpanii Pedro Rodriguez zakończył karierę. To mistrz świata z 2010 i mistrz Europy z 2012 roku. 39-latek wiele lat grał w Barcelonie, a jego ostatnim klubem był Lazio Rzym. Czuję, że to właściwy moment, czas zrobić kolejny krok i rozpocząć nowy rozdział w moim życiu, oznajmił Rodriguez.
13: No to przypominamy dzisiejszą zagadkę cioci Madzi. Proszę bardzo, tak jak obiecałem, oto i ona.
16: Co ma setki igieł, ale nie potrafi szyć?
13: Jeśli znacie poprawną odpowiedź, to śmiało 609 869 869.

0: Zagadka cioci Madzi. Cioci Madzi.
1: Czy ona była trudna, to jest dobre pytanie, bo dużo odpowiedzi, a jedna odpowiedź no, cały czas się powtarza w waszych wiadomościach. Ale zanim odpowiedzi, to może najpierw sobie przypomnijmy samą zagadkę. Proszę bardzo, oto i ona.
2: Co ma setki igieł, ale nie potrafi szyć?
1: Co ma setki igieł, ale nie potrafi szyć? To jest dzisiejsza zagadka i teraz wasze odpowiedzi. Proszę bardzo, choinka. Ktoś napisał sosna, ktoś napisał szczupak ma zęby jak igły. Okej, no to mamy jakiegoś wędkarza tutaj ze sobą. Świerk, jesz i ten jesz bardzo często się powtarza, ale sosna i świerk również. No dobra, to sprawdzamy. W takim razie, co dzisiaj ciocia Madzia miała na myśli, jakie jest rozwiązanie?
2: A poprawna odpowiedź to jesz. Ciekawe, czy wiecie, dokąd tupta nocą?
1: No właśnie, czy to jest kolejna zagadka?
0: Zagadka cioci Madzi. Reklama.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Budynek Piekary 18 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Poznania. Już gotowe do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość parku, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Przyjdź na drzwi otwarte w sobotę 10 października i kup mieszkanie z rabatem 35 tysięcy złotych na 35 lat Atanera. Ataner. Od 35 lat budujemy Poznań. Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
5: 900 osób, jedna wiara, jeden kolejorz. 11 października przy Enea Stadionie rusza pierwsza kibolska piątka. Oni biegną, my robimy hałas. Kibolskie emocje, stadionowa energia. Kibolska piątka, 11 października, Enea Stadion. Bądź z nami!
6: Chcesz poczuć więcej swobody przy każdym kroku? Wpadnij do Barefoot World w Starym Browarze i odkryj buty Barefoot. Lekkie, elastyczne i stworzone do naturalnego ruchu. Damskie, męskie i dziecięce modele czekają na ciebie na miejscu. Przyjdź, przymierz i poczuj różnicę. Barefoot World. Stary Browar Atrium poziom plus 1. Twoje stopy pragną wolności.
7: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu Bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archicom.pl. Osiedle Bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
0: Reklama.
8: 107.4 Vox FM. FM Poznań. Poznań. Vox FM. Robi dzień dobry.
9: Magia radia.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października przyjedź

0: Miasta Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
4: Dla jednych zakupy to wyprawa. Dla mnie wizyta u dobrych znajomych, których fajnie mieć blisko siebie. Pasaż Rondo w nowej odsłonie. Zakupy, pyszny i tani obiad, kawa, fryzjer, fitness, kosmetyczka. Poznaj nas bliżej. 8 października od 16 do 19 świętujemy razem. Dla pierwszych 100 osób prezenty, a dla wszystkich wróżka, numerologia i fotobudka ze stylizacją. Więcej na pasażrondo.pl. Pasaż Rondo tuż przy Selgros. Wpadnij po drodze.
5: Nie, to też nie.
6: Od godziny oglądasz mieszkania. Czego ty właściwie szukasz?
5: Czegoś w Poznaniu, ale nie jak wszędzie.
6: To może od razu wyspa?
5: Śmiej się, śmiej. Mam.
6: Co masz?
5: Wyspę w Poznaniu. Mieszkań jest wiele. Wyspa jest jedna. Elektrownia Garbary Odrobyk. Nowe apartamenty w Poznaniu. Poznaj ofertę w biurze sprzedaży Robyk przy Małych Garbarach 9 lub na robyk.pl.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Reklama. 107,4. Poznań.
9: Żadnej z rannych osób nie grozi nic poważniejszego. Pierwsi poszkodowani w ataku w Ostrołęce już poza szpitalem. Zabezpieczona dokumentacja, później przesłuchanie. Rusza śledztwo w sprawie rzeczniczki praw dziecka. Cel: chronić mieszkające tam nietoperze. Od listopada do wiosny zamknięta będzie jaskinia Mroźna w Tatrach. Posłuchajcie.
10: To słuchamy. Najświeższe wydanie wiadomości Vox FM o 18:00. Zaprasza Paweł Donsbach.
9: Dwie uczennice ranne w ataku nożownika w szkole w Ostrołęce opuściły już szpital. Życie pozostałych poszkodowanych nie jest zagrożone. To informacje przekazane przez służby, które cały czas pracują w miejscu dramatycznych wydarzeń z dzisiejszego poranka. Jak wiecie z Vox FM, 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych numer 4 przyszedł do placówki z nożem i zaatakował. Ranił w sumie 9 osób.
11: Dwóch uczniów opuściło już placówkę medyczną i na chwilę obecną żadnej z osób nie zagraża nic poważniejszego.
9: Mówił Tomasz Żarański z ostrołęckiej policji. Napastnik został zatrzymany niedługo po ataku. Był ranny i również trafił do szpitala. Obecnie przebywa w policyjnej izbie zatrzymań. Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie przesłuchany.
12: Jeżeli chodzi o sprawcę, to opuścił już on szpital. Nie zagraża jego życiu niebezpieczeństwo. Mogę potwierdzić, że on jest zatrzymany.
9: Na miejscu cały czas pracują policyjni pirotechnicy. Plecak sprawcy, który znaleziono na miejscu, ma zostać sprawdzony w bezpiecznym miejscu. Dokumenty i dyski zabezpieczone, w planach przesłuchanie rzeczniczki praw dziecka. To informacje szczecińskiej prokuratury w sprawie Moniki Hornej-Cieślak. Wczoraj jej biuro przeszukało CBA. Chodzi o głośną interwencję wobec rodziny z warszawskiej Białołęki. Postępowanie dotyczy przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia.
13: Jest to początkowy etap postępowania. Prokurator ma już zaplanowane czynności, które wykona w najbliższym czasie, ale bliższych informacji nie mogę na ten moment udzielać z uwagi na dobro postępowania.
9: Mówi Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Przypomnijmy, rzeczniczka praw dziecka miała być świadkiem, jak matka szarpała i krzyczała na dziecko, następnie wezwała do niej policję. Mundurowi wydali wobec rodziców nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do dzieci, które trafiły do placówki opiekuńczo-wychowawczej.
14: To są wiadomości Vox FM.
9: Kierowcy na Dolnym Śląsku, zróbcie głośniej. Do odwołania nieprzejezdne są tunele na drodze ekspresowej S3 między Bolkowem a Kamienną Górą. To po tym, jak wczoraj w jednym z nich zapaliła się ciężarówka. Służby sprawdzają stan urządzeń i systemów uszkodzonych w wyniku ognia. Trasa może być nieczynna, nawet do soboty wyznaczono objazdy. Przeglądy i budowa nowych zabezpieczeń na terenach zagrożonych to dwa główne zadania Wód Polskich. Instytucja ruszyła z aktualizacją planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
15: Lista konkretnych inwestycji ma się dopiero wyklarować. Jej opracowanie mają poprzedzić rozpoczęte właśnie analizy, które mają odpowiedzieć na pytanie, gdzie i co konkretnie trzeba poprawić. Jednym z etapów są też konsultacje społeczne na terenach zagrożonych.
16: To nie może być lista 1500 inwestycji. To muszą być rozwiązania bardziej miękkie, bardziej elastyczne, w tym rozwiązania oparte na przyrodzie, czyli budowanie retencji.
15: Tłumaczy prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz. Instytucja, jak usłyszałem, wyciągnęła też wnioski z powodzi sprzed 2 lat i naprawiła chociażby kwestię łączności, której zabrakło, by odszedł mieszkańców o pękającej tamie w Stroniu Śląskim.
16: Wyposażyliśmy się w Starlinki. Czekamy na wdrożenie ogólnopolskiego systemu zarządzania kryzysowego.
15: Rozpoczęty dziś formalnie przegląd planów zarządzania ryzykiem powodziowym ma się zakończyć za 2 lata.
9: O czym informował nasz reporter Mateusz Chłystun. Za niespełna miesiąc nikt tam nie wejdzie. Z początkiem listopada zamknięta zostanie jaskinia mroźna w Tatrach. To ze względu na ochronę przyrody.
17: Chronimy tam nietoperze. W Tatrach mamy 22 gatunki właśnie nietoperzy, które szczególnie są wrażliwe w tym okresie zimowym. Nietoperze zimują w jaskiniach, no jakby też oszczędzają energii.
9: Mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jaskinia mroźna ponownie zostanie otwarta pod koniec kwietnia lub w majówkę.
18: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
19: Paweł, Przemyśl.
9: Przemyśl?
19: Przemyśl, tak, to najcieplejszy punkt na mapie Polski. 22 stopnie.
9: No pięknie, cały czas.
19: No prawda, a mamy 18, no to umówmy się.
9: Świetny,
19: jak na październik?
9: Świetny wynik.
19: Bardzo dobry. Najchłodniej dalej w okolicach Pomorza, Hel, tam tylko 14 stopni. Cieszmy się tymi temperaturami. Póki jeszcze można, bo zaraz przyjdzie noc i już tak wesoło nie będzie, chociaż najcieplej dalej na północy i centrum.
18: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
19: Nie na północy, tylko południu, przepraszam, pomyliłem. A jutrzejszy dzień, czyli czwartek, no Polska podzielona na pół, po lewej deszcz, po prawej słońce.
9: Ale ciepło.
19: Ale ciepło, tak, ciepło, 24
9: stopnie. 24
19: stopnie. Albo nawet 25 stopni.
9: No
19: tutaj
9: jest na paranoja.
19: No i to jest dobre, to jest dobre. Strike two, your vibes.

0: Mamy rekordzistę po raz pierwszy w historii jednego z dziesięciu.
1: Kojarzycie program?
2: No, umówmy się, no jak ktoś nie kojarzy, to nie wiem, to pod kamieniem chyba żył.
0: Ale została tam przekroczona magiczna granica 1000 punktów. W ciągu całej rozgrywki, a więc pierwszego odcinka, w którym się występuje, i także wielkiego finału, pewien pan, dżentelmen, pan Sebastian, zdobył 1016 punktów, co jest właśnie rekordem. Na ten moment trzeba było czekać ponad 30 lat. Dacie wiarę? 3 dychy trzeba było czekać, żeby ktoś właśnie przebił magiczną barierę 1000 punktów. No i pan Sebastian udowodnił, że się da, przyszedł, wygrał, pokazał, że jest bardzo mądrym człowiekiem, no i tyle, i zapisał się w historii programu. Brawo, brawo, klasa. Szczególnie, że ja bym się pewnie wyłożył już na pierwszym pytaniu.
3: Na pełnej z Vox FM.

Estoy cantando, estoy mi siendo. Vox FM, troszeczkę języka hiszpańskiego. Ja uważam, że nigdy nie jest to za późno na naukę języka, bo nigdy też nie wiemy, jaki język kiedyś nam się może przydać. 24 minuty jeszcze po 18 na naszych radiowych zegarach. A propos, może nie języków, ale dobrej muzyki, która też różne języki ma, no to za chwilę Jerry Curry. Będą też łobuzy, no ale będzie też Ricky Martin i jego Living La Vida Loca.

0: Są utwory, do których zawsze dobrze się wraca z uśmiechem na twarzy i myślę, że to jeden z tych. Ricky Martin, Living La Vida Loca w Vox FM. No i właśnie, jak się słyszy takie nuty, to aż nogi same się rwą do tańca, a będzie można sobie potańczyć. I to już jutro na urodzinach króla Latino. Kto się będzie razem z nami bawił, no to serdecznie gratulujemy i mówimy do zobaczenia. Pamiętajcie, wszystko zaczyna się już po godzinie 15. My, czyli voxowa ekipa, też tam będziemy. Na scenie, no chyba nie muszę przypominać, że cała plejada gwiazd. Zobaczymy m.in. no oczywiście Skolima, ale będzie też Zenek Martyniuk, Ryder czy Cleo. No nie może was tam zabraknąć. Jeżeli macie to w swoim kalendarzu już wpisane, no to uważam, że robicie dobrą robotę.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
2: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
2: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października, wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Budynek Piekary 18 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Poznania. Już gotowe do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość parku, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Przyjdź na drzwi otwarte w sobotę 10 października i kup mieszkanie z rabatem 35 tysięcy złotych na 35 lat Atanera. Ataner. Od 35 lat budujemy Poznań.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
2: Reklama.
1: 107
2: i 4.
1: Vox FM.
2: Poznań.
13: Poznań. Poznań.

0: Autopromocja. Reklama. Dla jednych zakupy to wyprawa. Dla mnie wizyta u dobrych znajomych, których fajnie mieć blisko siebie. Pasaż Rondo w nowej odsłonie. Zakupy, pyszne i tani obiad, kawa, fryzjer, fitness, kosmetyczka. Poznaj nas bliżej. 8 października od 16 do 19 świętujemy razem. Dla pierwszych 100 osób prezenty, a dla wszystkich wróżka, numerologia i fotobudka ze stylizacją. Więcej na pasażrondo.pl. Pasaż Rondo tuż przy Selgros. Wpadnij po drodze.
1: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-poznań.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
2: Nie, to też nie.
3: Od godziny oglądasz mieszkania. Czego ty właściwie szukasz?
2: Czegoś w Poznaniu, ale nie jak wszędzie.
3: To może od razu wyspa?
2: Śmiej się, śmiej. Mam!
3: Co masz?
2: Wyspę w Poznaniu.
4: Mieszkań jest wiele. Wyspa jest jedna. Elektrownia Garbary Odrobyk. Nowe apartamenty w Poznaniu. Poznaj ofertę w biurze sprzedaży Robyk przy Małych Garbarach 9 lub na robyk.pl.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
6: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
7: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o Twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archicom.pl. Osiedle bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
0: Reklama. 107,4.
8: Fox FM Poznań.
9: W plecaku miał ładunek wybuchowy własnej produkcji. To najnowsze informacje w sprawie nożownika z Ostrołęki. W najbliższym czasie eksperci przewidują podwyżki. Stopy procentowe na razie bez zmian. Suwałki na prowadzeniu to najtańsze miasto do życia. Posłuchajcie dlaczego.
10: 19 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Paweł Dąsbach.
9: Na początek jednak tragiczne informacje po karambolu na Śląsku. W wyniku zdarzenia 8 samochodów na drodze krajowej nr 78 zginęły 2 osoby. To na obwodnicy Zawiercia i Poręby. Wcześniej były informacje o 4 osobach rannych. Droga w obu kierunkach pozostaje całkowicie zablokowana. Śledztwo prowadzone jest pod kątem usiłowania zabójstwa. To w sprawie wydarzeń w jednej ze szkół w Ostrołęce. 19-latek przyszedł dzisiaj do placówki z ostrym narzędziem i zaatakował uczniów oraz nauczycieli. 9 osób trafiło do szpitali, 2 z nich już opuściły placówkę. Życiu żadnej z rannych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. W miejscu ataku wciąż pracują prokuratorzy i policjanci.
11: Dalej działamy, jesteśmy na miejscu. Są obecni również policyjni pirotechnicy, którzy będą podejmować plecak, który został znaleziony przed budynkiem szkoły. Ten plecak będzie wywieziony w bezpieczne miejsce.
9: Mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żarański. Z najnowszej informacji prokuratury wynika, że w plecaku 19-latka był ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Sprawca ataku, 19-letni Jakub Z., jest w policyjnej izbie zatrzymań. Prokuratura ma 48 godzin, by go przesłuchać. Tymczasem przemoc wśród rówieśników staje się coraz poważniejszym problemem. Z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że aż 87% dzieci i nastolatków jej doświadczyło.
12: Jak mówi mi psycholog Justyna Kotowska, przemoc rówieśnicza to efekt wielu czynników. Między innymi presji grupy, problemów z empatią, doświadczenia przemocy, ale też tego, z czym młodzi spotykają się w internecie.
13: My wbrew pozorom jesteśmy zanurzeni w przemocy. I tolerancja na przemoc, na agresję nam wzrasta.
12: Jak dodaje, jednym z największych problemów jest brak reakcji na przemoc.
13: Bo jeżeli nie zrobimy nic pod kątem naszej postawy społecznej, dyskursu publicznego, to musimy się liczyć z tym, że tej przemocy będzie więcej.
12: Dlatego ważne jest szybkie reagowanie na pierwsze sygnały, że dochodzi do przemocy. Niepokoić powinny m.in. nagła zmiana zachowania, izolowanie się, samotność czy spadek empatii.
9: O czym informował Krzysztof Płowecki.
14: To są wiadomości Vox FM.
9: Eksperci nie są zaskoczeni. Rada Polityki Pieniężnej kolejny miesiąc z rzędu utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. To oznacza, że ta główna, referencyjna, wynosi nadal 3,75%. W kontekście kolejnych miesięcy część analityków mówi jednak o możliwych podwyżkach.
15: W ciągu najbliższych 6 miesięcy rynek spodziewa się nawet 3 podwyżek stóp procentowych, łącznie o 0,75 punktu procentowego.
9: Mówi analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski, a jutro konferencja prezesa NBP, na której Adam Glapiński uzasadni najnowszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Przy pieniądzach zostajemy. Pod lupą ceny, zarobki i koszty utrzymania, Suwałki są najtańszym miastem do życia w Polsce. Tak wynika z najnowszych danych GUS-u. A co na to sami mieszkańcy?
16: Nie jest drogo, nie jest. Ja mam 1200 zł, a mam mieszkanie 70 metrów.
17: Mieszkania to raczej do najniższych nie należą, nie?
18: Ciężko jest się utrzymać. 4200 wypłata i 2000 za mieszkanie, to wydaje mi się, że jest ciężko.
9: Za Suwałkami w zestawieniu znalazły się Grudziądz i Toruń.
19: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
10: Grudziądz, Toruń czy Suwałki? Paweł, gdzie byś chciał mieszkać? Możesz sobie wybrać.
9: Ja bym chciał mieszkać w każdym z tych miast, ale na początek może właśnie Suwałki.
10: Dobrze, nie ma problemu. W Suwałkach...
9: Ale tyle razy przejeżdżałem przez Grudziądz i jeszcze patrz, no, jeszcze nie zajrzałem.
10: No w Suwałkach dzisiejsza noc chłodna, tam okolice 8-9 stopni. I to tak naprawdę najchłodniejsze miejsce na mapie Polski, a jutrzejszy dzień już tak chłodny nie będzie, 25-24 stopnie.
19: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
10: Ale, bo zawsze jest jakieś ale, od zachodu do centrum opady deszczu. No niestety.
14: Na pełnej z Vox FM.
10: 4 minuty po godzinie 19. Paweł do nas wraca za 56 minut.
9: Zgadza się.
10: Z zegarkiem w ręku, a my gramy w rytmie hitów, bo tutaj Vox FM, David Guetta, Sia i Beautiful People.

Poczekajcie, bo tutaj przeglądam prasę kolorową odnośnie Rancha. No bo jak dobrze wiecie, wraca 11 sezon, tam będzie dosłownie 5 czy 6 odcinków. Wydarzenia, które będą się odbywać w 11 sezonie, to wydarzenia po 10 latach z 10 sezonu. Brzmi to trochę za wile, ale chyba każdy rozumie, o co chodzi. No i teraz czytamy, że według producentów tego serialu jest szansa na to, że wcale nie zakończymy produkcji na 11 sezonie i być może zobaczymy nawet 12, 13 sezon. Pytanie to właśnie do was, do fanów Rancha, czy wy widzielibyście kontynuację w swoich telewizorach tego serialu, czy niekoniecznie? No umówmy się, fajnie byłoby, myślę, zobaczyć pana Cezarego Żaka czy pana Artura Barcisia albo Ilonę Ostrowską, rzecz jasna, na ekranach naszych telewizorów, ale no są też tacy aktorzy, których już nie zobaczymy, a jak dobrze wiemy, no jak ktoś już w czymś nie gra, to czasami może być to dziwne, dlatego ja też jestem ciekawy, jak ten 11 sezon będzie wyglądał. No ale dobra, no pożyjemy, zobaczymy, jak faktycznie zrobią 12-13 sezon, to ja idę po herbatę i co? I siadam przed telewizorem.

0: Ojej, się człowiek zagapił. Wracamy do tematu Rancha, bo jak wiecie, z Vox FM już za kilka chwil rusza 11 sezon tego serialu. No a produkcja twierdzi, że niewykluczone, iż powstanie 12 sezon. Kto wie. No i z tym tematem też wasze głosówki napływają na 609-869-869. Proszę bardzo, to jedna z nich.
1: Hau, hau, hau, hau, tylko myję!
0: Ale to nie koniec. Mamy jeszcze jedną

będzie gorąco. Szczęśliwa siódemka. Klasik, Sławomir, i zabiorę siódemka w naszej bestliście. Ale ten stan rzeczy może się rzecz jasna zmienić. W piątek po 17:00 najświeższe notowanie, więc jest czas i moment, żeby wejść i zagłosować. Vox FM.pl, zakładka bestlista. Tam odsyłam.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Budynek Piekary 18 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Poznania. Już gotowe do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość parku, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Przyjdź na drzwi otwarte w sobotę 10 października i kup mieszkanie z rabatem 35 tysięcy złotych na 35 lat Atanera. Ataner. Od 35 lat budujemy Poznań.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
2: Toyota Ukleja, Suchy Las oraz Ujście. Zapraszamy na jazdy testowe.
3: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracjabiaładama.pl.
4: Zakupy tylko w Społem. Herbata Lipton Yellow Label 92 torebki za 13,99 lub owocowa 20 torebek za 6,49. Wybierz Społem.
5: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Reklama 107.4.

0: FM.
1: Reklama. Dla jednych zakupy to wyprawa. Dla mnie wizyta u dobrych znajomych, których fajnie mieć blisko siebie. Pasaż Rondo w nowej odsłonie. Zakupy, pyszne i tani obiad, kawa, fryzjer, fitness, kosmetyczka. Poznaj nas bliżej. 8 października od 16 do 19 świętujemy razem. Dla pierwszych 100 osób prezenty, a dla wszystkich wróżka, numerologia i fotobudka ze stylizacją. Więcej na pasażrondo.pl. Pasaż Rondo tuż przy Selgros. Wpadnij po drodze.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Nie, to też nie.
4: Od godziny oglądasz mieszkania. Czego ty właściwie szukasz?
3: Czegoś w Poznaniu, ale nie jak wszędzie.
4: To może od razu wyspa?
3: Śmiej się, śmiej. Mam!
4: Co masz?
3: Wyspę w Poznaniu.
5: Mieszkań jest wiele. Wyspa jest jedna. Elektrownia Garbary Odrobyk. Nowe apartamenty w Poznaniu. Poznaj ofertę w biurze sprzedaży Robyk przy Małych Garbarach 9 lub na robyk.pl.
6: Chcesz poczuć więcej swobody przy każdym kroku? Wpadnij do Barefoot World w Starym Browarze i odkryj buty Barefoot. Lekkie, elastyczne i stworzone do naturalnego ruchu. Damskie, męskie i dziecięce modele czekają na Ciebie na miejscu. Przyjdź, przymierz i poczuj różnicę. Barefoot World. Stary Browar Atrium poziom plus 1. Twoje stopy pragną wolności.
7: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kórnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. restauracjabiaładama.pl.
8: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604 389 683. hydrotama.pl.
1: Reklama. 107,4. Poznań.
9: Zabezpieczony materiał zbadają teraz eksperci. Nożownik z Ostrołęki miał przy sobie ładunek wybuchowy. Czy opłata cukrowa pójdzie w górę? Wyższym podatkiem od słodzonych napojów zajęli się posłowie. Ma być im przede wszystkim cieplej. Schroniska dla zwierząt szykują się do zimy. Posłuchajcie.
10: 20 na zegarach to wiadomości Vox FM. Zaprasza Paweł Dącbach.
9: Szokujące ustalenia śledczych po ataku w szkole w Ostrołęce. Napastnik miał przy sobie ładunek wybuchowy domowej roboty. 19-latek z zespołu szkół zawodowych nr 4 zaatakował innych uczniów i nauczycieli ostrym narzędziem. 9 osób trafiło do szpitali, część została już wypisana. A z tymi informacjami już teraz nasz reporter Michał Skolimowski.
11: Ładunek wybuchowy został znaleziony w plecaku. Zabezpieczyli go pirotechnicy. Teraz zostanie dokładnie zbadany. Napastnik czeka na przesłuchanie. Trwa ustalenie jego motywu. Według relacji innych uczniów nie rzucał się w oczy, ale chciał, żeby zrobiło się o nim głośno.
12: Z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
11: 19-latek ostrym narzędziem zaatakował kolegów i nauczycieli, potem jeszcze osoby postronne poza szkołą. Został zatrzymany jakieś pół kilometra od placówki, mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański.
13: Nie stawiał oporu, obezwładnienie trwało zaledwie kilkadziesiąt sekund.
11: 19-latek dokonał samookaleczenia, udzielono mu pomocy medycznej, potem trafił do policyjnej izby zatrzymań.
9: Śledztwo prowadzone jest pod kątem usiłowania zabójstwa. Rząd mówi o zdrowiu Polaków, opozycja o łataniu dziury budżetowej. Sejm zajmuje się opłatą cukrową, czyli wyższym podatkiem za słodzone napoje. Podobne przepisy w zeszłym roku zawetował prezydent, a więcej na ten temat nasz reporter Michał Rawa.
14: Politycy rządowej koalicji mówią o znaczeniu pieniądza i porównują opłatę cukrową do podatku nałożonego na koncerny paliwowe, z którego finansowany jest program CPN. W tym przypadku wyższa opłata za cukier w napojach ma pójść na walkę z otyłością i do budżetu NFZ-u.
15: Oczywiście można zakładać, że prezydent to zawetuje, bo tak, ale komu zaszkodzi? Rządowi? Nie. Zaszkodzi obywatelom.
14: Opozycja odpowiada, że wyższa opłata cukrowa wcale nie poprawi zdrowia Polaków, a ma jedynie podreperować przyszłoroczny budżet.
16: To jest tylko i wyłącznie kolejny podatek, tak jak za Morawieckiego mamy teraz niestety dokładnie to samo za Tuska.
14: Uważa Krzysztof Mulawa z Konfederacji. Wyższa opłata ma zasilić budżet NFZ-u o dodatkowe 1,5 miliarda złotych.
9: Sejm zajmuje się również podwyższeniem akcyzy na alkohol. Pieniądze z tego tytułu również miałyby trafić do NFZ-u.
17: To są wiadomości Vox FM.
9: Nie składają broni Stowarzyszenie Nowy Chorzów. Kolejny raz próbuje odwołać prezydenta miasta Szymona Michałka. Mają 60 dni na zebranie ponad 7 tysięcy podpisów.
18: Powolne umieranie ulicy Wolności oraz Centrum Chorzowa. Jak widzimy, ulica Wolności zamiast stać się takim sercem miasta, coraz bardziej wyludnia się.
19: Nasze miasto jest w fatalnej sytuacji demograficznej. To już jest druga czerwona kartka dla prezydenta od młodych ludzi.
20: Ludzie nie chcą już tutaj mieszkać. Przejazd pomiędzy Bytomiem a Katowicami potrafi trwać nawet ponad 2 godziny.
21: Referendum
0: jest dobrym pomysłem.
20: Nie, takiej opcji nie ma. On jest fajny i on jest pomocny człowiek.
21: Dzieje się naprawdę na bieżąco, bardzo dużo i bardzo fajnie.
9: Pierwsza próba zorganizowania referendum w Chorzowie nie powiodła się. 1700 głosów komisarz uznał za nieważne. Ocieplanie boksów, nakładanie na woliery plandek, schroniska dla zwierząt w całym kraju szykują się do zimy. Praca w RE m.in. w Dolinie Dolistówki w Białymstoku. Poprzednią zimę jej podopieczni znieśli bardzo dobrze, ale kierowniczka placówki Anna Jaroszewicz mówi wprost.
22: Tak naprawdę przed zimą najlepszą pomocą dla zwierząt będzie nowy dom, żeby nie musiały tutaj zimą mieszkać.
9: Aby pomóc podopiecznym schronisk, można przynosić tam dobrej jakości karmę, suchą dla psów i mokrą dla kotów. Przydadzą się również koce, pościel czy plandeki.
17: Wiadomości sportowe w Vox FM.
9: Kolejną rywalką Igi Świątek Elize Mertens. Belgijka pokonała Coco Gauff 6-3, a Polka awansowała do 1/4 finału turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Pekinie po tym, jak wygrała z Amerykanką Iwą Jowicz 6-1, 6-3. Dominika Włodarczyk zajęła 5. miejsce w jeździe indywidualnej na czas elity kobiet w kolarskich Mistrzostwach Europy pod Lublianą. Tytuł obroniła Szwajcarka Marlen Reusser, a wśród mężczyzn triumfował reprezentant gospodarzy Primoz Roglic. Reprezentacja Polski spadła o jedną lokatę i zajmuje 37. miejsce w rankingu Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja. Liderem w zestawieniu FIFA pozostała Hiszpania, która w lipcu wywalczyła Mistrzostwo Świata.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
23: Pamiętasz, Paweł, ten magiczny czas, gdzie nasza reprezentacja była na 6. miejscu w rankingu FIFA?
9: Pamiętasz, była jesień.
23: No, były takie
9: były
23: czasy.
9: Były takie czasy,
23: były
9: dawno
23: takie
9: temu,
23: piękne tak. czasy. Ja jestem dumny, że mogłem doczekać takich czasów, naprawdę.
9: Jeszcze wszystko przed nami. Bądźmy...
23: No, na pewno. Tak, dobrej myśli, jasne. Tak. Jeśli chodzi o pogodę, jutro opady deszczu w naszym kraju, na zachodzie i w centrum, a od centrum na wschód ładna pogoda i słoneczko.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
23: Ale ciepło, okolice 24-25 stopni, tak, będzie
9: to
23: ładnie.
9: To lato.
23: No.
9: Można się jeszcze opalić,
23: można,
9: korzystać, może gdzieś wykąpać.
23: Na przykład, tak.

0: Ale Farben, René Miller i Body Talk w Vox FM. 13 minut po 20 na zegarach. A za chwilę propozycja do bestlisty, na którą dobrze jest zagłosować, bo po pierwsze, dobrze to brzmi, a po drugie, no to nasze polskie, bo to propozycja od Gromiego. I teraz tytuł, żeby tutaj się nie pogubić i nie zrobić żadnego faux pas. Want what you want. Dobrze, poszło jakoś. Udało się. VoxFM.pl, zakładka bestlista. Tam wchodzicie i tam głosujecie, a najświeższe notowanie w piątek po 17.
1: Na pełnej.

Teraz będzie temat, który ja bardzo lubię, ale który rzadko poruszam, czyli polityka. I o naszym pięknym polskim prezydencie sobie pogadamy. No już tak lubię ten temat, że aż mi się język plącze. No dobra. Nie, no żartuję. Nie bez powodu będę mówił teraz o panu Nawrockim. Z bardzo prostego powodu, bo nasz pan prezydent poleciał na Filipiny. No z taką, powiedzmy, misją dyplomatyczną. No ale nie o polityce mowa, żartowałem, nie będę tego w ogóle dotykał. Chodzi tutaj o to, z kim, no bo inaczej. Jak dobrze wiecie, pan prezydent jest wielkim fanem sportów głównie kontaktowych, tudzież boksu. No i uwaga, pan prezydent Karol Nawrocki poszedł sobie potarczować z, no nie byle kim jak się okazuje, bo z Mannym Pacquiao, czyli legenda sportów walki. I fajnie się to ogląda i tak, jeżeli ktoś jeszcze tego nie widział, to w internecie myślę można znaleźć nagranie, właśnie jak Karol Nawrocki się rusza na tym ringu i on ma, słuchajcie, ten taki pazur, ten dryk.

0: Regard i Ride It. Utwór idealny do jazdy, długiej jazdy. No to pozdrawiamy wszystkich kierowców zawodowych teraz, w tym momencie, którzy nas słuchają i którzy jadą właśnie gdzieś przed siebie. Cierpliwości, wytrwałości, no i jak najdłużej bądźcie z nami, bo tu Vox FM, tu gramy w rytmie hitów. A propos hitów, no to będą grane. W tej godzinie nie byle jakie, zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: W nocy budzą się demony. Zło, zbrodnia, łowca, ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
3: Wiktor Sotnikow siał terror wśród mieszkańców rosyjskiego Gryazji, zabijając łącznie 8 osób. Posłuchajcie historii szatana z Lipiecka.
2: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
3: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
1: Reklama.
2: 107
1: i 4
2: Vox FM
1: Poznań.
6: Poznań.
1: K.

0: Vox.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Reklama.
3: Ihor M. został przesłuchany, to sprawca ataku w klasztorze w Jarosławiu. Dwie osoby wypisane ze szpitala to poszkodowane w wyniku ataku nożownika w Ostrołęce. Polscy żołnierze i weterani polecą na Invictus Games, zawody w przyszłym roku w Wielkiej Brytanii. Minęła 21. Paweł Donsbach, zapraszam na wiadomości. Zaczynamy od sprawy ataku w klasztorze w Jarosławiu. Sprawcę udało się przesłuchać. Wiadomo jednak, że odmówił składania wyjaśnień. To mężczyzna podejrzany o zabójstwo duchownego i usiłowanie zabójstwa 4 innych osób. Wcześniej stan psychiczny mężczyzny uniemożliwiał przeprowadzenie z nim czynności procesowych. Tymczasem już wiadomo, że kolejni biegli zbadają Ihora M. Prokurator po raz trzeci powołał psychiatrów do oceny jego obecnego stanu zdrowia. Dwie osoby, które trafiły do szpitala w Łomży, wypisane do domów. To nauczycielka i uczennica poszkodowane w ataku nożownika w zespole szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Jak mówi rzeczniczka szpitala Jolanta Gryc, nie wymagały one dalszej hospitalizacji.
4: Obie pacjentki, które trafiły do nas przed godziną 13, po zaopatrzeniu, wykonaniu niezbędnej diagnostyki i badaniu lekarskim, zostały wypisane do domu ze szpitalnego oddziału ratunkowego w stanie ogólnym dobrym. Nie wymagały hospitalizacji w oddziałach szpitalnych.
3: W wyniku ataku poszkodowanych zostało 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawca, 19-letni mieszkaniec Ostrołęki, przebywa obecnie w policyjnej izbie zatrzymań. Nadal nie wiadomo, dlaczego zaatakował. Termin wyznaczony. Proces ruszy 3 listopada. Na wokandzie głośna sprawa zabójstwa 16-letniej Mai z Mławy. Dzisiaj odbyło się posiedzenie organizacyjne. Rodzice ofiary po raz pierwszy po zbrodni zobaczyli oskarżonego o zabójstwo ich córki Bartosza G.
5: Ten człowiek w mojej ocenie nie ma uczuć. Absolutnie nic. Uśmiech na twarzy, lekceważenie.
6: Bardzo boli zobaczyć go. Stoi jakby nigdy nic nie zrobił. To, że jest nagłośniona, z jednej strony jest dobrze, bo nie zamiecie się tego pod dywan. Jest ciężko bez Mai. Ono powinno tu być, spełniać plany, marzenia.
3: Pełnomocnik rodziny, mecenas Wojciech Kasprzyk, złożył wniosek o jawność postępowania. Ciało ofiary znaleziono w zaroślach w pobliżu zakładu należącego do rodziny oskarżonego. Grozi mu 30 lat więzienia.
1: To są wiadomości Vox FM.
3: Te informacje mogą być kluczowe w sprawie. Chodzi o analizę biegłego z zakresu energetyki i elektryczności. To w sprawie przyczyn pożaru w skansenie budownictwa ludowego w Sanoku na Podkarpaciu. W połowie sierpnia spłynęły tam 3 obiekty, w tym 17-wieczny drewniany kościół. Śledczy z Krosna zlecili dodatkowe oględziny ekspertom z tej dziedziny.
7: Dotychczasowe analizy biegłych nie przesądziły jednoznacznie o przyczynie pożaru. Śledczy czekają jednak na kolejną opinię w tej sprawie dotyczącą właśnie elektryczności na terenie skansenu. Według naszych nieoficjalnych ustaleń wątpliwości budzi sposób, w jaki rozprzestrzeniał się ogień. Pierwotnie płomienie pojawiły się na dachu zabytkowego kościoła, a po kilku chwilach zajęły całą budowlę. Dlatego właśnie zdecydowano się na kolejne oględziny, by wyjaśnić, czy zarzewiem pożaru mogło być na przykład zwarcie instalacji. Z przesłuchań świadków, zabezpieczonych dokumentów, ani też z oględzin na miejscu nie wynika jak dotąd, by ktokolwiek celowo mógł podłożyć ogień. Według zapewnień prokuratorów z Krosna na umorzenie śledztwa jest jednak za wcześnie. Jak usłyszałem, czynności w tej sprawie wciąż trwają.
3: O czym informował nasz reporter Mateusz Chłystun. Polacy będą walczyć w Invictus Games w Wielkiej Brytanii. Powołanie dostało dzisiaj 18 osób, które wystartują w zmaganiach w przyszłym roku. Invictus Games to międzynarodowe zawody sportowe stworzone dla rannych, poszkodowanych i chorych żołnierzy oraz weteranów, mówi Krzysztof Kosiński z Ministerstwa Obrony Narodowej.
8: To jest niesamowite wydarzenie, które integruje środowisko weteranów poszkodowanych. Zamienia się tak naprawdę w budowanie jednej drużyny.
9: Pułkownik rezerwy Mariusz Pogonowski, szef polskiej reprezentacji sportowej Invictus Games. Takim celem naszym jest, żeby oni sobie poćwiczyli wszystkie dyscypliny sportowe, bo wiadomo, chcemy pobudzić w nich pasję.
10: Podporucznik marynarki Joanna Lewandowska. Bardzo się cieszę i bardzo jestem wzruszona, że się udało i naprawdę muszę przyznać, że nie wiedziałam, że jestem pierwszą kobietą i w ogóle jedyną kobietą, która się zgłosiła.
3: A zawody obejmują łącznie 12 dyscyplin sportowych, wśród nich lekkoatletyka, kolarstwo, siatkówka na siedząco czy pływanie.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie przejściowo duże, na zachodzie i północy mgły, na termometrach od 6 do 13-14 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Jutro chmury również miejscami zasłonią niebo, w zachodniej połowie kraju oraz na południu przelotne opady deszczu. Będzie od 19 stopni na północnym zachodzie do 25 na południu i południowym wschodzie, wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: Luksusowe Porsche skradzione w Niemczech, odzyskane przez policjantów z Poznania. Wóz o wartości ponad 150 tysięcy złotych miał iść na części. Powiemy też o niżówce we Wielkopolsce. Eksperci zalecają: oszczędzajmy wodę. A na koniec będzie u nas trochę świątecznego klimatu. I nie, nie przesłyszeliście się. Jarmark na targach wystartuje za niespełna miesiąc. We Vox FM Poznań na 107,4 czas na podsumowanie czwartku. Dominik Rutkowski, zapraszam. Policjanci z Poznania odzyskali skradzione w Niemczech Porsche. Zatrzymali też dwie osoby podejrzane o paserstwo. Luksusowy samochód o wartości blisko 150 tysięcy złotych najprawdopodobniej miał iść na części.
11: Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu razem z funkcjonariuszami z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu na miejscu zauważyli częściowo już zdemontowany pojazd oraz dwóch mężczyzn, którzy na ich widok rzucili się do ucieczki, próbując schować się w domu. Kryminalni siłowo weszli do tego domu i szybko obezwładnili i zatrzymali podejrzanych. Pojazd został poddany szczegółowym oględzinom przez technika. Policjanci zauważyli, że oryginalne tablice rejestracyjne zostały zastąpione polskimi, a na posesji zabezpieczono część już zdemontowanych elementów od skradzionego Porsche. Dodatkowo policjanci znaleźli kilkadziesiąt gramów marihuany przy jednym z zatrzymanych. Zatrzymani mężczyźni, czyli 38 i 28-latek, usłyszeli w prokuraturze rejonowej w Szamotułach zarzut paserstwa, a młodszy z nich usłyszał także zarzut posiadania narkotyków. Obaj zostali objęci policyjnym dozorem, a za te przestępstwa grozi do 5 lat więzienia.
0: Powiedział nam Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Woda we wielkopolskich rzekach jest poniżej minimalnego poziomu. Państwowy Instytut Geologiczny objął region stanem zagrożenia hydrologicznego. Niżówka może powodować niedobory wody w studniach i źródłach płytkich.
12: Ludzie w odruchu często pompują tą wodę, wykorzystując na przykład do podlewania trawniku. Na taki wtórny efekt wykorzystania wody i oczywiście pozyskania z tych bliższych warstw. Warto pamiętać, że one często zasilają nam zbiorniki i cieki.
0: Powiedział nam Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Sytuacja nie oznacza, że zabraknie nam wody w kranach, ponieważ większość dostawców korzysta z źródeł ułożonych głębiej. Mimo to ekspert radzi, by z wody korzystać zachowawczo, tak jak przy suszy.
12: Jedynym sposobem na to, żeby się ochronić przed takimi deficytami wody, jest umiar, oszczędność, ale też i pewnego rodzaju społeczne działanie.
0: Alert wydano także w 14 innych województwach. Październik jest miesiącem świadomości raka piersi. W Polsce liczba zachorowań na ten nowotwór systematycznie rośnie. Rocznie odnotowuje się około 23 tysięcy przypadków.
13: Dla Wielkopolski jest to prawie 2440. Mniej więcej 80% przypadków raka piersi wykrywamy u kobiet w wieku 50+. Jeśli kobiety będą zgłaszały się na badania profilaktyczne, jesteśmy w stanie wcześnie wykryć i skutecznie leczyć.
0: Powiedziała nam dr Agnieszka Dyzman-Sroka z Wielkopolskiego Centrum Onkologii. We wczesnym wykryciu zmian pomagają regularne samobadania oraz mammografia, którą kobiety w wieku od 45 do 74 lat mogą wykonać bezpłatnie w ramach NFZ-u.
13: Tych ośrodków jest bardzo dużo, w Wielkopolsce jest 31. W Wielkopolskim Centrum Onkologii, jeśli pani zgłosi się dzisiaj, to badanie będzie mogło być wykonane dzisiaj.
0: Dodatkowo w piątek WCO organizuje wydarzenie profilaktyczne, w ramach którego kwalifikujące się panie będą mogły wykonać mammografię. Zaplanowano też stoisko edukacyjne, naukę samobadania piersi oraz porady dietetyka. W Wielkopolsce rozpoczęła się trzecia edycja kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Już po raz trzeci organizacje sprzeciwiają się jej aktom wobec najmłodszych. A więcej na ten temat wie Aleksandra Grzelak.
14: Akcja jest kierowana zarówno do szkół i innych instytucji, jak i samych rodziców. Sercem kampanii jest strona internetowa. Na niej dostępne są m.in. webinary czy scenariusze lekcji o przeciwdziałaniu przemocy.
15: Jako dorośli powinniśmy reagować przede wszystkim uważnie na różne objawy tej przemocy, nie tylko tej przemocy fizycznej,
10: fizycznej, ale też na tej przemocy psychicznej, która jest coraz bardziej widoczna.
14: Powiedziała mi wicewojewoda Karolina Fabisz-Schulz. Finał akcji przypada na 19 listopada. Jest to Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci. Wtedy też wiele budynków w Poznaniu podświetlonych zostanie na czerwono.
0: To była Aleksandra Grzelak. Dziękuję Ci za te relacje. Dla Jerzycjady Poznań to za mało. W Powiedziskach i okolicach powstała nowa trasa turystyczna pokazująca region oczami rodziny Borejków, znanej z kart powieści Małgorzaty Musierowicz.
15: Z biegiem lat pani Musierowicz przyniosła się za Poznań, jak już wiemy, do gminy Powiedziska. Ci jej bohaterowie też w jakiś taki naturalny sposób zaczęli się w okolice Powiedzisk przemieszczać.
0: Mówi przewodniczka Anna Basińska. Na szlaku znajdziemy 32 punkty obecne na kartach powieści Musierowicz. To m.in. Kicin, Kostrzyn, Promno, Puszczykowo czy Powiedziska, gdzie znalazło się 15 przystanków.
16: O każdym miejscu pani Małgorzata napisała i w tym internetowym przewodniku jej głosem możemy usłyszeć o tych miejscach.
0: Mówi Małgorzata Halber z Powiedziskiej Biblioteki. To tam odbędzie się także premiera szlaku, ta w sobotę o 10:00. Psy opanują park Jana Pawła II na Wildzie. W sobotę odbędzie się tam kolejna edycja Marszu Kejterka. Miłośnicy i opiekunowie psów o 11:00 wyruszą na wspólny spacer. Będzie też można poznać podopiecznych poznańskiego schroniska i poznać procedurę adopcyjną.
17: Jest to okazja, żeby porozmawiać z opiekunami, poznać przyzwyczajenia, poznać wiek pieska, ewentualne problemy. Pracownicy schroniska udzielą wszelkich informacji, jakie powinny być następne kroki.
0: Powiedziała nam Agata Chęcińska z Urzędu Miasta. Spacerować może każdy, także bez pupila. Jednak zabierając go ze sobą, trzeba pamiętać o kilku zasadach.
17: Przede wszystkim zachowujemy dystans od piesków pozostałych. Poruszamy się w odpowiedniej odległości. Zalecamy korzystanie z nierozciągliwych smyczy.
0: Na spacerowiczów czekać będą także m.in. punkty weterynaryjne i behawiorystyczne oraz pokazy pierwszej pomocy. Udział w wydarzeniu jest oczywiście bezpłatny. A już za niespełna miesiąc wystartuje jarmark świąteczny na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Start 14 listopada. Co w tym roku przygotowali organizatorzy? Porozmawiałem z Mateuszem Fonfarą z MTP. Posłuchajcie.
18: Nieuchronnie zbliżamy się już w ten przedświąteczny okres. Co prawda wydaje się, że to jeszcze święta to jest tak odległy gdzieś moment w roku, ale my tak naprawdę za nieco ponad miesiąc rozpoczniemy kolejną edycję jarmarku świątecznego na targach. Wystartujemy 14 listopada i tradycyjnie już przez 6 weekendów, 6 tygodni ten plac powszechnej wystawy krajowej na Międzynarodowych Targach Poznańskich wypełni świąteczny klimat, klimat jarmarkowy. Myślę, że schemat bardzo zbliżony czeka nas do tego, co było w poprzednich latach. Mamy już pewną sprawdzoną formułę, która cieszy się zainteresowaniem i zwiedzających, ale też samych wystawców. To oczywiście będą domki z najróżniejszym asortymentem i świątecznym, i gastronomicznym, atrakcje. Nie może oczywiście zabraknąć Młyńskiego Koła, Boostera, Karuzel, różnego rodzaju, które pojawią się na terenie. No i oczywiście scena, na której zaprezentują się artyści, na której odbędą się różnego rodzaju przedstawienia, eventy. Ten okres jest bardzo długi, więc tych punktów w programie na pewno będzie cała masa.
0: No, ale coś, czego zabraknąć nie może, to królowa. Królową bez wątpienia jest wasza wielka, piękna choinka.
18: Tak, 16-metrowa choinka, która ponownie rozbłyśnie w centralnym punkcie naszego jarmarku. Tak, oczywiście, no, nie może jej jak najbardziej zabraknąć jej i innych naszych jarmarkowych klasyków, tak jak chociażby Młyńskie Koło. Także, no, tak jak wspomniałem, no, mamy gdzieś tam tą formułę już dość sprawdzoną, wypracowaną. Osoby, które odwiedzają nas regularnie, na pewno nie będą jakoś bardzo mocno zaskoczone. Tutaj raczej dużo sprawdzonych i lubianych punktów na mapie naszego jarmarku, ale oczywiście zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze być może nie mieli okazji zobaczyć naszego jarmarku, do tego, aby odwiedzić, bo tak jak mówię, jesteśmy dość długo i tych okazji, pretekstów do tego, żeby odwiedzić jarmark będzie bardzo dużo, ale no to już będziemy zdradzać stopniowo bliżej samego wydarzenia.
0: Startujecie w połowie listopada i
3: jarmark na targach będzie można odwiedzić do
18: 20 grudnia. 6 weekendów jesteśmy otwarci tak jak do tej pory, czyli od wtorku do niedzieli. Poniedziałki są u nas dniem wolnym. Od wtorku do czwartku będziemy otwarci od 15 do 21. W piątki i soboty od 11 do 22. A w niedzielę od 11 do 21. Więc od piątku do niedzieli te godziny otwarcia będą ciut dłuższe niż w tygodniu.
3: No to dość naturalne, tam po prostu wtedy jest więcej ludzi, nie ma co ukrywać.
18: Dużo więcej się też dzieje, to prawda. Zachęcamy do śledzenia naszych kanałów, naszej strony www, mediów społecznościowych, można nas bez problemu znaleźć, jarmark świąteczny na targach. Jeszcze chwilka cierpliwości, bo nie chcemy tym świątecznym klimatem zasypać za wcześnie, jeszcze będzie dużo czasu, żeby tym bożonarodzeniowym klimatem się nacieszyć, ale no myślę, że już niebawem te pierwsze szczegóły będą już oficjalnie potwierdzone, zwłaszcza jeśli chodzi o program wydarzeń, bo tutaj myślę, że będzie najwięcej i niespodzianek, i nowości, także gorąco zachęcamy do tego, żeby śledzić nas na bieżąco, aby tych informacji nie przegapić.
3: Ale jarmarki świąteczne, jak co roku, pojawią się również na Placu Wolności i Starym Rynku. Ten na placu otwarty zostanie 20 listopada, na Starym Rynku dzień później oba będą czynne do 6 stycznia.

0: Jak tylko się pojawiły, wybuchł skandal. W końcu dwie wokalistki z Rosji, uchodzące za lesbijki, obściskiwały się i całowały, gdzie popadnie. Taki wizerunek jednak mocno pomógł w ich karierze. Wydały 6 albumów, które sprzedały się w milionach egzemplarzy, dostały wiele muzycznych nagród i otrzymały tytuł jednej z najlepiej sprzedających się żeńskich grup. Ludzie je albo kochali, albo nienawidzili. I zapewne nikt nie pozostał obojętny. Przed wami Tatu.
1: Rok 99. W Moskwie rusza casting do nowego projektu muzycznego, który poprzez skandal miałby opanować listy przebojów. Zorganizowali go producent muzyczny, scenarzysta i reżyser Iwan Szapowałow oraz jego przyjaciel Aleksandr Wojtyński. Na przesłuchaniach stawiły się Julia Wołkowa i Lena Katina, które znały się już wcześniej. Występowały w zespole Wierci Pięty. Julia została z niego wyrzucona za niewłaściwe zachowanie oraz demoralizację koleżanek i kolegów. Podczas przesłuchania obie przeszły do ścisłej dziesiątki, ale wybór padł na Lenę. Po jakimś czasie panowie stwierdzili jednak, że potrzebują jeszcze jednej dziewczyny. Wybrali Julię. A że widać było, że się lubią, Szapowałow wymyślił lesbijski wizerunek. Jego przyjaciel uznał to za niemoralne i wycofał się z projektu. Duetowi przypadła nazwa Tatum. To skrót od rosyjskiego wyrażenia "ta dziewczyna kocha tamtą dziewczynę" i prace nad albumem ruszyły. Pierwszą piosenką, która go promowała, została Jasasz Lasuma. Opowiada o zakochanej w innej dziewczynie nastolatce, która boi się reakcji otoczenia na uczucie. Utwór szybko opanował listy przebojów i stał się hitem, a teledysk, jak można było się spodziewać, wzbudził ogromne kontrowersje.

Kilka miesięcy później dziewczyny wypuściły kolejny numer, tym razem Nas nie dogoniat. Piosenka, jak i teledysk to znowu strzał w dziesiątkę. Od razu wskoczył na szczyty list przebojów. Jednocześnie był to pierwszy utwór, dzięki któremu Polska poznała duet Tattoo.

Po pierwszych przebojach przyszedł czas na debiutancki album. Jego polska nazwa to 200 pod prąd. Na sklepowe półki trafił w maju 2001 roku. Tylko w samej Rosji sprzedał się w 2,5 miliona egzemplarzy. A dziewczyny ruszyły w trasę koncertową po Europie i wypuściły bardzo spokojny kawałek, 30 minut, z kolejnym kontrowersyjnym teledyskiem.

Po wielkim sukcesie Julia i Lena odebrały nagrodę MTV Video Music Awards w kategorii Międzynarodowy Wybór Widzów i podpisały kontrakt z międzynarodową wytwórnią płytową. To pozwoliło na wydanie anglojęzycznej wersji debiutanckiego albumu. Promował go kawałek All the Things She Said, czyli nowa wersja Jasa Szlasuma. Od razu wskoczył na szczyt list przebojów w ponad 20 krajach i jak można było się znów spodziewać, wywołał skandal obyczajowy. Według wielu krytyków i nadawców publicznych teledysk promował działania o charakterze homoseksualnym oraz pedofilskim. W końcu dziewczyny nie były wtedy pełnoletnie.

anglojęzyczny album ukazał się w grudniu 2002 roku. Sprzedawał się bardzo dobrze nie tylko w Europie, ale też w Japonii czy Stanach Zjednoczonych. Rozeszło się ponad 7 milionów kopii. Ruszyła również kolejna trasa koncertowa. Nie obyło się jednak bez kłopotów. Z powodu słabej sprzedaży biletów w Wielkiej Brytanii odwołano 2 występy. Ponoć rodzice nie chcieli posyłać na nie swoich niepełnoletnich pociech. Mimo to Julia i Lena nie zwalniały tempa, wydały anglojęzyczną wersję Nas nie dogoniat, a zbiegło się to niemal w czasie z aresztowaniem Szapowałowa. Bez pozwolenia władz na Placu Czerwonym w Moskwie zaczął kręcić nowy teledysk. Co ciekawe, wcześniej interwencja była również w Wielkiej Brytanii, bo w pobliżu Big Bena też była próba nakręcenia kilku scen. Fragmenty udało się jednak umieścić w kolejnym klipie Show Me Love, który ukazał się jedynie w Polsce. Rok 2003 to już wielkie wydarzenie. Duet Tatu reprezentuje Rosję podczas konkursu piosenki Eurowizji. Dziewczyny już na tydzień przed finałem dały się mocno we znaki organizatorom. Miały przerywać próby i niechętnie brać udział w konferencjach prasowych. Była też obawa, że na scenie dziewczyny będą się całować i wulgarnie zachowywać. Zagrożono, że ich występ zostanie zastąpiony nagraniem z próby generalnej. Obyło się jednak bez skandalu. W rezultacie duet zajął trzecie miejsce, co nie spodobało się rosyjskiej telewizji, która protestowała przeciw niskiej punktacji od niektórych krajów i poddała wątpliwość wyniki głosowania np. Irlandii czy Wielkiej Brytanii. Pod koniec tego samego roku duet wydał swoją pierwszą składankę z remiksami oraz album DVD. Rosyjska telewizja pokazała z kolei program poświęcony historii zespołu i to w nim wokalistki przyznały, że są heteroseksualne. W 2004 roku zespół postanowił ruszyć dalej. Rozwiązał umowę z wytwórnią fonograficzną i ówczesnym producentem. Julia i Lena mówiły, że chodziło mu bardziej o wywoływanie skandali niż nagrywanie nowych piosenek. Zespół zawiesił jednak działalność z powodu ciąży Julii. Później dziewczyny znalazły nowego menadżera, wyjechały do Londynu i tam zaczęły nagrywać nowy album. Ten ukazał się w 2005 roku, zarówno w wersji rosyjskiej, jak i anglojęzycznej. Nie tylko w Europie, ale też w Japonii, USA, na Tajwanie i w Meksyku. Pierwszą wersję promował singiel Ludy Invalidy, a drugą All About Us. W klipie do tego ostatniego jedna z wokalistek zabija przestępcę. Album anglojęzyczny to też kolejne hity, wśród nich Loves Me Not, Gomenasai oraz Friend or Foe. W tym ostatnim udzielał się nawet Sting, stworzył i zagrał motywy basowe.

wersja rosyjska albumu i piosenka go promująca były mocno krytykowane. Nie spodobały się organizacjom broniącym praw niepełnosprawnych w Rosji. Ich zdaniem dziewczyny śpiewają, że inwalidzi nie żyją, tylko funkcjonują. Do tego cechują się głupotą, okrucieństwem, zachłannością i skąpstwem. Julia i Lena tłumaczyły, że przekaz nie został zrozumiany, bo chodziło im o moralnych inwalidów, którzy nie mają duszy i ludzkich uczuć. Po promocji albumu wokalistki zakończyły współpracę z dotychczasową wytwórnią i założyły własną, nakręciły też reality show. Dziewczyny nie zwalniały tempa. W 2006 roku wydały składankę z największymi hitami i w 2007 zapowiedziały wydanie nowego albumu. Nagrywały go m.in. w Niemczech i Los Angeles. Zaczęły też pracę nad filmem You and I, opowiadającym historię dwóch fanek tatu, które poznały się na jednym z koncertów. Jedną z głównych ról zagrała amerykańska aktorka Misha Barton. Ponoć ona sama później odmówiła promowania tej produkcji. Film zadebiutował w 2008 roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes, a na ekrany rosyjskich kin wszedł 3 lata później. Również w Los Angeles dziewczyny nagrały teledysk do pierwszego numeru z nowej płyty, Biały Płaszczyk, po angielsku White Robe.

stacje radiowe i telewizyjne nie chciały go jednak grać ze względu na kontrowersyjny tekst i zdjęcia. Zawiera scenę skazania i rozstrzelania ciężarnej kobiety, w tej roli Julia, która wtedy była w zaawansowanej ciąży. Kiedy Julia urodziła, premierę płyty trzeba było więc przesunąć w czasie. Ostatecznie ukazała się dopiero w 2008 roku i dostała tytuł Wesołe Uśmieszki. Odnosił się do tego, że rosyjskie media uznały piosenki Tatu za zbyt drastyczne i dlatego ich nie grały. Kolejnym singlem promującym płytę było 220.

Promocja albumu jednak nie ruszyła. Odwołano też koncerty w USA. Wszystko przez problemy zdrowotne Julii. Nikt jednak nie sprecyzował, o co dokładnie chodziło. Według mediów cierpiała na depresję, prawdopodobnie poporodową. Na rynku pojawiła się również międzynarodowa wersja płyty. Jej tytuł to Gospodarka odpadami. Niestety rok 2009 przyniósł złe informacje dla fanów zespołu. Po 10 latach projekt Tattoo został zawieszony. Chodziło zarówno o powody osobiste, jak i chęć postawienia przez dziewczynę na kariery solowe. Dwa lata później zespół oficjalnie zakończył działalność. Główny producent i menadżer o rozpad grupy oskarżył Julię. Jednak jeszcze w 2012 roku, w 10. rocznicę wydania pierwszej międzynarodowej płyty, na rynku ukazała się jej specjalna reedycja, a dziewczyny ruszyły z solowymi projektami. Pierwszym solowym singlem Leny była piosenka Never Forget, a teledysk do niego jest swoistym pogrzebem duetu Tattoo. Po jego rozpadzie wokalistka przeprowadziła się do Los Angeles i założyła własną wytwórnię muzyczną.

Lena dostała również chilijską nagrodę od organizacji wsparcia ruchu LGBT. A co prywatnie, w 2013 roku wyszła za mąż za słoweńskiego muzyka rockowego Saszę Kuzmanowicza. Poznali się 10 lat wcześniej podczas gali wręczenia nagród muzycznych. W 2015 roku Lena urodziła syna Aleksandra. W jednym z wywiadów ujawniła też kilka szczegółów na temat duetu Tatu. Byłyśmy całkowicie wykreowane, nie tworzyłyśmy niczego same. Odgrywałyśmy swoje role, nigdy nie byłam lesbijką, nigdy nie czułam pociągu seksualnego do innej dziewczyny. Mówiła Lena. Julia z karierą solową wystartowała w 2011 roku podczas swoich urodzin. Zaprosiła na nie przyjaciół, fanów i dziennikarzy. Zaśpiewała wtedy dwie nowe piosenki. Później wkroczyła do kilku studiów nagrań, m.in. w Los Angeles, i podpisała kontrakt z jedną z rosyjskich wytwórni. Wydała też swój pierwszy singiel All Because of You.

Później Julia nagrała numer z rosyjskim wokalistą, który kilka lat wcześniej wygrał konkurs piosenki Eurowizji, Dimą Bilanem. Chcieli razem wystartować w tym konkursie, jednak ich propozycja zajęła drugie miejsce.

Niestety, plany muzyczne pokrzyżowały problemy ze strunami głosowymi. Julia musiała przejść operację. Do końca 2014 roku dała sobie spokój ze śpiewaniem. Na scenę wróciła w kolejnym i wydała kilka singli.

ciekawostek, Julia ma na koncie m.in. udział w horrorze komediowym. W 2014 roku zasłynęła też homofobiczną wypowiedzią. Oświadczyła, że nigdy nie zaakceptowałaby syna geja. Mówiła, dwie dziewczyny razem to nie to samo, co dwóch mężczyzn razem. Sama jednak przyznaje, że jest biseksualna. Ma dwoje dzieci. W wieku 19 lat urodziła córkę Wiktorię, 3 lata później syna Samira. Kilka lat temu nawróciła się na islam, ale później znów przeszła na prawosławie. Polubiła też zabiegi medycyny estetycznej, powiększyła piersi, usta i podniosła łuk brwiowy. Choć dziewczyny postawiły na życie rodzinne i kariery solowe, to od czasu do czasu występują razem pod szyldem Tatu. I tak na przykład w 2012 roku zaśpiewały podczas finału rumuńskiej wersji programu The Voice. W 2013 pojawiły się w japońskiej reklamie pewnego smakołyku, a w 2014 wystąpiły podczas ceremonii otwarcia zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Mówiło się nawet o powrocie do pracy nad kolejnymi wspólnymi piosenkami, jednak ponoć dziewczyny nie potrafiły się dogadać. Jak mówiła Lena, wszystko przez fatalne i nieprofesjonalne zachowanie Julii. Ja mam jednak nadzieję, że jeszcze kiedyś połączą one siły i znów dadzą czadu.

0: FM Poznaň.
1: Wokalistka? Mało. Księżniczka popu? Nadal mało. Gwiazda? Jeszcze nie to. Ikona? Perfekt, proszę państwa. To bez wątpienia jedna z tych artystek, które wpłynęły na popkulturę jak mało kto. Ba, bez niej ta popkultura nie istnieje. Jej kariera trwa już ponad 20 lat, a jej ciągle mało. Ale od początku. Britney Jean Spears urodziła się 2 grudnia 1981 roku w Stanach Zjednoczonych. Jej mama Lynn była nauczycielką, a tata Jamie zajmował się budowlanką. Ma też dwójkę rodzeństwa, młodszą siostrę Jamie Lynn i starszego brata Briana. Śpiewała i tańczyła od dzieciństwa. W wieku 8 lat próbowała dołączyć do mega popularnego w USA klubu Myszki Miki. Niestety była za mała. Udało jej się dopiero w wieku 11 lat. Tam poznała inne przyszłe gwiazdy, m.in. Christina Aguilera i Justina Timberlake'a. To nie był jednak łatwy czas dla małej Brit. Była bowiem z dala od rodziny, a i ze szkołą był problem. Jako nastolatka wyjechała więc do Nowego Jorku, gdzie chciała zostać częścią girlsbandu. Ktoś jednak zdecydował, że będzie występować solo. Wyruszyła więc w mini trasę koncertową po centrach handlowych i nagrała ten jeden z największych przebojów lat 90. Baby One More Time. Chwyciło. Świat oszalał na punkcie młodej amerykańskiej gwiazdy. Po pierwszym hicie przyszedł czas na pierwszą płytę. Odniosła tak ogromny sukces, że okrzyknięto ją najlepiej sprzedającą się płytą nagraną przez nieletniego artystę w historii muzyki, a do tego jedną z najlepiej sprzedających się płyt w USA i Wielkiej Brytanii ostatnich 3 dekad. Mało tego, znalazła się również w księdze rekordów Guinnessa jako najlepiej sprzedający się album nagrany przez nastoletniego solistę w historii. Po tym sukcesie przyszedł czas na kolejny singiel. Wybór padł na balladę Sometimes. I tu pojawiły się pierwsze kontrowersje. Media zaczęły pisać, że 17-letnia Britney powiększyła piersi. Ona zaprzeczała. Jakby tego było mało, atmosferę podkręciła okładka magazynu Rolling Stone. W końcu młoda gwiazda uchodząca za wzór kościelnych wartości pokazała trochę ciała. Ale to jeszcze bardziej nakręciło biznes. Pierwsza trasa koncertowa sprzedała się świetnie. Sukcesem były również późniejsze single You Drive Me Crazy czy Born to Make You Happy. W tym czasie Britney miała swój pierwszy poważny związek. Zaczęła spotykać się z Justinem Timberlake'iem z boysbandu NSYNC, co rodziło plotki, że już nie jest dziewicą, za którą uchodziła, a producenci szli za ciosem i w 2000 roku przygotowali dla niej kolejne przeboje. Wydała album Oops, I Did It Again, którym udowodniła, że nie jest gwiazdką jednego sezonu.

Po wydaniu drugiego albumu Britney wyruszyła w pierwszą światową trasę koncertową i na jej konto trafiło ponad 45 milionów dolarów. Ta płyta również znalazła się w księdze rekordów Guinnessa i przyniosła kolejne przeboje jak Lucky czy Stronger.

0: I tak oto Britney zapisała się na stałe w historii muzyki pop. No ale umówmy się, na swój sukces pracowała od dzieciństwa. Oczywiście znalazła się też we właściwym miejscu i we właściwym czasie. No i co ważne, miała ogromne wsparcie ze strony rodziny. Po wydaniu jednak drugiej płyty z uroczej nastolatki, którą pokochał świat, niewiele zostało. Porzuciła wizerunek słodkiej uczennicy, przerodziła się w młodego wampa i stała się symbolem seksu dla nastolatków, przez to świat pokochał ją chyba jeszcze bardziej. Dlatego też nowa dekada przyniosła spore zmiany w jej muzyce, ale przede wszystkim w życiu osobistym. W końcu nasza Britney przestała być dziewczynką, a stała się kobietą. Najpierw jednak przypomnijmy sobie, jak z przytupem weszła w nowe milenium i ugruntowała swoją pozycję w showbiznesie.
1: W 2001 roku Britney wydała swój trzeci album zatytułowany po prostu Britney, który promował kontrowersyjny wówczas utwór I'm a Slave for You, co znaczyło Jestem twoją niewolnicą, chodziło ponoć o muzykę. W klipie spocona gwiazda czeka na zbawienny deszcz. Jednocześnie Britney zagrała w swoim pierwszym filmie Crossroads – Dogonić marzenia, który promowała ballada o jakże wiele mówiącym tytule I'm not a girl, not yet a woman. Zagrała dziewczynę, która z przyjaciółkami wyrusza w podróż, poszukując matki, która ją zostawiła, gdy była dzieckiem.
2: What? You can't go by yourself with some guy. So then come with me.
3: You serious?
2: Yes!
4: Moving bad, let's go already!
1: Film jednak nie odniósł oszałamiającego sukcesu, a to złożyło się w czasie z rozstaniem z Justinem Timberlake'iem i rozwodem rodziców. Britney była wtedy widywana z papierosami i alkoholem. Była też mowa o narkotykach. Wizerunek niewinnej gwiazdy całkowicie upadł. Jednak muzyka była najważniejsza i ruszyły prace nad kolejnym albumem. Zanim jednak jego premiera, mieliśmy okazję zobaczyć jeden z najbardziej pamiętnych występów. Rok 2003 i gala MTV Video Music Awards. To właśnie wtedy Britney na oczach milionów widzów pocałowała się z Madonną. Pod koniec roku Britney wydaje album In The Zone, na którym znalazł się duet z królową popu i kolejny wielki hit Toxic.

Artystka odsłoniła również gwiazdę w Alei Gwiazd w Hollywood. Tym samym została najmłodszą artystką, która dostała to wyróżnienie. Muzyka muzyką, ale na chwilę robimy sobie od niej przerwę, by przyjrzeć się życiu osobistemu Britney. Tu dopiero zaczyna się dziać. I tak w 2004 roku w Las Vegas nasza gwiazda wzięła ślub z kolegą ze szkoły, Jasonem Alexandrem. Ponoć była wtedy pod wpływem jakichś środków odurzających. Małżeństwo przetrwało jednak tylko 55 godzin. Na unieważnienie związku naciskała matka piosenkarki. Jej córka długo sama jednak nie była, związała się z tancerzem Kevinem Federlinem, którego poznała podczas jednej ze swoich tras koncertowych. Pobrali się niespodziewanie we wrześniu 2004 roku i zaraz ruszyli ze swoim mini reality show pod nazwą Chaotic. Według Britney program pozwolił im się zbliżyć do siebie i lepiej poznać. Krytycy jednak uznali, że show jest idiotyczne, bo na przykład rozmowa o seksie to według nich przekroczenie granic dobrego smaku. Rok później Britney urodziła pierwszego syna, Shona Prestona. Sielanka w związku nie trwała jednak długo. Pojawiły się pierwsze problemy. Gwiazda ewidentnie nie radziła sobie z wychowaniem dziecka, co dokumentowali paparazzi. A mąż? No nic sobie z tego nie robił i chodził własnymi ścieżkami. W 2006 roku Britney dowiedziała się o swojej drugiej ciąży. We wrześniu urodziła drugiego syna, Jadena Jamesa. A co było później, działo się jeszcze więcej. Kevin się doigrał. W 2007 roku Britney złożyła papiery rozwodowe i zaczęła szaleć po klubach z nowymi koleżankami Paris Hilton i Lindsay Lohan. Nie było dnia bez doniesień, co tym razem celebrytki narozrabiały. Piły na umór, a Britney nieraz widzieliśmy bez bieliznę. Nie wytrzymuje jednak tempa i problemów w związku, przeżywa załamanie nerwowe. 16 lutego 2007 roku wpada do fryzjera i goli głowę, na co z niepokojem patrzy cały świat. Robi też tatuaż krzyża i atakuje paparazzi parasolką. W końcu trafia na odwyk. Kilka miesięcy później rozwód staje się faktem. Wszystko wskazuje na to, że Britney wychodzi na prostą, bo pojawia się nowa piosenka Gimme More, będąca zapowiedzią nowego albumu, a artystka występuje na gali MTV Video Music Awards, którą okrzyknięto jej powrotem na scenę. Przez to gala miała największą oglądalność w historii. W końcu wychodzi piąty album pod tytułem Blackout, który zdobywa szczyty list przebojów, a razem z nim kolejny rewelacyjny numer Piece of Me.

Jednak początek 2008 roku przynosi kolejne zawirowania. Britney odmawia oddania dzieci ich ojcu, zamyka się z nimi w domu, reaguje policja. Dzieci zostają odebrane siłą, a sąd pozbawia Britney praw rodzicielskich. Ona sama trafia pod obserwację psychiatrów, którzy nakazują kuratele. Wyznaczono ojca piosenkarki. Bez jego wiedzy Brit nie mogła podjąć żadnej decyzji, przede wszystkim finansowej. Taka napięta sytuacja trwała kilka miesięcy. W lipcu 2008 roku wokalistka odzyskała część praw do opieki nad dziećmi. Po tym gorącym okresie Britney mogła chwilę odpocząć i zacząć pracę nad 6. albumem. Wydaje kawałek Womanizer, który od razu staje się hitem, bo wyobraźcie sobie, że z 96. miejsca na liście Billboardu awansuje na sam szczyt. Później przyszła premiera albumu Circus i Britney wyjechała w trasę koncertową. W jej ramach miała zajrzeć również do Polski, ale no, występ z niejasnych powodów został odwołany. Tymczasem kolejne single stają się kolejnymi hitami, wśród nich m.in. If You Seek Amy. Powoli zamykając tę dekadę, Britney wydała składankę z największymi przebojami i co ważne, kolejne lata dla Britney są już bardzo

Kolejną dekadę Britney zaczęła od zaręczyn z agentem telewizyjnym Jasonem Trawikiem, ale związek nie przetrwał próby czasu. Za to sama artystka wydała świetnie przyjęty album Femme Fatale z takimi hitami jak Hold It Against Me czy Till the World Ends.

chwilę potem została jurorem w drugim sezonie amerykańskiej edycji programu X Factor. Niestety, według plotek, producenci się z nią pożegnali ze względu na zbyt małą oglądalność. Ale nie da się ukryć, Britney zapewniła widzom niezłą rozrywkę. Britney wróciła do studia i rozpoczęła pracę nad 8. albumem, ale też ruszyła wielka machina przygotowań nad koncertową rezydenturą w jednym z hoteli w Las Vegas. Bilety sprzedawały się jak świeże bułeczki. Przyszedł też czas na kolejny album.

Niestety, zapracowana Britney nie miała czasu na promocję. Album nie osiągnął też większego sukcesu mimo mocnego numeru, jakim był Work Bitch. Jednak niezmartwiona Britney wystartowała z koncertami w Mieście Grzechu. Zjeżdżali na nie fani z całego świata. W rezultacie rezydentura została później przedłużona o 2 lata, przez co Britney dała prawie 250 koncertów i zarobiła grube miliony. W 2014 roku pojawiła się również z szybką wizytą w Polsce. Co prawda nie dała tu koncertu, ale promowała linię swojej bielizny. Dzięki ogromnym wysiłkom i zaangażowaniu Britney pokazała, że wróciła nie tylko do formy fizycznej, ale i psychicznej, co przełożyło się na kolejne sukcesy. W 2016 roku wystąpiła na gali Billboard Music Awards i odebrała nagrodę Millennium Award za wpływ na przemysł muzyczny. Wychodzi też jej 9. album pod tytułem Glory. Rok 2018 to już pierwsza światowa trasa koncertowa od lat. Britney przez ponad 20 lat kariery zgarnęła na całym świecie niezliczoną liczbę nagród. Pobiła rekordy sprzedaży płyt i singli, zagrała w wielu reklamach i pojawiła się gościnnie w kilku serialach, jak chociażby Sabrina, nastoletnia czarownica, czy Jak poznałem waszą matkę. Nagrała wiele hitów z innymi artystami, ma własną grę na smartfony, o jej życiu powstały książki i filmy dokumentalne, a ona sama wypuściła na rynek mnóstwo perfum sygnowanych swoim imieniem. Dla wielu artystów stała się inspiracją, no w końcu odmieniła rynek pop na całym świecie. To, co działo się i dzieje w życiu Britney, dla jej fanów jest niezwykle ważne. Dlatego wszyscy odetchnęli z ulgą, że po załamaniu nerwowym nie ma już śladu, a ona sama wiele lat po ma się dobrze. Złe chwile zostawiła daleko za sobą i z tego fatalnego okresu zostają już tylko gadżety motywacyjne z napisem: jeżeli Britney przeżyła rok 2007, ty również dasz radę. A nasza gwiazda zaczęła życie od nowa. Każdą wolną chwilę spędza z dziećmi i z nowym partnerem. Promienieje, co możemy na bieżąco obserwować na portalach społecznościowych. We'll be right back.

0: Vox.
1: Paweł Dącbach, zapraszam na wiadomości. Śledztwo prowadzone jest pod kątem usiłowania zabójstwa. To w sprawie wydarzeń w Ostrołęce. 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 przyszedł do placówki z ostrym narzędziem i zaatakował uczniów oraz nauczycieli. 9 osób trafiło do szpitali, nikomu jednak nic poważnego nie grozi. Napastnika zatrzymano po kilkudziesięciu minutach poszukiwań na terenie miejskiej plaży. Nie stawiał oporu.
2: Jeżeli chodzi o sprawcę, to opuścił już on szpital, nie zagraża jego życiu niebezpieczeństwo. Mogę potwierdzić, że on jest zatrzymany.
1: Mówi Tomasz Żarański z ostrołęckiej policji. Prokuratura ma 48 godzin, by go przesłuchać. Natychmiast po zgłoszeniu o ataku w szkole pojawiły się służby. Wdrożyliśmy też procedury bezpieczeństwa, podkreślał prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
3: Dyrektorzy zostali poinformowani o zakazie wpuszczania osób kontrolnych na teren szkoły. Równolegle została uruchomiona pomoc psychologiczna nie tylko uczniach innej szkoły, ale również o mieszkańcach.
1: Do akcji wkroczyli również pirotechnicy. Okazało się, że napastnik miał przy sobie ładunek wybuchowy.
4: Plecakom, który został zabezpieczony, który prawdopodobnie należy do Jakuba Z. Zabezpieczono ładunek wybuchowy domowej roboty. Plecak wraz z zawartością został zabezpieczony przez pirotechników. Ten plecak zostanie zoględzinowany i prawdopodobnie zdetonowany.
1: Mówi Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrołęce. I dodaje, że śledczy cały czas gromadzą materiał dowodowy.
4: Sytuacja jest dynamiczna, wykonywanych jest mnóstwo czynności procesowych, oględziny, zabezpieczenia, przesłuchania świadków, opinii biegłych, więc musimy się uzbroić w cierpliwość.
1: Już wiadomo, że sprawca był wcześniej zdany policji, miał być notowany za narkotyki. Był też pod opieką psychologa i specjalistów. 19-latek nie rzucał się w oczy, ale chciał, żeby zrobiło się o nim głośno. Tak o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce mówi jedna z uczennic, która znała go z widzenia.
5: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
1: Tymczasem przemoc wśród rówieśników staje się coraz poważniejszym problemem. Z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że aż 87% dzieci i nastolatków jej doświadczyło.
6: Jak mówi mi psycholog Justyna Kotowska, przemoc rówieśnicza to efekt wielu czynników. Między innymi presji grupy, problemów z empatią, doświadczenia przemocy, ale też tego, z czym młodzi spotykają się w internecie.
7: My wbrew pozorom jesteśmy zanurzeni w przemocy. I tolerancja na przemoc, na agresję nam wzrasta.
6: Jak dodaje, jednym z największych problemów jest brak reakcji na przemoc.
7: Bo jeżeli nie zrobimy nic pod kątem naszej postawy społecznej, dyskursu publicznego, to musimy się liczyć z tym, że tej przemocy będzie więcej.
6: Dlatego ważne jest szybkie reagowanie na pierwsze sygnały, że dochodzi do przemocy. Niepokoić powinny m.in. nagła zmiana zachowania, izolowanie się, samotność czy spadek empatii.
1: O czym informował Krzysztof Płowecki. Zmieniamy temat. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Dawid K., główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym z zarzutem oszustwa na ponad 500 000 zł. Lekarz i był radny Koalicji Obywatelskiej został przesłuchany, a prokuratura zdradziła szczegóły. Na konferencji śledczych był nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, podejrzany przyznał się do winy?
8: Nie, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe, ma też zakaz opuszczania kraju. Śledczy ustalili, że Dawid K. w wielu przypadkach wystawiał faktury za pracę, choć w praktyce jej nie wykonywał.
9: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
8: Mówił prokurator Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy zbadali też kwestię saloniku dla VIP-ów. Nie potwierdzili, że taki pokój fizycznie funkcjonował. Ustalili jednak, że stworzono w szpitalu specjalną ścieżkę leczenia dla wybranych osób, które między innymi powoływały się na Dawida K.
9: Wytypowaliśmy już kilkanaście osób, zarówno polityków, ale również ludzi show biznesu,
8: którzy będą w najbliższych tygodniach przesłuchiwani.
1: Przypomnijmy, o Dawidzie K. zrobiło się głośno, kiedy media ustaliły, że m.in. jako koordynator SOR-u bez specjalizacji w szpitalu południowym zarobił w zeszłym roku ponad 500 000 zł. Wyrok zapadnie za 2 tygodnie. Kończy się proces w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Przed sądem rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim wygłoszono mowy końcowe. Na ławie oskarżonych Sebastian M., który odpowiada za tragedię z 2023 roku.
10: Prokuratura domaga się maksymalnej kary za ten czyn, czyli 8 lat więzienia. Wniosek poparł pełnomocnik rodzin ofiar.
11: Gdyby była możliwość 20 lat, wnosiłbym o 20 lat. Gdyby była możliwość 30 lat, wnosiłbym o 30 lat. Natomiast wnoszę o 8, bo tak jak powiedział prokurator, po prostu to jest tylko 8.
10: Mówi mecenas Łukasz Kowalski. Obrona Sebastiana M. w mowie końcowej po raz kolejny podważyła opinię biegłych. Uważa, że w tej tragedii nie ma winnego i domaga się uniewinnienia oskarżonego.
1: Na miejscu był nasz reporter Rafał Różycki. Bydgoszcz chętnie przyjęłaby amerykańską bazę, ale decyzja należy do kogoś innego, mówi mówi wicewojewoda kujawsko-pomorski. Podkreśla, że miasto ma atuty i jest już ważnym garnizonem. Szef MON wymienił Bydgoszcz jako jedno z miast, gdzie taka baza mogłaby powstać. Na liście są też Poznań i Wrocław, a o szczegółach z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
0: Konkretów w sprawie amerykańskiej bazy w Polsce na razie nie ma, ale Bydgoszcz pojawiła się na liście potencjalnych lokalizacji. Wymienił ją niedawno minister obrony narodowej, a według wicewojewody kujawsko-pomorskiego Bydgoszcz może być pod tym względem atrakcyjna.
12: Jesteśmy ważnym garnizonem, posiadamy jednostki, które są związane z NATO, JFTC.
0: Mówi Piotr Hemmerling. Część mieszkańców Bydgoszczy z okolic siedziby sojuszu chętnie widziałaby tu także amerykańskich żołnierzy.
13: Niech przyjadą, niech nas bronią, jeżeli są potrzebni.
0: Bydgoszcz już dziś jest ważnym ośrodkiem wojskowym. Oprócz struktur NATO działa też Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych i duże zakłady przemysłu obronnego.
1: Polska od kilku miesięcy deklaruje gotowość do utworzenia na swoim terytorium stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Miałaby powstać na zachodzie kraju. Strona amerykańska dotąd pozytywnie odnosiła się do tego pomysłu, ale na pierwsze decyzje w sprawie bazy trzeba będzie poczekać. Pełna zgoda przy wiejskiej, kary coraz bliżej. Posłowie zajmują się zmianami na przejazdach kolejowych. To reakcja na serię wypadków, szczególnie na tragedię w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka wbiła się w pociąg. Rządowe propozycje zakładają m.in. odebranie prawa jazdy na 3 miesiące za wjechanie na przejazd na czerwonym świetle czy objeżdżanie opuszczonych zapór. Politycy ze wszystkich stron podkreślają, że zmiany są bardzo potrzebne.
14: Kiedy kierowca widzi czerwone światło i mimo tego wjeżdża na tory, ryzyko ponosi nie tylko on. Ryzykuje życie pasażerów pociągu.
15: Ta ustawa powstała na chybcika, powstała ze względu na wypadki.
16: Skoro chcemy więcej pociągów, musimy równocześnie konsekwentnie likwidować przejazdy kolizyjne, zastępując je wiaduktami i tunelami.
17: Myślę też, że należałoby się zastanowić, panie ministrze, jak wygląda system kształcenia. Nie tylko kierowców zawodowych, ale też kierowców na kategorię B i inne.
1: Mówili posłowie Karolina Pawliczak z KO, Rafał Weber z PiSu, Jarosław Sachajko z Demokracji Bezpośredniej i niezrzeszona Paulina Matysiak. Nad projektem Sejm będzie głosował w czwartek, później trafi on do Senatu i ostatecznie na biurko prezydenta. Rząd mówi o zdrowiu Polaków, a opozycja o łataniu dziury budżetowej. Sejm zajmuje się opłatą cukrową, czyli wyższym podatkiem za słodzone napoje. Podobne przepisy w zeszłym roku zawetował prezydent, a więcej na ten temat nasz reporter Michał Rawa.
18: Politycy rządowej koalicji mówią o znaczeniu pieniądza i porównują opłatę cukrową do podatku nałożonego na koncerny paliwowe, z którego finansowany jest program CPN. W tym przypadku wyższa opłata za cukier w napojach ma pójść na walkę z otyłością i do budżetu NFZ-u.
19: Oczywiście można zakładać, że prezydent to zawetuje, bo tak, ale komu zaszkodzi? Rządowi? Nie. Zaszkodzi obywatelom.
18: Opozycja odpowiada, że wyższa opłata cukrowa wcale nie poprawi zdrowia Polaków, a ma jedynie podreperować przyszłoroczny budżet.
20: To jest tylko właśnie kolejny podatek, tak jak za Morawieckiego mamy teraz niestety dokładnie to samo za Tuska.
18: Uważa Krzysztof Mulawa z Konfederacji. Wyższa opłata ma zasilić budżet NFZ-u o dodatkowe 1,5 miliarda złotych.
1: Sejm zajmuje się również podwyższeniem akcyzy na alkohol. Pieniądze z tego tytułu również mają trafić do NFZ-u. Operacja neutralizacji min w Świnoujściu zakończona sukcesem. Podczas 3-dniowej akcji zdetonowano 5 min o łącznej masie blisko 3,5 tony.
21: Neutralizację prowadzono metodą deflagracji, która pozwala zniszczyć materiał wybuchowy bez gwałtownej detonacji całego ładunku i tym samym ograniczyć oddziaływanie na otoczenie. Pozostałości z kolei niszczono przy użyciu niewielkich ładunków wybuchowych.
1: Mówi major Łukasz Koziarski z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Przypomnijmy, miny wykryto podczas badania dna w rejonie, gdzie powstaje falochron nowego portu zewnętrznego. Przeglądy i budowa nowych zabezpieczeń na terenach zagrożonych to dwa główne zadania Wód Polskich. Instytucja ruszyła z aktualizacją planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
22: Lista konkretnych inwestycji ma się dopiero wyklarować. Jej opracowanie mają poprzedzić rozpoczęte właśnie analizy, które mają odpowiedzieć na pytanie, gdzie i co konkretnie trzeba poprawić. Jednym z etapów są też konsultacje społeczne na terenach zagrożonych.
23: To nie może być lista 1500 inwestycji. To muszą być rozwiązania bardziej miękkie, bardziej elastyczne, w tym rozwiązania oparte na przyrodzie, czyli budowanie retencji.
22: Tłumaczy prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz. Instytucja, jak usłyszałem, wyciągnęła też wnioski z powodzi sprzed 2 lat i naprawiła chociażby kwestię łączności, której zabrakło, by odszedł mieszkańców o pękającej tamie w Stroniu Śląskim.
23: Wyposażyliśmy się w Starlinki. Czekamy na wdrożenie ogólnopolskiego systemu zarządzania kryzysowego.
22: Rozpoczęty formalnie przegląd planów zarządzania ryzykiem powodziowym ma się zakończyć za 2 lata.
1: O czym informował nasz reporter Mateusz Chłystun. Nie składają broni. Stowarzyszenie Nowy Chorzów kolejny raz próbuje odwołać prezydenta miasta Szymona Michałka. Mają 60 dni na zebranie ponad 7 tysięcy podpisów.
2: Powolne umieranie ulicy Wolności oraz centrum Chorzowa. Jak widzimy, ulica Wolności, zamiast stać się takim sercem miasta, coraz bardziej wyludnia się.
3: Proszę, nasze miasto jest w fatalnej sytuacji demograficznej. To już jest druga czerwona kartka dla prezydenta od młodych ludzi.
4: Ludzie nie chcą już tutaj mieszkać. Przejazd pomiędzy Bytomiem a Katowicami potrafi trwać nawet ponad 2 godziny.
5: Referendum jest dobrym pomysłem.
24: Nie. Takiej opcji nie ma. On jest fajny i on jest pomocny człowiek.
25: Dzieje się naprawdę na bieżąco bardzo dużo i bardzo fajnie.
1: Pierwsza próba zorganizowania referendum w Chorzowie nie powiodła się, bo komisarz uznał 1700 głosów za nieważne. A teraz pytanie, czy w okolicach Skarżyska Kamiennej w Świętokrzyskiem ktoś nie lubi przyjezdnych grzybiarzy? Kilka dni temu kierowcy, którzy na mazowieckich tablicach rejestracyjnych zostawili auto na leśnych poboczach i parkingach, zastali po powrocie z grzybobrania przebite opony.
26: My jakoś tak na szybko po prostu, patrząc, że jeszcze mamy powietrze w kołach, znaleźliśmy sobie jakiś serwis w pobliżu i pojechaliśmy, żeby jeszcze całkiem powietrze nie zeszło. Poza nami to tam było gdzieś tak jeszcze 8-10 aut, którzy stali już na felkach.
1: Mówił jeden z pokrzywdzonych grzybiarzy.
27: Jeśli osoby zainteresowane się zgłoszą do komendy, złożą zawiadomienie o uszkodzeniu mienia i złożą stosowne wnioski o ściganie, no to wtedy my, policja, oficjalnie podejmujemy sprawę.
1: Informuje Anna Sławińska z policji w Skarżysku. Do tej pory na policję nie wpłynęło żadne oficjalne zawiadomienie w tej sprawie. Na razie o powrocie do siebie nie myśli, a i trudno go złapać. Teraz niecodzienny widok pod Łowiczem w województwie łódzkim. W okolicach miejscowości Zduny można spotkać kangura, który skacze tam już od około 2 miesięcy.
28: Kangura spotkałem przed swoim domem w przerwie od pracy.
29: Mówi Patryk, mieszkaniec gminy Zduny.
28: Patrzę, no coś siedzi, nie? Nie zwróciłem na początku na to za bardzo uwagi, ale przygląda się jak kangur. No i pierwsza myśl, no to no, nagram, będzie śmiesznie. Nie ukrywam, byłem zdziwiony, no bo nie jest to codzienny widok.
30: Jak to możliwe, że przetrwał w takich warunkach i czym w takim razie może się żywić?
31: To jest oczywiście zwierzę roślinożerne. Mikołaj Butryński z działu edukacji, skoro uciekł gdzieś z jakiejś właśnie agroturystyki na jakieś pole, no to oczywiście ma wiele opcji, żeby się żywić. Czy to jakimiś owocami, które znajdzie, a najprościej to trawami, które ma tam sporo na tych polach.
1: Dla kangura największym problemem, co podkreślają eksperci, będą teraz coraz chłodniejsze dni. A tematem zajął się Daniel Tekliński. Na Mazurach powstanie nowy szlak kulturowy, kłobukowe rejzowanie. Trasa połączy historyczne miejsca, m.in. w Mrągowie, Orzyszu, Rynie, Piszu i Rucianym Nidzie.
32: Nazwa ciekawa, kłobukowe rejzowanie, w tradycyjnej gwarze nawiązuje do wędrowania i odkrywania. Szlak połączy 8 obiektów historycznych w różnych miejscowościach, które zostaną wyremontowane i dostosowane do zwiedzania. Dodatkowo we wszystkich tych miejscach powstaną nowe wystawy, pojawi się interaktywne wyposażenie.
1: Mówi Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Wartość projektu to ponad 17 milionów złotych.

0: Znamy wasze sztuczki.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc i seks. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.
1: Była połowa kwietnia 2010 roku. Grupa przyjaciół pochodzących z miasta Gryazji w obwodzie lipieckim w Rosji wybrała się na piknik. Najpopularniejszym miejscem na tego typu aktywności jest rzeka Matyra, obok której znajduje się też las. Po dotarciu na miejsce znajomi chcieli rozpalić grilla. Szybko musieli jednak porzucić te plany i wezwać milicję. Natknęli się bowiem na palenisko, w którym znajdowały się zmasakrowane zwłoki kobiety. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, już na pierwszy rzut oka nie mieli wątpliwości. Doszło do zabójstwa i to niezwykle brutalnego. Ofiara była rozebrana, sprawca ogolił jej też głowę. Na ciele widoczne były liczne rany kłute, nosiły też ślady podpalenia. Sekcja zwłok wykazała, że kobieta przed śmiercią była pod wpływem alkoholu. Sprawca mógł więc z łatwością wykorzystać jej stan, nie ryzykując nawet, że zacznie się bronić. Według ekspertów morderca skrępował ją taśmą, a następnie dotkliwie pobił i zgolił włosy. Bezpośrednią przyczyną śmierci były ciosy zadane w plecy ostrym narzędziem, najpewniej nożem. Milicjanci byli przekonani, że morderca próbował spalić ciało, licząc na to, że w ten sposób zatuszuje swoją zbrodnię. To mu się jednak nie udało. Ale poza odtworzeniem ostatnich chwil życia kobiety, funkcjonariusze nie byli w stanie ustalić niczego więcej. Nie wiedzieli, kim była ofiara, czy znała swojego oprawcę i w jakich okolicznościach doszło do tej zbrodni. Nie było żadnych dowodów, które dałyby odpowiedź na którekolwiek z tych pytań. Z pomocą biegłych próbowano odtworzyć wygląd kobiety, a przygotowaną grafikę później przekazano wszystkim mundurowym w obwodzie. Ci z kolei chodzili od domu do domu z tym spreparowanym zdjęciem w nadziei, że ktoś rozpozna ofiarę. Tak się jednak nie stało. Nikt nie wiedział, kim mogła być. Śledztwo utknęło w martwym punkcie. Mieszkańcy Gryazji zaczęli mówić o potworze, który grasował w okolicy od dobrych kilku lat. I jak zaznaczali, właśnie powrócił i to po raz kolejny, by siać terror i strach w mieście. Nazywali mordercę szatanem. Do pierwszej zbrodni doszło 10 lat wcześniej. 10 września 2000 roku odnaleziono zwłoki 19-letniej Virginii Bruncewej. Dziewczyna przed zabójstwem szła do szpitala i to właśnie w drodze do placówki spotkała swojego oprawcę. Jej ciało znaleziono następnego dnia w lesie. Natknęli się na nie grzybiarze. Nastolatka została pobita i spalona żywcem. Sekcja zwłok wykazała, że przed zabójstwem nie doszło do gwałtu. Bruncewa nie miała przy sobie również pieniędzy, więc motyw rabunkowy także nie wchodził w grę. Milicjanci szybko ustalili, że dziewczyna cieszyła się dużą sympatią, nie miała problemów z innymi ludźmi. Była uczynna, serdeczna i przyjaźnie nastawiona do innych. Miała bliskie relacje ze swoim bratem. Dlaczego więc niezagrażająca nikomu nastolatka zginęła? I to w tak okrutny sposób. Tego milicjanci nie potrafili w tamtym momencie ustalić. Sprawa na jakiś czas również pozostała nierozwiązana. Do kolejnej szokującej zbrodni doszło 2 lata później. W czerwcu 2002 roku zginęła 25-letnia Inessa Bykowa. Młoda kobieta łapała stopa w Gryazji. W pewnym momencie podjechał do niej samochód, w którym siedziało 2 mężczyzn. Zaproponowali podwózkę. 25-latka zgodziła się i wsiadła do pojazdu. W trakcie wspólnej podróży mężczyźni niespodziewanie się zatrzymali. Zaczęli pić alkohol, a po czasie uznali, że nie zawiozą kobiety tam, gdzie chciała, tylko pojadą z nią nad rzekę. Gdy dotarli na miejsce, jeden z mężczyzn próbował nakłonić 25-latkę na seks. Ta jednak stanowczo odmówiła, co nieznajomy bardzo źle przyjął. Wpadł we wściekłość i chwycił za metalowy pręt. Przerażona kobieta zaczęła błagać, by nie robił jej krzywdy, ale nic to nie dało. Mężczyzna trzykrotnie uderzył ją w głowę. Gdy Inessa upadła nieprzytomna na ziemię, mężczyźni przenieśli ją nad wodę, rozebrali, a następnie jeden z nich wyjął nóż i wbił go kobiecie prosto w serce. Zabójcy próbowali utopić zwłoki, ale bezskutecznie. Uznali więc, że ukryją je w inny sposób. Przewieźli je do dawnej kopalni wapienia i tam zakopali, przykrywając ziemią oraz śmieciami. Kilka miesięcy później, 1 stycznia 2003 roku, zginęła kolejna kobieta. Ofiarą była tym razem 31-letnia Zoja Roszczyna. Jej śmierć nie była przypadkowa. Zoja znała jednego z zabójców, a nawet przez jakiś czas z nim mieszkała. Często pomagała mu w domu w zamian za darmowy alkohol. Po intensywnym sylwestrze, który również skończył się libacją alkoholową, zabójca postanowił pozbyć się kobiety. Powód? Wiedziała o zabójstwie Inessy Bykowej. Morderca uznał więc, że najlepiej będzie usunąć świadka, który pod wpływem alkoholu mógłby wyjawić komuś prawdę o zbrodni. Mężczyzna razem ze wspólnikiem jeszcze bardziej upił Zoję, a następnie zabrał ją na pola w pobliżu wsi Krasnoje Znamia. Tam razem porzucili nieprzytomną kobietę i zostawili na mrozie. Wcześniej, by mieć pewność, że nie przeżyje, zadali jej ciosy w głowę. Śledczym powiedzieli później, że Roszczyna wyjechała do swojej matki i więcej jej nie widzieli. 31-latka zmarła z wychłodzenia. Działania sprawców były chaotyczne, dlatego też milicjanci nie łączyli tych zbrodni ze sobą. Nie było punktów wspólnych. Zarówno wiek ofiar, status społeczny, a nawet sposób zabijania. To wszystko znacząco się od siebie różniło. Jedyne, co łączyło wszystkie te sprawy, to był obszar, na którym dochodziło do zabójstw. Ale to za mało, by uznać, że stał za tym seryjny morderca. Wszystko skomplikowało się jeszcze bardziej, gdy kolejną ofiarą zabójców okazał się mężczyzna. 7 marca 2003 roku mordercy zaatakowali 46-letniego Siergieja Korniewa. Mężczyzna był narkomanem. Tego dnia potrzebował podwózki, na co zgodzili się zabójcy. Później rozbili ofierze głowę młotkiem. Dokonali tego jeszcze w samochodzie, tuż po tym, jak Siergiej wsiadł do pojazdu. W tym samym miesiącu zginęła 66-letnia Valentina Roldugina. Kobieta, podobnie jak Korniew, potrzebowała podwózki. Znała jednego z morderców i nie wiedząc oczywiście o jego przestępczej działalności, zaproponowała mu zlecenie. Chciała, by zawiózł ją do rejonu Dobryńskiego. Mężczyzna zgodził się, ale gdy samochód podjechał, nie był w środku sam. Był z nim jego wspólnik. Valentina usiadła na przednim siedzeniu pasażera. Jeden z zabójców zajął miejsce za kierownicą, drugi na tyłach. Gdy auto ruszyło, mężczyzna siedzący z tyłu wyjął młotek i zaczął uderzać 66-latkę w głowę. Zaskoczona Roldugina nie miała żadnych szans na obronę. Gdy zmarła, zabójcy wyrzucili jej ciało na pobocze i odjechali dalej. Po tej zbrodni znów nastąpiła długa przerwa, podczas której nie odnaleziono zwłok jakiejkolwiek ofiary. Zmieniło się to w grudniu 2005 roku. 32-letnia Valentina Miedwiediewa, mieszkanka Lipiecka, Po wypiciu sporej ilości alkoholu wsiadła do samochodu, który prowadził jeden z zabójców. Tym razem duetu nie było, był tylko jeden sprawca. Ale wspólnik nie był mu potrzebny. Pojechał z Valentiną w odludne, zalesione miejsce obok miejscowości Griazi i tam porzucił kompletnie pijaną 32-latkę. Podobnie jak Zoja Roszczyna, również Miedwiediewa zamarzła na śmierć. Była szóstą ofiarą psychopaty. Zbrodnia ta była ostatnią przed kilkuletnią przerwą, która została przerwana zabójstwem w 2010 roku. To właśnie wtedy wspomniana grupa przyjaciół odnalazła zmasakrowane ciało młodej kobiety. Mimo wysiłku milicjantów, nigdy nie udało się ustalić jej tożsamości.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: zło. Zbrodnia łowca ofiara.
1: Zanim mieszkańcy obwodu doszli do siebie po tej brutalnej zbrodni, na komisariat w Gryazji wpłynęło kolejne zawiadomienie. Na obrzeżach jednej z wsi, kilka kilometrów od bagien, znaleziono następne zwłoki. Odkryto je w listopadzie 2011 roku. Ofiarą był 52-letni Aleksander Szkatow. Był bezdomny. Na jego ciele widniało wiele tatuaży. Milicjanci szybko ustalili, że w przeszłości przebywał w więzieniu. W ostatnim czasie wyszedł jednak na wolność i wrócił w rodzinne strony. Często był widywany w okolicach bagien, gdzie spotykał się ze swoimi znajomymi, z którymi lubił wypić alkohol. Okoliczni mieszkańcy mówili na niego Saszok. Sekcja zwłok wykazała, że zadano mu silne ciosy w głowę, co bezpośrednio przyczyniło się do jego śmierci. Teraz należało jednak ustalić, kto był za to odpowiedzialny. Śledczy znów zaczęli chodzić od domu do domu i dopytywali wszystkich mieszkańców o to, z kim widywany był Szkatow i co robił w ostatnich chwilach przed śmiercią. W całej okolicy pojawiły się plakaty ze zdjęciem mężczyzny. Proszono o kontakt wszystkich, którzy mieli jakiekolwiek informacje w tej sprawie. Tymczasem wśród samych mieszkańców zaczęły krążyć legendy. Opowiadano, że mężczyzna padł ofiarą grasującego szatana, który nie tylko go zabił, ale też odciął mu głowę i wyrwał serce. Panika wśród lokalnej społeczności była ogromna, a milicjanci liczyli na to, że wkrótce zwróci się do nich ktoś, kto doprowadzi do przełomu w tym niezwykle trudnym śledztwie. I tak też się stało. 2 tygodnie po zabójstwie Szkatowa jeden z milicjantów dostał niezwykle cenną informację. Jak mu przekazano, Aleksander przed śmiercią umówił się z kimś na rąbanie drewna na jednym z podwórek. Po nitce do kłębka śledczy szybko ustalili, że właścicielem domu, który zatrudnił Szkatowa, był taksówkarz Wiktor Sotnikow. Choć mundurowi nie mieli żadnych sygnałów, by mężczyzna mógł dopuścić się zbrodni, uznano, że warto go obserwować i sprawdzić, w jaki sposób spędzał czas. I w ten sposób wyszło na jaw, że Sotnikow nie do końca był taki, jak opisywali go inni mieszkańcy. Wbrew pozorom, nie pracował i to od dawna. Wszystkie pieniądze, które miał, pochodziły ze sprzedaży nielegalnego bimbru. Jedyną osobą, która go odwiedzała, był jego znajomy Aleksander Lenszyn, który po wybuchu w Czarnobylu stał się niepełnosprawny. Ustalono, że Sotnikow mieszkał z żoną i dwójką dzieci. Kobieta nie była jednak widywana w ostatnich dniach, bo przebywała w szpitalu. Mundurowi uznali więc, że najpierw porozmawiają ze Swietłaną, a później wrócą do Wiktora. Funkcjonariusze, jadąc do szpitala, nawet przez chwilę nie przypuszczali, że żona Sotnikowa z taką łatwością opowie o tym, co robił jej mąż. Ale kobieta wyjawiła wszystkie jego tajemnice i przyznała, że jej partner jest mordercą. Jak tłumaczyła, już dawno temu chciała przekazać milicjantom te informacje, ale bała się męża i tego, co mógłby zrobić nie tylko jej, ale również ich dzieciom. Swietłana właśnie o nie drżała najbardziej, a Wiktor, jak wynikało z jej relacji, wiele razy ją straszył i groził jej, że zabije zarówno ją, jak i dzieci. Raz kobieta odważyła się i poszła porozmawiać z funkcjonariuszami, ale ci mieli ją wówczas wyśmiać i nie uwierzyli w te oskarżenia. Sam Wiktor wiele razy mówił partnerce, że miejscowi milicjanci doskonale go znają i nigdy nie będą go podejrzewać o morderstwa. Kupował ich milczenie, wręczając im bimber. To wystarczało, by nie interesowali się dawnym taksówkarzem, który choć jeździł samochodem po okolicy, to nie miało to nic wspólnego z działalnością transportową. Milicjanci wiedzieli, że mogą mieć do czynienia z niebezpiecznym człowiekiem, dlatego postanowili zwabić go do siebie, a nie organizować wielką obławę. Zadzwonili do niego, tłumacząc, że w Wydziale Ruchu Drogowego chcą z nim porozmawiać w sprawie dokumentów od samochodu. Gdy tylko Sotnikow pojawił się na komisariacie, natychmiast został zatrzymany. Żona Wiktora powiedziała milicjantom, że jej mąż zabił Aleksandra Szkatowa, a także kobietę, której nie znała. Szczegóły zbrodni, które przekazała, zszokowały mundurowych. Według Swietłany, po zabójstwie Aleksandra, mąż wszedł do domu i bez jakichkolwiek emocji powiedział: "Zabiłem go". O tym, co się wydarzyło, wiedziała z relacji partnera. Wiktor powiedział jej, że roztrzaskał mężczyźnie głowę. Pokazał jej też metalową kulę, która miała posłużyć jako narzędzie zbrodni. Powiedział kobiecie, by pomogła mu ukryć przedmiot. Swietłana panicznie bała się mężczyzny, dlatego posłusznie wykonywała jego polecenia. Wspomnianą kulę zakopała w ogrodzie obok domu. W przeciwieństwie do swojej żony, Wiktor był znacznie mniej chętny do rozmowy. Odmówił składania wyjaśnień, zwłaszcza gdy pytania schodziły na inne zabójstwa z tej okolicy. Skierowano go więc na badania wariografem. Według eksperta, który przeprowadzał test, Sotnikow odpowiadał za znacznie więcej zbrodni niż sądziła jego żona. Milicjanci szybko zaczęli podejrzewać, że Wiktor był poszukiwanym od dłuższego czasu szatanem. Mundurowi postanowili jeszcze raz porozmawiać z sąsiadami mężczyzny. Początkowo, jeszcze przed zatrzymaniem, nie mówili na niego nawet pół złego słowa. Ale gdy tylko dowiedzieli się, że Wiktor został zatrzymany, natychmiast zmienili swoją wersję. I okazało się, że Sotnikow już jako dziecko przejawiał cechy, które mogłyby charakteryzować przyszłego seryjnego zabójcę. Wiktor Wiktorowicz Sotnikow urodził się 26 listopada 1961 roku w Gryazji w obwodzie lipieckim w Rosji. Dorastał w niestabilnej rodzinie. Był bity i molestowany. Już jako dziecko zaczął znęcać się nad zwierzętami. W pewnym momencie powiesił nawet psa, który należał do rodziny. Zrobił to, bo jak tłumaczył, sądził, że zwierzę bardziej kochało jego siostrę. Chciał się więc zemścić. Zachowanie Wiktora, zdaniem biegłych, wynikało wprost z jego własnych doświadczeń. Nie mogąc sobie poradzić z tym, co go spotkało, zaczął znęcać się nad innymi. Z biegiem lat Wiktor całą swoją uwagę zaczął przerzucać na ludzi. Jego pierwszymi ofiarami byli tak naprawdę jego bliscy. Znęcał się nad siostrą oraz rodzicami. Dziewczyna była regularnie bita przez brata, w wyniku czego niejednokrotnie traciła przytomność. Co ciekawe, już w dzieciństwie Sotnikow zyskał przydomek Szatan.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: Jako dorosły mężczyzna poznał swoją żonę Swietłanę. Kobieta mówiła później:
2: spotkaliśmy się zupełnie przypadkiem i już pierwszego dnia poprosił mnie, żebym z nim zamieszkała. Później nie wychodziłam z domu przez rok, aż do porodu. Urodziłam synka, potem zaczęłam odwiedzać matkę. Nie chciał, żebym wychodziła z domu. Krzyczał, wymachiwał rękami. Wtedy mnie nie bił, bo byłam w ciąży. Spodziewałam się kolejnego dziecka. To mnie wtedy uratowało.
1: Ale po urodzeniu dzieci Wiktor zaczął wyżywać się również na żonie. Nieustannie ją zastraszał, mówiąc, że jeśli nie będzie robiła tego, co jej każe, zabije ją oraz dzieci. Kobieta żyła w nieustannym strachu, zwłaszcza gdy dowiedziała się o zbrodniach, których dokonał jej mąż. Co więcej, jak zeznała milicjantom, sama była świadkiem jednego z zabójstw. Widziała, jak Wiktor w kwietniu 2010 roku odbierał życie młodej kobiecie.
2: Powiedział: chodźmy do miasta. Powiedziałam: dobrze. I pojechaliśmy. W pewnym momencie zauważył dziewczynę, która łapała stopa. Zatrzymał się i zapytał: dokąd jedziesz? Ona odpowiedziała: do Lipiecka. On na to: wsiadaj, podwiozę cię. Później ją pobił, ogolił jej głowę. Nie próbował jej zgwałcić. Myślałam, że ją wypuści, ale on dźgnął ją nożem. Skuliłam się w samochodzie, słyszałam tylko pchnięcia. Nic nie widziałam. Potem pojechaliśmy do sklepu i kupiliśmy rozpuszczalnik. Wróciliśmy w to samo miejsce. Oblał ją rozpuszczalnikiem i podpalił.
1: Milicjanci szybko ustalili, że kilku zabójstw Wiktor nie dokonał sam. Miał wspólnika. Był nim mężczyzna, który odwiedzał go w domu, Aleksander Lenszyn. Drugi z zabójców również został zatrzymany i trafił na przesłuchanie. Lenszyn przyznał, że podobnie jak Swietłana, panicznie bał się swojego znajomego. Przez jakiś czas pomieszkiwał w stodole, w której Wiktor wytwarzał bimber.
3: Z niego można się ożywać było. Ja już znałem jego stanie.
4: Po nim można było spodziewać się wszystkiego. Znałem już jego stany, wiedziałem, jakie ma napady. Znałem go aż za dobrze. Był zdolny do wszystkiego. Mógł zabić

0: kulę, którą Sotnikow zabił Szkatowa. Mieli też do dyspozycji niezwykle mocne zeznania Swietłany oraz Lęszyna. W końcu do zbrodni przyznał się również sam Sotnikow. Jak zeznał, odpowiadał łącznie za 8 zabójstw, z czego połowy dokonał samodzielnie. Biegli, którzy zbadali mordercę, uznali, że był on sadystą i czerpał ogromną przyjemność z zadawania cierpienia swoim ofiarom. To było główną siłą, która go napędzała. W dzieciństwie to on był ofiarą, dlatego też, gdy dorósł, chciałby ofiarami byli inni. Mordercza potrzeba pojawiła się u niego w wieku 39 lat. Bardzo szybko polubił władzę, jaką sam sobie przyznał. To on decydował o tym, kto mógł żyć, a kto umierał. Uzależnił się od tych emocji i nie zamierzał z tego rezygnować. Biegli uważali, że Wiktor chwalił się zbrodniami przed żoną, bo był z tego dumny. Chciał pokazać się jako człowiek o nieograniczonej władzy oraz mocy. Czerpał ogromną przyjemność z popełnianych przez siebie zbrodni. Sotnikow przyznał, że w dniu, w którym miał popełnić zbrodnię, zachowywał się jeszcze bardziej skrajnie. Był bardziej agresywny i nerwowy. Po badaniach eksperci uznali, że Sotnikow był poczytalny i mógł stanąć przed sądem. Maniak ze szczegółami opowiedział śledczym o zbrodniach, których dokonał. Jak mówił, wszystkie dokładnie planował i wbrew pozorom odbywały się zgodnie z przyjętym wcześniej schematem. Wybierał samotną ofiarę, a później zabierał ją w odosobnione miejsce i tam zabijał. Jak zeznał, część zamordowanych osób znał osobiście. Tak miało być w przypadku 19-letniej Virginii, którą Wiktor dojrzał czekającą na przystanku autobusowym. Dziewczyna była jego sąsiadką. Zaproponował jej podwózkę, a gdy ta się zgodziła, pojechali do warsztatu, gdzie maniak miał zatrzymać się po kilka rzeczy. Prawda była jednak taka, że zamierzał ją zgwałcić. Ale nastolatka stawiała opór. To rozwścieczyło Wiktora, który skatował ofiarę, po czym wrzucił ją do bagażnika swojego samochodu. Dziewczyna wciąż żyła, gdy morderca zamknął ją w pojeździe. Wyciągnął ją na drugi dzień i spalił żywcem. Już po zatrzymaniu Sotnikow wiele swoich zbrodni tłumaczył alkoholem. W jednym z wywiadów mówił:
1: poszedłem do pracy bardzo wcześnie, potem dorosłem, zacząłem pić, można by rzec na umór. Piłem dużo, nałogowo, 2-3 tygodnie non-stop, 2-3 tygodnie bez jedzenia, nic nie mogłem przełknąć, przepijałem wszystko. Potem pracowałem na pół etatu, wychodziłem i tak toczyło się moje życie. Nikt mnie nie chciał zatrudnić i tyle. I nagle wpadasz w szał, zamieniasz się w bestię. Chciałbym prosić wszystkich, których skrzywdziłem, o wybaczenie, choć wiem, że ono niczego nie zmieni. I tyle.
0: Niestety, zatrzymanie Sotnikowa nie dało odpowiedzi na pytanie, kim była kobieta, której ogolił głowę. Zdradził jedynie, że gdy ją widział, wpadł we wściekłość, nad którą nie potrafił zapanować. Chciał zadać kobiecie jak najwięcej bólu i poniżenia. Dlatego chwycił za brzytwę i zgolił jej włosy. W przypadku zabójstwa 19-letniej Bruncewej mówił wprost: wolałbym o tym zapomnieć.
1: Nawet nie chcę tego pamiętać. Robi mi się niedobrze na samo wspomnienie o tym. Powiedziała mi coś niemiłego, a ja ją uderzyłem, bez słowa. Co się dalej stało, nie wiem. W każdym razie zabiłem ją i chyba nie mogłem uwierzyć w to, co zrobiłem. Leżała w samochodzie do rana. Nie sprawdziłem pulsu.
0: Sprawa Sotnikowa i jego wspólnika liczyła łącznie 19 tomów akt. Przesłuchano 90 świadków, wykonano 50 ekspertyz. Śledczy ustalili, że Sotnikow i Lęszyn w swoich zbrodniach używali noży, młotków i młotów kowalskich. Swoim ofiarom związywali ręce oraz nogi, a usta zaklejali taśmą. Byli niezwykle

0: brutalni. W trakcie procesu Wiktor przyznał, że gdyby nie jego żona, zabijałby dalej. Ona z kolei zeznała, że jej mąż zabijał, bo, jak tłumaczył, chciał w ten sposób się odstresować. Wiktor próbował udowodnić, że jest niepoczytalny. Twierdził, że do popełnienia zbrodni nakłoniły go tajemnicze głosy, które od kilku lat cały czas słyszał. Miały mu rzekomo podpowiadać, że jego ofiary były członkami sekty i musiał się ich pozbyć. Ale zarówno biegli, jak i sąd uznali, że Sotnikow symulował, próbując w ten sposób uniknąć kary. Wyrok zapadł 22 października 2013 roku. Sąd nie miał wątpliwości co do winy Sotnikowa i Lęszyna. Ten pierwszy został skazany na dożywocie w kolonii karnej. Udowodniono mu łącznie 8 zabójstw. Według prokuratury Aleksander wziął udział w 4 z nich. Jego sąd skazał na 19 lat w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Na tym jednak nie koniec. Uznano, że Sotnikow musi zapłacić 1,5 miliona rubli odszkodowania matce 19-letniej Wirginii. Wiktor po ogłoszeniu wyroku powiedział jedynie:
1: przesyłam najserdeczniejsze pozdrowienia mojej żonie i dzieciom.
0: Sotnikow pojawił się również w śledztwie dotyczącym śmierci swojego szwagra. Mężczyzna miał dowiedzieć się o jednym z zabójstw dokonanych przez Wiktora. Później odnaleziono jego powieszone ciało. Ostatecznie śledczy uznali, że przyczyną śmierci było samobójstwo. Mieszkańcy Gryazji byli zaskoczeni, że szatanem okazał się właśnie Wiktor. Choć wiedzieli o jego skłonnościach do agresji, nikt nie przypuszczał, że w rzeczywistości mógłby być też sadystycznym mordercą. Mimo że skupiał się na produkcji bimbru, zawsze starał się dobrze wyglądać. Czasami bez powodu zakładał koszulę i garnitur. Chciał sprawiać wrażenie dobrego sąsiada. Dziś już wiadomo, że była to jedynie maska, którą wkładał każdego dnia. Żona mordercy w rozmowie z dziennikarzami przyznała, że jej mąż nigdy nie przestałby zabijać. Jak mówiła, miał już nawet plan na kolejną ofiarę.
2: Przyszedł i powiedział: musimy zabić tego Pawlika, naszego sąsiada. Widział tego Szkatowa i mnie wyda. Zaczęłam go odciągać od tego pomysłu. Powtarzałam: o czym ty mówisz? Ale ciężko było go przekonać. On po prostu zawsze twardo stoi przy swoim stanowisku. Kiedy on mówi, wszyscy muszą milczeć. To on decydował o wszystkim w rodzinie. On mówił, ja milczałam.
0: Sotnikow już nigdy nie wyjdzie na wolność. Jak sam zaznaczył, nie wierzę w to, by został zwolniony warunkowo. Do dzisiaj milicjanci nie wiedzą, dlaczego tak naprawdę Wiktor Sotnikow zabijał swoje ofiary. W przypadku jego wspólnika motyw był jasny. Był to strach. Ale w przypadku szatana wciąż nie ustalono, czym właściwie się kierował. Poza oczywistą kwestią, jaką był jego sadyzm. W trakcie eksperymentu procesowego Sotnikow nigdy nie okazał skruchy ani współczucia swoim ofiarom. W sądzie zazwyczaj milczał. Często siedział ze spuszczoną głową. Rusłan Sokołow, zastępca szefa Komitetu Śledczego, przyznał:
3: Wiktor Wiktorowicz Sotnikow miał skłonność do agresji i okrutnych czynów, a także do przemocy mającej na celu zabójstwo. Lęszyn pod wpływem spożycia alkoholu popadał w agresję i degradację społeczną.
0: Wiktor Sotnikow trafił do owianego złą sławą czarnego delfina. Więzienia, w którym wyroki odsiadują najbardziej brutalni, rosyjscy seryjni mordercy.
4: Zło. Zbrodnia, łowca ofiar.

0: Siódma runda.
1: Powiem się, panie ministrze, od razu zapytam, wiadomo dlaczego doszło do tej pomyłki podczas wysyłki alertu RCB?
2: Najprawdopodobniej zawiódł czynnik ludzki, natomiast w tej chwili prowadzimy postępowanie wyjaśniające. Jak będziemy mieli pełny raport, na raport pierwszy otrzyma pan minister Kierwiński, to myślę, że również powiadomimy opinię publiczną.
1: A w jaki sposób?
2: Natomiast prowadzimy, powiedzmy, wyjaśnienia, powiedzmy, kto na tą chwilę pełnił dyżur, w jaki sposób zapadały decyzje. Natomiast mówię, to najpierw raport znajdzie się na biurku pana ministra Kierwińskiego, a potem będziemy po prostu również informowali państwa.
1: Były dwie kontrole poselskie.
2: Ale chciałem po prostu również wszystkich państwa przeprosić za to, co się po prostu wydarzyło, bo oczywiście województwo lubelskie też zostało powiadomione o tym alercie, natomiast przez nieopatrzność otrzymało również ten alert województwo lubuskie. Natomiast
1: korekta była po kilkunastu
2: natomiast
1: minutach.
2: Natomiast co do kontroli poselskiej...
1: Poseł Janusz Cieszyński, panie ministrze, mówi, że to efekt tolerowania błędów w RCB. Zgadza się pan?
2: Panie redaktorze, ja powiem tak. No, prosiłbym, żeby pan poseł Cieszyński się nie wypowiadał. Jego formacja polityczna chciała w ogóle zlikwidować RCB. Nie wiem, co miało po prostu być miejsce RCB, więc w projekcie, który panowie zakładali, miała być w ogóle likwidacja Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wtedy nie miałby w ogóle kto alarmować. Na pewno jest to kwestia tego, że my dostrzegamy również problem w zakresie rozwoju tej jednostki. Mamy zaplanowane i prowadzimy rozmowy z Ministerstwem Finansów w budżecie przyszłorocznym kilkadziesiąt milionów złotych, to zwiększyłoby ten budżet ponad 200%, tak abyśmy mogli tą jednostkę rozbudować.
1: A propos pieniędzy, 102 miliardy złotych przyjęte na program ochrony ludności i obrony cywilnej. Na co konkretnie w pierwszej kolejności będą przeznaczone te pieniądze?
2: Te środki są na okres pięcioletni. To jest pięcioletni okres, który będzie po pierwsze mówił o tym, że na ochronę ludności będziemy mieli ponad 100 miliardów we wszystkich dziedzinach, a więc w służbie zdrowia, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale również do wojewodów trafi prawie 30 miliardów i to są pieniądze w pierwszej kolejności na budowę schronów, na budowę magazynów, na zwiększenie potencjału, jeśli chodzi o kwestię związaną z bezpieczeństwem, ale to są również środki na komponent medyczny, dlatego że zakładamy tam pieniądze na to, żeby dostosować szpitale MSWiA do tego,
1: czyli
2: by były
1: szpitale.
2: 72 godziny samodzielne, jeśli chodzi o rozpoczęcie funkcjonowania.
1: Panie ministrze, a jak wam idzie łączenie w systemu powiadamiania, digitalizacja tego systemu, żeby syreny włączały się cyfrowo?
2: Znaczy w tej chwili powiem w ten sposób, przejmujemy syreny od starost. 186 powiatach są one już dzisiaj całkowicie w naszej gestii. Pozostałe będziemy chcieli przejąć do końca roku. Po drugie, rozmawiamy z firmami dzisiaj, które są operatorami sieci komórkowych. Chcemy stworzyć system również alarmowania przez komórki. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu miesięcy takie są rozmowy z tymi operatorami, żeby mogły to również robić przez komórki.
1: Pod koniec września pojawiała się informacja, że MSWiA będzie oznaczało też miejsca schronienia.
2: Tak, już w tej chwili znak jest, już to jest znak po prostu, jak państwo wiedzą, na pomarańczowym tle
1: niebieski trójkąt
2: na białym ramce zielone litery. We wszystkich miejscach, których tych 86 będą po prostu te znaki postawione. My je, powiedzmy, będziemy chcieli dostarczyć do samorządów, tak aby to oznakować. Mam nadzieję, że do końca roku wszystkie te miejsca będą oznakowane, tak żeby po prostu mogły te osoby widzieć, gdzie mają miejsca schronienia. Choć nie są to schrony, zresztą państwo też obserwujecie media, które mówią, że Ukraina też nie ma schronów. Ma miejsca schronienia, ma miejsca doraźnego schronienia, nie ma w tym kraju, mimo że od 4 lata trwa wojna, schronów dla wszystkich obywateli. Natomiast potrzebne są miejsca, gdzie można się schronić.
1: Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, jest gościem ósmej rundy. Panie ministrze, gdyby jutro doszło do poważnego zagrożenia, jest pan w stanie z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że nasze państwo jest gotowe na taką sytuację?
2: Znaczy, powiem tak, jeśli chodzi o zagrożenie, na pewno wojsko jest przygotowane. Wojsko, powiedzmy, choć cały czas potrzebujemy jego dozbrajania, zwiększenia liczebności, budujemy system odporności społecznej, to są szkolenia, to są wszelkiego rodzaju środki przekazywane dla samorządów. Przypomnę, że w roku ubiegłym samorządy na ochronę ludności wykorzystały prawie 4 miliardy. miliardy złotych z 4 miliardów 800, które miały w swojej dyspozycji.
1: A te szkolenia, ale... panie ministrze, od razu dopytam, dla kogo są? Gdzie one się odbywają? Bo często
2: one są dla
1: ludzie nie wiedzą, jak się zachować.
2: One są dla wszystkich mieszkańców. Mieliśmy najpierw szkolenia, pamiętam, w czerwcu. To był okres chyba 17-18 czerwca, kiedy szkoliliśmy w zakresie pierwszej pomocy. W sierpniu mieliśmy w zakresie systemy, w zakresie alarmowania. W tej chwili mamy również szkołę taką, powiedzmy, przy Akademii Pożarniczej Olejosową, która szkoli mieszkańców. Będziemy mieli również, jak dobrze pamiętam, 17 października mieli również szkolenia w szkołach. Mamy określone również, jako tak przyniosłem z sobą taką instrukcję reagowania, ponieważ bardzo wiele osób nie wiedziało.
1: A propos broszury, to zaraz pana dopytam, ale jeżeli...
2: Nie wiedziało jest... w ogóle, jak reagować w układzie syreny alarmowej.
1: Szanowni państwo, to pytanie do was, do naszych widzów, którzy oglądają nas na żywo. Czy zetknęliście się z takim szkoleniem, o którym mówi pan minister? Czy wiedzielibyście, jak się zachować w sytuacji zagrożenia? Czekamy na wasze komentarze pod naszym streamem na YouTubie. Panie ministrze, wracając, jest kolejna instrukcja reagowania, była broszura bezpieczeństwa. Czy to nie jest trochę tak, że te pieniądze są przepalane na druczki, a nie na konkretne umiejętności?
2: Nie, panie redaktorze, dlatego, że tak. 16,5 miliona tych poradnika bezpieczeństwa trafiło do wszystkich obywateli naszego kraju. Każdy po prostu, do każdego, z każdej osoby, każda osoba miała możliwość je dostać. Potem mieliśmy sytuację, przypomnę, chyba 30 lipca, ta nieszczęsna wpadka z spóźnionym i nieodwołanym alertem, gdzie powiadomiliśmy również SMS-ami RCB o poradniku i doprowadziliśmy do sytuacji takiej, że miliony Polaków klikało w ten poradnik, gdzie w pewnym momencie sieć została zablokowana, ale wiele tysięcy Polaków również wiedziało, co to jest poradnik bezpieczeństwa. Dzisiaj spotkaliśmy się z informacją, że niewiele osób wie, jak zachować się w sytuacji, mimo że jest to w poradniku, jak w sytuacji, kiedy zawyje syrena alarmowa. W związku z tym wykonaliśmy instrukcję, która jest uzupełnieniem poradnika, czy elementem poradnika, przekazana wojewodom i przez wojewodów trafia do samorządów. Natomiast oczywiście również zmodyfikowaliśmy system alertów, czy informacji, które wychodzą z RCB.
1: A co zamierzacie państwo zrobić, panie ministrze, z tym, że nie do każdego miejsca schronienia da się dostać? Są miejsca w aplikacji, ale które są pokazane jako miejsca schronienia, okazuje się, że one są za płotem, za łańcuchem, za kłód.
2: Panie redaktorze, jest sytuacja tak, że my informujemy, gdzie są miejsca schronienia na wypadek wojny. Natomiast to nie jest sytuacja taka, że każde miejsce będzie otwarte każdego dnia. Schrony są elementem wojny. Więc schrony po prostu, kiedy będziemy w sytuacji stanu wojennego, te schrony będą miały obowiązek całodobowego. Zresztą one są informowane, które są ogólnie dostępne, które nie są ogólnie dostępne. Natomiast oczywiście monitorujemy, jak one po prostu zostały oznakowane, jak są, jak jest informowanie. I chcielibyśmy, aby po prostu te schrony były dostępne w momencie zagrożenia rzeczywistego. I oczywiście państwo pokazujecie obrazki, mówię o mediach, że ktoś przychodzi w godzinie niedzielę, w godzinach popołudniowych do biblioteki, bo tu jest miejsce oznakowania. Tak, a w tej bibliotece nie ma nikogo, więc też rozmawiamy z samorządami, żeby przepraszam, mam lekko chrypę, żeby osoby, które po prostu się zajmują, trzymają klucze, były w dostępie, ale w głównej mierze schron powinien być wtedy dostępny, kiedy po prostu jesteśmy rzeczywiście już w sytuacji awaryjnej. Natomiast mówimy o miejscach ogólnie dostępnych, to są miejsca schronienia, to są przecież i tunele, i przejścia, tam gdzie można się schronić przed odłamkami, wichurami, czy też powiedzmy różnego rodzaju wyładowaniami atmosferycznymi.
1: Schronów ma być więcej. Po posiedzeniu rządu premier Donald Tusk zapowiedział, zadeklarował, że tak się rzeczywiście stanie. Posłuchajmy.
0: To będą 102 miliardy 400 milionów złotych w latach 2027-2031. Z tego dużo ponad 1/3, około 30 miliardów będą do dyspozycji regionów poprzez wojewodów, ale to wnioskować będą samorządy, tak aby one miały głos współdecydujący o tym, jakiego typu inwestycje, czy to jest schron, czy to jest remiza, czy kwestia telekomunikacji, co jest najbardziej potrzebne.
1: Panie ministrze, a plecak ewakuacyjny ma pan spakowany?
2: Mam plecak ewakuowany, mam, powiedzmy, jest w domu, natomiast oczywiście mieszkam na dwa domy, tak, bo jeden mam tutaj w Warszawie, tutaj akurat plecaka nie ma, bo ja większość swojego czasu przebywam w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, natomiast w domu mam plecak, żona ma po prostu spakowany i jest w odpowiednim miejscu. Gdyby coś się zadziało, może po niego sięgnąć.
1: A propos, gdyby coś się zadziało, jak pan mówi, co zrobią politycy pana zdaniem w naszym kraju? Ilu z nich realnie zostałoby w ojczyźnie, gdyby rzeczywiście było zagrożenie takie, jak od 4 lat z jakim zmagają się Ukraińcy?
2: Znaczy, panie redaktorze, ja mam nadzieję, że każdy z nas jest patriotą, że większość polityków jest również patriotami. Nie odnoszę się do niektórych ugrupowań politycznych, którym bliżej jest do Putina, natomiast mam nadzieję, że w obliczu zagrożenia wojennego większość tych osób pozostałaby w kraju, a być może część również chciałaby mundur. W moim przypadku go już to trudno, mam wiek emerytalny, ale na pewno w formacji ochrony ludności mógłbym się znać.
1: Panie ministrze, byłem niedawno na takiej konferencji polsko-ukraińskiej, gdzie przedstawiciele samorządów z naszej wschodniej granicy spotkali się z samorządowcami z Polski, sugerując, na co trzeba zwrócić uwagę w pierwszej kolejności, przygotowując się do zagrożenia. I jednym z takich priorytetów, na które wskazywali, było to, że jeżeli kraje bałtyckie zostałyby zaatakowane, to powinniśmy przygotować się na kolejną falę migrantów, uciekinierów przed wojną. Takie rozmowy trwają? Ktoś o tym
2: panie redaktorze, po pierwsze, jeśli chodzi, my musimy zobaczyć, co będzie w pierwszej kolejności działo się na granicy polsko-ukraińskiej. Dlatego, że możemy spodziewać się, nie chciałbym tego, ale jeśli byłaby sroga zima, że na Ukrainie będziemy mieli sytuację taką, że dzisiaj, jak widzimy, atakowana jest infrastruktura krytyczna. Że wiele kobiet z dziećmi przed zimą będzie próbowało znowu znaleźć ciepłe miejsca, więc pojawić się w Europie i to po prostu będzie przejściami polskimi chciało się dostać. Gdyby była potrzeba na terenach krajów bałtyckich, bo tutaj wydaje się, że największym zagrożeniem dla powiedzmy ze strony Rosji, to być może jest to Łotwa. No powiedzmy, gotowi jesteśmy tym przesmykiem suwalskim po prostu te osoby spokojnie na teren Unii Europejskiej wprowadzać, organizować. Natomiast na tą chwilę takiego zagrożenia po prostu nie ma. Po drugiej stronie mamy również Finlandię, więc są kraje, które mogą po prostu pomagać. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj to, co jest dla nas największym zagrożeniem, to ewentualna nowa fala po prostu osób, która na zimę, jeśli po prostu nie będą działały elektrownie, jeśli nie będą działały elektrownie ciepłowe, tak, i ludzie po prostu będą barzli, no to trzeba będzie pomóc tym osobom przezimować ten trudny okres, dlatego, że każdy dzień walki Ukrainy to jest dzień pokoju dla Polski.
1: A niech pan powie a propos infrastruktury krytycznej, tego, co staje się celem wojsk Putina na Ukrainie coraz częściej, od kilku lat zresztą, ale gdyby, zakładając ten czarny scenariusz, że gdyby w naszym kraju takie obiekty stały się też celem. Państwo ma jakieś scenariusze awaryjne na wypadek braku prądu,
2: Z tego co pamiętam, 300 chyba kilkaset obiektów jest u nas wpisane w system infrastruktury krytycznej i ma szczególne elementy ochrony. Natomiast pozostałe elementy ochrony krytycznej również po tych wypadkach, które miały miejsce, a przypomnę, mieliśmy te elementy dywersji na elementy Starlinka, mieliśmy atak na zakład w Skarżysku Kamiennym. Po prostu policja dostała specjalne wytyczne. Sprawdzamy plany ochrony tych zakładów. Przekonujemy przedsiębiorców, żeby zwiększali również możliwości związane z zatrudnieniem nie tylko monitoringu, ale ochrony również fizycznej. Natomiast dla wielu zakładów na pewno po prostu będzie budowana system ochrony antydronowej.
1: Słyszał pan być może taką wypowiedź niedawną jednego ze znanych analityków w Polsce, takich geostrategicznych, który powiedział, że jednym z takich bardzo słabych punktów są zakłady azotowe w Puławach. Nie są praktycznie wcale chronione, jeśli chodzi o zagrożenia z powietrza. Wiecie państwo o tym? Analizujecie tę sytuację również?
2: Znaczy, powiem tak. Oczywiście te zakłady są też pod szczególną ochroną i po prostu i tutaj w tym zakresie wiem, że podejmowane są działania w zakresie zabezpieczenia tego zakładu również w układzie działań dywersyjnych, bo takie mogą się po prostu pojawić.
1: A generator prądu pan ma? Oprócz plecaka ewakuacyjnego?
2: Mam. sam, kupiłem go, panie redaktorze, jeszcze zanim po prostu ceny wzrastały, ponieważ jako przezorny kupiłem go 2 lata temu.
1: To teraz zostawmy te wątki, pomówmy chwilę o sytuacji w służbach, bo jak zerkniemy sobie na najnowsze wpisy policyjnych związkowców, zaognia się sytuacja, jeśli chodzi o postulaty, które związki zawodowe zgłaszały. Będziecie państwo w stanie spełnić wszystkie postulaty?
2: Powiem tak, jako pełnomocnik związku zawodowego, do rozmowy ze związkami zawodowymi, cały czas staram się rozmawiać. To nie oznacza, że to są rozmowy, załóżmy, w gabinecie, ale to są rozmowy również telefoniczne.
1: Bo tutaj na stole jest prosta historia. Jeżeli nie uda się spełnić postulatów, policjanci wychodzą znowu na ulicę z protestem.
2: Powiem tak. Podpisaliśmy porozumienie ze związkami zawodowymi. To 5 związków zawodowych, najważniejsze, które funkcjonują w naszych służbach mundurowych, bo za wyjątkiem Służby Ochrony Państwa pozostałych mamy związki zawodowe. W tym porozumieniu były 4 postulaty. 2 postulaty zostały spełnione. To jest wprowadzenie dodatku mieszkaniowego od 900 do 1800 zł. Drugi postulat to jest wprowadzenie programu modernizacyjnego. On został wprowadzony. Trzeci postulat, którym obiecaliśmy, to było wprowadzenie karty rodziny mundurowej. Tu jesteśmy po nie w czasie, dlatego że projekt ustawy został złożony w Sejmie. Projekt w lutym odbył pierwsze czytanie, natomiast został zatrzymany w sensie prac w komisjach z uwagi na fakt, iż pojawiła się propozycja, aby tam również tą kartą rodziny mundurowej objąć ochotników strażaków. Jesteśmy po rozmowach między Ministerstwem Obrony Narodowej i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Wczoraj miałem rozmowę z panem ministrem Standerskim, jeśli chodzi o Ministerstwo Cyfryzacji. Być może będziemy chcieli część ochotników, strażaków objąć częścią dobrodziejstwa tej karty.
1: A policjantów? Na pewno tak,
2: ale
1: czy na
2: panie
1: pewno nie?
2: Chciałbym powiedzieć tak, ta ustawa przewidywała policjantów z małżonkami i dziećmi, strażników granicznych z rodzinami i dziećmi, SOP z rodzinami i dziećmi, strażaków z rodzinami i dziećmi i żołnierzy zawodowych. Mieliśmy tutaj funkcjonariuszy zawodowych tych 2 ministerstw. Natomiast padła propozycja, żebyśmy podobne przywileje stworzyli dla ochotników, strażaków, co dla mnie, powiedzmy, było małym problemem, patrząc z punktu widzenia finansowego. Po analizie jesteśmy częściem, nie będę mówił teraz jakimi elementami, ale jesteśmy gotowi część strażaków ratowników, którzy czynnie uczestniczą w akcji, razem z ich małżonkami i dziećmi również objąć dobrodziejstwem tej karty. Jeśli dojdziemy do porozumienia w sensie, jak te zapisy stworzyć. Mam nadzieję, że na kolejnym posiedzeniu październikowym połączone komisje rozpoczną pracę i pozostała ostatnia tam rzecz, o której domagają się...
1: Dodatek służbowy.
2: No to jest dodatek służbowy. On dla mnie jest pewnym problemem. Tu będziemy analizowali, dlatego że my proponujemy, mamy w swoim budżecie wzrost wynagrodzeń na przyszły rok o 3%. Państwo proponują, żebyśmy dokonali reformy zmiany uposażenia, czyli między dodatkiem w korpusie zwiększyli wynagrodzenie, znaczy różnica była 100 zł, między korpusami 300. To są środki, które są trudne dzisiaj do przełknięcia przez budżet. Na ten temat będziemy rozmawiali.
1: Panie ministrze, a propos policji, według danych na 1 września tego roku jeszcze 7243 etaty są nieobsadzone w tej formacji. W porównaniu z liczbami, które pojawiały się w ubiegłym roku, to jest rzeczywiście spadek, ale do jakich obszarów wciąż jeszcze brakuje?
2: Panie redaktorze, ja powiem tak. Na tą chwilę, kiedy przychodziliśmy do ministerstwa 13 października, kiedy usiadłem po prostu za stołem, usłyszałem od komendanta, zemcy komendanta, że jeżeli w ciągu 2 dni nie znajdziemy 280 milionów złotych, to następnego dnia Orlen wyłącza nam kartę. I nie będą samochody tankowane, dlatego że od połowy roku 2023 ministerstwo nie płaciło i policja zapaliła. Natomiast zmieniła się władza i pan Obajtek od razu powiedział: koniec, proszę zapłacić mi rachunki za paliwo. Zapłaciliśmy te pieniądze w ciągu 2 dni. Wchodziliśmy z długiem na skład, na podatkach i po prostu innych zobowiązaniach dla policji prawie na 400 milionów.
1: No dobrze, panie ministrze,
2: od tamtego okresu nie ma żadnych zobowiązań. Natomiast powiem w ten sposób. W roku 2020, koniec 2023, w lutym, mieliśmy z policji prawie 15% wakatów. Brakowało nam, mieliśmy 92 tysiące policjantów. Po drodze mieliśmy co roku 1800 dodatkowych etatów z programu modernizacyjnego. W związku z tym doszliśmy do poziomu 110 700 etatów. Jak pan powiedział, mamy dzisiaj obsadzone 104 tysiące. Ja powiem tak, na pewno nie dojdziemy do poziomu całego, dlatego że zawsze po prostu te 5% jest elementem, który po prostu powinien być takim wentylem bezpieczeństwa, również w układzie nadgodzin. Natomiast oczywiście dzisiaj można powiedzieć jedno, w całej Polsce, jak pytamy, mamy bardzo niewiele wolnych wakatów z jednej strony, ponieważ one są zapełnione, po pierwsze, olbrzymim zainteresowaniem. W ubiegłym roku, z tego co pamiętam, ponad 30 tysięcy ludzi chciało po prostu wstąpić do policji. Przyjęliśmy 8,5 tysiąca funkcjonariuszy.
1: Panie ministrze,
2: nigdy w polskiej policji nie pracowało tylu policjantów. Oczywiście mamy problem jeszcze w Warszawie.
1: A wśród tych przyjętych, nowo przyjętych policjantów były też zapewne policjantki, co nie wszystkim się
2: podoba. I chylę czoło przed policjantkami.
1: Posłuchajmy pewnej wypowiedzi, panie ministrze. Za chwilę do tego wątku wrócimy.
3: Do Dolnośląskiej Policji trafiło ponad 150 nowych policjantów. Od razu czuje się bezpiecznie. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie.
1: Panie ministrze, no właśnie, pan Sławomir Bentsen.
2: Jako polityk i poseł wstydzę za wypowiedź za pana posła Bentsena, dlatego że jako minister odpowiedzialny za budżet policji, jako minister odpowiedzialny za współpracę ze związkami zawodowymi i po prostu, który powiem tak, bardzo często, i to jest ubolewaniem po prostu, muszę powiedzieć, jestem na pogrzebach wielu policjantów i funkcjonariuszy w swojej karierze w tej chwili ministerialnej, powiedzmy sześciokrotnie już musiałem po prostu żegnać funkcjonariuszy. Mogę powiedzieć jedno, że te panie służą tak samo jak policjanci. Nikt nie może im odebrać po prostu prawa do tego, żeby służyły, jeśli taką decyzję podejmą. Mamy w polskiej policji, jak dobrze pamiętam, chyba według zdanu około 23 tysiące policjantek. To są panie służące i w prewencji, i w służące służbie kryminalnej, i powiedzmy w CBOS-u, i powiedzmy w oddziałach antyterrorystycznych. I chętnie bym postawił panią z oddziału antyterrorystycznego naprzeciwko pana Bentsena. Zobaczylibyśmy, kto siłowo po prostu i sprawnie byłby, powiedzmy, sprawniejszy. Natomiast panie wykonują obowiązki i nie można dyskryminować kobiet w polskiej policji. Chylę przed nimi czoło. Zresztą widzimy codziennie również na ulicach Warszawy policjantki patrolujące ulice, które po prostu, no nie wiem, jak pan sobie Bentsen też by wyobrażał, żeby panowie przykładowo rewidowali kobiety, tak, czy po prostu, czy dokonywali, można powiedzieć, przeszukań u kobiet, więc powiemy, pan Bentsen po prostu chyba powinien dzisiaj posypać sobie głowę popiołem i przeprosić, choć widzę, że cała Konfederacja stoi za nim murem, natomiast chyba nie za mundurem polskiego policjanta i polskiej policjanty.
1: Panie ministrze, kończąc te wątki związane ze służbami, zanim zapytam o politykę, bo to też obiecywaliśmy naszym widzom, po co była ubiegłotygodniowa odprawa szefostwa SOP-u w MSWiA?
2: Znaczy, to jest pytanie do pana ministra Kierwińskiego, natomiast oczywiście ta odprawa była potrzebna z jednego względu. Cały czas mamy sytuację w Służbie Ochrony Państwa, że obowiązki komendanta pełni zastępca. Ustawa o Służbie Ochrony Państwa pozwala powierzać obowiązki zastępcy na pół roku. Efektem takich po prostu działań jest to, że po pół roku obowiązki musi przejmować następna osoba. Pan prezydent zgodził się na to w końcu, aby pan Jaworski po prostu został, powiedzmy, odwołany i powiedzmy z tej służby. Dziś, jak wiemy, powiedzmy politycznie stanął jako doradca pana prezydenta. Natomiast z drugiej strony rości sobie powiedzmy decydowanie o tym, kto ma być nowym komendantem Służby Ochrony Państwa. Te osoby są do ochraniania po prostu pana prezydenta, najważniejszych osób państwa, natomiast nie decydowania pan prezydent, kto oczywiście jest zapis ustawowy, że musimy uzyskać jego zgodę. Nie ma jego zgody, jako ministerstwo musimy funkcjonować. Ta sprawa po prostu była również w celu tym, żeby pan minister powiedział, jak dalej widzi, wyobraża sobie funkcjonowanie tej placówki w sytuacji, kiedy nie mamy zgody prezydenta na to, żeby osoba, która jest funkcjonariuszem, pracuje w tej służbie bardzo wiele lat, wykazała się w swojej działalności, mogła objąć tę zastępczą funkcję.
1: Panie ministrze, to na koniec wątek polityczny. Włodzimierz Czarzasty opublikował wpis, w którym pisze tak: Rada Krajowa Lewicy, plan pracy do wyborów parlamentarnych przyjęty, gotowi do walki.
2: Jak pan widzi, jestem członkiem Lewicy.
1: Oczywiście.
2: I tak, pytanie... i jednocześnie wiceszefem Rady Krajowej.
1: Więc pytanie do pana jako wiceszefa Rady Krajowej. Co już w tym planie pracy się znalazło? To jest oczywiście pomysł na wspólny start
2: powiem tak, co do startu, decyzja o formule startu. Na tą chwilę mówimy o tym, że startujemy razem. Oczywiście dzisiejsze sondaże pokazują nam w kraju, bo ja nie będę się odnosił do Krakowa, Kraków jest specyficzny. Pokazują nam, że przekraczamy próg wyborczy. Na pewno nie jest to zadowalający wynik, jaki byśmy chcieli. Oczywiście w tym programie, którym przygotowaliśmy, zakładamy, że od października będziemy chcieli odwiedzać powiedzmy po dwa województwa, jeśli chodzi o taki wyjazd, jak podobnie mieliśmy w latem. Będziemy chcieli tam spotykać się w spotkaniach otwartych z mieszkańcami. To również apel do naszych liderów, aby po prostu również trafiali na spotkania do powiatów. To co miesiąc organizacja określonych spotkań tu w Warszawie. Przykładowo w listopadzie wszyscy szefowie struktur Nowej Lewicy powiatowi pojawią się w Warszawie. Mamy w każdym powiecie swoje struktury, więc ponad 300 osób pojawi się, aby rozmawiać o tym, jaką decyzję podjęła Rada Krajowa. To również organizacja dużych kongresów i spotkań. Ja przykładowo jako odpowiedzialny za kwestie związane z samorządem będę w lutym miał tutaj spotkanie z wszystkimi samorządowcami, którzy z ramienia Lewicy albo z Komitetów Lewicy lub Legitymacją Lewicy startowali w wyborach samorządowych.
1: Czyli ten plan kampanijny, że tak powiem, ma z kopyta ruszyć, jak rozumiem, po nowym roku.
2: Natomiast tak, znaczy nie, on już rusza w październiku, bo w październiku rozmawiamy również spotkanie. Będziemy mieli po prostu też taki kongres w miesiącu grudniu. Będziemy mieli kongres na temat kobiety na początku przyszłego roku. To jest kwestia również utrzenia pamięci uchwalenia konstytucji, którą podpisał Aleksander Kwaśniewski. Przypominam, że rok 2027 to będzie 30 lat obowiązywania tej konstytucji, której miałem zaszczyt uchwalać. Jeden z nielicznych posłów jestem tym, który podnosił rękę wtedy w 90. po prostu.
1: Wracając do tego podwórka politycznego, do tego, jak będzie wyglądał start, lista wyborcza, no to na pewno państwo już macie jakieś przemyślenia na ten temat. Czy to będzie wspólna lista z partią Razem, z Koalicją
2: Rozmawiamy,
1: Obywatelską?
2: Panie redaktorze, na pewno z ugrupowaniami politycznymi, którymi już dzisiaj jesteśmy na wspólnej liście. To jest przecież PPS, bo z naszej listy są przedstawiciele PPS-u, pan Wojciech Konieczny. Rozmawiamy z Unią Pracy, pan Waldemar Witkowski jest też jest senatorem. Ręka otwarta jest dla partii Razem, tylko nie może być sytuacji takiej, że partia Razem wszystko krytykuje, zamiast wziąć się do roboty. Trzy ostatnie lata, trzy ustawy, jedna wzorowana na naszej i ciągła po prostu krytyka. Jeśli państwo uważają, że są możliwości naprawienia tego kraju, mieli możliwość razem z nami wstąpić do rządu i powiedzieć, to się da radę zrobić to. My jako Lewica mamy ileś ustaw, które udało się zrealizować. Oczywiście zawsze, kiedy nie udało się, to można powiedzieć, no jesteśmy w koalicji. Natomiast będziemy rozmawiali do końca z ugrupowaniem partii Razem, bo zawsze w jedności siła. Jeśli to się nie uda, po prostu decyzję będziemy podejmowali w lutym.
1: Wiesław Szczepański, wiceprzewodniczący Rady Krajowej Lewicy i wiceszef z resortu spraw wewnętrznych i administracji. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu.
2: Dziękuję bardzo.